of cotton silk. The great unknown, I'm in another time zone.

przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy, wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mnie.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy na przykład wiecie, że nie ma jednego języka polskiego? A naprawdę, w różnych częściach naszego kraju mówi się różnymi odmianami języka polskiego, czyli różnymi dialektami, a nawet gwarami. I specjalne słowa, których się używa w różnych częściach kraju, to są albo tak zwane dialektyzmy, albo regionalizmy, czyli słowa typowe dla jakiejś części kraju. Czasami te słowa są bardzo mylące, ale bardzo często wprowadzają również sporą wesołość, bo czy na przykład góral, mieszkaniec Podhala, może się dogadać z Kaszubem, czyli mieszkańcem Pomorza? Czasem się porozumieją, a czasem nie. I o takich właśnie różnicach regionalnych proponuję, żebyśmy sobie porozmawiali. A zacznijmy od słowa, a właściwie od słów, które nazywają rzecz do jedzenia, znaną w całej Polsce. Ta rzecz to kula brązowawa, którą się wykopuje z ziemi i je na przykład z mięsem albo z warzywami, najczęściej na obiad. Zresztą można z niej robić rozmaite potrawy, placki, zapiekanki. Można gotować, piec, smażyć. Wiecie już, o co chodzi? Haha, niektórzy z was na pewno powiedzą, że chodzi o ziemniaki, ale inni powiedzą, że chodzi o kartofle. I kto będzie miał rację? Wszyscy, bo ziemniaki i kartofle to są dwie najpopularniejsze nazwy tego warzywa i, co ciekawe, to są nazwy równie popularne w całym kraju, ale mamy również dwa inne słowa nazywające tę samą rzecz do jedzenia i to są nazwy już właśnie regionalne. Gdybyśmy pojechali do Poznania albo do dowolnej innej miejscowości w Wielkopolsce, czyli na zachodzie Polski, to tam, uwierzcie, nie

Nikt nie mówi o ziemniakach, nikt nie mówi o kartoflach, tylko wszyscy mówią o pyrach, bo ziemniak, jeden ziemniak, nazywany jest tam pyrą albo pyrką. To jest ta pyra, piękna, dorodna pyra albo piękna, dorodna pyrka. To jest właśnie regionalna, wielkopolska nazwa ziemniaków. To nie koniec. Gdybyśmy pojechali na południe Polski, na Podhale, to tam przekonalibyśmy się, że są jadane grule. Jeden ziemniak to jest jedna grula. Ten regionalizm jest mniej znany niż wcześniejszy, czyli niż pyra, ale również jest ważny. Więc na południu Polski jada się grule, na zachodzie jada się pyry, a w całej pozostałej części Polski jada się ziemniaki i kartofle porówno. Możemy też sobie zadać pytanie, czym są pokryte te jadalne części ziemniaków, kartofli, pyrek i gruli. Jak się nazywa to, co się obiera z ziemniaków czy też z kartofli? Ha, i tutaj też jest różnica regionalna. Niektórzy powiedzą, że obiera się łupiny z ziemniaków, inni powiedzą, że nie, że łupiny są na przykład w grochu albo w fasoli, ale nie w ziemniakach, bo w ziemniakach są obierki, właściwie obierki są na ziemniakach. Obierki pokrywają ziemniaki i gdy się zdejmie z ziemniaków tę skórkę, to właśnie powstają obierki. I to też jest spór regionalny. Niektórzy uważają, że ta zdjęta skórka z ziemniaków to łupina, inni uważają, że skórka zdjęta z ziemniaków to obierka. Kto ma rację? Jak zwykle wszyscy. Tylko na tym polega urok języka, urok różnorodności języka, także polskiego, że możemy właśnie na różne sposoby sobie nazywać to samo. I stąd właśnie rodzi się pytanie, czy jesteśmy w stanie się porozumieć, czy mówimy jednym językiem polskim. Proponuję Wam pierwszą myśl, pierwszą zagadkę, żebyście może zapytali rodziców, albo ciocie, albo wujków, albo dziadków, albo sąsiadów, czy znają jeszcze jakieś inne słowa, których używa się na przykład tylko w waszej miejscowości, albo tylko w waszym regionie. Może spróbujecie zrobić taki słowniczek języka swojego regionu, a ja wam co tydzień będę podsuwała nowe propozycje. Więc powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o dwóch bardzo lubianych przeze mnie powiedzonkach, takich, które wprawiają nas w domowy nastrój. A wiążą się one z zupełnie zwykłym słowem, ale słowem domowym, słowem ciepłym. Słowem, które się kojarzy z ukojeniem, ze spokojem, z odpoczynkiem. Tym słowem jest poduszka. No i gdy mówimy poduszka, od razu prawdopodobnie wyobrażamy sobie łóżko, bo poduszki przecież leżą na łóżku. Poduszki, czyli takie niepozorne rzeczy, worki wypchane czymś miękkim, uginającym się, worki, na których kładziemy głowę, żeby wygodnie nam się spało albo po prostu odpoczywało. I gdy tak kładziemy się z głową na poduszce, to często ktoś nam czyta do poduszki albo sami sobie czytamy do poduszki. Czyli czytamy w łóżku przed zaśnięciem. To jest wspaniały zwyczaj, czytanie sobie do poduszki. Czytanie, zanim się zaśnie, po to, żeby wprawić się w błogi nastrój, żeby nam się śniły piękne rzeczy, te, które są w książkach czytanych do poduszki, czyli właśnie w książkach do poduszki, w lekturach do poduszki. To jest drugie nasze dzisiejsze powiedzenie. Bo przecież, gdy mówimy książka do poduszki, to nie chodzi o taki przedmiot, który się wsuwa pod poduszkę albo który się kładzie koło poduszki. Nie, chodzi o przedmiot, który się czyta, a tak naprawdę chodzi o jego zawartość. Chodzi o piękne baśnie, piękne opowieści, różne kolorowe historie, które mieszkają na kartkach między okładkami. I gdy myślimy o książkach albo o lekturach do poduszki, mamy na myśli książki lekkie, przyjemne, właśnie takie, które wprawiają nas w błogi nastrój. Dzięki nim mamy mieć kolorowe sny. Ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje ulubione książki, lektury do poduszki, a może są takie książki, które lubicie czytać wiele, wiele, wiele razy, po 100 razy z rzędu. Ja mam takie książki i pamiętam, że gdy byłam dzieckiem, to bardzo lubiłam właśnie wiele razy z rzędu czytać tę samą rzecz. Czułam się wtedy bezpiecznie, cały czas powtarzałam sobie tę historię z książki, przeżywałam ją na wiele sposobów i myślę, że wy też możecie czegoś takiego doświadczać. Ciekawi mnie również, czy już sami sobie umiecie czytać do poduszki, czy ktoś wam czyta do poduszki. Kto to jest? A jeżeli nie macie tego zwyczaju, to może spróbujecie wprowadzić go w życie, bo to jest naprawdę wspaniała przygoda. Sny, które się potem ma, naprawdę bywają wspaniałe. Jeszcze jest dzień, więc jeszcze nie życzę wam dobrej nocy, ale już niedługo, tak. Przypomnijcie sobie wtedy tę audycję, a już teraz może

Znowu miał odwieźć do szkoły stół. Powiada do osła: na wieś, stół ten do szkoły zawieź. Aha. Osioł pomyślał o źle i rzecze do kozła: kośle, odwieź ten stół, bardzo proszę.

od stołu wieść nie zamierza. Przywołał w tym celu jeża. Jeż myśli, gdzie stół, gdzie szkoła, więc szczura do siebie woła i mówi do pracy szczurze: stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc rzecze do żaby żabo.

tu odwieź chrabąszczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz chrabąszcz to kaslenia, powiada więc od niechcenia. Wiesz, mucho, zamiast tak przeczeć, mogłabyś mnie wyręczyć. Mucha do mrówki powiada,

Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka. Wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie mówili, to znaczy wymawiali wyrazy. Przed nami niełatwe zadanie. Głoska, która wymaga bardzo, bardzo wygimnastykowanych warg i policzków. Dlatego sporo czasu poświęcimy na rozgrzewkę. Najpierw, jak zwykle, głęboki wdech nosem i wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem, wydech ustami. Teraz musimy rozćwiczyć wargi i policzki. Zaczniemy od głaskania. Delikatnie głaszczcie obiema dłońmi buzię. Najpierw w dół, całą buzię w dół, a potem do góry, też całą buzię. Potem w kierunku uszu rozciągamy buzię, a teraz w kierunku nosa ściągamy buzię, całą buzię głaszczcie. Teraz możecie się delikatnie poklepać po całej buzi, ale delikatnie, nie za mocno. Powinno to Wam sprawić przyjemność. Takie klepanie dobrze rozgrzewa mięśnie i później łatwiej się mówi. Buzię mamy już rozgrzaną. Idziemy dalej. Musimy rozciągnąć trochę wargi. Zaczynamy od tego, że na zmianę mówimy u, i, u, i, u, i, u, i. Powtórzcie to 5 razy. Najpierw robimy ryjek przy głosce u, u, u, u, jest ryjek, a potem uśmiech przy głosce i, jest uśmiech. Powtórzcie jeszcze raz. U, i, u, i, u, i. A teraz coś podobnego, tylko buzię musimy trzymać cały czas zamkniętą. I kończymy na tej minie, która jest przy uśmiechu, czyli kończymy na rozciągniętych wargach. A skoro się uśmiechamy, to puśćmy kilka całusków.

a na koniec całus karpia. Łączymy zęby i ściągamy wargi do przodu. Robimy ryjek, taki, i cały czas trzymamy wargi do przodu, tylko dodatkowo otwieramy je i zamykamy. Zęby ściśnięte. Cały czas przy ryjku. Taki karpik, którego nie słychać, ale widać go. Teraz będzie inna rybka. Najpierw nadmijcie policzki jak balon. Jesteśmy balonem. A po chwili wypuśćcie powietrze i wciągnijcie policzki między zęby. Zrobi się wam ryjek jak u rybki i możecie z takim pluskiem go puszczać. Powtórzcie to 5 razy. Balon, ryjek, balon, ryjek. A na koniec udajemy, że jesteśmy koniem. Co robi koń przede wszystkim? Parska. Parsknijmy i my. Teraz już na pewno czujecie, że macie luźniutkie policzki i luźne wargi. I to bardzo dobrze, bo czas na wymówienie trudnej głoski. Głoski ły, ły. Żeby się nauczyć dobrze ją wymawiać, trzeba to robić z przesadą. Posłuchajcie. Ły, ły, ły. Gdzie tę głoskę słychać? No, na przykład w takich wyrazach. Łyżwy. Przypomnijcie sobie o łyżwach zimą. Jestem tego pewna. Łabędź, czyli piękny biały ptak. Łatka. Może być naszyta na dziurkę. Ładnie. Wszyscy wiemy, co to znaczy ładnie. Znajdźcie jeszcze 5 innych wyrazów rozpoczynających się od głoski ły. A teraz posłuchajcie wyrazów, w których tę głoskę mamy w środku. Głęboki. Głębokie jest na przykład jezioro. Właśnie. To jest słowo, którym pokazujemy, że się z kimś zgadzamy. Uwaga, uwaga. Słowa właśnie nie należy mylić ze słowem właśnie, które oznacza kłótnie. Posłuchajcie różnicy. Właśnie, właśnie. Kolejne słowo. Długi, czyli taki, który się ciągnie i ciągnie. Długi. Kłuć. Kłuć można igłą albo szpilką. I uwaga, nie należy mylić tego słowa ze słowem kuć, które oznacza stukać. Na przykład dzięcioł kuje w drzewo. Spróbujcie wymówić te wyrazy. Powtarzajcie za mną. Głęboki, właśnie, długi, kłuć. Nie jest to łatwe, prawda? Ale nie poddawajcie się. Kto się nauczy dobrze wymawiać ły w środku wyrazu, jest mistrzem języka polskiego. Dlatego proponuję wam zabawę. Wymyślcie jak najwięcej wyrazów z głoską ł w środku, a potem wymawiajcie te wyrazy. Za każde wymyślone słowo zdobywacie 1 punkt. A jeżeli w środku tego słowa jest po ły głoska u, tak jak w wyrazie długi, jeśli wszystko wymówicie, zdobywacie aż 3 punkty. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Każdy prostokąt cztery kąty ma i każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę. A teraz policz, ile prostokąt boków ma.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe, dwa są...

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś będziemy liczyć, ale trochę inaczej niż zwykle to robicie. Do ilu umiecie już liczyć? Do dwóch? Do trzech? Do pięciu? Do dziesięciu? Do stu? Do tysiąca? O rany, nie wierzę. W takim razie, gdy skończycie słuchanie tego odcinka, policzcie do tej liczby, do której umiecie. Ale teraz wróćmy do tematu. Znacie słowo jeden? Podajcie przykład, jak się używa tego słowa. No, na przykład jeden palec albo jeden człowiek. Jakie jeszcze inne przykłady wymyślicie? A teraz słowo jedna. Na przykład jedna noga, jedna ręka. I teraz wasze przykłady, proszę bardzo. Idziemy dalej. Dwa mogą być psy, dwa koty, dwa stoły. Ale mówimy dwaj chłopcy, dwaj panowie. I mówimy też dwie dziewczynki, dwie lalki, dwie szafy, dwie nogi, dwie ręce. Do tej pory było w miarę prosto. A teraz coś trudniejszego. Czy ktoś z was zna słówko dwoje? Kiedy możemy powiedzieć dwoje? Przede wszystkim wtedy, gdy mówimy o dziewczynce i o chłopcu razem wziętych. Dziewczynka i chłopiec to dwoje dzieci. A o samych dwóch chłopcach powiemy dwaj chłopcy. O dwóch dziewczynkach dwie dziewczynki. Ale o nich razem, o dziewczynce i o chłopcu, dwoje dzieci. A gdyby było dwóch chłopców i jedna dziewczynka, albo dwie dziewczynki i jeden chłopiec, to wtedy powiemy troje dzieci. A gdyby było dwóch chłopców i dwie dziewczynki, albo jeden chłopiec i trzy dziewczynki, albo trzech chłopców i jedna dziewczynka, to jak powiemy? Wiecie już? Oczywiście. Czworo dzieci. Na pewno już rozpoznaliście tę zasadę. W takim razie mam dla was zadania konkursowe. Pierwsze zadanie. Idźcie w wyliczance dalej. Poznaliście już słowa dwoje, troje, czworo. Jak myślicie, co będzie następne? No, podpowiem. Pięcioro, sześcioro. A dalej co będzie? Pomyślcie o jak największej liczbie takich słów. Dwoje, troje, czworo, pięcioro, sześcioro i tak dalej, i tak dalej. Zadanie drugie. Pomyślcie i narysujcie, o kim powiemy. Pięcioro dzieci, sześcioro dzieci. Kierujcie się tym przykładem ze słówkiem troje. Troje dzieci to dwóch chłopców i jedna dziewczynka, albo odwrotnie, jeden chłopiec i dwie dziewczynki. A o kim powiemy pięcioro dzieci, sześcioro dzieci? Narysujcie wszystkie możliwości. Zadanie trzecie. Policzcie, ile w waszej grupie jest dziewczynek, a ilu chłopców. Ile razem jest dzieci? Powiedzcie to i użyjcie specjalnego słówka, tego z rodzaju dwoje, troje, czworo, pięcioro. Gdy już narysujecie wszystkie możliwości tych określeń pięcioro, sześcioro i dalszych, urządźcie wystawę swoich rysunków.

każdy rysunek odpowiednio podpiszcie. Sami albo z pomocą kogoś dorosłego, jeśli jeszcze pisać nie umiecie. Powodzenia i do usłyszenia!

Pojechaliśmy w nieznane, wjechaliśmy w ciemny las. Dzikie bestie tam ryczały, on siedział jak głaz. Potem korek zrobił się, my utknęliśmy w samym środku, a on z miną pokerzysty, on

Nagle zaczął padać deszcz i pioruny zaczęły bić. Wichura zerwała się, prawie urwało drzwi. Wiatr we włosach nie przeszkadzał mu, on tylko cieszył się, tak jakby nam chciał powiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, już do tego jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni. I rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. W naszej obecnej rundce alfabetycznej jesteśmy na literze E. Nie chodzi o takie E, nie o tym słowie, bo to nawet jest osobne słowo, takie E, ale nie o tym chcę mówić, bo na literę E rozpoczyna się wiele słów, wiele mądrych słów. Oczywiście to nasze E zbyt mądre nie jest, ale należy do wyjątków. Skoro mądre słowa, to kojarzą się oczywiście ze szkołą i tak, to prawda. Bardzo wiele wyrazów związanych z nauką, ze szkołą, z jakąś mądrością rozpoczyna się na literę E, bo są to słowa w dużej mierze takie, które zapożyczyliśmy do języka polskiego z języka greckiego albo łacińskiego. I ciekawa jestem, czy odgadniecie wyraz na E, kojarzący się z mądrością i ze szkołą, który dzisiaj dla was przygotowałam. Jestem pewna, że odgadliście, że chodzi o wyraz egzamin. U niektórych ten wyraz wywołuje dreszcze, a u niektórych uśmiech na twarzy. I od czego to zależy? Myślę, że od wielu spraw. Jeżeli doświadczenie nas uczy, że egzaminy są nieprzyjemne, albo jeżeli się czegoś boimy, na przykład myślimy, że z czegoś nie jesteśmy dobrze przygotowani, to słowo egzamin może w nas wywoływać strach. Ale jeżeli pomyślimy sobie o tym słowie tak, że egzamin może pokazywać, ile już wiemy, ile już się nauczyliśmy, jacy jesteśmy mądrzy, jacy jesteśmy doświadczeni, jacy jesteśmy świetni, to wtedy może to słowo tak źle się nie będzie kojarzyć. Ale powiedzmy w ogóle, co to jest egzamin,

i z jakimi powiedzeniami występującymi w języku polskim się wiąże. Bo co to jest egzamin? Chyba każdy wie, chociaż tutaj miałabym wątpliwości. Egzamin to jest po prostu sprawdzenie czyichś świadomości, ale wiadomości specjalnych, naukowych albo fachowych. Ktoś, kto zdaje egzamin, pokazuje to, co umie, albo to, co wie, pokazuje osobom, które wiedzą lepiej. Pokazuje to osobom bardziej doświadczonym, bardziej kompetentnym w danej dziedzinie. Na przykład uczeń pokazuje to, co wie, nauczycielowi. Aktor, który zdaje egzamin aktorski, pokazuje swoje umiejętności doświadczonym aktorom. Młody człowiek, który chce być szewcem i uczy się właśnie, jak być szewcem, pokazuje to, co umie szewcom doświadczonym i tak dalej, i tak dalej. Czyli egzamin polega na tym, że osoby albo mądrzejsze, albo bardziej doświadczone, takie, które w danej dziedzinie wiedzą lepiej, sprawdzają, co wie i co umie ten człowiek, który egzamin zdaje. Z egzaminem wiążą się, jak wspomniałam, różne powiedzenia. To najbardziej znane to jest po prostu zdać albo zdawać egzamin. Ktoś zdaje egzamin, czyli właśnie uczestniczy w tym egzaminie, a potem ten ktoś go zdał. Czyli już dostał ocenę, dostał takie poświadczenie, że naprawdę dużo umie i dużo wie. A kiedyś mówiono trochę inaczej. Mówiono złożyć egzamin. I złożyć egzamin znaczyło dokładnie to samo, co zdać egzamin. Może to jest dla nas dzisiaj nielogiczne, no bo w jaki sposób można egzamin złożyć? Przecież to nie jest kartka papieru. A jednak tak mówiono. Po prostu taki był zwyczaj językowy. Dzisiaj to powiedzenie trąci myszką, czyli jest już trochę przestarzałe. Mamy też egzamin dojrzałości. To jest taka specjalna nazwa egzaminu maturalnego, czyli tak naprawdę kilku egzaminów, które zdają uczniowie szkoły średniej, ci, którzy tę szkołę kończą. Oni podchodzą do egzaminu maturalnego, czyli do kilku egzaminów właściwie, zdają je i potem otrzymują tak zwane świadectwo dojrzałości. I to świadectwo pokazuje, zaświadcza, że ten człowiek, który skończył szkołę średnią, naprawdę już jest odpowiednio dorosły, odpowiednio dojrzały, żeby wkroczyć w dorosłe życie i podjąć pracę. Najczęściej ludzie, którzy zdali maturę, rozpoczynają jeszcze naukę na studiach, ale mogą już legalnie podjąć pracę ze zdanym egzaminem dojrzałości. No i każdego z nas jeszcze, niezależnie od tego, jakie egzaminy szkolne w życiu zdajemy i będziemy zdawać i zdaliśmy, czeka nas egzamin życiowy. I mamy też takie właśnie powiedzenie, zdać egzamin życiowy. Tylko co to znaczy zdać egzamin życiowy? Przecież nie stajemy przed żadną komisją naszych być może przodków albo duchów, którzy by nas oceniali. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Gdy mówimy, że ktoś zdał życiowy egzamin albo egzamin życiowy, chodzi o to, że ten ktoś osiągnął sukces i jest z siebie zadowolony. Chodzi o to, że ten ktoś spełnił swoje marzenia. Nie musi wcale być bardzo bogaty. Najważniejsze, żeby był z siebie i z tego, co robił dotąd, zadowolony. Żeby osiągnął taki sukces, o jakim myślał. Sukces można różnie mierzyć, różne rzeczy nazywamy sukcesem, ale jeżeli jesteśmy ze swojego życia zadowoleni, to znaczy, że zdaliśmy życiowy egzamin. Ciekawa jestem, z czym wam to słowo się kojarzy i czy macie już może jakieś egzaminy za sobą, a może wasze rodzeństwo zdawało już jakieś egzaminy. Ciekawa też jestem, jak sobie taki egzamin szkolny albo życiowy wyobrażacie. Może pomyślmy o tym egzaminie życiowym. Pomyślcie o tym, jakie są wasze marzenia, co chcielibyście, żeby w waszym życiu się wydarzyło, czyli kiedy bylibyście z siebie zadowoleni. I to pokaże wam drogę, co robić, żeby zdać życiowy egzamin.
Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Pamiętacie, jak kiedyś opowiadałam wam o zającu? Możecie odsłuchać ten odcinek na stronach internetowych Radia Dzieciom. Dziś chciałabym wam coś powiedzieć o kuzynie zająca, o króliku. Może ktoś z was hoduje króliki? No, tym właśnie się różnią króliki od zajęcy, że zające żyją dziko, czyli na wolności, na łąkach, a króliki to zwierzęta hodowlane, czyli utrzymywane, karmione przez człowieka. Niektóre gatunki królików hoduje się w specjalnych klatkach na dworze, a inne mieszkają z ludźmi w domach. Króliki są bardzo podobne do zajęcy. Mają długie, długie uszy, które nazywamy słuchami. Mają silne tylne nogi, nazywane skokami, bo króliki, tak jak zające, dają długie susy. I króliki mają też małe ogonki, takie jak pompony od czapek zimowych. Króliki bardzo śmiesznie ruszają nosem w górę i w dół i śmiesznie kicają. Możecie z powodzeniem to naśladować. Ale nie z powodu tego kicania króliki są ważne dla języka polskiego. Chodzi o coś innego. Są to zwierzęta niezwykłe. Często współpracują z czarodziejami. Naprawdę, gdy czarodziej chce pokazać sztuczkę magiczną, zakłada czarną pelerynę, bierze czarny cylinder, czyli taki wysoki i błyszczący kapelusz, pokazuje widowni, że w tym kapeluszu nic nie ma, potem nakrywa go magiczną chustką, liczy do trzech, zdejmuje tę chustkę, a tam w środku kapelusza siedzi biały królik. Niezwykłe. To są prawdziwe czary. Dlatego, gdy coś się zdarzy nagle, niespodziewanie, na przykład gdy ktoś nas niespodziewanie odwiedzi, mówimy, że pojawia się jak królik w kapeluszu. Nie spodziewaliśmy się go, nie oczekiwaliśmy, a jest jak ten królik w kapeluszu czarodzieja. I jeszcze jedna sprawa. Pamiętacie Kubusia Puchatka? To bardzo sympatyczny miś, przyjaciel Krzysia i wielu zwierząt ze stumilowego lasu. Te zwierzęta to osioł kłapouchy, sowa przemądrzała, kangurzyca z maleństwem, tygrysek, no i królik. Królik, jak pamiętacie, był bardzo ruchliwy, wszędzie było go pełno. I miał liczną rodzinę i wielu, wielu znajomych, których zapraszał na różne uroczystości.

książce pod tytułem Kubuś Puchatek opisuje się to tak, że przyszli krewni i znajomi królika. Krewni, czyli członkowie bliższej i dalszej rodziny, a znajomi, no cóż, znajomi to znajomi. My też tak możemy mówić, nawet jeśli nie opisujemy przygód królika, tylko przygody własne albo różnych ludzi. Trochę wtedy żartujemy, że na przykład na przyjęcie przyszli niezaproszeni krewni i znajomi królika, czyli przyszło bardzo dużo osób nikomu nieznanych, niezbyt ważnych też, ale korzystających ze znajomości z ludźmi naprawdę ważnymi. A na koniec mam dla Was zagadkę. Jak myślicie, czy królik ma coś wspólnego z mysi królikiem? Odpowiedź brzmi nie. Mysi królik to jest maleńki ptaszek, najmniejszy spośród polskich ptaków. Waży tyle, co jedna czereśnia i żyje wysoko, wysoko w koronach drzew. Jest szary, przypomina mysz, ale przez grzbiet przebiega mu pomarańczowo-złota pręga, czyli pomarańczowo-złoty pasek. Gdy ptaszek nastroszy się, to te złote piórka na głowie przypominają koronę. Dlatego nazwano go mysi, bo podobny do myszy, taki szary, królik, czyli mały król. A z królikiem, tym podobnym do zająca, nie ma nic wspólnego. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Będziemy ćwiczyć buzię i język, żeby ładnie i wyraźnie mówić. Zaczynamy od rozgrzewki. Pamiętacie, jak to się robi? Najpierw trzeba kilka razy wziąć głęboki wdech i zrobić wydech. Brzuch musi się wam nadąć jak balon, a potem spuszczamy z niego powietrze. I tak musicie zrobić kilka razy. Wdech i wydech. Teraz ćwiczymy brodę i język. Luźno ruszamy brodą we wszystkie strony, wysuwamy język we wszystkich kierunkach, sięgamy jak najdalej tylko można.

Gdy już brodę i język mamy rozluźnione, ćwiczymy całusy. Ściągamy wargi do przodu i cmokamy 5 razy. A teraz wyobraźcie sobie, że ktoś Wam przyczepił nitkę do środka i do kącików warg i na zmianę ciągnie za tę środkową nitkę i wtedy wargi idą Wam do przodu, a potem ten ktoś ciągnie za boczne nitki. Wargi się rozpłaszczają i idą w kierunku uszu, czyli po prostu uśmiechacie się. Zróbcie to ćwiczenie 5 razy. Wargi do przodu i taki dzióbek się robi i wargi na boki, uśmiech. Teraz jesteście już dobrze przygotowani do tego, żeby ładnie wymówić głoskę E. Do tego trzeba bardzo spłaszczyć wargi i trochę wyciągnąć je na boki, tak jak w tym ostatnim ćwiczeniu, ale bez przesady. To nie może być taki płaski uśmiech, jakby ktoś Wam przykleił szybę do warg albo też wargi do szyby. Gdy wymawiacie głoskę E, broda idzie trochę na dół. Spróbujcie. A teraz tak. I pamiętacie, wargi do przodu i na bok, ale nie za bardzo. Brawo, bardzo dobrze Wam to wychodzi. I teraz na pewno już poradzicie sobie z takimi wyrazami jak Ela. Wiecie, kto to Ela, na pewno jakąś Elę znacie. Emeryt, czyli człowiek, który wiele lat pracował, ale już nie pracuje. Wesele, czyli wiecie, co to jest, zabawa po ślubie. Mebelek, czyli mały mebel. Jeleń, jeleń to piękny, leśny zwierz. A teraz uwaga, trudne słowo, żeremie. Żeremie to jest dom bobra, a bóbr to jest taki zwierz wodny. Wymawiajcie te wyrazy głośno i wyraźnie. Ela, emeryt, wesele, mebelek, jeleń, żeremie. Możecie też sami wymyślać słowa z głoską E i układać z nich wierszyki. Na przykład rodziciele niewiele grali na ukulele i to nie są trele morele. Rodziciele to są rodzice. Ukulele to jest taka mała gitara. A co to są trele morele? Na pewno sami wiecie. To nic poważnego. Rodziciele niewiele grali na ukulele i to nie są trele morele. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj powiemy o tym, jak się ładnie z kimś żegnać. Ciekawa jestem, jakie znacie słowa na pożegnanie. No jakie? Wymieńcie kilka. Podaliście kilka wyrazów i wszystkie one są dobre, tylko nie do każdej sytuacji pasują. Zacznijmy od słowa cześć. To jest taki ciekawy wyraz, który pasuje i na powitanie, i na pożegnanie. Jak mówimy cześć Zosia, to nie wiemy, czy witamy się z Zosią, czy się żegnamy z Zosią. Możemy i w ten sposób się z nią przywitać, i w ten sposób się z nią pożegnać. Ale nie zawsze możemy tego słowa cześć użyć. Ono pasuje tylko wtedy, gdy znamy osobę, z którą rozmawiamy, z którą się witamy albo żegnamy i gdy jest to ktoś nam bliski, na przykład mama, tata, brat, siostra, kolega albo koleżanka. Do pani w przedszkolu albo do pani w szkole, no raczej tak się nie powie. Raczej chyba dzień dobry, a nie cześć. No właśnie, to do widzenia, którego użyjemy, gdy rozmawiamy z panią w przedszkolu albo z panią w szkole, pasuje zawsze wtedy, gdy żegnamy się z dorosłymi albo po prostu nieznajomymi. Gdy kogoś nie znamy, mówmy do widzenia, a nie cześć. A co ze słowem żegnaj albo żegnajcie? Kiedy możemy tak powiedzieć? Otóż tylko wtedy, gdy mamy pewność, że nigdy, nigdy już się nie spotkamy z osobą, do której tak mówimy. Takie słowo to nic przyjemnego, naprawdę. Zwykle wszystkim robi się smutno, gdy słyszą żegnaj. Inaczej jest, gdy mówimy albo słyszymy papa albo pa. To jest bardzo przyjemny sposób żegnania się. Od razu się uśmiechamy, gdy słyszymy papa. Dlaczego się uśmiechamy? No, bo to miłe, ciepłe słowo. Jest w nim nadzieja, że się niedługo znowu spotkamy, znowu usłyszymy. Tak samo jest właśnie, gdy mówimy do zobaczenia albo do usłyszenia. Wtedy też w ciepły, przyjemny sposób żegnamy się z kimś i wiemy, że się niedługo zobaczymy albo usłyszymy znowu i znowu będzie miło. No to teraz zagadka. Czy znacie takie słowo bywaj albo bywajcie? To też jest sposób pożegnania, tylko dzisiaj już rzadszy. Rzadko kto mówi bywaj, bywajcie. Można tak zresztą powiedzieć tylko do osób zaprzyjaźnionych. Na przykład biegnę do domu, bywaj. Albo muszę już wracać, bywajcie. Więc do jutra, bywaj, bywajcie. To jest rzadki sposób żegnania się. Mamy też powiedzenie bądź zdrów, bywajcie zdrowi. I tutaj wcale nie chodzi o to, że życzymy komuś zdrowia. Tutaj chodzi o zwyczajne, miłe, chociaż rzadkie dzisiaj pożegnanie. A teraz mam propozycję. Razem z kolegami, paniami w przedszkolu, paniami w szkole, razem z rodzicami i rodzeństwem przypomnijcie sobie jeszcze inne słowa, którymi możemy się pożegnać. W jakich sytuacjach da się to zrobić? Do kogo można tak powiedzieć? Porozmawiajcie o tym. A ja Wam mówię, do usłyszenia!

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: 8:30 na zegarach. Witamy 1 lipca. Martyna Huderska i Filip Górski.

25 minut zostało do godziny 8, a my startujemy w poranku wakacyjnym Polskiego Radia Dzieciom. Troszkę chłodniej na razie, gdzie nie gdzie, no ale niech to nie zwiedzie na przykład mieszkańców Warszawy, bo zerkałam na mapkę pogodową i proszę Państwa 34 stopnie w centrum, ale w innych miastach w Polsce będą pokazywały się takie temperatury jak na przykład 18 stopni Celsjusza, więc to jest kolosalna różnica. Co, jak pewnie się domyślacie, spowoduje spore zamieszanie w pogodzie. W nocy przeszły burze nad województwem lubuskim i padał grad. No, dziś nie będzie inaczej. Burze będą przetaczały się przez Polskę, więc bardzo proszę na siebie uważać. O sprawach pogodowych szczegółowo porozmawiamy sobie za chwilkę. A ja chciałam Was przywitać też lipcowo, bo dzisiaj pierwszy dzień lipca w kalendarzu. No i może też domyślacie się, że pochylimy się nad tym miesiącem, sprawdzimy skąd nazwa lipca, no i poszukamy różnych ciekawostek, ale także skojarzeń związanych z tym pięknym wakacyjnym miesiącem. Ja bardzo, bardzo lubię lipiec. Dużo zazwyczaj w lipcu wyjeżdżam radiowo i spotykam się z Wami w różnych zakątkach Polski. No i w tym roku nie będzie inaczej. Pierwsza lipcowa wyprawa już przede mną w najbliższy weekend, bo pędzę do Poznania, więc dzisiaj też kilka słów na temat Festiwalu Najmłodszych na pewno padnie. Audycje specjalne zarówno w piątek, jak i w sobotę. Centrum Kultury Zamek. Zapraszam serdecznie zarówno w imieniu organizatorów Festiwalu Najmłodszych, jak i Polskiego Radia Dzieciom, które ten festiwal po raz kolejny objęło patronatem medialnym. A będzie się działo naprawdę dużo, dużo dobrego. Festiwal tak naprawdę startuje dziś i potrwa do niedzieli, od 1 do 5 lipca. Piękne koncerty, spotkania, nie tylko z maluszkami, o programie dziś troszkę później. No i oczywiście będziemy mieli dla Was także niespodzianki na inny festiwal, który startuje z kolei w Olsztynie. Festiwal Anima to jest festiwal teatralny również, ale dla widzów w każdym wieku, nie tylko dla najmłodszych, dla najnajów, ale także dla dzieci w wieku takim szkolnym i dla młodzieży, dla dorosłych, a nawet dla seniorów. Więc proszę zaglądać na strony Olsztyńskiego Teatru Lalek, a co więcej, będę miała dla Was dzisiaj także zaproszenie na jeden ze spektakli granych w ramach tegoż właśnie festiwalu. Polskie Radio Dzieciom w Olsztynie się pojawi, ale dopiero pod koniec miesiąca, bo Festiwal Anima to 4 weekendy lipcowego teatralnego szaleństwa. Jeżeli jesteście mieszkańcami tego miasta albo będziecie spędzać wakacje na Mazurach, no to myślę, że na pewno warto przyjrzeć się programowi i może zaplanować sobie wycieczkę w tamten rejon. 38 minut w tej chwili po godzinie 7. Będziemy, proszę Państwa, tak jak wspomniałam, za moment sprawdzać pogodę, ale będą też stałe punkty audycji, które wprowadziliśmy od poniedziałku. Będziemy ćwiczyć, żeby chronić kości od starości. Będziemy serwować Wam ciekawostki. No i będzie także twardy orzech do zgryzienia. Rozgryzać będziemy zagadki z dorosłymi, bo to taka letnia odsłona rodzinnego budzika po godzinie 9, więc informuję, że w poranku będą mogli wziąć udział zarówno młodsi słuchacze, ci niedorośli, jak i dorośli. 22 645 20 55, przypomnę numer telefonu do studia, no i

i oczywiście adres mailowy, z którego ku naszej radości korzystacie. dzieci@polskieradio.pl. A jeżeli będziecie mieli ochotę wysłać nam kartkę, pocztówkę, list pocztą tradycyjną, to też będzie nam bardzo, bardzo miło. Jest nawet taka specjalna audycja, pocztówka z wakacji, w której będą odczytywane takie listy i widokówki. Więc proszę pisać. Będzie nam bardzo przyjemnie. No to cóż, proszę Państwa, ponieważ gdzieniegdzie upały nie ustają i słońca nadal dużo, to Majka Jeżowska o tym zaśpiewa, a po piosence zerkamy na mapę pogodową.

Pierwszy dzień lipca. W części Polski już występują burze, a bardzo intensywnie grzmiało i padało w województwie lubuskim, więc bardzo proszę na siebie uważać. Tam dużo, dużo gradu, silne porywy wiatru i oczywiście opady deszczu. Jak będzie to wyglądało dziś konkretnie i gdzie jest

burza. Otóż, proszę Państwa, przed godziną 6.30 grzmiało w województwach dolnośląskim w rejonie Bolesławca i Żmigrodu, w łódzkim w okolicach Rzychlina i Łowicza, w mazowieckim w pasie miast miejscowości Gąbin, Sanniki, Płock, Bierzuń, Ciechanów i Mława i w warmińsko-mazurskim w okolicach Mrągowa. Burze były tam słabe i umiarkowane. Porywy wiatru tak mniej więcej od 50 do 70 km na godzinę, ale burz będzie z każdą godziną i z każdym dniem coraz więcej, więc no, na pewno trzeba zwrócić na to uwagę. Temperatura, proszę Państwa, jest dość szalona i zróżnicowana, bo będzie wynosiła od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 28 do 30 w centrum, do 34 na południowym wschodzie. No, to jest bardzo duża różnica, 14 stopni w obrębie kilku województw. Wiatr z północnego zachodu i zachodu. No, a zachmurzenie dość duże. Na zachodzie może spaść od 5 do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a na pozostałym obszarze do 40 litrów na metr kwadratowy i burze będą przemieszczać się od południowego zachodu w głąb kraju. No i lokalnie, tak jak wspominałam, może sypnąć gradem. Te zjawiska najbardziej gwałtowne obserwujemy szczególnie po południu, na południu i północnym wschodzie Polski. I tutaj tych wyładowań atmosferycznych może być dużo więcej. A to wszystko dlatego, że Polskę objęła tak zwana płytka Zatoka Niżowa z przemieszczającym się w niej znad Niemiec niżem Juna z całym układem frontów atmosferycznych. Skąd ta Juna się wzięła? Powstała w wyniku napierania na siebie mas powietrza. Z jednej strony chłodne powietrze polarne, które wlewa się nad Europę, znad północnego Atlantyku, a z drugiej strony to gorące, zwrotnikowe, które siedzi sobie nad środkową Europą, a nad Polską przemieszczają się z zachodu na wschód fronty i ciepły, i chłodny. No i między nimi mamy taką linię nawałnic i to właśnie stąd to całe zamieszanie związane z burzami. Będziemy o wszystkim Wam opowiadać regularnie w Polskim Radiu Dzieciom. Oczywiście, gdybyście chcieli coś dodać, no to śmiało. 22 645 20 55.

Dziś w wakacyjnym poranku pochylamy się nad miesiącem, który dziś oficjalnie się rozpoczął, lipiec. Pełnia lata, gorąco, skwarnie, trzeba uciekać do cienia. No ale podobno to dobrze, gdy w lipcu jest słonecznie i sucho, bo gdy w lipcu upały, wrzesień doskonały, a więc lato się przedłuża. Gorący i bezdeszczowy lipiec to też dobra prognoza na cały przyszły rok, dlatego że upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. A jak pamiętamy, tylko mroźny styczeń zapewni nam piękną wiosnę i ciepłe lato. Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny. Tak mówi przysłowie. A tych przysłów związanych z uwielbianym przez dzieci miesiącem jest dużo więcej. Lipiec, sierpień. Tak naprawdę to dwa uwielbiane miesiące, które ciut ze sobą rywalizują. Od lat pewnie wasi rodzice zastanawiają się, kiedy wybrać urlop i jaka będzie pogoda, czy w lipcu, czy w sierpniu będzie ładniej. No trochę nam się to wszystko poplątało. Wiemy, że w lipcu noce bywają cieplejsze, w sierpniu już po 15 sierpnia troszkę zaczyna się to zmieniać. No ale nie można powiedzieć w ostatnich latach, zerkając na pogodę, że sierpień jest chłodniejszy od lipca. Czyli tutaj rywalizacja trwa. A wy wolicie lipiec czy sierpień? A jeżeli lipiec, to dlaczego i za co lubicie ten miesiąc? No i może spróbujmy znaleźć wspólnie odpowiedź na pytanie, skąd wzięła się nazwa tego miesiąca. Jest to dość oczywiste, ale może nie wszyscy wiedzą. 22 645 20 55. To już teraz czekam na pierwszego sprytka, który ma jakiś pomysł. Skąd wzięła się nazwa lipca?

0: Terminutki zostały do godziny 8, ale zdążymy jeszcze porozmawiać z Kingą, która się do nas dodzwoniła dziś jako pierwsza. Witam cię, Kingo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Wyspana jesteś?
1: Nie.
0: Nie. Ja też się dzisiaj nie wyspałam. Jakaś taka ciężka noc za nami. To chyba przez tą pogodę. A z jakiego miasta do nas dzwonisz?
1: Gdańska.
0: Ach, z Gdańska dzwonisz. Dziś podobno trochę chłodniej w Gdańsku niż wczoraj. Czy to prawda?
1: Tak.
0: Mhm. A ty czekałaś na takie lekkie ochłodzenie? Czy lubisz takie szalone upały?
1: Wolę szalone upały.
0: Wolisz. A to jeszcze wszystko przed nami. Nic się nie martw. To taka chwilka na razie w pogodzie. A wracając do pytania, jak myślisz, skąd wzięła się nazwa miesiąca lipca?
1: Od kwitnących lip.
0: Tak jest, od kwitnących lip. Wszystko się zgadza. Krasnale nam trochę przysypiają. Proszę nie przysypiać, tylko wstajemy i teraz się należą fanfary. One się też nie wyspały. Mm. Tak, wszystko się zgadza. Od lipy. To jest ważne drzewo dla polskiej ludowości, gdybyśmy tak sobie to ujęli całościowo. Miododajne drzewo, które daje też leki na wiele różnych dolegliwości. No, takie wyjątkowe drzewo. A gdzieś w pobliżu twojego domu rosną lipy?
1: Nie.
0: Nie. Można wyjść na spacer, poszukać się, porozglądać. A powiedz, moja droga, czy ty w Gdańsku spędzisz te najbliższe dni albo tygodnie? Czy jakiś kierunek wakacyjny obierasz?
1: Ja jadę do Demlina.
0: Dokąd jedziesz, Kingo?
1: Do Demlina.
2: Demlin.
0: Ach, a kiedy wyjeżdżacie na wakacje?
1: Następny tydzień.
0: Następny, czyli jeszcze tydzień w Gdańsku. Do Gdańska to zawsze warto się wybrać. Ja nawet nie będę pytała, dlaczego i po co. Uwielbiam to miasto. A gdybyś ty miała, moja droga, naszym słuchaczom polecić jakieś jedno miejsce w Gdańsku, twoje ulubione? To co by to było? Och, tak słabiutko was słyszę, wiecie? I dlatego tak dopytam.
2: Park trampolin, ja powiem głośno.
0: Park trampolin, dziękuję mamie. No tak, bo to się trzeba porządnie wyskakać, wiadomo, to od razu człowiek lepiej.

0: i się czuję. Bardzo dziękuję. I dziękuję za telefon o poranku i za wyjaśnienie nazwy miesiąca lipca. I ślemy pozdrowienia tutaj wam z Warszawy. I tobie, Kingo, i twojej mamie. A chcecie wy kogoś pozdrowić?
1: Tak. Ja chcę mojego tatę, moją mamę, mojego psa, ogólnie moją całą rodzinę, moje koleżanki Zikę, Hanie, Kasię, Czesię, Adę, Krae i Hanie C. I wszystkie zwierzaki w Polsce, całe radio polskie dzieciom i krasnoludki.
0: No pięknie dziękujemy i też życzymy wspaniałych wakacji i prosimy o telefony w wakacje również. Z różnych nowych miejsc. Możemy na to liczyć? Ingo, zadzwonisz jeszcze do nas? To wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.
2: Polskie Radio dzieciom na wakacje.
3: Autopromocja.
4: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
5: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
4: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
5: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
4: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
5: Właśnie.
4: Miś Michaś
5: i Smogadaś
4: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
5: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
4: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
5: Pa, pa!
3: Autopromocja.
6: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Martyna Kuderska, Filip Górski, witamy serdecznie, bo minęła już godzina ósma. Ponieważ mamy wakacje i nową wakacyjną ramówkę, która już się pięknie ułożyła, to informuję, że poranek do godziny 10, proszę Państwa. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to wszystko wygląda, to bardzo proszę zaglądać na naszą stronę internetową Polskiego Radia Dzieciom, ale w mediach społecznościowych także pojawiły się takie informacje i na naszym Instagramie, także proszę śledzić zarówno te zmiany, jak i nasze wakacyjne wędrówki. Dzisiaj w poranku dyskusje dotyczące lipca. Wiemy już dzięki Kindze, skąd nazwa lipca się wzięła. Oczywiście od lipy, pięknego, ważnego drzewa, drzewa świętego dla Słowian, opiekuńczego, chroniącego przed złą energią, piorunami. Taka jest symbolika lipy. To drzewo, ponoć jeżeli mu nie przeszkodzimy, może żyć bardzo długo. Wiecie, że dzięki jednej dorodnej lipie pszczoły potrafią wyprodukować nawet 10 kg miodu, a lipa może odrastać po zniszczeniu jak lipa z cielętnik, która ma aż 750 lat, a była powalona przez orkan Ksawery, no a jednak przetrwała. Wiele takich ciekawostek można o lipie odnaleźć, więc może będziecie mieli ochotę dzisiaj tego drzewa poszukać. Miododajne, dające leki na szereg dolegliwości, no ale także znane z powodu drewna podatnego na obróbkę, bo z łyka lipowego plotło się i powrozy, i kosze, nawet robiło się kiedyś kapcie. Piło się napar na kaszel, ból gardła czy brzucha. Pszczelarze kochają lipy do dziś. I to nie mniej niż pszczoły. A na całej półkuli północnej rośnie aż 31 gatunków lip. U nas możemy spotkać szerokolistną i drobnolistną. I to tej drugiej właśnie lipiec zawdzięcza nazwę. Ale najwięcej właściwości leczniczych ma szerokolistna. Piękne, pachnące kwiaty, które trzeba zbierać na początku kwitnienia. W suche, słoneczne dni ponoć zrywa się całe kwiatostany, potem suszy w takim zacienionym, przewiewnym miejscu, a napar działa napotnie, przeciwgorączkowo i moczopędnie. Poza tym łagodzi kaszel, no i bardzo dobrze wpływa na nasze brzuchy. Stosowana jest lipa zarówno w medycynie, jak i

kosmetyce. No ale poza tym to piękne drzewo. Często możemy zobaczyć je w parkach. A jak rozpoznać lipę? Ma liście w kształcie serca. No to jest chyba takie najbardziej charakterystyczne. Gdybyście chcieli coś dodać, to zapraszam bardzo serdecznie. No i nie wycinamy lipowych alei. To taki apel, niech płynie z anteny Polskiego Radia Dzieciom. 4,5 minuty w tej chwili po godzinie 8, a po piosence, proszę Państwa, nasz nowy punkt programu.

0: pora, proszę Państwa, na nasz nowy punkt programu.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest. Chronimy kości od starości, więc ćwiczymy od samego rana. Tutaj widzę jakąś senność w studiu. Krasnoludki się nie wyspały, Kinga się nie wyspała dzisiaj. Ja też tak średnio, Filip pół na pół. Więc tym bardziej apelujemy do Was, drodzy słuchacze, o telefon i o poranną rozgrzewkę. Kto chciałby dzisiaj zostać trenerem bądź trenerką Polskiego Radia Dzieciom? Ponieważ jak słyszeliśmy wczoraj, sytuacja jest rozwojowa, więc prosimy o 3 ćwiczenia. Nie to, że się ograniczamy, prawda? Tylko po prostu poranek jest do 10, bo tak moglibyśmy i do 11 ćwiczyć. No ale zestaw 3 ćwiczeń. Zapraszam. 22 645 20 55. Kto chce z nami uchronić kości od starości, niechaj telefonuje.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Drodzy Państwo, dobrze wiemy, że poranne ćwiczenia to najlepszy sposób na szybkie rozładowanie nadmiaru energii, jeżeli już energia się pojawiła w Waszych ciałkach, no ale też bardzo ważny składnik dbania o zdrowie i o prawidłowy rozwój. Ćwiczenia, jak wiemy, szybko wprawiają w ruch, rozgrzewają nasze sztywne po całej nocy mięśnie i stawy. Poprawiają humor i pobudzają krążenie. W związku z tym apelujemy o ćwiczenia, zestaw, trzech najlepiej, które możecie nam tutaj zaproponować. Gdyby ktoś marzył o tym, żeby zostać trenerem bądź trenerką w Polskim Radiu Dzieciom dziś 1 lipca, to to jest odpowiedni moment. 22 645 20 55. Ja oczywiście mam kilka pomysłów na te poranne ćwiczenia, no ale ja tak dobrze tych ćwiczeń nie wykonam jak wy. Poza tym, jak Państwo nam coś proponują, to my też ćwiczymy intensywnie, a wiadomo, że my mamy trochę starsze kości, więc proszę telefonować, bo tu żartów nie ma. 22 645 20 55. Za moment będziemy, mam nadzieję, w Waszym towarzystwie rozgrzewać nasze ciałka, a teraz spróbujemy rozćwiczyć języki.

0: chroni kości od starości.
1: Apolonia dzisiaj nam pomoże uchronić kości od starości i przeprowadzi poranną rozgrzewkę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Apolonio, zdarza ci się ćwiczyć o poranku?
2: Ja raczej wieczorem, ale dzisiaj chętnie poćwiczę rano.
1: O, no to bardzo ci dziękuję, bo u mnie to tak różnie i powiedziałabym, że raczej nieregularnie. Więc poranna rozgrzewka mnie mobilizuje w Polskim Radiu Dzieciom i mam nadzieję, że z naszymi słuchaczami będzie podobnie. O 3 ćwiczenia, pani trenerko, panią poprosimy. To od czego zaczynamy?
2: Ja bym zrobiła motylka takiego, że skłon i lewa ręka do prawej nogi i prawa ręka do lewej nogi.
1: Ach, dobrze, to ja chyba wiem, o co chodzi. Ile razy tak pani sobie życzy? Odsunę fotel.
2: 4.
1: 4 razy, dobrze. Włączymy muzyczkę, żeby nam się dobrze ćwiczyło. Filip, ale... Aha, dobrze. 1, 2, 3, 4. Wykonane, melduję.
2: Teraz takie rozciąganie rąk, czyli takie łapanie słońca, coś takiego, że wyciąganie rąk do nieba.
1: Ale super! Czyli tak można się trochę poprzeciągać?
2: Tak.
1: Proszę się przeciągać, krasnoludki też się przeciągają. Ty nie ma żartów. O, i w lewo, i w prawo. A tak do tyłu też można i w przód?
2: Tak.
1: Dobrze. A pani też ćwiczy? Pani trenerka?
2: Tak.
1: Cudownie. A rodzina?
3: Wszyscy ćwiczą.
1: Wszyscy ćwiczą. Brawo, brawo dla rodziny. Cudownie. Ale to jest przyjemne, co Filip? Przyjemne. I trzecie ćwiczenie poprosimy?
2: To będą przysiady.
1: Przysiady. Wiedziałam, że do tego dojdzie prędzej czy później. Dobrze. Ile przysiadów? Czy pani będzie liczyć nam tutaj?
2: 5.
1: 5, ale jesteś łaskawa, Apolonie, dziękuję. Filip, pełne przysiady, nie oszukuj. 1, 2.
2: 2, 3, 4, 5.
1: 5! No i jest sukces! No muszę ci powiedzieć, Apolonio, że mi tam trochę gruchotały te kości przy przysiadach. To znaczy, że jest dobrze i coś tam się ruszyło. No bardzo ci dziękujemy. Tak się przyjemnie zmęczyliśmy o poranku. Brawa dla naszej trenerki krasnalki! Ja muszę zasiąść w radiowym fotelu i tu wszystko ustawić na nowo. Apolonio, bardzo ci dziękuję. To była wielka przyjemność. No ja mam nadzieję, że regularnie tu będziemy ćwiczyć z tobą.
2: Postaram się, dziękuję.
1: I ja ci dziękuję pięknie. Rozruszaliśmy się dzięki tobie. No i życzymy ci pięknego dnia. A skąd do nas dzwonisz?
2: Z domu, z pokoju, bo zawsze bardzo chciałam zadzwonić do Radia Dzieciom.
1: I się udało.
2: Z miasta Poznania, o.
1: Ach, z Poznania dzwonisz. A w najbliższy weekend będziesz spędzała czas w Poznaniu?
2: Tak.
1: Tak? No to jak znajdziesz chwilkę, to zapraszam cię serdecznie. Przed Centrum Kultury Zamek, pewnie wiesz, gdzie to jest, prawda? Ulica Świętego Marcina?
2: Tak.
1: Mhm. Bo od dziś tak naprawdę do niedzieli startuje Festiwal Najmłodszych. To jest taki festiwal teatralny i sporo się będzie działo wewnątrz Centrum Kultury Zamek, ale na dziedzińcu też będą zabawy dla dzieci, będą atrakcje, między innymi w sobotę. I w sobotę też my pędzimy do Poznania, żeby poprowadzić audycję specjalną między 14 a 16, więc jeżeli znajdziecie czas... Będę w Poznaniu w sobotę od 14 do 16 audycja specjalna, więc jak będziesz chciała wziąć udział w audycji, to zapraszam cię serdecznie.
2: Na pewno przyjdziemy.
1: I w piątek też audycja Kultura nie śpi od 18 do 20, pewnie w tym samym miejscu, ale myślę, że tutaj więcej atrakcji i takich ciekawych propozycji dla dzieci w sobotę. Więc zapraszam serdecznie, no mam nadzieję, że się spotkamy.

0: Dziękuję.
1: A chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Tak. Chciałabym pozdrowić babcię, dziadka, moje kuzynki, wujka, tatę, mamę, Huga i moje cztery sztury.
1: O, pozdrawiamy, jaka ferajna. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, do widzenia.

O wiewiórce zaśpiewał zespół Kuku 23,5 minuty po godzinie 8. W nawiązaniu do wątku, który poruszyłyśmy przed momentem z naszą słuchaczką, to chciałabym wszystkich zaprosić na festiwal najmłodszych do Poznania, bo to jest najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i najbardziej radosny festiwal. Świętujemy od dziś do niedzieli, czyli od 1 do 5 lipca, 20-lecie teatru dla najmłodszych w Polsce. Dużo spektakli, koncertów, różnych działań performatywnych, instalacji, warsztatów i rodzinnych spotkań. 70 wydarzeń organizatorzy przygotowali, żeby uczcić tę niezwykłą okazję, a w programie najciekawsze wydarzenia z Polski, z zagranicy, ale także wiele takich jubileuszowych spotkań poświęconych historii i rozwojowi teatru dla najmłodszych. Więc mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Dorosłych zachęcam, żeby zajrzeć na stronę Teatru Animacji albo wyszukać w internecie

jest taka specjalna strona Festiwal Najmłodszych PL i tutaj można przeczytać między innymi o szczegółowym programie. A tak a propos piątku, bo audycja Kultura nie śpi właśnie z Centrum Kultury Zamek, to chwilkę przed audycją bardzo ciekawe wydarzenie koncertowe. Koncert, w którym poezja pani Joanny Kulmowej spotka się z zupełnie nową odsłoną, takimi nowoczesnymi aranżacjami. Będzie śpiewała Natalia Grosiak. Kompozytor i aranżer Lesman zaprosi do świata dźwięków, ale takich też kojących melodii. A koncert odbędzie się pod hasłem Moje gdyby, czyli Grosiak i Lesman grają Kulmową. Od godziny 17 do godziny 18 będziemy się oczywiście przysłuchiwać, a potem od razu o 18 wystartujemy z naszą audycją w trakcie Obserwatorium Najnajowych Praktyk Artystycznych. No i będziemy też na pewno zaglądać do instalacji sensorycznej w strefie relaksu. Już w zeszłym roku był taki przepiękny namiot świecący z poduchami, w którym można było w bardzo miłej, przytulnej przestrzeni odpocząć, poprzytulać się do rodziców i pobyć razem po prostu. No a w sobotę i w niedzielę bardzo dużo różnych wydarzeń, bo i spektakle z Japonii adresowane do widzów w każdym wieku, tu nie ma żadnych ograniczeń, ale można też obejrzeć film o Puciu w kinie pałacowym. No i będzie między godziną 11 a 17 przygotowana rodzinna przestrzeń warsztatowa, taka strefa kreatywna, Bawimy i Art Fraction Foundation ze swoimi różnymi bardzo propozycjami artystycznymi, czyli swobodnie, plastycznie, ruchowo, pomysłowo na otwartym dziedzińcu przed Centrum Kultury Zamek przy ulicy Świętego Marcina. Polskie Radio Dzieciom tam też zbuduje swoje studio plenerowe i nada audycję specjalną między 14 a 16, więc bardzo, bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam i czekam na Was w Poznaniu.

0: 8:30 wybiła. Gdyby przychodziły Wam na myśl jakieś ciekawostki, skojarzenia związane z miesiącem o nazwie lipiec, to zapraszam serdecznie do tego, żeby się nimi podzielić. Wiemy, skąd wzięła się nazwa miesiąca, nawiązaniu do drzewa. Idąc dalej, warto by było skosztować miodu lipowego, prawda? Bo o tym, jak wartościowy i smaczny jest miód lipowy, to chyba nie trzeba nikogo przekonywać, jeżeli ktoś kiedykolwiek spróbował, a do tego jak pyszny i zdrowy. A skoro jesteśmy w temacie jedzenia, no to w związku z tym, że już troszkę poćwiczyliśmy, a krasnoludkom burczy w brzuchu i może wy tego nie słyszycie, ale my z Filipem owszem, to zapraszamy Was do zabawy, która nazywa się następująco.
1: Granie za śniadanie.
0: Tak jest. Państwo proponują nam śniadanie, a my w zamian oddajemy piosenkę. Oczywiście tutaj różne smaki wchodzą w grę. Jedliśmy w tym tygodniu już jajecznicę, wczoraj pyszne naleśniki, ale możemy troszeczkę też ten nasz jadłospis urozmaicać. Więc bardzo proszę, czekamy na pierwszą osobę, która zaproponuje śniadanie, a w zamian będzie mogła wybrać sobie ulubioną piosenkę.

0: śniadanie.
1: Dzisiaj śniadanie zaproponuje nam Antek. Dzień dobry, Antku.
2: Dzień dobry.
1: A ty już zjadłeś śniadanie?
2: Jeszcze nie.
1: A na co masz dzisiaj ochotę?
2: Na kanapki z wędliną.
1: Pycha. Kanapki. Na kanapki wrzucamy wędlinę, a wcześniej smarujemy, na przykład masłem?
2: No tak, tak.
1: A jakie pieczywo lubisz najbardziej?
2: No jasne.
1: Jasne. A bułeczki?

0: czy chleb?
1: I to, i to.
0: A, no dobrze, to może sobie przygotujmy tak z jedną bułeczkę i ze dwie kromki chleba, co ty na to? Bo to my to musimy tu duże śniadanie, bo wiesz, krasnoludki są, Filip. Dobrze, to wyjmujemy pieczywo, smarujemy masłem, na to wędlina. Masz ochotę coś jeszcze tam dorzucić, czy nie jesteś wielbicielem?
1: Może pomidor?
0: O, świetnie. Pomidorka, ciach, ciach, ciach. Kroimy w plasterki.
1: I kakao.
0: Kakao! Bardzo dobry pomysł. Wspaniały. Jak dawno kakao nie piliśmy. Może dlatego, że upały, ale ja uwielbiam. Niezależnie od tego, czy jest ciepło, czy zimno. A kto u ciebie przygotowuje kakao w domu? Najlepsze na świecie?
1: Mama.
0: Pozdrawiamy mamę. Cieplutko. A to jest takie kakao z pianką? Na wierzchu?
1: Nie.
0: Nie. A to nie szkodzi. Czasami po prostu można jakoś tak mocniej mleko sobie zmiksować i spienić i wtedy jest trochę pianki na samej górze, ale i bez pianki jest wyborne. A powiedz, Antku, czy...
1: Lubię z kożuchem.
0: Och, naprawdę? Lubisz kożuch?
1: No tak.
0: Wow! No to jest dość nietypowe, bo zazwyczaj dzieci zdejmują kożuch najszybciej, jak się tylko pojawia. Ojej, jaką Filip ma teraz minę, on chyba nie lubi kożucha, nie lubisz? A widzisz, Antek lubi, bo kożuch jest zdrowy, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie.
1: I ja ostatnio poprosiłam mamę, żeby zrobiła mi kożuch.
0: Udało się?
1: Udało się. Dałam mi kaszę z kożuchem, zjadłem.
0: Pięknie.
1: Z grudkami.
0: O, i z grudkami. Ja też lubię kaszę z grudkami. Taką kaszę mannę?
1: No tak.
0: Pycha. W ogóle uwielbiam kaszę mannę. A dorzucasz sobie czasami coś do kaszy? Jakieś owoce? Czy nie lubisz?
1: Czasem suszoną truskawkę.
0: O, pycha.
1: Czasem posypkę.
0: Ja sobie czasem wrzucam wiśnie do kaszy mannej, albo taki sok z wiśni chociaż, odrobineczkę, tak żeby było ciut kwaskowo, ale też bardzo, bardzo lubię. No to mamy podobne smaki. A powiesz, Antku, dzieciom, bo może, chociaż no, chyba wszyscy wiedzą, ale może jest ktoś, kto nie wie, co to jest ten kożuch i jak się kożuch produkuje. Wiesz?
1: Jak za bardzo podgrzeje mleko.
0: Racja.
1: Przez tak ścinam.
0: Pięknie to tłumaczysz. To powstaje taka, no właśnie, trochę jak taka kołderka, prawda?
1: Tak.
0: Na powierzchni. I jest nazywana właśnie kożuszkiem.
1: Trochę jak taka kra.
0: Tak, masz rację. I nawet ten kształt jest taki do kry lodowej podobny.
1: No tak.
0: Czasami. Przygotujesz sobie dzisiaj takie danie na śniadanie?
1: Tak.
0: Ja myślę, że zainspirowałeś tutaj wielu, wielu słuchaczy. Może ktoś teraz sobie przygotowuje kaszę mannę albo właśnie kanapeczki z wędliną i z pomidorkiem. No i kakao, wiadomo. Bardzo ci dziękujemy. Ja już nabrałam apetytu na takie śniadanie. Krasnoludki chciałyby ci zagrać fanfary. A ponieważ obiecaliśmy piosenkę za śniadanie, to jaką chciałbyś usłyszeć?
1: W Układzie Słonecznym.
0: Ach, nutkosfera, tak? I Cezik?
1: Tak.
0: W Układzie Słonecznym wirują planety. Bardzo lubię te piosenki, bo można się z nich dużo nauczyć o kosmosie. A chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak. Ciebie.
0: Dziękuję.
1: Tatę, bo tata ma urodziny dzisiaj.
0: O, to wszystkiego dobrego dla taty.
1: Mamy i Polskie Radio dzieciom.
0: No pięknie ci dziękujemy i pozdrawiamy tatę i też życzymy mu wszystkiego, wszystkiego dobrego. Przekażesz?
1: Tak.
0: Do usłyszenia, Antku. A już teraz dla ciebie piosenka W Układzie Słonecznym. pa.
1: Dobrze.

planeta numer 4. Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały. Mam najwyższe góry i od groma pyłu. Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu.

0: pokazowy. Piąty od słońca na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie pyłu i sporo lodu. Jestem szósty od słońca, w głowie to zakoduj.
2: Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran. Na mnie jest najniższa temperatura. Słynę z bladego, błękitnego koloru. Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
3: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

O pikniku zaśpiewał zespół Piff Paff, chciałam powiedzieć, i mi się F zrobiło z W, wymieniły się literki. Piękna płyta, moi drodzy, do słuchania, której Was serdecznie zapraszam. W Polskim Radiu Dzieciom oczywiście będziemy Wam te piosenki od czasu do czasu przypominać, ale wiem, że zespół i ta muzyka ma swoich fanów już w różnych zakątkach Polski. Nie tak dawno w Krakowie miałam przyjemność rozmawiać z taką cudowną ekipą książkową, z kolei literacką, o muzyce właśnie. Wymienialiśmy się takimi polecajkami. Gdybyście Wy mieli też jakąś polecajkę muzyczną, książkową, teatralną, tematyczną, no to pamiętajcie, że po to jest Polskie Radio Dzieciom, żeby podążać też za tym, co Wy proponujecie, co Wam w duszy gra, za tym, co Wam się podoba. No i będziemy starali się te Wasze rozmaite marzenia tutaj na antenie Polskiego Radia Dzieciom realizować. W tej chwili zostało 12 minut do godziny 9. Przypominam, że w związku z tym, że mamy zupełnie nowy rozkład jazdy wakacyjny, to poranek od godziny 7.30 do 10.00. Informacja dla fanów rodzinnego budzika jest taka, że rodzinny budzik wprawdzie zniknął z propozycji o godzinie 7.30, ale wskoczył kilka minut po godzinie 9.00 w takiej nowej formie, która nazywa się twardy orzech do zgryzienia. Więc dorośli będą rozgryzać zagadki i to już za kilkanaście minut, więc bardzo proszę już powolutku namawiać rodziców, jeżeli trzeba ich namówić, bo no, nasze doświadczenia pokazują, że niekoniecznie, że Państwo też chętnie na zagadki odpowiadają. Ale przypomnę też numer telefonu do studia 22 600 45 20 55, gdybyście mieli ochotę porozmawiać na temat lipca, bo jeszcze nie dowiedziałam się, czy to jest Wasz ulubiony miesiąc, czy nie. Wiemy, że w lipcu kwitną lipy, ale nie tylko te drzewa. Można też obserwować na przykład aksamitkę wąskolistną, cynię wytworną, groszek pachnący. Jest i nagietek lekarski, szałwia błyszcząca, goździk brodaty malwa, drzewa dziewanna ogrodowa, rośliny cebulowe, takie jak begonia bulwiasta, dalia czy mieczek i byliny. Krwawnik pospolity, liliowce, mikołajek alpejski, floks wiechowaty, rozchodnik ościsty, zawilec japoński i wiele, wiele innych. Z czym kojarzy Wam się lipiec? Czy lubicie ten miesiąc? A może ktoś ma urodziny?

lipcu, albo imieniny, albo inne ważne święto, które teraz mu się przypomniało, no to zapraszamy do rozmów i do wymiany myśli o poranku. 22 645 20 55. A w związku z tym, że rozmawialiśmy o lipie, to jeszcze chciałabym dorzucić, że lipa w kulturze europejskiej symbolizuje miłość, jedność i sprawiedliwość.

0: Gabrysia, Felicja i tata dziewczyn się do nas dodzwonili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam was serdecznie. Jesteście w samochodzie, tak?
2: Tak.
0: A dokąd wyjedziecie tak wcześnie rano? Do babci. Wspaniale. Już na wakacje do babci? Czy dzisiaj babcię odwiedzacie?
2: Babcię odwiedzamy na dwie noc.
0: A, na dwie noc.
2: Ale później wracamy do domu.
0: Ach, rozumiem. Oj, to tam pewnie u babci będą i różne smakołyki i bardzo przyjemnie będziecie spędzały czas.
2: Tak.
0: Tak, myślałam, że tam może się to pojawić, jakieś pyszności u babci. U babci jest... Tak?
2: Nasza babcia robi najlepsze.
0: O, dziewczyny zniknęły.

0: O, jesteście.
1: Babcia robi najlepsze rosołki.
0: Rosołki. No tak, babcie mają swoje popisowe dania. Są piosenki przecież i o babciach. Babci jest słodko, świat pachnie szarlotką i tam można długo, długo tworzyć. Ale tak, najpyszniejsze. Moja babcia też gotowała najlepszy rosół i najlepszą pomidorową i najpyszniejsze kluseczki i szarlotkę i też mogę długo, długo wymieniać. Dziewczyny, a wy dzwonicie w sprawie lipca? Lubicie ten miesiąc?
2: Tak, bo ja mam w tym miesiącu urodziny.
0: Gabrysia czy Felicja ma urodziny?
2: Gabrysia.
0: Gabrysia. Gabrysiu, a którego dnia lipca masz urodziny?
2: 23.
0: Ach, 23. To jeszcze troszkę trzeba poczekać, tak?
2: Tak.
0: A w tym roku... Och, no to też jeszcze chwilę czekamy. A powiedzcie, Gabrysiu, gdzie będziesz świętowała w tym roku urodziny? W domu czy już na wakacjach? Podróży? W jakimś innym miejscu? Wiesz już, gdzie będziesz?
1: Gdzie? W domu będziemy.
0: Ach, w domu będziecie. A jakie macie?
1: Już mieliśmy jedną imprezkę taką dla koleżanek i kolegów, żeby zdążyć przed wakacjami wszystkich złapać, a później będziemy mieć w domku taką dla rodziny.
0: No i tak trzeba organizować urodziny, prawda? Bo to dłużej trwa wtedy. Więcej przyjemności. A gdybyśmy poszukali takich skojarzeń związanych z lipcem, to oprócz urodzin, co wam jeszcze przychodzi do głowy?
2: Wakacje. Mhm.
0: Wakacje. A wakacje z czym wam się kojarzą?
2: Z samochodami i dolego lasu.
0: Wow. Ale skojarzenie cudowne. Ta wyprawa już jest za wami, czy przed?
2: Przed.
0: Mhm. A tata był kiedyś w Danii wcześniej, w tym miejscu?
1: Czy... Nie, to nie. To też marzenie taty z dzieciństwa.
0: Aha.
1: Żeby zobaczyć Legoland, więc w tym roku jedziemy.
0: No to pięknie.
2: I pojedziemy jeszcze do Lego House.
0: No to koniecznie potem zadzwońcie i opowiedzcie, jak było i czy warto się wybrać, dobrze? Jesteśmy umówieni? Super. Dziewczyny, a chcecie kogoś pozdrowić w poranku dzisiaj? Bardzo proszę.

0: No bardzo, bardzo dziękuję. O, ich też pozdrowimy, szalony duet. Chcielibyście coś dodać? Bo nie wiem, czy teraz Gabrysia, czy Felicja pozdrawiała?
1: Teraz Gabrysia pozdrawiała. Mhm. Felcia, chcesz kogoś pozdrowić? Nie bardzo. To powiemy, że pozdrawiamy całą grupę misiów z przedszkola.
2: I
1: panią Madzie, i panią Karolinkę, i panią Lidię. Tak. No, Felcia kiwa głową, że tata...
0: Tak, czyli tata tu podołał. Wspaniale. Bardzo
1: dziękuję. Tak. I panią szczególnie, tak. I wszystkich słuchaczy Radia Dzieciom, wszystkim życzymy udanych wakacji, wspaniałych wakacji, słonecznych i dużo, dużo wypoczynku.
0: Wzajemnie, dla was też.
2: Cały świat,
0: tak. To są bardzo pojemne pozdrowienia, wszyscy zadowoleni. Dobrego dnia, serdeczności wysyłamy i do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Minęła dziewiąta, Martyna Kuderska i Filip Górski. Mówimy wam dzień dobry. Po raz trzeci.

No, trudno się nie zgodzić z zespołem Mamy Śpiewamy, że obiad u babci smakuje zawsze inaczej i że babcie są mistrzyniami gotowania i mają swoje przepisy, czasami skrzętnie chowane, a czasem jest tak, że babcia da nam przepis, a to i tak jakoś tak inaczej wychodzi. Poza tym babcie mają też bardzo ciekawe pomysły na łączenie składników i też na to, ile czego dodać, prawda? Babciu, no ale, no dobrze, ale na przykład soli to ile? No to tak trochę tam posypiesz. Tu zagnieciesz, tam dodasz, no to jeszcze trochę, tak do smaku. Jak ktoś zaczyna swoją przygodę z gotowaniem, no to... Proszę Państwa, takie wskazówki mogą wydawać się niewystarczające, no ale babcie po prostu gotują intuicyjnie. Kochamy babcie i pozdrawiamy cieplutko. 9:06. Dzisiaj próbujemy się jakoś tak rozmościć w miesiącu lipcu, który się dziś zaczął. Pierwszy dzień lipca, nowy miesiąc, pierwszy taki pełny wakacyjny miesiąc obok sierpnia. Troszkę mówiliśmy o tym, że czasami te miesiące ze sobą rywalizują albo turyści rywalizują i zastanawiają się, kiedy wybrać się na urlop, a może to pogoda będzie ładniejsza w lipcu, a może w sierpniu. Trochę nam się to wszystko pozmieniało, a pogoda jest tak nieobliczalna, że chyba nie ma co zwracać na to uwagi. Każdy z miesięcy ma wiele atutów i każdy ma w sobie coś wyjątkowego. No i tej wyjątkowości będziemy wakacyjnej szukać w naszej nowej zabawie, do wzięcia udziału w której namawiam wszystkich dorosłych. A zabawa nazywa się... Co będziemy dzisiaj rozgryzać? Zaraz się Państwo przekonają. Proszę po prostu do nas zadzwonić. 22 645 20 55 w naszej zabawie Twardy Orzech do zgryzienia, do zdobycia zestaw plastyczny dla pociechy. Mam nadzieję, że przyda się w wakacje i że będzie można nim rysować, wykorzystywać to, co tam się w środku znajduje, to malowania, rysowania również wakacyjnych wspomnień. Czekam na pierwszego dorosłego, który się ze mną skontaktuje, na Państwa czekają, podobnie jak w budziku, niespodzianka, sława i krasnoludkowe fanfary.

0: do zgryzienia.
1: Ciekawe, czy na zielonej łące słuchają nas pani Alicja i Hania. Sprawdzamy. Dzień dobry.
2: Tak, słuchamy i pozdrawiamy.
1: Dzień dobry, dziewczyny. Witamy o poranku. Co wy teraz robicie? Leniuchujecie?
2: Leniuchujemy, bo u nas jest potwornie gorąco.
1: Och, no powiem wam, że u nas w studiu nie, ale obawiam się, że jak wyjdę z radia, to te 34 stopnie prognozowane w Warszawie mogą mnie trochę umordować. A wy jesteście w jakim mieście?
2: My jesteśmy na wiosce.
1: Ach, jesteście na wiosce. A w jakich okolicach tak mniej więcej?
2: To jest Podkarpacie.
1: No tak. Przepraszam, tak, Podkarpacie, bo słyszałam, że bardzo gorąco na Podkarpaciu i południowy zachód, tak. No dzielne jesteście, dajemy radę jakoś. To już końcówka podobno tych upałów.
2: Tak, no. Podobno jeszcze jutro, a potem już ma być troszeczkę chłodniej.
1: Tak, tak. No i tam burze niestety będą się... Znaczy niestety, z jednej strony dobrze, no ale takich wyładowań atmosferycznych bardzo konkretnych to się troszkę boimy takiego szaleństwa. Tam tak. W Lubuskim sporo narobiła pogoda zamieszania. Także dobrze by było, żeby to wszystko jednak przechodziło łagodnie i żeby była równowaga, tak, prawda?
2: Tak, tak.
1: Tak jest. Pani Alicjo, no to dbajcie o siebie koniecznie. I się schładzajcie. Czy mi się tam tylko da jakaś lemoniada, lody od rana?
2: Mm-hmm.
1: Arbuzy lubicie? Lemoniada.
2: Lubimy.
1: Cudnie. Dziewczyny, a lubicie miesiąc lipiec?
3: Tak.
1: A za co najbardziej?
3: To wtedy najbardziej wyjeżdżamy na wakacje.
1: Wakacje. Mnie też najbardziej z lipcem się kojarzą wakacje, chociaż ja przeważnie na urlop i w podróże to ruszam w sierpniu. A lipiec jest taki bardzo intensywny w Polskim Radiu Dzieciom. Dużo, dużo się dzieje. Mam taki pomysł, pani Alicjo, żeby pani zaproponować coś do wyboru. Ponieważ skoro wakacje, to możemy spróbować uzupełnić taki wierszyk wakacyjny i rozgryźć, jakie słówka brakują. Albo, jeśli pani ma ochotę, to możemy nawiązać bezpośrednio do nazwy lipca, bo już wiemy, że ta nazwa lipca pochodzi od pewnego drzewa. Pani na pewno wie, jakie to drzewo. Takie ma serduszkowe liście,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak.
1: Tak jest. No to wiemy, że to jest, a powie pani głośno, bo może nie wszyscy wiedzą.
2: To jest lipa.
1: To jest lipa. Pięknie. No i czasami też używane jest takie powiedzonko, a to lipa. Nie wiem, czy słyszała pani kiedyś.
2: Tak.
1: Kiedy stosujemy i w jakiej sytuacji? Co to w ogóle oznacza?
2: Że na przykład coś nie wyszło albo coś takiego nie udało się.

0: Zgadza się, że coś takie jakieś marne, prawda?
1: Tak,
0: takie kiepsko wykonane, taka jakaś tam podróbka. A ma pani pomysł, skąd się to w ogóle wzięło? To tak poza konkursem. Gdybyśmy spróbowały pofantazjować. Ja znalazłam takie jedno wytłumaczenie. Nie wiem, ile w tym prawdy, że kiedyś, jak zaczęto przygotowywać taką lipową herbatkę, no to ją przygotowywano właśnie z listków, tak własnoręcznie zbierano te liście, ale ta herbatka była namiastką tylko takiej stosunkowo drogiej, a bardzo lubianej herbaty. No i wtedy tak patrzono na tą herbatkę lipową, no właśnie, jako na coś takiego kiepskiego. Mówię, no ale lipa, taka, taka marna ta herbata.
1: My musimy się tutaj przyznać, że my z córką zbieramy właśnie. I suszymy, i w tym okresie zimowym pijemy herbatę z lipy.
0: Wspaniale. No, lipa ma tak w ogóle piękną i historię, i tyle ciekawostek udało mi się odkryć o drzewie, że byłam zdziwiona, jaką symbolikę w ogóle ma lipa. Że takie opiekuńcze drzewo, chroniące. I tyle dobra z tej lipy właśnie.
1: Tak. Szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, prawda? Te właściwości takie lecznicze. Gdy jakieś przeziębienie się zaczyna, to właśnie parzymy sobie tą herbatę z lipy i ją pijemy. Z sokiem jeszcze dodajemy sok malinowy.
0: Tak, coś wspaniałego, bo też łagodzi różne dolegliwości, prawda? I kaszel,
1: tak.
0: I ból brzucha, i gardła. Jak byłam mała, to często babcia też przygotowywała mi taki napar z lipy. No i miód lipowy. No ja jestem wielką fanką miodu. Więc także ubóstwiam. No tutaj już niespodzianka, to się należy za taką wiedzę dotyczącą lipy, więc niespodziankę na pewno wysyłamy na Podkarpacie. Lubicie rysować?
1: Dziękujemy.
0: Bardzo proszę. Lubisz, Haniu, rysować?
2: Tak, bardzo.
0: No to cieszę się. Mamy tutaj zestaw plastyczny, to mam nadzieję, że ci się spodoba. No i życzymy wszystkiego dobrego, takiego oddechu od upałów no ale też takiego słodkiego leniuchowania. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Tatę, babcię, rodzinkę, coś.
0: A pani?
1: Pani Alicjo? I całe radio.
0: I my pozdrawiamy was serdecznie i wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.

24,5 minuty po godzinie 9, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Obiecałam, że dzisiaj będzie można zdobyć zaproszenie do Olsztyńskiego Teatru Lalek. To zanim kilka słów na temat spektaklu, to chciałabym wspomnieć, że spektakl będzie można zobaczyć w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek. Taka jest pełna nazwa. To jest już 21. edycja festiwalu, który odbywa się w Olsztynie między 3 a 26 dniem lipca. Ale warto podkreślić, że odbywa się we wszystkie weekendy. Startuje już w najbliższy piątek, czyli 3 lipca, proszę Państwa. A ci, którzy byli na festiwalu w ubiegłym roku, na pewno wiedzą,

że w te lipcowe weekendy Olsztyn zamienia się w stolicę teatru. Przestrzeń spotkania teatru, formy, muzyki, ruchu, opowieści. A program tegorocznej edycji, podobnie jak w ubiegłym roku, łączy program familijny, czyli propozycje dla dzieci, z tym programem adresowanym bezpośrednio do dorosłych. Można, proszę Państwa, znaleźć coś dla siebie i najnaje będą szczęśliwe i dorośli bez wątpienia także. Spotkania różnych kultur, różnych wrażliwości, bo w programie anime teatry i artyści z Polski, między innymi Opolski Teatr Lalki i Aktora, grupa Koincydencja czy Warszawski Teatr Lalka, ale przyjadą także artyści z Francji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Belgii i Ukrainy. Tegoroczna edycja buduje opowieści o bliskości. No i w ramach festiwalu odbywają się też premiery. I na taką właśnie premierę chciałabym Was już teraz zaprosić. Spektakl Jezioro Łabędzie. Tutaj stawiamy przecinek między tymi dwoma słowami. To będzie opowieść o zaczarowanych łabędziach, która miesza te uniwersalne wątki baśniowe z opowieścią znad warmińskich jezior. Czyli bardzo mocno osadzona historia w tej przestrzeni warmińsko-mazurskiej. Dużo tutaj głosu pani Honorata Mierzejewska-Mikosza, która jest autorką tej opowieści, oddała lalkom, ale także cieniom i muzyce, bo muzyka odgrywa tutaj naprawdę istotną rolę. Taka muzyka, która będzie pobrzmiewała echem lokalnym. Więc myślę, że to będzie po pierwsze taka piękna opowieść dla mieszkańców Olsztyna i takie odkrywanie tego regionu na nowo, a dla turystów na pewno coś zjawiskowego. Więc jeżeli chcecie wybrać się na ten spektakl, to bardzo proszę, podwójne zaproszenie na 4 lipca na godzinę 17, czyli na najbliższą sobotę, czeka na osobę, która się do mnie dodzwoni szybciutko pod numer telefonu 22 645 2055 i zdradzi mi jakąś łabędzią ciekawostkę. No, takich ciekawostek o łabędziach jest bardzo, bardzo dużo. Można się na przykład zastanowić, czy łabędzie potrafią nurkować, czy mają zęby, albo czy łączą się na całe życie, bo to też jest taka wyjątkowa historia. No, ale więcej nie podpowiadam. 22 645 2055 to numer telefonu do studia, a ja czekam na pierwszą osobę, która ma ochotę wybrać się do teatru w najbliższy weekend.

Doceniam, że Państwo słuchają i chcą odpowiadać na zagadki, no ale tym razem bardzo prosimy o aktywność mieszkańców Olsztyna albo tych z Państwa, którzy będą najbliższy weekend spędzać w Olsztynie, bo takiej rodzinie oddamy chętnie w zamian za ciekawostkę łabędzią podwójne zaproszenie na spektakl grany w najbliższą sobotę o godzinie 17:00. Spektakl Jezioro Łabędzie. Autorska historia Honoraty Mierzejewskiej Mikoszy, artystki, która specjalizuje się w sztuce teatralnej dla najmłodszych odbiorców. Spektakl jest kierowany do dzieci powyżej 4 roku życia, a premiera otworzy 21. Międzynarodowy Festiwal Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek Anima Olsztyn 2026. Czekam na pierwszą osobę, która ma chrapkę na to zaproszenie, a myślę, że to jest wyjątkowa okazja, żeby rozpocząć pięknie wakacje w teatrze i zachwycić się czymś pięknym, wyjątkowym. Więc proszę nie zwlekać, tylko do nas szybciutko dzwonić. A wystarczy jedna ciekawostka dotycząca tych pięknych ptaków, jakimi są łabędzie. 22 645 20 55. Można oczywiście też do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Czekamy.

Wznoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i radosnie.

0: Czy ktoś jest w stanie rozweselić pechowego nosorożca? Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca? Chyba taki jest właściwy tytuł książki pana Leszka Kołakowskiego. Jeżeli szukacie dobrych książek i polecajek na wakacje, to na pewno warto do tej książki zajrzeć, a inspiruje twórców w wielu różnych teatrach, bo unoszącego się nosorożca nad ziemią można było zobaczyć w Teatrze Rampa w Warszawie, ale także w Teatrze Groteska w Krakowie. A w Krakowie to powstał taki wielki nosorożec, który się poruszał. Niesamowita lalka. A propos, czekamy na odpowiedź dotyczącą łabędzi. Można ją przysyłać na adres dzieci@polskieradio.pl albo do nas zatelefonować do godziny 10, przepraszam, poranek w Polskim Radiu Dzieciom 22 645 20 55. Oczywiście lipiec, sierpień, ale my skupiamy się dziś na lipcu, to wiele różnych festiwali. Ja wspomniałam wam dzisiaj o dwóch. Festiwal najmłodszych już dziś, od dziś do 5 lipca, czyli od środy do niedzieli, 1-5, a we wszystkie lipcowe weekendy festiwal Anima w Olsztynie. O jeszcze jednym festiwalu wam dzisiaj opowiem, o festiwalu w Rabce Zdroju, który między 15 a 18 dniem lipca zaprosi wszystkich kochających znakomite książki, ale to za momencik, ponieważ mam informację ważną dla miłośników podcastów współpracownia Misia, Michasia i Smoka Adasia. Drzwi do współpracowni otworzyliśmy już dawno. Pojawiają się nowe odcinki, w których bohaterowie rozwiązują różne zasłyszane, dorosłe problemy. No i jak wiecie, Miś Michaś i Smok Adaś potrafią także rozgryzać przysłowia, bo czasami jeden ma muchy w nosie, na przykład zdarza się, no albo będą mierzą się z jakimiś innymi trudnościami. W podcaście, którego fragmencik usłyszycie już za momencik, Smok Adaś próbuje pobić rekord w odbijaniu piłeczki ping-pongowej, no ale ciągle mu ktoś przeszkadza. Albo hałasy, albo Miś Michaś, który go nachodzi i co nóż mu przerywa. No czy ten rekord uda się pobić, czy też nie?
1: 104, 5, 6... No kto to słyszał, żeby tak gwałtownie hamować, no? Normalnie nie można się skupić. Tam było prawie 8 i to teraz będzie 109, 110, 111. Co znowu? To było naprawdę takie śmieszne? Nie można śmiać się ciszej? Przez takie hałasy to się w ogóle nie mogę skupić, no. Wciąż mi ktoś przeszkadza. Uff, czyli to będzie już... Tak, 114, 15... Mam nadzieję, że to nie do mnie, bo chyba nigdy nie zdobędę tego rekordu. 119, 20, 121... O nie, nie, nie, mam już dosyć, mam już dosyć! Nigdy mi się nie uda! Jak zaraz coś powiem temu komuś, kto to? Kto mi przeszkadza w rekordowaniu?
2: Nie poznajesz? To ja, Miś Michaś! Otwórz mi, Smoku! Jest afera! Nie, nie uwierzysz, Adasiu, jaka jest afera, mówię ci. No po prostu gigantologiczna. No mówię ci, gigantologiczna.
1: A pewnie, że jest! I to jeszcze jaka?

Chcecie się dowiedzieć, jaka to afera? Zajrzyjcie na stronę podcasty.polskieradio.pl. Tam można znaleźć współpracownię Misia Michasia i Smoka Adasia i odcinek zatytułowany Jak powietrze. No i wszystko wtedy stanie się jasne.

0: prawie piszczy. Czyli ciekawostki z kraju i ze świata.
1: Sprawdzamy, drodzy Państwo, co wydarzyło się 1 lipca. 1 lipca to 182 dzień w kalendarzu. Do końca roku pozostają jeszcze 183 dni. A o godzinie 24, czyli o północy, nocy z 1 na 2 lipca mija połowa roku przystępnego. Imieniny dzisiaj obchodzą Aaron, Bogusław, Domicjan, Domicjana, Eckhart, Gaweł, Halina, Jakert, Julian, Karolina, Klarysa, Marcin, Marian, Namir, Oliver, Otto, Otton, Szymon i Teodoryk. Składamy najlepsze życzenia również tym, którzy mają urodziny. Dziś międzynarodowe święto, Dzień Architektury, obchodzony od 1996 roku, w niektórych krajach w pierwszy poniedziałek miesiąca, ale jako święto międzynarodowe dziś, a w Polsce swoje święto mają dzisiaj wszystkie czworonogi, które pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Na szczęście dni adresowanych psom jest w kalendarzu dużo więcej i wplecionych w kalendarz z myślą o psach, no ale może warto dzisiaj jakiś smaczek dla swojego czworonoga przygotować. Jak wrócę, to postaram się zrobić jakąś niespodziankę mojemu Tobiaszowi. A jeżeli chodzi o wydarzenia w Polsce, proszę Państwa, to między innymi w 1906 roku otwarto molo w Międzyzdrojach. Pomost o długości 395 metrów, wychodzący w głąb Morza Bałtyckiego z plaży w Międzyzdrojach, ma też status przystani morskiej i jest bardzo charakterystycznym punktem w tym mieście. No i

Zaglądając do kalendarza kilka lat później, kilkadziesiąt nawet, można odnaleźć bardzo ważną informację związaną z programem pierwszym Polskiego Radia. Ponieważ w 1971 roku, proszę Państwa, program pierwszy Polskiego Radia, który ma swoje studio tutaj po sąsiedzku, za ścianą Polskiego Radia Dzieciom, wyemitował premierowe wydanie audycji Lato z Radiem. Lato z Radiem cały czas w doskonałej formie. Kolejne koncerty i spotkania również w połączeniu z Telewizją Polską. Jestem przekonana, że Państwo śledzą tę trasę. No na pewno dźwięk charakterystyczny Polki Dziadek doskonale pamiętają wszyscy dorośli. Takie skojarzenia mojej babci, to było zawsze lato, lipiec, lato z radiem. Program pierwszy, radioodbiornik nastawiony właśnie na tę częstotliwość, czyli wielu, wielu fanów po dziś dzień. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich dziennikarzy programu pierwszego i wysyłamy im dużo, dużo serdeczności. No a Państwa zachęcamy do tego, żeby brać udział oczywiście w letniej trasie Lata z Radiem. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej. No i okazuje się, że ten pierwszy dzień lipca to jest też bardzo ważne święto dla wielu parków narodowych. W 1996 roku utworzono m.in. Narwiański Park Narodowy i Park Narodowy Bory Tucholskie, a w roku 2001 Park Narodowy Ujście Warty. Polskie Radio Dzieciom również zagląda do parków narodowych. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej. Marta Powołowska przygotowuje specjalne audycje i parki narodowe również odwiedza. Ostatnie spotkanie w Słowińskim Parku Narodowym w ten miniony weekend, a wiele, wiele jeszcze przed nami. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie na stronie internetowej Polskiego Radia Dzieciom.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź

W lipcu jeden festiwal goni drugi, więc chciałabym was jeszcze serdecznie zaprosić do Rapki Zdroju. Wprawdzie Rapczański Festiwal 13. edycja od 15 do 18 lipca. Niektórzy powiedzieliby dopiero 15 lipca, ale moje doświadczenia jako uczestniczki wielu ostatnich edycji, już przestałam liczyć, czy to 6, czy 7, wskazują na to, że trzeba wcześniej pomyśleć o wyprawie do Rapki, chociażby, żeby zarezerwować miejsce, nie tylko w okolicznym pensjonacie jednym czy drugim, a wszystkie wypełniają się po brzegi gośćmi, ale także na warsztatach i spotkaniach, bo na część obowiązują miejsca i trzeba się rzeczywiście wcześniej zapisać. To jest związane oczywiście z komfortem uczestników. Te wydarzenia odbywają się między innymi w bibliotece w Rapce Zdroju przy Dworcu Kolejowym. To jest bardzo wyjątkowa biblioteka i też wyjątkowo usytuowana. A jeśli chodzi o Festiwal Rapczański, to jest pierwszy chyba jedyny taki festiwal literacki, który odbywa się w uzdrowisku przeznaczonym specjalnie dla dzieci. Rapka tak właśnie nam się kojarzy. Gośćmi festiwalu są wybitni twórcy polscy i zagraniczni, dla których ten czas spotkań to są nie tylko spotkania z czytelnikami, ale też możliwość wymiany myśli, rozmów, inspiracji i z takich spotkań też rodzą się bardzo ciekawe projekty artystyczne. Zachęcam was, żebyście zajrzeli na stronę rapkafestiwal.pl, bo tam można dużo, dużo przeczytać na temat poprzednich edycji. W tym roku, proszę państwa, pojawią się nie tylko autorzy, ilustratorzy, ale także aktorzy, którzy będą czytali piękne historie w amfiteatrze, w Rapce Zdroju, wśród nich między innymi Juliusz Chrząstowski, który robi to wybornie, ale także pani Dorota Segda, która pochyli się nad książką Marcina Szczygielskiego. Pojawi się między innymi w tym roku Gosia Herba, Boguś Janiszewski, pojawi się Beata Jarmakowska z Trans i Maciej z Trans, taki duet z Trójmiasta, który fantastycznie gra i śpiewa, ale będzie też Beata Kwiecińska, Maciej Dąbrowski, Wanda Matras-Mastalerz. To tak a propos spotkania z dorosłymi, bo festiwal w Rapce Zdroju to też konferencja dla dorosłych, piątkowa. Wręczamy nagrodę Zwyrtały za rozczytanie wielu grup osób. Kto w tym roku tę nagrodę zdobył, to można już przeczytać, bo wyniki ogłoszono. Ale powiem jeszcze, że och, dawno tego autora nie spotkaliśmy na festiwalu. Do Rapki przybędzie Marcin Minor ze swoimi Minorkami. O tej książce mówiliśmy w Polskim Radiu Dzieciom. Ale będzie i Adam Mirek, autor bestsellerowych Bebechów, Glutologii i ostatniej wspaniałej książki Coś tu śmierdzi. Popularyzator nauki, naukowiec z krwi i kości. Każda jego książka to bestseller. Mikołaj Pasiński, będzie i Ewa Piotrowicz, no i nasza wspaniała Aleksandra Piotrowska, która będzie rozmawiała na pewno o książkach i o tym, jak czytać. Jolanta Richter-Magnuszewska, Tomasz Samojlik. No proszę państwa, to jest długa lista i pewnie nie wystarczy nam czasu, żeby o wszystkich opowiedzieć. Więc ja bardzo serdecznie zapraszam do Rapki, bo Polskie Radio Dzieciom też dociera, będziemy prowadzić audycje specjalne z tego miejsca, żeby wieść się niosła o tym pięknym festiwalu wszem i wobec. Takie to lipcowe ciekawostki. Festiwal najmłodszych, festiwal w Olsztynie, festiwal w Rapce. No i oczywiście nowe, specjalne audycje w Polskim Radiu Dzieciom. Już za chwileczkę miejsce przy

Przy mikrofonie zajmie Jacek Zawada, który poprowadzi dla Was zupełnie nową wakacyjną audycję, więc zostańcie koniecznie z nami, a poranek jutro punktualnie o 7.30. 7.30, 10. No i gwarantuję, że będzie baśniowo, a to dlatego, że postanowiłyśmy z Anią Jączyk do audycji zaprosić Babę Jagę. I to nie jedną. Kilka wiedźm i takich czarnych charakterów w poranku się pojawi. Nie wiem, czy uda się ich udobruchać, czy nie. Czy to można zmienić taką Babę Jagę i na tą jasną stronę mocy przeciągnąć. To będziemy robić z Anią wszystko, co tylko możliwe, żeby tak się stało. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Martyna Chuderska, Filip Górski, za momencik w Polskim Radiu Dzieciom w studiu Jacek Zawada. A ja życzę Wam pięknego, słonecznego dnia. Proszę o siebie dbać, umykać przed upałem i chronić się przed burzami. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeologii.

0: Olożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Hop, do góry!
2: Hop do góry, Jacek Zawada, Filip Górski. Skaczemy, ćwiczymy i aktywizujemy się teraz w wakacje, na początku wakacji i w każdą środę będziemy to robić. 1 lipca 2026, godzina 10. Zaczynamy ćwiczenia wakacyjne!

0: Hop do góry, hop do góry. Skaczemy coraz wyżej. Jacek Zawada, Filip Górski. Będziemy skakać z wami do godziny 12 dzisiaj, 1 lipca, ale również za tydzień, 8 lipca, a potem 15, 22, 29 i tak w każdą środę od 10 do 12. Czy zdecydujecie się, by skakać razem z nami? Czy zdecydujecie się na to, by ćwiczyć razem z nami? No właśnie. Jakie ćwiczenia, jakie dyscypliny sportowe można uprawiać latem, w wakacje? Takie dyscypliny sportowe albo po prostu takie ćwiczenia, które aktywizują nasze ciała, które sprawiają, że mamy więcej energii, które pozwalają nam się obudzić tuż po pierwszym śniadaniu. Czy macie jakieś takie swoje ulubione ćwiczenie, którym chcielibyście się teraz z nami podzielić? 22 645 20 55. Ja chętnie posłucham, co macie do powiedzenia. Możecie nawet ćwiczyć w trakcie rozmowy, tylko że wtedy telefon powinien być ustawiony w małej odległości od was, na tym zestawie głośno mówiącym, czy nie, co ja mówię, po prostu na głośniku, ale może będzie bezpiecznie, jeżeli zadzwonicie do nas w tradycyjny sposób, trzymając telefon przy uchu, i wtedy dowiemy się od was, jakie ćwiczenia polecacie nam na początek wakacji. I jest już pierwsza taka osoba, któż to do nas dzwoni? Anielka. Dzień dobry, Anielko.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Tak, już się przywitaliśmy, to teraz powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Dzwonię

0: łodzi, będę mnie i u lekarza.
1: Będziesz mieć wizytę u lekarza, tak?
0: Tak, będę mieć wizytę.
1: Mhm. Ale czy wszystko w porządku z twoim zdrówkiem?
0: Tak.
1: To bardzo się cieszę.
0: Wszystko w porządku, jadę na kontrolę tylko.
1: No właśnie tak chciałem zapytać, czy to przypadkiem nie taka rutynowa kontrolna wizyta to? Uf, cieszę się bardzo, bardzo. Anielko, ale chciałem cię zapytać przede wszystkim w tej naszej nowej gimnastycznej audycji i sportowej audycji wakacyjnej Hop do góry, czy ty ćwiczysz latem w wakacje?
0: Chodzę na zajęcia sportowe co czwartek.
1: I w wakacje również chodzisz na takie zajęcia?
0: Tak.
1: Cóż to za zajęcia?
0: Takie sportowe. Co tydzień jest inna dyscyplina.
1: Naprawdę? I gdzie się takie zajęcia odbywają? To coś wspaniałego. Móc doświadczyć, nie dotykać razu, różnych dyscyplin.
0: Na sali gimnastycznej na Żeromskim.
1: Mhm. To powiedz, skoro czwartki, to jutro będziesz mieć kolejne zajęcia, tak?
0: Tak.
1: A pamiętasz, czym zajmowaliście się w ubiegłym tygodniu?
0: Nie pamiętam, bo mnie akurat nie było na zajęciach, bo też miałam kontrolę u lekarza.
1: Rozumiem. Czyli pamiętać nie możesz, skoro cię nie było. A które zajęcia utkwiły ci najbardziej w pamięci?
0: Na poprzednich też nie pamiętam, jak było.
1: Mhm. A jakie ćwiczenia?
0: Hokej był chyba. Chyba był hokej.
1: A czy hokej to fajny sport, czy taki sobie? Jak ty go odbierasz?
0: Jest fajny sport, ale bardziej wolę tenisa.
1: No kochana, to my byśmy się od razu dogadali, bo ja kocham tenisa. A co jest fajne?
0: Tenis to jest mój ulubiony sport.
1: Mój też. Co najbardziej lubisz w takim razie w tenisie?
0: Odbijanie piłki.
1: Mhm. A które... Proszę, proszę, mów, mów.
0: I bardzo się zaprzyjaźniłam z rakietką.
1: Świetnie. A czy wolisz odbijać piłeczkę tenisową forehandem czy backhandem?
0: Wolę odbijać piłeczkę tenisową.
1: Po prostu, nieważne jakim uderzeniem, najważniejsze, że jest rakietka, czy rakieta i piłeczka i kort, prawda?
0: Tak.
1: Lubisz biegać po korcie tenisowym za piłeczką?
0: Tak.
1: A czy współzawodniczysz również z kolegami, koleżankami? To znaczy, czy rozgrywasz jakieś takie mecze tenisowe?
0: Widzę tylko.
1: Ćwiczysz po prostu, żeby nauczyć się kolejnych elementów tenisowej sztuki, tak?
0: Tak.
1: No to pięknie. Bardzo ci dziękuję, że nam poleciłaś ten tenis, a powiedz mi, czy skoro jest to twój ulubiony sport, to czy zdarza ci się też obejrzeć tenisa w telewizji lub w internecie?
0: Dwa razy oglądałam mecz Igi Świątek.
1: Igi Świątek, której gratulujemy, bo wczoraj przeszła do drugiej rundy Wimbledonu. I jak ci się ogląda jej mecz? Czy to ciekawie podglądać taką wspaniałą tenisistkę na korcie, jak jej różne zagrania wychodzą?
0: Tak, fajnie.
1: Chciałabyś być kiedyś taką tenisistką jak Iga?
0: Tak.
1: Osiągnęła bardzo dużo i tak w młodym wieku, prawda?
0: Tak.
1: A powiedz mi, no bo...
0: Nawet jestem jej fanką.
1: Miło to słyszeć, bo to naprawdę utalentowana i bardzo skromna osoba. A powiedz proszę, oglądając mecze Igi Świątek, patrząc na to, jak walczy na korcie o każdy punkt, co najbardziej ci się podoba w niej jako zawodniczce? Jakie cechy charakteru?
0: Jest pracowita.
1: Jest pracowita i to bardzo chyba, prawda?

Mhm. No dobrze, droga Anielko, to ja cię już nie zatrzymuję. Leć spokojnie na tę kontrolną wizytę u lekarza.

0: pięknie nam opowiedziała i podpowiedziała różne dyscypliny sportowe, w których oczywiście tenis grał pierwsze skrzypce, ale tenis nie musi grać pierwszych skrzypiec u każdego z was. Oprócz tenisa, jakie są fajne dyscypliny sportowe, które można uprawiać właśnie na świeżym powietrzu, latem? Jak możemy dodać sobie więcej energii? W jakich ćwiczeniach? W jakich dyscyplinach sportowych? Bo tutaj akurat tenis, muszę przyznać, jest bardzo dobrym przykładem, jeżeli chodzi o wakacje i lato, bo tenisa możemy trenować przez cały rok. Ale wtedy, kiedy jest jesień, zima, kiedy jest po prostu chłód i zimno, trenujemy go na hali albo pod tak zwanym balonem. A teraz, kiedy jest cieplutko, można wyjść na otwarty kort i cieszyć się tym wspaniałym sportem pod chmurką, na zewnątrz. Dlatego jest to jedna z tych dyscyplin, w której pogoda odgrywa bardzo duże znaczenie. To kto z was teraz poleci nam jakiś inny sport albo jakieś krótkie, proste ćwiczenie na to, żeby się rozruszać, żeby przestać ziewać, jeżeli ktoś jeszcze się dobrze nie obudził. 22, 6, 4, 5, 20, 55, hop do góry! To jest właśnie ta audycja, w której będziemy się najwięcej w wakacje w Polskim Radiu Dzieciom ruszać i ćwiczyć.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Drodzy radiosłuchacze, jesteśmy już po piosence Majki Jeżowskiej i ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy, a już za chwilę poćwiczymy z kolejną osobą. Kto to będzie tym razem? Helenka. Dzień dobry, Helenko.
2: Dzień dobry.
1: Miło mi cię słyszeć. Tu Jacek Zawada, Polskie Radio Dzieciom. Ja jestem w naszym studiu w Warszawie. A ty skąd do nas dzwonisz?
2: Z Żar.
1: Z Żar. Czy w Żarach teraz z nieba leje się słoneczny żar?
2: Tak.
1: Naprawdę jest taki wielki upał w Żarach?
2: W Żorach,
1: przepraszam, źle usłyszałem. Naprawdę jest taki wielki upał w Żorach?
2: Tak.
1: Cieplutko?
2: Tak.
1: I jak się chronisz, Helenko, przed takim upalnym słońcem?
2: No ja jadę autem, no, a mama mi kupiła krem chłodną. Klimatyzacja.
1: Rozumiem. To zawsze pomaga w takie chłodne dni. Czy ty, Helenko, lubisz sport?
2: Tak.
1: To pozwól, że już za chwilkę o tym sporcie sobie pogadamy, ale okazało się, że będziesz mieć koleżankę na drugiej linii telefonicznej. Poczekaj chwileczkę, a ja sprawdzę, kto to jest. Zgoda?
2: Zgoda.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo.
3: Halo.
1: Z kim rozmawiam?
3: Z Emilką.
1: Emilko, dzień dobry, witam cię serdecznie. A ty skąd do nas dzwonisz?
3: Z Nowego Sącza.
1: Z Nowego Sącza. A czy w Nowym Sączu żar z nieba się leje?
3: Tak.
1: Też jest cieplutko?
3: Tak.
1: Niesamowite, dziewczyny, słuchajcie, że po prostu, no że po prostu takie słońce, takie wysokie temperatury mamy od początku wakacji, prawda?
3: Tak.
1: Mhm. No dobrze. Moje drogie dziewczyny, to zaczynamy naszą rozmowę o sporcie. Zaczynamy od Emilki. Emilko, jaki ty sport najbardziej, albo sporty, lubisz uprawiać latem?
3: Pływanie.
1: Pływanie. A dlaczego akurat pływanie?
3: Bo się zapisałam na zajęcia, na basen, na wakacje.
1: Teraz zapisałaś się na wakacje. I jaki jest twój ulubiony styl pływacki? Już masz taki, czy jeszcze na razie nie wiesz?
3: Nie umiem, tylko z makaronikiem pływam.
1: Z makaronikiem. A co to jest takiego makaronik? Wyjaśnijmy może tym, którzy nie wiedzą.
3: To jest taka rurka z pianki, którą można wyginać i się unosi na wodzie.
1: Mhm. Można się na niej opierać i po prostu płyniemy, żeby czuć się bezpiecznie i żeby być na wodzie, prawda?
3: Tak.
1: Mhm. A powiedz, to są zajęcia grupowe na tym basenie?
3: Grupowe są.
1: I co? Pewnie można na takich zajęciach spotkać nowe koleżanki, kolegów?
3: Tak.
1: Czy ty już kogoś poznałaś?
3: Jeszcze nie, no bo jeszcze nie chodzę. Dopiero w wakacje będzie, w następny tydzień chyba.
1: Aha, fajnie. Czyli zaczynasz te zajęcia w następnym tygodniu. To teraz pozwól, poczekaj chwileczkę, zapytamy Helę, jaki ona lubi sport. Helu, jesteś cały czas z nami?
2: Tak.
1: Powiedz nam, czy ty też...

0: Czy lubisz pływanie tak jak Emilka, czy może jakiś inny sport albo ćwiczenia?
1: Lubię wszystkie, ale też lubię bardzo rower.
0: Rower? Jeździsz sama na rowerze?
1: Tak, i dzisiaj mam z tatą pojeździć na rowerze.
0: No ale zaraz, chwileczkę, co jest takiego fajnego w tej jeździe na rowerze? Siadasz sobie, jedziesz i nic więcej? To taki fajny sport?
1: Nie, bo można gdzieś na przykład pojechać z rodziną na jakieś wakacje. Albo na jakiś fajny zachód słońca na plażę.
0: Masz rację, rower daje takie możliwości, że w niedalekiej odległości od domu można się z nim przemieszczać do fajnych miejsc, prawda?
1: Tak.
0: No to pięknie. To zaraz do ciebie wrócę, ale jeszcze chcę dokończyć tę rozmowę o pływaniu z Emilką. Emilko, czy oprócz pływania ty lubisz jeszcze jakieś inne wyczyny sportowe, ćwiczenia sportowe?
2: Tak, jeszcze na rolkach i tańca.
0: No proszę, to ty jesteś wysportowana dziewczyna. To opowiedz nam, co fajnego jest w tych rolkach. Dlaczego warto na przykład latem pojeździć sobie na rolkach?
2: Można jeździć szybko, no i można się rozpędzić.
0: Można jeździć szybko, można się rozpędzić. Co jeszcze daje ci taką przyjemność w tej jeździe na rolkach? Czy jeździsz sama, czy z kimś?
2: Sama jeżdżę, a tata mój ma kupić rolki sobie.
0: A, i wtedy będziecie razem jeździć, tak?
2: Tak.
0: Należy pamiętać też na pewno o kwestiach bezpieczeństwa, jak jeździmy na rolkach. Jak trzeba się ubrać?
2: Trzeba mieć kask ochraniaczy na łokcie i na kolana.
0: Tak jest. A długo już jeździsz na rolkach?
2: 2 lata.
0: No to pięknie. Dobrze ci idzie?
2: Tak.
0: No to bardzo, bardzo się cieszę. To już mamy rolki, mamy pływanie. Wracamy do Helenki. Helenko?
1: Tak? Helen,
0: ty jesteś cały czas z nami? A gdybyś miała na przykład, tak jak Emilka, którą mamy na drugiej linii, jeździć oprócz roweru na rolkach, to zdecydowałabyś się na taką aktywność? Czy w ogóle rolki cię nie interesują?
1: No bo kiedyś jeździłam, ale teraz tak nie za bardzo, bo ja za bardzo teraz nie użyłam sportu, bo zapomniałam o tych rolkach, ale może jeszcze pojeżdżę.
0: Aha, czyli już kiedyś też wypróbowałaś ten sport. No to pięknie, ja się cieszę, że takie usportowione dziewczyny do mnie zadzwoniły. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, za wspólną rozmowę. Helu, kogo chcesz pozdrowić?
1: Pozdrowić?
0: Tak.
1: Mamy, tatę, moją siostrę Zuzię, która wyjechała na obóz, i mojego starszego brata, który też pojechał na obóz, i wszystkie babcie, i ciocia z Australii.
0: Mhm.
1: Chyba z Australii ciocia Ola.
0: A my serdecznie ciebie pozdrawiamy i życzymy dobrej jazdy na rowerze. Hej, hej.
1: Jeszcze pozdrawiam całe polskie radio, dzieciom i ciebie.
0: A ja ciebie pozdrawiam. Trzymaj się cieplutko. Hej, hej. A teraz będzie pozdrawiać Emilka. Emilka, która jeździ na rolkach od 2 lat. Emilka, która będzie już za chwilę pewnie pływać. Czujesz ekscytację przed rozpoczęciem zajęć na pływalni? Halo, Emilko?
2: Halo?
0: Czujesz taką ekscytację przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na pływalni?
2: Tak.
0: Trzymamy kciuki, żeby było jak najprzyjemniej i jak najfajniej. Wspominałaś o rolkach, o pływaniu i jeszcze chyba

0: o jakimś sporcie, prawda?
1: Tak, o tańczeniu.
0: Właśnie, jaki to jest rodzaj tańca?
1: Chodziłam na taniec regionalny, ale już nie chodzę, ale chodziłam też na cheerleaderki, a teraz chcę się zapisać na gimnastykę.
0: No to ty jesteś taki niespokojny duch, lubisz ciągle się chyba ruszać, prawda?
1: Tak.
0: Świetnie. A powiedz, rozjaśnij troszkę nam ten zwrot. Taniec regionalny, dobrze usłyszałem?
1: Tak.
0: Powiedz coś więcej, proszę, na ten temat. Co to był za taniec?
1: Sądeczoki. Nowego stącza.
0: Mhm. I na czym to polega? Czy tańczycie takie stare, ludowe, regionalne kroki w tym tańcu?
1: Tak.
0: Czy temu towarzyszy jakiś specjalny kostium, strój?
1: Tak.
0: Jak byłaś ubrana? Opowiesz nam tak ze szczegółami, proszę.
1: Miałam czerwoną spódnicę w kwiaty, czarną kamizelkę i białą koszulkę.
0: Długo tańczyłaś?
1: 2 lata, ale się wypisałam, bo było nudne.
0: Aha, no teraz już masz zainteresowanie w innym kierunku. Rolki i pływanie. Bardzo dziękuję, że do nas zadzwoniłaś i tak ciekawie o różnych takich formach ruchu nam opowiedziałaś. Kogo chcesz pozdrowić, Emilko?
1: Moją babcię, dziadka, mamę, tatę i mojego brata i całą moją klasę.
0: My serdecznie pozdrawiamy ciebie. O, i życzymy jeszcze fajnych nowych znajomości na tej pływalni. Bo przecież w grupowych zajęciach sportowych można poznać fajnych ludzi. Zgadza się?
1: Tak.
0: Też tak myślę. Dobrej środy ci życzę. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Drodzy radiosłuchacze, i właśnie taka będzie ta audycja. Hop do góry! Będziemy zajmować się przeróżnymi dyscyplinami sportowymi, ale nie tylko. Po prostu będziemy się ruszać. Będziemy szukać różnych form ruchu i takich najbardziej znanych, jak piłka nożna, jak rower, jak rolki, jak basen, jak tenis, ale też jakichś mniej znanych, mniej rozpoznanych, rzadszych. Ciekaw jestem, jaką jeszcze inną dyscyplinę sportową lub formę ruchu chcielibyście nam polecić z okazji wakacji. 226452055. Wątki taneczne, bo taniec to również przecież ruch, będą pojawiać się także jak najbardziej w audycji Hop do góry. A jeśli chodzi o ten rower, o którym tak ładnie opowiadała Hela, to nie wiem, czy wiecie, że rower wzmacnia mięśnie nie tylko nóg, ale pleców i brzucha. I dzięki temu stajemy się silniejsi. A poza tym jazda na rowerze jest dobra dla naszego serca i dla naszych płuc. I wiecie co? Im częściej jeździmy, tym lepszą mamy kondycję. Zatem teraz ćwiczymy, tańczymy, śpiewamy i pracujemy nad kondycją, tańcząc z Alicją Janosz.

Hop do góry, ćwiczymy, tańczymy, gimnastykujemy się i po prostu się ruszamy, bo sport to zdrowie, a szczególnie, drodzy radiosłuchacze, sport na świeżym powietrzu, tylko może nie przy takich upałach jak te z ostatnich dni, ale mam dobrą informację, pogoda ma się powoli, jeśli chodzi o temperaturę, uspokajać, to znaczy ta temperatura będzie spadać nawet poniżej 30 stopni, więc pogoda na zewnątrz będzie już za sekundkę, już za kilka chwil bardziej sprzyjać takim aktywnościom, wszelkim aktywnościom sportowym na zewnątrz. Ale tak jak pięknie nam opowiadała przed piosenką Emilka, przecież niekoniecznie trzeba się ruszać na zewnątrz. Można się wspaniale ruszać, ćwiczyć, dbać o swój organizm, o swoje ciało, nie na zewnątrz, tylko wewnątrz, w środku, na przykład na basenie. A ciekaw jestem, czy wiecie, że niektóre zwierzęta, a jest ich całkiem sporo, są świetnymi pływakami. Na przykład wydry, delfiny albo też pingwiny spędzają w wodzie bardzo dużo czasu i doskonale sobie w niej radzą, więc bierzmy z nich przykład. A przecież taka lekcja pływania, którą to pierwszą będzie mieć Emilka już za tydzień. Pozdrawiamy cię raz jeszcze serdecznie. Każda lekcja pływania to jest świetny kroczek, kolejny kroczek do coraz większej odwagi takiej naszej, wewnętrznej, do coraz większej pewności siebie. No bo przecież, kochani, im więcej ćwiczymy, tym lepiej czujemy się w wodzie i tym więcej potrafimy. I to na pewno wzmacnia nasze poczucie wartości, ale też naszą taką pewność siebie. Więc można po prostu powiedzieć, że pływanie to jest zdrowie, to jest świetna zabawa, zatem wskakuj.

0: Wstępujcie do wody i odkrywajcie możliwości pływania. A już za chwilkę z Lilą i z Leną odkryjemy możliwości kolejnych dyscyplin sportowych. Dzień dobry, Lila.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Lena.
2: Dzień dobry.
0: Mam was, dziewczyny, na dwóch liniach. Na pierwszej linii Lila, na drugiej linii Lena. Czy wy lubicie sport?
2: Bardzo.
0: Lila, to poleć nam jakiś swój ukochany sport na wakacje. Słuchamy.
2: Akrobatyka.
0: Dlaczego akrobatyka? Co w niej jest takiego ciekawego i fascynującego? Opowiadaj jak najwięcej, proszę.
2: Że można skakać na trampolinach, można robić różne fajne rzeczy, można się dużo uczyć.
0: Mhm. A ty już od dawna uprawiasz ten sport?
2: Od 2 lat.
0: Aha. I poznałaś dzięki akrobatyce też nowych przyjaciół?
2: Tak.
0: Świetnie. To powiedz proszę, czy latem też ćwiczysz akrobatykę?
2: Tak. Wszystkie miesiące, wszystkie pory roku. Nawet w wakacje.
0: Ho, ho, ho. Ile razy w tygodniu ćwiczysz?
2: 3 razy.
0: Mhm. I jaki jest najtrudniejszy element akrobatyczny, który teraz potrafisz już wykonać? Możesz nam go opisać?
2: Salto w tył.
0: I jak to salto się robi w ogóle? Opowiedz nam.
2: Skacze się na trampolinę z rękami w górę i się jakby tak wybija mocno, no i się robi tak w tył. Jakby taki fikołek.
0: I ten taki jakby fikołek, jak to nam fajnie tutaj określiłaś, to takie salto do tyłu można zrobić już na drugich, trzecich zajęciach z akrobatyki, czy uczymy się tego stopniowo?
2: Na wszystkich zajęciach.
3: Ale no, od samego początku nie robisz, tak?
2: Ale nie ile? Od samego początku.
3: Mhm.
2: No bo my nawet na swojej akrobatyce od najmniejszego do największej grupy.
0: Mhm. Tak, tu chyba tata fajnie podpowiedział, prawda? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Tak, tak, bo Lila dopiero po 2 latach zaczęła takie salto robić, także do tyłu, także to jest trudny element, ale długo trzeba uczyć.
0: Tak, ale trening czyni mistrza. To teraz, Lila, poczekaj chwileczkę, porozmawiamy z Leną o jej dyscyplinach sportowych. Lena, jaki sport lubisz najbardziej?
2: Karate.
0: Ale fajnie, słuchajcie, ja jestem zachwycony po prostu. Każdy z was dzisiaj dzwoni z inną dyscypliną sportową. Nie było jeszcze akrobatyki i nie było jeszcze karate. Opowiadaj nam, co takiego przyjemnego jest w karate.
4: Po prostu są różne takie, jakby nie pozy, różne techniki, które można... No, robić i ja bardzo lubię karate, bo wtedy można się stać silniejszym.
0: Mhm. A ty od dawna ćwiczysz karate?
4: Od stycznia.
0: Od stycznia?
4: Od tego stycznia.
0: Mhm. I powiedz, czego cię jeszcze nauczyło karate?
4: Mieć koncentrację, wierzyć w siebie i tyle.
0: Ale fajnie to brzmi, Lena. A jeśli mogę jeszcze podrążyć trochę temat, to w jaki sposób te regularne treningi karate pomogły ci bardziej uwierzyć w siebie?
4: Jak robiliśmy różne techniki, to po prostu starałam się bardziej robić i wreszcie uwierzyłam w siebie. I jak mieliśmy zawody, to zajęłam 1. miejsce.
0: Za nie mówiłem, ale za mnie przemówiły moje dłonie. To były oklaski dla ciebie. To brzmi bardzo, bardzo pięknie i bardzo tak motywująco. A czy miałaś jakieś chwile zwątpienia w tych treningach? Czy takie dni też się zdarzały?
4: To na początku roku to bardzo nie cierpiłam karate, bo było nudne na początku, ale potem jak już bardziej się starałam, to bardziej mi się podobało karate.
0: I po prostu też wyrobiło w tobie, tak jak powiedziałaś, przez to, że miałaś w sobie ten upór, to wyrobiło w tobie taką wiarę w siebie, prawda?
4: Tak.
0: Niesamowite. Poczekaj, Lena, proszę jeszcze na linii. Wracam do Lili. Lila, jesteś jeszcze tam z nami?
2: Tak.
0: Mhm.

0: Lila, to ciebie też teraz zapytam o to samo, o co pytałem Lenę. Co tobie najbardziej dała akrobatyka?
1: Najbardziej dała to, że się uczyłam takiej jednej z może jednej najtrudniejszej rzeczy, która to była na wszystkich wakacjach. Na dwóch umiałam, no bo dziewczynki robiły takie. No i jak kiedyś byłam mała, poszłam do cyrku i zobaczyłam akrobatkę na hula hop, to powiedziałam rodzicom, że jak dorosnę, będę po prostu chciała iść na akrobatykę.
0: Pięknie. Dziewczyny, ja jestem zachwycony tym, że wy jesteście tak usportowione, tak aktywne i tak fajnie się ruszacie, ale zaraz. Oprócz Lili, oprócz Leny, ja przypomniałam sobie, że tam jeszcze gdzieś po drugiej stronie słuchawki jest kolejna osoba. Ciekaw jestem, czy też się rusza, czy też ćwiczy. Tata Lili. Czy tata jest z nami jeszcze?
2: Jest.
0: Czy tata nam opowie, jaki sport najbardziej lubi? Ale tylko nie oglądać, tylko ćwiczyć. O to mnie
2: podpisuje. Tak. My wiele sportów robimy i razem z Lilą ćwiczymy i z mamą. Chodzimy sobie na siłownię regularnie, na rowery, pływamy. Lilkę właśnie nauczyli się w tym roku też pływać, więc Lilka już sama pływa.
0: Świetnie.
2: Na rolkach jeździ i na rowerkach jeździmy dużo. To są nasze ulubione sporty. Mm-hmm. A i w siatkówkę jeszcze jeździmy.
1: No właśnie,
0: siatkówka. A będzie siatkówka plażowa, skoro lato i wakacje?
2: No będzie, już nawet trochę była.
0: Świetnie. To proszę nam powiedzieć, teraz pana zapytamy jako dorosłego eksperta, dlaczego warto ćwiczyć, dlaczego warto, żeby dzieciaki ćwiczyły i ruszały się?
2: No warto ćwiczyć, ponieważ dużo lepiej się człowiek czuje i rozwija nowe umiejętności, prawda? I od jakiegoś tam skupienia, po na pewno takie fizyczne wszystkie umiejętności, no ale też dużo dyscypliny, myślę. Mm-hmm. Jak dzieci chodzą, trenują regularnie, no to wiedzą, że mają no właśnie taki swój obowiązek razem z przyjemnością, ale no właśnie to ich też uczy dyscypliny, że muszą o danej godzinie coś robić, prawda, słuchać się trenera.
0: Tak jest.
2: To jest, wydaje mi się, pożytkiem dużym dla nich.
0: Mm-hmm. No dobrze, to teraz bardzo wam dziękuję już za tę długą i bardzo ciekawą rozmowę i do was zaraz Lila i tato Lili wracam, a teraz jeszcze na chwilkę do Leny. Lena, kogo chcesz pozdrowić?
1: Chcę pozdrowić moją najlepszą przyjaciółkę Gabrysię i mojego najlepszego przyjaciela Janka. Mm-hmm. I pozdrawiam całą Polskę, całe Radio 10 łącznie z panem.
0: Bardzo dziękuję, a ja łącznie z panią pozdrawiam całą pani rodzinę, droga pani Leno. Trzymaj się, Lenka, wspaniale i niech ci to karate przynosi dużo satysfakcji. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: To teraz jeszcze Lila, kogo chciałaby pozdrowić?
1: Mama, która jest jeszcze w pracy, tatę, ciocię, wujka, babcię i dziadka, całą moją rodzinę, całe Polskie Radio Dzieciom, wszystkich prowadzących Polskiego Radio Dzieciom, cały świat i całą Polskę.
0: A czy tata Lili chce kogoś jeszcze pozdrowić?
2: Już takie szerokie pozdrowienia były Lili, tak. To po prostu dołączam się do nich.
0: Tak jest. Kochani, trzymajcie się ciepło, ćwiczcie, gimnastykujcie się, bo w zdrowym ciele...
2: Dziękujemy. Zdrowy duch.
0: Tak jest. Dobrego dnia. Hej, hej. A teraz pewna ciekawostka o karate, o którym świetnie nam opowiedziała dzisiaj Lena. Słowo karate oznacza pustą rękę. Czyli oznacza to tyle, że karate ćwiczy się przede wszystkim bez użycia żadnej broni. A poza tym, nie wiem czy słyszeliście, że w karate ważny jest nie tylko ruch, ale też szacunek. Przed treningiem i po treningu karatecy kłaniają się sobie oraz trenerowi i w ten sposób właśnie okazują uprzejmość i respekt. Jeszcze żadna dyscyplina sportowa się nie powtórzyła. Z jakimi dyscyplinami sportowymi chcielibyście nas jeszcze dzisiaj zapoznać? 226452055

0: Tak jest, potańczyliśmy troszkę przy tej piosence, bo przecież taniec to też wspaniała forma ruchu. Można się ruszać, endorfiny, czyli tak zwane hormony szczęścia, produkują się w naszym ciele i od razu jesteśmy weselsi, jesteśmy bardziej pogodni i bardziej sympatyczni dla samych siebie, ale też dla ludzi, których spotykamy na swojej drodze. A ja spotykam na mojej drodze telefonicznych ludzi, telefonicznych radiosłuchaczy, czy raczej radiosłuchaczki w tym momencie. Będą to Maja. Dzień dobry, Maju.
1: Dzień dobry.
0: I Ala. Dzień dobry, Alu.
2: Dzień dobry.
0: Dziewczyny, lubicie sport?
2: Tak.
0: To teraz na 3-4 proszę, niech każda z was wykrzyczy do chmur, do słońca swoją ukochaną dyscyplinę sportową. Uwaga, 3-4.
2: Siatkówka. Badminton.
0: Ja jestem po prostu tak zachwycony i zaskoczony, że dzwonią, słuchajcie, dziewczyny, dzisiaj osoby, które uprawiają przeróżne dyscypliny. Mieliśmy do tej pory akrobatykę, karate, rower, rolki, pływanie, tenis. Żadna dyscyplina nam się jeszcze nie powtórzyła. O siatkówce która z was powiedziała?
2: Maja.

0: Maja, czyli Maja Siatkówka. Alu, a ty o jakiej wspomniałaś dyscyplinie?
1: Badminton.
0: Badminton. To zaczniemy od Mai, a potem przejdziemy do Ali. Zgoda?
1: Tak.
0: Maju, opowiadaj wszystko, co tylko chcesz i co tylko wiesz o siatkówce. Co to za sport? Dlaczego jest taki fajny?
1: Wtedy mogę grać z rodziną.
0: Słucham?
1: Wtedy mogę grać z rodziną. Mhm.
0: To jak grasz z rodzinką, to ile macie osób w każdej z drużyn?
1: Po dwa.
0: Po dwie osoby. Mama, tata i ktoś z rodzeństwa?
1: Mój brat.
0: Twój brat.
1: I ja. Mhm.
0: Od dawna grasz sobie w siatkóweczkę?
1: W tym roku dopiero zaczęłam.
0: I co w tym sporcie sprawia ci najwięcej frajdy, przyjemności?
1: Jak?
0: Bardziej właśnie jak odbijasz piłkę, czy jak zdobywasz punkt, czy taka rywalizacja? No właśnie, co jest fajnego w tym?
1: Rywalizacja.
0: Rywalizacja. To przyznaj się, która drużyna ostatnio wygrała? Z kim byłaś w drużynie?
1: Z moim bratem i my wygraliśmy.
0: No to brawa, brawa. Ogromne brawa dla ciebie, czyli ograliście waszych rodziców.
1: Tak, ograliśmy.
0: No to rodzice muszą się jeszcze troszkę podszkolić w tej siatkówce, prawda?
1: No, muszę. Mhm.
0: Dobrze, to jest siatkówka, a teraz Maju, poczekaj momencik i posłuchaj. Ja też wsłucham się w słowa Ali, która opowie nam o badmintonie. Dlaczego to jest najfajniejszy twoim zdaniem sport na świecie, Alu?
1: No bo mogę grać z mamą.
0: O, powtarza się historia. To jest bardzo ciekawe, co mówicie. Maja przed chwilą powiedziała, że lubi siatkówkę dlatego, bo może uprawiać ten sport z rodziną, a ty odpowiadasz to samo. Bardzo ciekawie, czyli przez sport można łączyć się w takich fajnych aktywnościach ze swoimi bliskimi, prawda?
1: Tak. Mhm.
0: Często gracie z mamą w badmintona?
1: No, czasem codziennie.
0: Ale fajnie. To teraz przy takiej pogodzie na pewno fajnie i przyjemnie gra się na zewnątrz, prawda?
1: Tak.
0: Bo badmintona można też uprawiać w hali, na hali sportowej. Ja kiedyś tak troszkę właśnie sobie grałem w badmintona przy zamkniętym dachu. To powiedz nam teraz, jak wygląda twoja rakietka do badmintona?
1: Jest taka niebieska. Ma metalową siatkę, siatka jest biało-czerwona. Mhm.
0: A czy oprócz mamy grasz jeszcze z kimś innym w tego badmintona?
1: Czasami jak do mnie koleżanki przychodzą, to z nimi. Mhm.
0: No ale chwileczkę, przy badmintonie tylko trzeba biegać za tą lotką szybko, żeby ją odbić. To człowiek się za bardzo nie zmęczy?
1: Ja już jestem przyzwyczajona.
0: I też chyba w takim zmęczeniu to się człowiek od razu lepiej czuje, prawda?
1: Tak.
0: Pewnie, że tak. Jeszcze jakaś dyscyplina wchodzi w grę, czy tylko badminton przez całe wakacje?
1: Jeszcze lubię jeździć na rolkach.
0: To rolki dziś się pojawiły już. A co ty lubisz najbardziej w rolkach właśnie?
1: Chyba naukę jeżdżenia.
0: Mhm. A cały czas się uczysz tego?
1: No to samo, jak nie jest gorąco.
0: Aha. I kto cię uczy jazdy na rolkach?
1: Czasami sama, czasem tata, czasem mama, a czasem moja koleżanka.
0: Świetnie. Czyli sport po prostu łączy, bo albo jest mama, albo jest tata, albo jest koleżanka, czyli nie dość, że ciało nam się rusza, to jeszcze mamy fajne znajomości, po prostu, prawda?
1: Tak.
0: Bardzo, bardzo dziękuję, Alu, za twój telefon. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Mamę, tatę, całą moją rodzinę, siostrę, brata, koleżanki. No i polskie radio dzieciom.

0: Dziękujemy serdecznie, życzymy ci dobrej środy. Hop do góry, do usłyszenia. A ty, Maju, nasza droga, nasza droga koleżanko, która uwielbia siatkówkę, kogo ty chcesz pozdrowić?
1: Babcię, dziadka, mamę, tatę i mojego brata.
0: Ściskamy cię serdecznie, niech ci się fajnie gra w tę siatkówkę i niech ci rodzice w końcu się troszkę nauczą, żeby chociaż choć raz z wami zremisowali z tobą i z bratem. Przekaż im to, zgoda?
1: Moje rodzice właśnie słyszeli.
0: A są sto... rodzice, podszkolcie się bardziej, żeby wejść na wyższy poziom siatkarski.
2: Postaramy się, ale dzieci są za dobre.
0: No może to być niemożliwe, prawda? Żebyście ograli własne dzieciaki. Ale i tak trzymamy za was mocno kciuki. Wakacje dopiero się zaczęły, to macie jeszcze prawie 60 dni na trenowanie. A ty, Maja, z bratem, nie dajcie im nigdy wygrać. No to tyle od nas.
1: Nie damy.
0: Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Hej, hej. Tak jest, drodzy radiosłuchacze. Dyscypliny sportowe, ruch, sport to po prostu zdrowie, a skoro mowa o siatkówce, w którą tak z takim umiłowaniem gra Maja i jej cała rodzinka, to powiem wam o tym, że siatkówkę wymyślono ponad 130 lat temu. Powstała właśnie w 1895 roku jako gra, która miała być trochę spokojniejsza niż koszykówka. A badminton, jak się okazuje, ten sport, który ukochała sobie Ala, to jeden z najszybszych sportów na świecie. Po mocnym uderzeniu zawodnika, który jest zawodowcem, lotka może osiągnąć prędkość ponad 500 km na godzinę. Ogromna prędkość. A my ćwiczymy, tańczymy i ruszamy się już po godzinie 11 w audycji Hop do góry.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach.

0: Karpatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Hop, do góry!
2: Hop do góry to nasza radiowa, wakacyjna audycja. Jacek Zawada, Filip Górski. Na zegarach 11. Jesteśmy z wami jeszcze przez godzinę, a ja przygotowałem w międzyczasie dla was zestaw sportowych, ruchowych zagadek. Po trzech słowach należy rozpoznać, o jakim sporcie mówię i jaki sport mam na myśli. Kto z was spróbuje z takim radiowym, sportowym wyzwaniem się zmierzyć? 226452055, a teraz już czereśnie i sport to zdrowie.

będziemy udowadniać w każdą środę od 10 do 12 w naszej sportowej, ruchowej, bardzo aktywnej audycji pod tytułem Hop do góry. Ćwiczymy dzisiaj jeszcze do godziny 12. Ciekaw jestem, kto z Was będzie chciał poćwiczyć, czy raczej zmierzyć się ze sportowymi zagadkami, które Wam właśnie w tej drugiej godzinie naszej audycji Hop do góry przygotowałem.

Są to bardzo proste zagadki, ale zagadki jak najbardziej związane z różnymi dyscyplinami sportowymi. Ja podaję trzy słówka, a wy musicie skojarzyć, o jaki sport chodzi. Później możemy sobie o takim sporcie porozmawiać. Na przykład trzy słówka takie jak woda, basen, kraul. No i już wiadomo, że chodzi o pływanie, że chodzi o basen. To kto z was podejmie sportowo-zagadkowe wyzwanie? 22 6 45 20 55. Ruszajmy się, tańczmy, ćwiczmy i zgadujmy. Odgadujmy różne dyscypliny sportowe, które skryły się pod moimi trójwyrazowymi zagadkami. A ja powiem wam teraz bardzo, bardzo ciekawą informację o tym, że ruch, że sport, że ruszanie się włącza nasz mózg do nauki, do poznawania świata. Okazuje się, jak stwierdzili nie tylko amerykańscy naukowcy, że podczas biegania, podczas skakania, podczas jazdy na rowerze i podczas wielu innych dyscyplin sportowych mózg dotlenia się. Dzięki temu łatwiej nam zapamiętywać różne informacje i dzięki temu szybciej przeróżne informacje wokół nas przyswajamy. A poza tym, ja się też śmieję, bo już troszkę poćwiczyłem przed naszą audycją. Sport działa jak naturalny, uwaga, uśmiech w tabletkach. Tak sobie to wymyśliłem, tak sobie to nazwałem, bo podczas ruchu nasz organizm produkuje endorfiny, czyli takie hormony szczęścia, które poprawiają nasz nastrój nawet po jakimś trudnym dniu, kiedy coś nam nie wyszło, kiedy z kimś się pokłóciliśmy, no albo po prostu nawet bez powodu nie mieliśmy danego dnia dobrego humoru. Czasami tak się zdarza. To jeśli pobiegniemy na kort tenisowy, jeśli wskoczymy na rower, jeśli przebiegniemy jakiś dystans lub zrobimy coś innego, co pomoże naszemu ciału się poruszać przez jakiś czas, to poczujemy się na pewno lepiej, na pewno radośniej, na pewno większa ulga i takie odprężenie zamieszka w naszym ciele. Ciekaw jestem, kto zatem odprężony jest już na tyle, by podjąć wyzwanie moich sportowych zagadek, o których wspominałem. Przypominam numer do studia 22 645 20 55.

Okazuje się, że i dzieci, i młodzież, i dorośli, i seniorzy, którzy ruszają się, mają mocniejsze kości. Jest to udowodnione na

który dowód, która informacja, który fakt w dzisiejszej audycji podkreślający nam, że warto ćwiczyć, warto się ruszać, warto skakać, warto być aktywnym. Niech sobie te wszystkie telefony, tablety, komputery też wyjadą na wakacje i odpoczną i się zresetują i się naładują na rok szkolny, a my bez telefonów, bez tabletów, za to z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodzinką. Wyskoczmy na zewnątrz i poruszajmy się po to, żeby lepiej, głębiej, przyjemniej oddychać. Bo przecież to właśnie podczas sportu płuca pracują intensywniej i dzięki temu z czasem łatwiej nam złapać oddech nawet podczas dużego wysiłku, bo po prostu nasza kondycja się poprawia, nasza forma się zwiększa i możemy zrobić coraz więcej przysiadów, coraz więcej pompek, coraz więcej skłonów, przede wszystkim wtedy, kiedy ćwiczymy regularnie. Kto z was ćwiczy regularnie? Kto z was poleci nam jakiś sport, którego dzisiaj jeszcze nie było? Mnóstwo osób dzwoniło w pierwszej godzinie. Mam już listę dyscyplin sportowych, o których wspaniale opowiadaliście. Akrobatyka, karate, rower, rolki, pływanie, tenis, siatkówka, badminton. Naliczyłem 8. Naliczyłem 8, z czego rolki pojawiły się dwukrotnie. Obiecuję, że ta dyscyplina sportowa, która dzisiaj pojawi się najwięcej razy, o której będziecie chcieli mówić lub też na którą chcecie głosować najczęściej, to o tej dyscyplinie pojawi się audycja Hop do Góry jeszcze w tym miesiącu. Zatem zapraszam, jeśli ktoś chce do nas zadzwonić, możecie to zrobić już teraz.

Zamykam oczy razem z Alą Janosz, która tak fantastycznie zaśpiewała. Mam nadzieję, że za jakiś czas uda mi się Alicję Janosz zaprosić do studia i porozmawiać z nią na żywo. Ale nie tylko porozmawiać, ale przede wszystkim pośpiewać i potańczyć, bo zawsze zaraża mnie dużą dawką pozytywnej, muzycznej energii. A czym pozytywnym zaraża nas sport? No właśnie, postawmy sobie teraz, drodzy radiosłuchacze, takie pytanie, co daje nam sport? Jakie cechy charakteru w nas samych rozwijają dyscypliny sportowe, rozwija taniec, rozwija po prostu ruch i bycie aktywnym? Na pewno tak sobie myślę też po sobie. Kiedy uczyłem się w szkole podstawowej pływać, chodziłem na pływalnię do mojego kuzyna, który był wtedy ratownikiem na basenie i wydawało mi się na początku, że nie, to jest strasznie trudne, ja nigdy nie nauczę się pływać, przecież no jak to, no basen taki głęboki, ja wskakuję, ja będę spadał w dół, będę spadał na dno. Ale nie, z pomocą tych różnych makaronów, o których opowiadała dzisiaj jedna z radiosłuchaczek, najpierw pływałem sobie spokojnie w te i we w te, potem mój kuzyn nauczył mnie pływać stylem grzbietowym, a potem był chyba dla mnie osobiście najtrudniejszy styl pływacki, którego uczyłem się bardzo długo, ale dosyć długo, szczególnie tego, jak się oddycha przy tym stylu, czyli crawl. No nie mogłem jakoś poczuć tego, kiedy ja mam odetchnąć, czy po jednym ruchu rąk, czy po dwóch, czy po trzech, czy jak to wszystko ze sobą skleić, żeby to miało ręce i nogi. No ale chodziłem na ten basen w każdą sobotę od 9 do 10. Ćwiczyłem, trenowałem, wskakiwałem do tej wody. Mój kuzyn Marek mnie uczył za każdym razem. I w końcu po iluś takich treningach przyszedłem sobie w którąś sobotę, powiedzmy, że to była, nie wiem, 7., 8. sobota z rzędu. I nagle ten crawl zaczął mi tak dobrze, tak naturalnie wychodzić. Nagle zorientowałem się, że najwygodniej oddycha mi się, łapie mi się, bierze mi się oddech co 3 zanurzenia rąk. Że okazało się, że trening czyni mistrza. Nauczyłem się pływać crawlem, a potem bardzo szybko nauczyłem się też pływać żabką, motylkiem i tak pływam już sobie do dziś. I sprawia mi to wielokrotnie ogromną radość. Zatem jakie cechy charakteru buduje w nas sport? Na pewno wytrwałość. Mogę to powiedzieć na tym przykładzie, który usłyszeliście ode mnie, bo w sporcie nie zawsze od razu się wygrywa. Zresztą chyba najczęściej nie od razu się wygrywa. Nie od razu osiąga się jakieś upragnione rezultaty. Trening za to uczy, że warto ćwiczyć, warto trenować krok po kroku, sobota po sobocie, trening po treningu, aż się w końcu uda. Poza wytrwałością wymieniłbym też odwagę, bo przecież gdy uczymy się jakiegoś sportu albo gdy trenujemy jakąś dyscyplinę sportową, to uczymy się też próbować nowych rzeczy. I nawet jeśli coś nie wychodzi od razu, to próbujemy jeszcze raz. I nawet jeśli cofniemy się na chwilę, zwątpimy, to potem, kiedy znów podejmiemy te rękawice, czyli znów wrócimy do trenowania, tak jak było w moim przypadku, do pływania, to wzmacniamy siłę, moc naszej odwagi. A waszym zdaniem, jakie cechy charakteru jeszcze wzmacnia w nas sport? Jak myślicie? Odwaga, wytrwałość i co jeszcze?

0: ale lubię tę piosenkę. Właśnie sobie pobanglałem, poskakałem trochę do piosenki Fairy Tale Aleksandra Rybaka. A już za chwilę porozmawiam z kolejnymi radiosłuchaczami, ależ ja się cieszę, bo was dzisiaj tak wielu dzwoni, tak wiele jest ze mną w tej audycji, co słyszę i z czego się bardzo, bardzo cieszymy z Filipem. Milena i Miłosz są z nami. Hej, hej, kochani.
1: Dzień dobry.
0: Skąd dzwonicie, co robicie i co u was? Milena, zaczniesz?
1: Dzwonimy z Warszawy i na razie jemy śniadanie.
0: Miłosz, co dobrego dzisiaj na talerzach na śniadanie?
1: Kiełbaski.
0: Kiełbaski na ciepło czy na zimno?
1: Na ciepło.
0: Milena, i jest jakieś pieczywko do tego?
1: Jest.
0: Jakie?
1: Ciemne.
0: Ciemne. Miłosz, a to są bułeczki, chlebek czy coś innego?
1: Chlebek.
0: No dobrze, to jak już się najecie, brzuszki będziecie mieć pełne, to co, uda się dzisiaj poćwiczyć może, poskakać, czy na przykład może jesteście takimi osobami, które nie lubią sportu? Jak to jest u was, Milenko?
1: My bardzo lubimy sport i na pewno dzisiaj się uda trochę go potrenować.
0: I co będziecie trenować, Miłosz?
1: Chodzenie.
0: Co takiego?
1: Chodzenie.
0: Chodzenie, ale czy to będzie wolne, takie żółwie chodzenie, szybkie, przyspieszonym tempie, czy jeszcze jakieś inne? Opowiedzcie więcej.
1: Takie szybkie i wolne.
0: Mhm. Milena, a oprócz chodzenia lubicie jeszcze jakiś inny ruch?
1: Tak, my bardzo i chodziliśmy na zajęcia, bardzo lubimy rolki.
0: Mhm. O, trzeci raz się pojawiają już rolki dzisiaj.
1: Tak.
0: Mhm.
1: Jeździć na rowerze, na hulajnodze, na łyżwach.

0: No narda, w sumie to wszystkie sporty lubimy.
1: A latem, oprócz chodzenia, co lubicie porobić? Pojeździć na rolkach, czy coś jeszcze?
0: Pójść na basen, pojeździć na rolkach, grać w piłkę.
1: Nożną?
0: Tak.
1: A gdzie chodzicie, żeby pograć w tę piłkę nożną?
0: Na boisko.
1: Jakieś takie szkolne, tak?
0: Mam przed domem inną szkołę i tam jest boisko.
1: Ale fajnie. I co wtedy, organizujecie jakieś drużyny sobie? Jak to wygląda?
0: No, jak wtedy jestem zajęty, to ja się włączam czasami do gry.
1: Mhm. I ty, Milenko, też lubisz w taką piłę sobie pograć?
0: No, zależy z kim i kiedy, ale wtedy najczęściej ja gram, na przykład jakby rzucam do kosza piłkę koszykówką.
1: O proszę, koszykówka, jeszcze koszykówki dzisiaj nie było. A gdybyś miała wybrać jedną dyscyplinę sportową z piłką właśnie, to byłaby piłka nożna czy koszykówka?
0: Wydaje mi się, że bardziej koszykówka.
1: A ty, Miłoszu?
0: To i to.
1: I nie można, musisz wybrać albo jedno, albo drugie.
0: Coś... Albo piłka nożna.
1: Czyli porówno, tu koszykówka, tu piłka nożna. Kochani, a teraz jeszcze takie jedno pytanie dotyczące naszych charakterów, tego, co w sport w nas wzmacnia. Ja tak powiedziałem przed piosenką, że mnie sport na pewno nauczył i uczy cały czas wytrwałości i odwagi. A czego waszym zdaniem was może nauczyć sport? Milenko?
0: Potrzebna jest na pewno jeszcze wiara. Wiara w siebie i że inne osoby wierzą w ciebie.
1: Czyli wiara tych osób, które są wokół nas, bliskich, prawda?
0: Tak.
1: I razem z nimi jest wtedy łatwiej taką wiarę w siebie przy sporcie też rozwinąć chyba, zgadza się?
0: Dokładnie.
1: A ty, Miłoszu, czego możesz nauczyć się dzięki dyscyplinom sportowym?
0: Że jakby mi coś nie wyszło, to jestem zacięty i to cały czas próbuję.
1: Czyli sport cię uczy też takiego uporu, tak? Żeby cały czas próbować, cały czas i jeszcze raz, zgadza się?
0: Tak.
1: No to kochani, tak się fajnie z wami rozmawia, że chyba czas się pobawić trochę sportowo. Przygotowałem dzisiaj i dla was, i dla wszystkich radiosłuchaczy, którzy do godziny 12 zadzwonią do nas, 25 zagadek sportowych, które składają się z trzech słów. Ja podaję trzy słówka, a waszym zadaniem jest w ciągu 5 sekund odgadnąć, o jaką dyscyplinę sportową chodzi. Bawimy się?
0: Tak.
1: Milena, dla ciebie pierwsze zadanie, a drugie zadanie będzie dla Miłosza. Proszę bardzo, Milenko, wybierz numer od 1 do 25.
0: Może 12.
1: 12, uwaga, czas, start. Basen, piłka, drużyna. Co to za sport?
0: Piłka wodna.
1: Brawo dla ciebie, punkt. Pierwszy punkt ląduje na twoim koncie. Miłosz, a teraz ty, od 1 do 25.
0: 24.
1: Uwaga. Mhm. Już odnajduję. Gdzie to 24 mi się schowało? Jest, mam. Cóż to takiego? Cóż to za sport? Góry, lina, wspinanie.
0: Wspinaczka górska.
1: Punkt dla ciebie. Milena, próbujemy raz jeszcze?
0: Tak.
1: Od 1 do 25.
0: To może być tym razem 7.
1: Plaża, piłka, siatka.
0: Siatkówka? Siatkówka plażowa.
1: Tak jest, kolejny punkt ląduje na twoim koncie. I jeszcze raz, Miłosz.
0: Piątka.
1: Deska, kask, skatepark.
0: Jeszcze pan raz powtórzył, bo nie usłyszałem.
1: Deska, kask, skatepark.
0: Deskorolka.
1: Tak jest.
0: Na deskorolce.
1: Tak jest. Punkt dla ciebie. Ogłaszam remis. Milena i Miłosz po 2 punkty. A jeśli ktoś jeszcze chce pobawić się w naszą sportową zgadywankę, zapraszam, możecie do nas zadzwonić. To co, kochani? Czas się pożegnać, ale zanim to nastąpi, to kogo ty, Mileno, chcesz pozdrowić?
0: Ja pozdrawię moje wszystkie koleżanki. Całą rodzinę, wszystkich moich znajomych.
1: A kogo pozdrawiam?

0: Miłosz.
1: Ja pozdrawiam całe Polskie Radio dzieciom, rodzinę, moich ulubionych kolegów, panią dyrektor ze szkoły i panią od rolek i od ceramiki. Pałac młodzież.
2: I pozdrawiamy jeszcze pana.
0: Bardzo dziękuję. Fajnie się rozmawiało?
1: Super.
0: Mi się też świetnie z wami rozmawiało. Dzięki Mileno, dzięki Miłoszu. Dobrego dnia, hej.
1: Dziękujemy.
0: A tymczasem jeszcze jedna osoba się do nas dodzwoniła. Jest to Laura. Dzień dobry, Lauro.
3: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
3: Z Warszawy.
0: Ja też jestem w Warszawie, w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom. Czego twoim zdaniem, Lauro, może nas nauczyć sport?
3: Sport?
0: Tak.
3: Tego, że od razu nie można się poddawać, trzeba ćwiczyć aż do końca i żeby wszystko to, co umiemy, zawsze było w naszych sercach, żebyśmy zapamiętali to do końca, żeby później uczyć się innych sportów.
0: Mhm. Czyli takiej wytrwałości można byłoby rzec jednym słowem, prawda?
3: Tak.
0: A czy ty uprawiasz jakąś dyscyplinę sportową lub jakiś ruch? Cóż to takiego? Słucham?
3: Taniec.
0: Taniec. Jaki to jest taniec?
3: Taki nowoczesny.
0: Nowoczesny taniec. Ile razy w tygodniu ten taniec uprawiasz?
3: Dwa razy w tygodniu. Raz po godzinę. Dwa razy po godzinę.
0: Mhm. I jak ty się wtedy czujesz w czasie takiego treningu tanecznego?
3: No, bardzo miło, bo jest to taki, że mamy taką grupę taneczną i tam mamy...
0: O, jakoś cię słabo słyszę. Możesz mówić proszę głośniej, Lauro?
3: Jak tańczę, to... bo mamy taką grupę, to czuję się sobą.
0: Mhm.
3: Czuję się tak samo sobą.
0: Czujesz się sobą, pięknie.
3: Że to ja. Że to jest moja dusza, że to jest to, czym będę się kierować przez życie.
0: Ale pięknie to opisałaś, no po prostu miód na moje serce, tak się wspaniale tego słucha. A powiedz, czy w wakacje też tańczysz?
3: No, nie mamy zajęć, ale w domu lubię sobie czasem potańczyć.
0: No właśnie, bo wtedy można po swojemu w domu poćwiczyć, potańczyć, pobawić się, prawda?
3: Tak.
0: I wtedy tańczysz sama, czy z przyjaciółmi, czy z rodzicami, czy z kimś jeszcze?
3: Sama, ale czasem do mnie mój młodszy brat przychodzi i tańczymy razem.
0: Świetnie. No to dzisiaj możecie potańczyć razem, nawet jeszcze teraz, w czasie naszej audycji Hop do Góry, która trwa do godziny 12. Co ty na to?
3: No, spróbujemy.
0: Lauro, a powiedz proszę, jakie masz plany wakacyjne? Czy to są plany bardziej sportowe? Czy to są plany bardziej wyjazdowe? Czy jeszcze jakieś inne?
3: No, wyjeżdżam do dziadków, na pewno.
0: Mhm.
3: A zanim będę wyjeżdżać do dziadków, to chodzę z moim bratem, moją rodziną na basen, na działkę.
0: Aha, taki rozstawiony na działce, sobie. Tak?
3: Tak. Tam
0: świetnie.
3: Też mamy trampolinę i lubimy sobie też poskakać.
0: O, proszę, o trampolinach będziemy rozmawiać w następnej edycji, w następnym odcinku naszej audycji Hop do Góry. To możesz nas słuchać uważnie już za tydzień od 10 do 12. Zgoda?
3: Tak, zgoda. Spróbujemy. Dam radę.
0: Bardzo w ciebie wierzę i bardzo tego sobie i tobie życzę, żebyś mogła i miała szansę nas wtedy posłuchać. A teraz jeszcze powiedz, Lauro droga, kogo chcesz pozdrowić?
3: Tak, moją rodzinę na pewno. Moich przyjaciół. A najbardziej chcę pozdrowić moją babcię z dziadkiem, mojego brata Huberta i moich rodziców.
0: A my właśnie tutaj z Filipem pozdrawiamy serdecznie ciebie. Baw się dobrze, tańcz i skacz do góry jak najczęściej, bo przecież ruch i sport to zdrowie, prawda?

środę spotykamy się w naszej sportowej, ruchowej, roztańczonej, rozkrzyczanej i bardzo aktywnej audycji Hop do Góry. Przypominam, każda środa od 10 do 12, a we wtorki zapraszamy na pocztówkę z wakacji, również w tym samym czasie, od 10 do 12. A skoro mowa o pocztówkach, to ja teraz zdradzę wam sekret i niech ten sekret ujrzy właśnie w tym momencie światło dzienne. Jakiś czas temu przyszedł do nas wspaniały list z Zielonej Góry od Julii. Od Julii, która mieszka przy ulicy Ogrodowej w Zielonej Górze. Od Julii, która pięknie maluje. Od Julii, która stworzyła dla nas przewspaniałą laurkę. Laurkę list. Na pierwszej stronie tej laurki jest właśnie Julia. Sama siebie własnoręcznie narysowała. A wtedy, kiedy otwieram ten list, tę laurkę, to w środku jest tekst i również rysunek. Ja odczytam najpierw tekst. Polskie Radio Dzieciom, najlepsze na świecie,

0: Zielona Góra od Julii dla was. 7 lat to ja. Po lewej stronie jest takie granatowe serce, duże serce, a po prawej stronie uśmiechnięta Julia. O, a z tyłu na ostatniej stronie tej laurki jest znowu czerwone serce i dookoła schowane jest w takim baloniku, który ma niebieski kolor i ten balonik trzyma w dłoni właśnie Julia, która jest, przypominam, też na pierwszej stronie i ta pierwsza strona, czyli okładka i ostatnia strona tej laurki łączą się ze sobą poprzez nitkę tego balonika. A teraz ja poprzez linię telefoniczną połączę się z Bartłomiejem. Dzień dobry, Bartłomieju. Halo, halo. O, już chyba Bartłomieja nie ma z nami. Jeśli mnie słyszysz, Bartku, drogi, to bardzo proszę, zadzwoń do nas raz jeszcze. 22 645 20 55. Czasami tak jest, że te telefony jakieś takie psikusy nam tu sprawiają, ale my się nie przejmujemy, nie martwimy, bo zawsze można przecież zadzwonić raz jeszcze, tak jak o, zrobił to Bartłomiej w tym momencie, tylko Bartku, proszę, wycisz radio, bo wtedy będziemy się o wiele lepiej słyszeć. Dzień dobry, Bartłomieju.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Tuchowa.
0: Mhm, jak tam u was, jaka pogoda?
1: Bardzo gorąco.
0: Bardzo gorąco, uff, tak samo w Warszawie, ale podobno po południu dzisiaj prawie wszędzie w Polsce ma padać deszcz, mają być nawet burze, więc trzeba będzie na siebie uważać i na to, gdzie się będziemy przemieszczać w czasie tych burz. Ale póki co burzy żadnej nie ma za oknem, za to są wakacje. Jak ci się zaczęły te wakacje?
1: Bardzo dobrze, fajnie.
0: Mhm. Jakie masz plany z okazji lipca i sierpnia, przepełnionego wolnymi dniami?
1: Mam ochotę popływać w basenie.
0: Ale w takim miejskim basenie, czy może macie basen przed domem?
1: Mamy przed domem.
0: Ale fajnie, ale wam zazdroszczę. To jakim stylem będziesz pływał w tym basenie?
1: Żabką.
0: No to byśmy mogli popływać sobie razem, bo ja żabkę też najbardziej lubię. A długo w ogóle uczyłaś się pływać?
1: Nie. Tak 2 tygodnie.
0: No to szybciutko ci poszło. Czy uczył cię pływania jakiś trener, ratownik na basenie, czy ktoś inny?
1: Tata mnie uczył.
0: Fajnie. I z tatą też lubisz popływać razem?
1: Bardzo lubię z tatą pływać.
0: A lubisz zagadki?
1: Tak.
0: Sportowe też lubisz?
1: Tak.
0: To co? Może weźmiesz udział w moich sportowych zagadkach?
1: Przyjemnością.
0: Bardzo się cieszę. Ja podaję 3 słówka, a twoim zadaniem jest odgadnięcie dyscypliny sportowej. Czy pan Bartłomiej jest gotowy?
1: Tak.
0: 3, 2, 1, zaczynamy. Proszę, Bartku, wymień cyfrę, liczbę od 1 do 25, a ja odczytam ci 3 słówka z zagadki.
1: 11.
0: Morze, fale, ślisk. Morze, fale, ślisk.
1: Nie wiem.
0: W tej dyscyplinie sportowej trzeba założyć na siebie taką specjalną piankę. I na takiej desce unosisz się na falach.
1: Nie kojarzę tego sportu.
0: Surfing. Widziałeś kiedyś surferów?
1: Jeszcze nie.
0: To surferzy właśnie na takiej specjalnej desce pływają, unoszą się na falach morskich, najczęściej właśnie na falach morskich. To nie szkodzi. My o surfingu będziemy rozmawiać jeszcze w którymś z odcinków Hop do Góry. A twoja dyscyplina sportowa taka ulubiona, to jaka to jest?
1: Koszykówka i piłka nożna.
0: Mhm. Dlaczego akurat koszykówka? Co w niej jest takiego ciekawego?
1: No, że bardzo to ciekawie wygląda, jak się tak kozuje piłkę i rzuca do kosza.
0: Mhm. I co, można nowych przyjaciół też dzięki temu poznać? Pewnie tak, prawda?
1: Tak.
0: A czy koszykówkę będziesz, w koszykówkę będziesz też grał w czasie wakacji?
1: Tak, już gram.
0: Mhm. I z kim grasz wtedy? Z kumplami, czy z tatą, czy z kimś innym?
1: Z tatą.
0: I kto ostatnio wygrał?

0: Nie graliśmy tak jak gdyby mecza, tylko na jeden kosz.
1: Aha, po prostu, żeby sobie pobiegać, powrzucać do kosza piłkę i spędzić fajnie czas, prawda?
0: Tak, prawda.
1: A czy w piłkę nożną też grasz z tatą?
0: Też z tatą, czasami jeszcze z rodzeństwem.
1: Mhm. To jak jeszcze rodzeństwo dołącza, to jakie macie drużyny? Ilu osobowe?
0: 3 na 2.
1: 3 na 2. I ty lubisz w jakiej pozycji na boisku piłki nożnej występować?
0: Nie jest tak jak gdyby obojętny, ale najlepiej gram na ataku.
1: Mhm. Czyli dobrze atakujesz, tak?
0: Tak.
1: Świetnie. A czego cię na przykład taki sport jak piłka nożna albo koszykówka może nauczyć?
0: Że ćwiczenie czyni mistrza.
1: Ćwiczenie, trening czyni mistrza. Tak jest, wszystko się zgadza. Fajnie, cieszę się, że do nas zadzwoniłeś, a teraz czas pozdrawiać, pozdrawiać. Kogo chcesz pozdrowić?
0: Chciałam pozdrowić całą swoją rodzinę i całe Polskie Radio dzieciom.
1: My serdecznie z Filipem pozdrawiamy ciebie i życzymy jak najbardziej sportowych, aktywnych, fajnych wakacji, takich jakich ty chcesz, takich wymarzonych. Niech będzie dużo odpoczynku i dużo sportu i dużo fajnej zabawy, dobrze?
0: Dobrze.
1: Pozdrowionka dla wszystkich twoich przyjaciół, dla całej twojej rodzinki. Trzymaj się, hej, hej.
0: Do widzenia.
1: A my, drodzy radiosłuchacze, teraz przenosimy się na plażę razem z Majką Jeżowską, gdzie również można poćwiczyć, gdzie również można pobiegać, gdzie można popływać. Na plaży po prostu jest jak? Fajnie.

Na plaży jest bardzo, bardzo fajnie. Na plaży można się ruszać, na plaży można tańczyć, na plaży można słuchać piosenek Majki Jeżowskiej i wielu, wielu innych. A skoro o ruchu tak dużo dzisiaj mówiliśmy, to nie wiem, czy wiecie, drodzy radiosłuchacze, że wystarczy 20 minut ruchu dziennie, które może nam poprawić humor na calusieńki dzień, więc przede wszystkim rano, o poranku warto ćwiczyć. Ja na przykład mam kolegę, który od ponad roku co drugi dzień o poranku przed pracą chodzi na basen, pływa i czuje się dzięki temu coraz lepiej, ma więcej energii, więcej uśmiechu i ma lepszy humor, właśnie szczególnie wtedy, kiedy popływa. Bo z tego, co wiem, to pływa nie tylko przez 20 minut, ale dłużej. Więc skoro 20 minut ruchu może poprawić nam humor na cały dzień, to co dopiero 60 minut? Tak jak ten mój kolega, który pływa przez godzinę. Ale nie tylko pływanie poprawia nam ruch, bo każda krótka zabawa na świeżym powietrzu potrafi włączyć nasz dobry nastrój szybciej, niż wam się wydaje. A ja bardzo, bardzo, drodzy radiosłuchacze, dziękuję za wszystkie wasze telefony. Jestem tak mile zaskoczony, że tylu was dzisiaj do mnie zadzwoniło. Zrobiłem całą ogromną listę dyscyplin sportowych. I obiecuję, że wiele z tych dyscyplin pojawi się w kolejnych odcinkach audycji sportowej, ruchowej, wakacyjnej. Hop do góry! Najczęściej, okazuje się, pojawiały się w waszych wypowiedziach i telefonach rolki. Zatem już niebawem, obiecuję, że jeszcze w lipcu będziemy jeździć na rolkach. Często pojawiło się też pływanie, zatem prawdopodobnie pod koniec lipca sobie popływamy. Będzie też taniec, będzie też chyba koszykówka, ale już za tydzień będziemy skakać, wielokrotnie robić hop do góry w parku trampolin. Na jednej trampolinie, na dwóch, trzech, kto jak woli i kto jak lubi. A dzisiaj pojawiły się takie dyscypliny jak akrobatyka, karate, rower, rolki, pływanie, tenis, oczywiście mój ukochany. A skoro mowa o tenisie, to trzymamy kciuki dziś za Huberta Hurkacza, który będzie grał w drugiej rundzie na Wimbledonie. I oczywiście za Igę Świątek i wszystkich Polaków, którzy nadal jeszcze są w turnieju wimbledońskim. Niech im pójdzie jak najlepiej i niech jak najprzyjemniej im się gra i biega za piłeczką na korcie, na pięknym tenisowym korcie wimbledońskim. Inne dyscypliny, które dzisiaj tak pięknie były przez was omówione, to siatkówka, badminton, było nawet chodzenie. Do tego hulajnoga, piłka nożna, koszykówka, taniec i deskorolka. Nie, o deskorolce myślałem ja. I o deskorolkach też sobie porozmawiamy i opowiemy, jak fajnie można na nich jeździć. Myślę, że też taka audycja deskorolkowa pojawi się jeszcze w tym miesiącu, a ja nie wiem, czy wiecie, to będzie jedna z ostatnich informacji pod koniec naszego pierwszego odcinka audycji Hop do góry, że dzieci, które dużo się ruszają, mają mocniejsze płuca. Łatwiej im wtedy biegać, śmiać się i mówić bez zadyszki. Ja dzisiaj też mówiłem bez zadyszki, ja dzisiaj bardzo chętnie z wami ćwiczyłem, rozmawiałem, a kolejna audycja Hop do góry już za tydzień o godzinie 10, a za dzisiejsze ćwiczenia radiowe dziękuję wam Jacek Zawada, Filip Górski, ahoj, do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszam.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
3: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Minęła godzina 12. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Rozpoczynamy radiowe półkolonie. Oczywiście w Polskim Radiu Dzieciom.

No i przywitała nas Alicja Szemplińska. Każda z nas, powiem wam szczerze, że ja bardzo lubię tę piosenkę, ale tak na dobrą sprawę można byłoby zaśpiewać każdy z nas i później po trzech kropkach dodać coś od siebie. Ja dzisiaj dodaję: każdy z nas kocha wakacje, zwłaszcza kiedy spędzamy je w naszym wspólnym towarzystwie. A jak powtarzałam wam to już przez te dwa ostatnie dni, w Polskim Radiu Dzieciom podczas tegorocznych wakacji nie ma nudy. O nie, nie, nie, nie, nie. No dobra, ale ja wiem, że wy czekacie na pierwsze pytanie, którym rozpoczniemy naszą trzygodzinną wakacyjną audycję, która rozpoczęła się w samo południe i potrwa do godziny 15. No a pytanie to brzmi następująco. Gdybyście mogli teleportować się w dowolne miejsce na świecie na jeden wakacyjny dzień, to dokąd byście polecieli? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie i opowiadajcie.

przed piosenką zapytałam się was, dokąd chcielibyście się teleportować, gdybyście mogli wybrać na jeden dzień dowolne miejsce na świecie. I może nie do końca prawidłowo to pytanie zadałam, bo może fajnie by było, gdyby naszą zabawę poszerzyć i gdybyście mogli teleportować się w dowolne miejsce, nie tylko na świecie, nie tylko na Ziemi, ale we wszechświecie. O, no tutaj to już w ogóle nie ma granic. Moglibyście się w takich marzeniach wakacyjno-podróżniczych udać, dokąd tylko byście zapragnęli. Na inną planetę, nieważne, że jeszcze nie mamy takich możliwości. Świat wyobraźni, fantazji i naszych marzeń jest nieograniczony, więc i my w naszych fantazjach wakacyjnych tych granic nie będziemy stosować. Jeżeli zatem teraz do głowy przyszedł wam jakiś pomysł, gdzie chcielibyście się podczas wakacji na jeden dzień teleportować, to śmiało oczywiście zadzwońcie do nas 22 645 20 55. Jeżeli macie ochotę poopowiadać nam o swoich wakacjach, o wakacyjnych planach, o tym, gdzie może już teraz jesteście, albo gdzie się wybieracie, albo o właśnie swoich wakacjach marzeń. Śmiało, także możecie do nas zadzwonić. Jak najbardziej przez te najbliższe 3 godziny, oprócz najróżniejszych zabaw, które razem z Kasią zostały przez nas, dla was i dla nas też przygotowane, to oczywiście bardzo chętnie wsłuchamy się w wasze wakacyjne opowieści. 22 645 20 55.

0: Margarita, tu eres mi amor.
1: Ależ się zrobiło żywiołowo, ale nic w tym dziwnego, bo przecież nasze radiowe półkolonie są pełne energii, pozytywnego myślenia, optymizmu i uśmiechu. I to nie tylko dzięki Polskiemu Radiu Dzieciom, Kasi i mnie, ale przede wszystkim dzięki wam i waszym opowieściom. Bardzo się cieszę, że już od razu, zaraz po przywitaniu, pierwsza taka opowieść się pojawi i to dzięki Filipowi. Cześć!
2: Cześć!
1: Jak się masz?
2: Dobrze.
1: A powiedz mi, te wakacje rozpoczęły się fajnie, czy jednak nie do końca?
2: Bardzo dobrze.
1: Och, no to jestem bardzo ciekawa. Co takiego fajnego się wydarzyło na początek wakacji?
2: Tak naprawdę to po prostu siedzę sobie w domu. Ale później będę miał bardzo dużo różnych kolonii.
1: Czyli na początek wakacji najfajniejsze jest to, że w ogóle one się rozpoczęły.
2: Tak.
1: No tak podejrzewam, że nie jesteś osamotniony w tym wyczekiwaniu przez cały rok szkolny na to, żeby w końcu te wakacje nadeszły, żeby nadeszła wspaniała pogoda, która pozwoli nam spędzać sporo czasu na dworze. Ale powiedziałeś, że jesteś teraz w domu, ale czy to oznacza, że się nudzisz?
2: Nie, wcale, że się nie nudzę, bo ja bardzo lubię wychodzić na dwór i mam takiego mojego kolegę, z którym wychodzę na dwór i kiedyś tak się na tym na dworze podobało, że naprawdę siedziałem tam 9 godzin.
1: Wow, naprawdę? Ale to chyba przeskakiwaliście z zabawy w inną zabawę. Mnóstwo takich pomysłów musiało wam towarzyszyć podczas tego spotkania. Czy może na przykład udaliście się na wycieczkę rowerową?
2: No, wycieczka rowerowa, to moja mama z taką planują, że ten miesiąc, że pojedziemy do Puszczy Niepołomickiej.
1: Świetna podróż. Rewelacja. Ja tak sobie myślę, że wycieczki rowerowe same w sobie są fantastyczne, a jeżeli jeszcze wybierzemy sobie cel takiej podróży, który może nas zaskoczyć, podczas którego możemy się dowiedzieć wielu ciekawych, interesujących rzeczy i jeszcze spędzić ten czas w gronie bardzo bliskich tam osób, bo mogą to być oczywiście rodzice, ale mogą to być także przyjaciele, jakaś grupka naszych znajomych,

0: czy też nawet koleżanki z klasy, no to zdecydowanie taka podróż rowerowa jest dużo, dużo bardziej atrakcyjna. A powiedz mi proszę, co ty przez te 9 godzin z tym kolegą na dworze robiłeś? W co wyście się bawili?
1: Bardzo dużo jeździliśmy sobie po prostu rowerami i sobie rozmawialiśmy. No, zacząłem to bycie na dworze, no to tak o 10, a więc mało osób było. I no po prostu sobie rozmawialiśmy. Z jakieś 3 godziny się po prostu bawiliśmy o czym sobie właśnie rozmawialiśmy. No i tak nam minął ten czas, a później wyszło więcej dzieci i już zaczęliśmy na przykład się bawić chowanego.
0: O, no i super, ale jednak rzeczywiście gdzieś tam te rowery także się pojawiły. Ale opowiadałeś nam, Filipie, że masz zaplanowanych trochę półkolonii, kolonii, obozów. Co to takiego będzie dokładnie? Opowiedz proszę.
1: Ten tydzień jeszcze siedzę w domu. Kolejny. Będę szedł na półkolonii do Centrum Kultury. Tam będą różne fajne pomieszane zabawki. W trzecim i czwartym tygodniu wakacji będę na lato w szkole, czyli w takich wycieczkach szkolnych. No i a później to będę jechał chyba z rodzicami w góry i gdzieś tam do dziadków. Myślę, że nawet fajnie się te wakacje planują.
0: No zapowiadają się naprawdę bardzo atrakcyjnie. Liczę na to, że będziesz do nas co jakiś czas dzwonił, by opowiedzieć o tym, co się dzieje, jakie przygody ciebie spotkały, jakie nowe przyjaźni w twoim życiu się pojawiły, co ciekawego zobaczyłeś, czego się dowiedziałeś, bo wakacje to jest zdecydowanie oczywiście czas odpoczynku, ale także czas odkrywania niezwykłych rzeczy i historii. Pamiętasz coś ciekawego, coś, co najbardziej zapadło ci w pamięć z poprzednich wakacji?
1: Ciekawe, no było też na to w szkole, bo byłem na chyba tam 2 tygodniach i no i też tam dużo do dziadków wjeżdżam i to też było bardzo ciekawe.
0: O, no proszę. Czyli okazuje się, że rzeczywiście każde wakacje mają w sobie coś niezwykłego, coś interesującego. I tak sobie nawet myślę, że nie ma co powtarzać i myśleć o tym, że ale było fajnie w zeszłym roku, w tym roku już nie będzie tak fajnie, bo to nie do końca jest prawda, bo co roku może się wydarzyć coś niezwykłego, co także zapisze się w naszej pamięci. Będę trzymała bardzo mocno za to kciuki i tego ci właśnie, Filipie, życzę. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mojego brata, który niestety w wakacje nie ma tak bardzo dużo luzu, bo lipiec jeszcze chodzi do przedszkola, a dopiero sierpień będzie właśnie miał luzy. No moich rodziców, Polskie Radio, dzieciom, moich koleżanków i kolegów, moją panią wychowawczyni w szkole, która jest mega fajna i jest uważana przez moją całą klasę jako najlepsza pani z całej szkoły. No i tak naprawdę to chyba tyle.
0: Super pozdrowienia. My się do wszystkich pozdrowień twoich, rzecz jasna, przyłączamy, przesyłamy je w świat za naszym pośrednictwem, a tobie życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, cudownych wakacji, a później po wakacjach także doskonałych wspomnień. No i rzecz jasna, liczę tutaj na raporty i relacje z twoich najróżniejszych przygód. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Pa, pa, pa, do widzenia!
0: A kto tam jeszcze jest z nami? Halo, halo?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kim jesteś?
2: Dzwoni Zosia i Bartek.
0: Cześć Zosiu, cześć Bartku. Jaka pogoda dzisiaj u was?
2: Deszczowa.
0: A skąd wy dzwonicie?
2: Jeszcze raz?
0: Skąd dzwonicie?
2: Ze Zwolszczyna.
0: A jakie to jest województwo?
2: Wielkopolskie.
0: W Wielkopolsce dzisiaj deszczowo, a we Warszawie słonecznie. I nawet z tego, co widziałam, zapowiada się znowu ponad 30-stopniowy upał.

0: Ale z drugiej strony tak sobie teraz myślę, że jak pada deszcz, to wcale nie oznacza, że musi być zimno. Czy u was też jest tak gorąco?
1: Nie.
0: Nie, czyli jednak jest przyjemna pogoda dzisiaj w Wielkopolsce.
1: Tak.
0: Ale super. No to zapowiada doskonały dzień do wykorzystania na najróżniejsze wakacyjne zabawy i realizację wakacyjnych pomysłów. Co dzisiaj planujecie robić? Nie robienie nic i niczego to jest bardzo ciekawe wakacyjne zajęcie. Powiem wam szczerze, że jedno z moich ulubionych. Choć również powiem wam szczerze, że wczoraj postanowiłam sobie po południu właśnie porobić nic. I wiecie co? Tak jakoś dziwnie mi było. To znaczy, no robiłam nic, no i tak zaczęło mnie nudzić to robienie nic. Zaczęłam sobie czytać książkę, poszłam na spacer, no i jednak okazało się, że nie robienie niczego to nie jest takie łatwe zadanie. A wam przychodzi z łatwością, czy też musicie się trochę nagimnastykować?
1: Chyba trochę trudniej.
0: Ach, też trudniej wychodzi. A powiedzcie, jak zapowiadają się tegoroczne wasze wakacje?
1: Przyjeżdżają do nas kuzyn i kuzynka, ja idę na półkolonie. Mój brat będzie trochę chodził do przedszkola, a trochę nie.
0: A jakie półkolonie przed tobą?
1: Takie, które są organizowane co roku u nas w mieście.
0: A wiesz, co tam się będzie może działo?
1: Będziemy nad jeziorem, będziemy chodzić do szkoły, na obiady, będziemy w kinie, będzie bitwa na proszki.
0: Co to jest bitwa na proszki?
1: Takimi proszkami się rzuca.
0: Ale one są jakieś kolorowe?
1: Tak.
0: A, i dzięki temu można zobaczyć, kto więcej osób pokoloruje takim proszkiem.
1: Tak.
0: No brzmi to bardzo interesująco. Powiem szczerze, nigdy w takiej zabawie nie brałam udziału, a brzmi naprawdę atrakcyjnie i na bardzo taką szaloną zabawę. Będę musiała kiedyś pośledzić sobie takie informacje albo może po prostu do was wpaść i spróbować takiej zabawy. A powiedzcie mi, proszę, jak wyglądałyby wasze wakacje marzeń? Jakie trzy elementy musiałyby być spełnione, trzy rzeczy musiałyby wystąpić, byście mogli nazwać te wakacje wakacjami marzeń?
1: Tak, jakby było dużo kotków.
0: Dużo kotków, tak.
1: Muszelek.
0: Muszelek?
1: Tak. Mhm. Jakbym dużo mogła malować. Jakbym dużo jadła lodów.
0: Tak. I ty coś jeszcze, Bartku, dodasz? Bo Zosia swoje trzy elementy podała. Teraz, Bartku, ty. Tutaj lody się pojawiły na pierwszym miejscu. Wcale mnie to nie dziwi. I jeszcze dwa...
1: Idealne wakacje.
0: No właśnie. Jakby te idealne wakacje wyglądały? Gdybyś mógł jeść mnóstwo lodów, co jeszcze musiałoby się zadziać?
2: Uczenie nóżek, tak? Trochę mama musi pomóc.
0: No jasne, oczywiście.
2: Bartek mówi.
0: I jeszcze raz?
2: Moczenie nóżek w jeziorze, Bartek jeszcze powiedział.
0: O, super, czyli wodne atrakcje. Wcale się nie dziwię, zwłaszcza kiedy jest taki upał, jaki rządził w naszym kraju przez ostatnich kilka dni. No a trzeci element?
2: Muszelki, trochę się wstydzi.
0: A może po prostu rodzinka cała w komplecie?
1: Tak.
0: O, to też by było ciekawe, prawda? Bo, ale taka, wiecie, taka skupiona tylko na zabawie. A nie, że na przykład, że trzeba ugotować obiad albo zrobić pranie. To są takie nudy, którymi zajmują się cały czas dorośli. I zapominają czasami o tym, no tak chyba jest pani mamo, prawda? Że, że można poświęcać czas na zabawę i skupiać swoją uwagę właśnie na takim szalonym wakacyjnym czasie ze wszystkimi członkami rodziny. Ja takiego czasu właśnie wam podczas tych tegorocznych

0: bezpiecznych wakacji życzę. No i życzę, żeby te wszystkie elementy, o których wspomnieliście, się spełniły i żebyście mogli nazwać te tegoroczne wakacje wakacjami marzeń. Ale nawet jeżeli tak się stanie i nazwiecie te tegoroczne wakacje wakacjami marzeń, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście kolejne wakacje też takimi nazywali. No bo niby dlaczego nie? Kto nam zabroni, prawda?
1: Prawda.
0: Otóż to. Moi drodzy, czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy? Kto pierwszy? Zosiu, ty?
1: Całą rodzinę, mojego kota, moją przyjaciółkę Michalinę, całą moją klasę i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo pięknie dziękujemy. Super pozdrowienia. Przyłączamy się rzecz jasna do nich. Bartku, a teraz twoja kolej.
2: Kogo pozdrawiasz? Tatę Michała chyba, to Bartek się trochę zawstydził. Także tatę pozdrawiamy, bo musi pracować dzisiaj, nie? Przy komputerze i nie może z nami być, tak? Rybki w jeziorze, tak? Rybki w jeziorze, Bartek pozdrawia. Wszystkie zwierzątka, tak?
0: Super! Bardzo mi się podobają te pozdrowienia. Do nich także się oczywiście przyłączamy i was również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy mnóstwa uśmiechu, radości i doskonałej wakacyjnej zabawy. Do usłyszenia!
2: Bardzo dziękujemy.
1: Do widzenia!
0: Do widzenia, a nawet właśnie do usłyszenia. Pa, pa, pa!

0: No i już do was powracam. Tak troszeczkę sobie rozmarzyliśmy się, wsłuchując się najpierw w piosenkę wyśpiewaną przez Julię Pietruchę, a później w utwór z filmu animowanego Zanim żyli długo i szczęśliwie. A teraz wracamy do naszych wakacyjnych opowieści. Razem z nami jest Gabryś i Krzyś. Cześć, chłopaki! Cześć! Skąd do nas dzwonicie? Oprócz tego, że z samochodu?
1: Wisły.
0: Och, cudowna Wisła jest. Uwielbiam Wisłę i to zarówno miasto, jak i samą rzekę. Bo ja rozumiem, że z rzeki to wy nie dzwonicie, tylko z miasta, prawda?
1: Tak.
0: No to by było zresztą zabawne. No chociaż w sumie moglibyście z kajaka jakiegoś, albo z łódki, lub z tratwy, z pontonu do nas zadzwonić. No to też mogłoby być bardzo ciekawe. Chociaż nie wiem, czy do końca bezpieczne. Chyba nie. Nie. Raczej nie polecamy w takim wypadku takich rzeczy. Telefonować można raczej z brzegu niż ze środka rzeki, albo jakiegokolwiek jeziora. Tak mi się wydaje. Co wy sądzicie na ten temat? Kiedy jesteśmy w wodzie, trzeba się skupić na pływaniu, a nie na telefonowaniu, prawda? No, też tak właśnie sobie myślę. A powiedzcie mi, jakie macie plany na tegoroczne wakacje?
1: Nie wiem, chciał zostać w domu i... Tak.
2: Ja bym chciał jeść loda.
0: Jedzenie lodów jest super pomysłem na wakacje, ale zostanie w domu także. Wcale się nie dziwię temu pomysłowi i tej myśli, dlatego że często jest tak, że w trakcie roku szkolnego jest mnóstwo obowiązków, zajęć dodatkowych. Trzeba chodzić do szkoły. Chodzić. Więc kiedy jest możliwość posiedzenia sobie w domu, w swoim pokoju, w swoim samym sobie tylko poświęconym towarzystwie, to też taki czas uważam, że w wakacje dzieciakom i nie tylko dorosłym także się należy. Zgadzacie się ze mną?
1: Tak.
0: Oczywiście. A jak to jest z tymi lodami? Myślicie, że w wakacje powinno się jeść lody bez ograniczeń, czy jednak jakieś ograniczenia powinny być wprowadzone?
1: Ograniczenia powinny być.
0: Ale dlaczego?
1: Bo można dostać anginy.
0: A, jak przechłodzimy za bardzo gardło. Albo wiecie co, ja tak sobie pomyślałam, że można trafić na jakiś smak, którego nie będziemy lubić. No bo to tak jest, że jak jemy dużo jakichś lodów, jak lubimy jakiś smak lodów, jemy go bardzo, bardzo dużo, jak właśnie nie ma takich ograniczeń, no to ten smak nam się może znudzić, więc będziemy kosztować innych. I możemy trafić na taki, który zupełnie nie będzie nam smakował i wtedy spowoduje, że stracimy ochotę na wszystkie lody świata i to w ogóle byłby dramat chyba latem, mam takie wrażenie. Zdarzyło wam się?
1: No ja tam mało jem lodów, tato, ale ja nie lubię ogólnie maka.
0: A widzisz, a zdarzyło wam się kiedyś coś takiego, chłopaki, że właśnie jedliście czegoś bardzo, bardzo dużo, aż przestaliście to lubić?
2: Nie, ja tak, nie.
0: A i co to było?
2: Ogórek.
0: Ogórek. No właśnie.

0: Właśnie, właśnie. To jest to niebezpieczeństwo, że jak coś nam bardzo smakuje i tak chcemy tego jeść bardzo dużo, ja tak mam z tortami. Kocham torty. Naprawdę uwielbiam torty. I zawsze biorę sobie największy kawałek tego torta i tak jem, jem. I w pewnym momencie już nie mogę, no bo wiadomo, że dużo torta nie da rady zjeść, bo tam jest ciasto, krem, owoce, no najróżniejsze polewy i tak dalej. I tak mi się w pewnym momencie już zaczyna nudzić jedzenie tego torta, a ja przecież tak lubię torty. No to jest to właśnie niebezpieczeństwo, kiedy możemy zjeść czegoś bardzo, bardzo dużo. Ale słuchajcie, to jest oczywiście jeden element, który można wykorzystać podczas wakacji, czyli jedzenie swoich ulubionych potraw. I tutaj pojawiły się lody i takie nic nie robienie w domu. Co jeszcze chcielibyście, by podczas tegorocznych wakacji się wydarzyło? Może chcielibyście gdzieś pojechać?
1: Kowanie.
0: Nurkować byś chciał?
2: Ja bym chciał pojechać do takiego labiryntu.
3: Ja bym chciał pojechać do labiryntu kukurydzianego.
0: Labirynt kukurydziany to jest super pomysł. Byłam kiedyś w takim labiryncie. Wy też byliście?
2: Tak, byliśmy.
0: No to opowiadajcie, jakie to były uczucia. Można się zgubić w takim labiryncie? Bo wiecie, niektórzy sobie myślą, łe, tam labirynt z kukurydzy, to co to tam takiego?
2: Zgubiliśmy się właśnie.
0: Naprawdę?
2: No.
0: Jak
2: i tam
0: sobie?
2: Brat nas prowadził z mapy. Aha. I okazało się, że jednak w kółko cały czas chodziliśmy.
0: O nie. Ale i jak sobie poradziliście z tym zgubieniem? Jak udało wam się odnaleźć właściwą drogę?
2: Ja już zapomniałam, nie pamiętam już.
0: Bo jak ja się tak zgubiłam, no w takim labiryncie, to po prostu szukałam różnych wyjść i tyle, no innego chyba rozwiązania nie ma.
2: Ja miałam wtedy jakoś 6 lat.
3: Przeszliśmy przez pole?
0: No właśnie, nie da rady przejść przez te kukurydze. Ja też próbowałam, jak byłam w tym labiryncie. Może byliśmy w tym samym, kto wie, kto wie. W każdym razie, no niestety trzeba się kierować tylko ścieżkami. Ale to też jest super pomysł na wakacje. I wiecie co, ja ją wpisuję go na tą listę szalonych wakacyjnych pomysłów. Właśnie wybranie się do labiryntu stworzonego z kukurydzy. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Chłopaki, czas na pozdrowienia. Kogo macie ochotę pozdrowić? Kto będzie pierwszy pozdrabiał? Gabryś czy Krzyś?
4: Ja. Dobra, to ty pozdrawiam.
3: Mojego ta.
0: Super. Kogoś jeszcze?
3: Kogo.
0: Świetnie. No to kogo dopisujemy jeszcze do tej listy?
2: Mnie. Ja bym chciał pozdrowić mamę i tatę i brata.
0: Super pozdrowienia, fantastyczne, fantastyczne pozdrowienia, my się oczywiście do nich przyłączamy i was chłopaki też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, życzymy udanych, wspaniałych, miłych, kolorowych, uśmiechniętych wakacji, dzwońcie do nas od czasu do czasu, by opowiedzieć, co tam u was słychać, dobra?
2: Dobra,
0: a ja wam...
2: też pozdrawiam
5: całe radio... Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękuję. To są przemiłe pozdrowienia. I Rutam, ja także dziękuję bardzo. To są zawsze najmilsze pozdrowienia, które kierujecie w naszą stronę. Wszystkim moim kolegom i koleżankom z redakcji Polskiego Radia Dzieciom wasze pozdrowienia oczywiście przekażę. Do usłyszenia niebawem. No i tak jak powiedziałam, dzwońcie do nas od czasu do czasu, by relacje z waszych wakacyjnych przygód nam zdawać. A ja gwarantuję, że jeżeli postanowicie spędzić wakacje także w Towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom, to z pewnością nie będziecie się nudzić. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
2: Do widzenia, do usłyszenia.

0: O tak, to był blues bujany, wyśpiewany między innymi przez Ryszarda Rynkowskiego, a teraz będzie zabawa. Zabawa?
1: Bajkowy detektyw.
0: Właśnie, bajkowy detektyw. Tę zabawę teraz rozpoczynamy w naszych radiowych półkoloniach i przypomnę, że w poniedziałek tropiliśmy bajkową postać. Wczoraj tropiliśmy w ogóle tytuł bajki, a dzisiaj będziemy tropić bajkową piosenkę. Tak, tutaj może się okazać, że zadanie jest nieco trudniejsze, chociaż jak tak sobie teraz myślę, to właściwie wszystkie te zadania do najłatwiejszych nie należą, ale jestem przekonana o tym, że sobie doskonale z tą zabawą poradzicie. No a ponieważ ta zabawa wcale nie jest najłatwiejsza, jak wspomniałam przed momentem, to za poprawną odpowiedź przewidziałyśmy z Kasią upominek radiowy. A dzisiaj tym upominkiem jest fantastyczny ręcznik Polskiego Radia Dzieciom. Możecie go zdobyć, odpowiadając na pytanie, które za moment się pojawi, tropiąc tytuł bajkowej piosenki, o którą dzisiaj pytamy w bajkowym detektywie. Oczywiście niezbędny Wam do tego będzie numer telefonu tutaj do nas, do Polskiego Radia Dzieciom, a brzmi on następująco, tak podam na wszelki wypadek, gdyby gdzieś tam wypadł Wam on właśnie z głowy, albo rodzice zapomnieli kartki, na którym jest on zanotowany. 22 645 20 55 to właśnie ten numer. A oto informacje, które mają Was naprowadzić na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł bajki.

rozrywkowej piosenki. Piosenka ta śpiewana jest przez główną bohaterkę, która odkrywa w sobie niezwykłą moc. Pojawia się ta piosenka w momencie, kiedy przenosimy się w bajce, w tej opowieści, do zimowej krainy pełnej śniegu. Siostra tej bohaterki natomiast ma na imię Anna. Co to może być za piosenka? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie.

0: Filmowy detektyw.
1: O, właśnie, tak, tak, brzmi nazwa naszej zabawy, do udziału w której zapraszamy Was od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 15 w radiowych półkoloniach. Tak naprawdę to nigdy nie wiecie, o której godzinie dokładnie ona się pojawi. No i to jest taki mój trochę wakacyjny psikus, ale o to też chodzi, żebyśmy spędzali wspólnie całe 3 godziny, a nie tylko w tych momentach, kiedy pojawiają się Wasze ulubione zabawy, zagadki albo pytania, które kieruję w Waszą stronę. Teraz staramy się odkryć, będąc bajkowymi detektywami, piosenkę. I to nie byle jaką, bo właśnie bajkową piosenkę. Dodzwonił się do nas Wojtek. Cześć!
2: Dzień dobry.
1: Powiedz mi proszę najpierw, czy zagadka, która się teraz pojawiła po tych tropach, które powiedziałam, jest trudna czy łatwa?
2: Tak, pół na pół.
1: Pół na pół. O, no proszę, proszę. Ale powiedz mi, ty widziałeś tę bajkę?
2: Tak.
1: Jak myślisz, jak ta bajka się nazywa?
2: Nie bajka, tylko ta.
1: Ta bajka. No, jak się nazywa? Jak?
2: Anna i Elza.
1: Anna i Elza, tak, to są główne bohaterki, siostry. Tak. A pamiętasz, jak się nazywa tytuł bajki, z której pochodzi piosenka, o którą pytam?
2: Mam tę moc.

0: tytuł bajki to Kraina Lodu i spokojnie, to jeszcze nie jest ta zagadka. Za moment będziemy starać się odszukać w każdym razie właśnie ten tytuł piosenki. Tylko najpierw przypomnijmy sobie te zagadki, te podpowiedzi właściwie, które się pojawiły. Wspomniałeś o tym, że główna bohaterka to Elza i tutaj mamy Elzę i Annę. Ja mówiłam o tym, że jest siostra Anna, więc tutaj się zgadza, prawda?
1: Tak.
0: Zgadza się. Elza miała jakąś moc niesamowitą, bo to też jedna z moich podpowiedzi, że ta główna bohaterka taką niezwykłą moc w sobie odkryła.
1: Zamrażania.
0: No to tutaj też nam się ta podpowiedź zgadza. No i trzecią informacją, która się pojawiła, dotyczącą poszukiwanej przez nas piosenki, to to, że pojawia się ona w bajce w momencie, kiedy w całej opowieści przenosimy się do zimowej krainy pełnej śniegu. To też prawda?
1: Tak.
0: A dlaczego? Gdzie Elza wtedy jest? Pamiętasz?
1: W pokoju.
0: Ona chyba wtedy jest w swoim lodowym zamku, chyba z tego, co pamiętam. Tak mi się wydaje. No, to są wszystko tropy, prawda, które staramy się w naszym śledztwie bajkowym zebrać. A teraz najważniejsze, czyli jak według ciebie brzmi tytuł poszukiwanej przez nas piosenki?
1: Mam tę moc?
0: Już sprawdzamy. No brawo! Świetna odpowiedź. Te najróżniejsze tropy, które tutaj się pojawiają, czasami mogą nas nieco zmylić, ale tutaj okazało się, że choć dzisiejsza kategoria, bo tytuł piosenki wcale nie należy do najłatwiejszej kategorii, doskonale została nasza zagadka przez ciebie rozszyfrowana. Zebrałeś wszystkie elementy i stworzyłeś z niej, ułożyłeś poprawną odpowiedź. Bo z tymi piosenkami w bajkach to jest tak, że często potrafimy sobie je zanucić, taką piosenkę, nawet zaśpiewać. Pamiętamy tekst, ale już z tytułami to różnie bywa, prawda?
1: Tak.
0: Ale tutaj poradziłeś sobie z tym doskonale, więc ogromne, Wojtku, gratulacje. Pomyślałam sobie tak teraz, zerkając za okno naszego studia Polskiego Radia Dzieciom, że w takim upale przeniesienie się do takiego lodowego zamku, do takiej śnieżnej krainy, to całkiem niezły pomysł, jak sądzisz? Może nam się uda chociaż na moment do takiej krainy przenieść. Wszystko za sprawą piosenki, której tytuł odgadłeś i która za moment pojawi się w naszej radiowej świetlicy. Ale żeby tak mogło się zadziać, to ja najpierw chciałabym od ciebie usłyszeć pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo
1: moją
0: dziękuję.
1: Mamę,
0: super.
1: Mojego tatę, panią.
0: Dziękuję pięknie.
1: I moją klasę.
0: Świetne pozdrowienia. Zamykamy listę, tak?
1: Okej.
0: Okay. Możemy jeszcze kogoś dodać, jeżeli masz ochotę.
1: Przepraszam, bo nie zasłyszałem.
0: Pytam się, czy zamykamy listę z pozdrowieniami?
1: Tak.
0: Zamykamy. Zatem my do wszystkich twoich pozdrowień oczywiście się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, wspaniałych, przemiłych, kolorowych, uśmiechniętych wakacji. Chyba jednak spędzonych raczej w słońcu niż w śniegu i lodzie. Bo myślę, że to daje więcej możliwości na najróżniejsze zabawy. Tym bardziej, że w twoje rączki trafi już niebawem przyniesiony przez listonosza upominek radiowy. Właśnie wprost z Polskiego Radia Dzieciom i będzie to super ręcznik plażowy, zatem tym bardziej dobra pogoda przyda się do tego, byś mógł go wykorzystać. Wszystkiego najlepszego, Wojtku, do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: A, do usłyszenia!
0: Do usłyszenia, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom. Marta Popałowska, Kasia Pietrzak, jesteśmy cały czas z Wami.

A zaraz, zaraz, czy ja już przypominałam wam dzisiaj o tym, że możecie do nas tutaj przyjechać, do radiowych półkolonii, do Polskiego Radia Dzieciom? Chyba jeszcze dzisiaj o tym nie mówiłam, dlatego tak sobie pomyślałam, że teraz jest idealna na to pora. Moi drodzy, tak, tak, w te wakacje również zapraszamy was bardzo serdecznie, bardzo gorąco do tego, byście przyjeżdżali tutaj do nas, do Warszawy i opowiedzieli nam o swoich pasjach, zainteresowaniach, o tym, jak mijają wam tegoroczne wakacje, o tym, jak wyglądałyby wasze upragnione wakacje, ale także i o tym wszystkim, co fajnego wydarzyło się w trakcie minionego roku szkolnego albo jakie macie plany na ten kolejny nadchodzący. Zapraszamy bardzo serdecznie. W jaki sposób można się tutaj u nas pojawić? No oczywiście trzeba przyjechać, rzecz jasna. A żeby ustalić dogodny termin i dla was, i dla nas, wystarczy wysłać wiadomość i wysłać ją na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. Wówczas albo ja, albo Kasia odezwiemy się do was i wszystko ustalimy. No i co jeszcze jest bardzo ważne, to to, by w tytule, w temacie takiej wiadomości elektronicznej zaznaczyć radiowe półkolonie. Wtedy na pewno taka wiadomość się nie zgubi albo nie zostanie przez kogoś innego przechwycona. Ha, ha, ha, tak, tak. Uda nam się wtedy w

wszystkie takie wasze wiadomości wytropić, a dzięki temu będziecie mogli nas odwiedzić. No bo to jest tak, że czasami przejeżdżacie przez Warszawę albo na przykład spędzacie tutaj wakacje, bo odwiedzacie kogoś, albo po prostu nigdzie nie wyjeżdżacie i szukacie takich atrakcji, które mogą się zadziać w Warszawie, żeby sobie ten czas uatrakcyjnić. I tutaj właśnie przychodzimy z pomocą, z uśmiechem na twarzy i z gorącym zaproszeniem. dzieci@polskieradio.pl to jest ten adres mailowy, pod który takie zgłoszenia należy kierować. No i ten tytuł, temat tej wiadomości, koniecznie żeby zaznaczyć, że jest to zgłoszenie do radiowych półkolonii. No i kto wie? Może się spotkamy, może zasiądziecie naprzeciwko mnie przy mikrofonie numer 2, 3, 4 lub 5 i będziemy sobie wówczas mogli porozmawiać.

Tak sobie myślę, że szczęściem zdecydowanie można nazwać fakt, że nareszcie są wakacje, a nieszczęściem to, że kiedyś one się skończą. Ale później znowu pojawia się szczęście, bo później co się dzieje? Oczywiście znowu czekamy na wakacje, które w końcu nadejdą, później się znowu skończą. No tak wygląda życie, krąg życia nawet chciałoby się powiedzieć, idąc za słowami piosenki z jednej z najpiękniejszych bajek, która kiedykolwiek powstała na świecie, czyli Króla Lwa. A

Ale, ja chętnie wsłucham się w wasze szczęśliwe historie wakacyjne, co do tej pory wydarzyło się podczas tegorocznych wakacji. Ja wiem, że dopiero raptem kilka dni trwają te tegoroczne wakacje, ale kilka dni wystarczy, by zdarzyło się coś zabawnego.

warte i godne polecenia, albo świetne osoby, które zostały waszymi przyjaciółmi i przyjaciółkami. 22 645 20 55 to numer telefonu, który jest do waszej dyspozycji. Śmiało dzwońcie i opowiadajcie o tym, jak mijają wam tegoroczne wakacje.

0: Przyznam się wam szczerze, że ja też się mam doskonale ze względu na wakacje, a mój gość dzisiejszy też ma się dobrze ze względu na wakacje, czy może z jakiegoś innego powodu? Dzień dobry.
1: No ja jeszcze nie obchodzę wakacji, bo moje mam małe dzieci, więc będę się z państwem cieszyć za jakieś 2-3 lata, no ale gdzieś tam zwiedzam tę Warszawę i okolice, także cieszy mnie to otoczenie niezmiennie tak naprawdę.
0: Dominika Dragun, twórczyni profilu Mama z Warszawy, jest razem z nami już teraz oficjalnie, mogę ciebie powitać w naszych radiowych półkoloniach. A właśnie, jak byłaś w wieku naszych słuchaczy, uczestniczyłaś w jakichś półkoloniach?
1: Oj nie, ja mieszkałam na wsi i tak naprawdę tam mieliśmy półkolonie, takie półkolonie live, czyli sianokosy, pomaganie rodzicom, także no czasy się zmieniają, nie?
0: Ale to ja się bardzo cieszę, że możesz u nas uczestniczyć w półkoloniach, tak. I to do tego jeszcze radiowych, ale tak jak powiedziałaś o tych różnych rzeczach, które się dzieją na wsi, o których się często zapomina, to też super sposób na spędzenie wakacji właśnie w towarzystwie innych, takich niespotykanych na co dzień członków rodziny, kiedy mieszkamy w mieście.
1: Tak, to jest spotkanie w towarzystwie tej wioski, o której teraz się tyle mówi, bo jak się mieszka w mieście, to się tej wioski często nie ma. Zazwyczaj są rodzice i dzieci, a brakuje tego elementu wspólnoty. No i teraz dużo mówi się o takiej, nie wiem, sensoryce na przykład, tak? No to sensoryka na wsi to jest właśnie za darmo.
0: Sensoryce, czyli takim skupieniu na odbieraniu, tak. Odczuwaniu, tak, różnych rzeczy poprzez, dokładnie, najróżniejsze nasze zmysły,
1: zgadza,
0: prawda?
1: Się, tak.
0: No bo to jest tak, że tych zmysłów mamy kilka. Nie tylko musimy patrzeć na piękne rzeczy, ale często warto na przykład je posmakować.
1: Tak.
0: Albo
1: pobrudzić,
0: dotknąć
1: się.
0: Otóż
1: umoczyć. To. Chyba mamy teraz najlepszą pogodę właśnie na to.
0: Idealną, chociaż dzisiaj dzwonili do nas słuchacze z Wielkopolski i mówili, że tam jest deszcz.
1: Aha, czyli
0: i 18
1: to
0: stopni.
1: Do nas.
0: No ale to wiadomo, no, pogoda też musi się zmieniać, prawda? Tak. Przyroda też potrzebuje tego deszczu, więc nie ma co narzekać. Tym bardziej, że te ostatnie dni były no fenomenalne, jeżeli chodzi o słońce, upał i taką temperaturę, która w wakacje, no cóż, nie ma co ukrywać, jest pożądana po prostu.
1: Tak, i trzeba z tego skorzystać.
0: Otóż to. Powiedz mi proszę, Dominiko, czy trzeba wyjechać daleko, żeby przeżyć przygodę?
1: Nie trzeba wyjechać daleko, wystarczy wiedzieć, gdzie pójść w Warszawie, czy w ogóle pojechać gdzieś ciut poza Warszawą.

0: Dlatego ja wcale nie uważam, że musimy planować wakacje w ciepłych krajach, żeby doświadczać. I Warszawa jest tego dobrym przykładem. Nie wiem, czy już mogę mówić o przykładach.
1: No jasno, oczywiście, oczywiście.
0: Słuchajcie, ostatnio byłam na przykład w rodzinnej strefie sportu darmowej. W ogóle zacznę mówić o darmowych wydarzeniach, dlatego że no myślę, że to jest takie najbardziej dostępne do doświadczenia, stwierdzenia, czy jest fajnie, czy nie, i można pójść dalej.
1: Tym bardziej, że niektórzy w ogóle nie wiedzą, że jest taka możliwość, takie okoliczności, które sprzyjają temu, by móc skorzystać z różnych atrakcji.
0: Tak, dobrze, że na to w ogóle zwróciłaś uwagę, bo czasami wychodzimy na miasto i jesteśmy przekonani, że musimy wydać kasę. Wcale nie musimy, dlatego ja przygotowałam sobie tutaj taką listę i na szczycie tej listy jest rodzinna strefa sportu pod Pałacem Kultury i Nauki. Także to nawet dla tych, którzy chcą przyjechać do Warszawy i się zatrzymają tam na tej centralnej. I w rodzinnej strefie sportu pogracie sobie w kosza, pogracie sobie w siatkę, pogracie sobie w badmintona. Jest tam mini siłownia plenerowa dla takich ultramaluchów.
1: To też jest bardzo ważne, prawda? Bo często jest tak, że pozwalamy dzieciakom i wy też sami korzystacie często z tych takich siłowni, które są na świeżym powietrzu, a one jednak, co myślę warto teraz o tym przypomnieć, są od 12 roku życia.
0: No właśnie, a tutaj ta mini siłownia plenerowa, ona mnie totalnie urzekła, bo takie dwuletnie dziecko już sobie wejdzie na tę małą bieżnię i sobie pośmiga. No i to jest też ten kontekst rodzinny, tak, że starsze dzieciaki sobie pójdą grać w kosza, te młodsze zajmą się jakimś tam torem przeszkód na przykład i tę siłownią plenerową. To nie jest tak, że tam spędzicie cały dzień, bo tam trochę jednak jest tego słońca. To nie jest zacieniona strefa, więc od razu uprzedzam, że żeby wyjść w takie miejsca, to warto mieć też okrycie głowy, wodę.
1: I o odpowiedź nie porze, prawda?
0: Tak,
1: się
0: dokładnie
1: udać.
0: Tak, więc natomiast jest to miejsce bardzo dostępne i dla przyjezdnych, i dla nieprzyjezdnych, dla podróżujących komunikacją miejską.
1: Ale tutaj też się świetny wątek pojawił, bo podejrzewam, że wśród naszych słuchaczy są też tacy, którzy mają młodsze rodzeństwo albo starsze. Mhm. I czasami jest tak, że jeżeli ktoś jest najstarszy wśród rodzeństwa, no to niekoniecznie chce chodzić tylko na te atrakcje, które są fajne dla młodszego rodzeństwa. A tutaj jest świetna taka możliwość, że rzeczywiście każdy znajdzie coś dla siebie i nie trzeba iść dokładnie tam, gdzie chce ten starszy brat lub siostra, albo tam, gdzie chce ten młodszy brat lub młodsza
0: siostra. A o kompromis jest czasami trudno.
1: Oj tak.
0: Wiem to z doświadczenia. Drugie takie wydarzenie, którego jeszcze teraz nie ma, ale będzie od 18 lipca, to jest Festiwal Dmuchańców za darmo. Kto lubi dmuchańce, ręka w górę. Ja lubię. Mimo, że mam trochę więcej niż 3 lata. I ten Festiwal Dmuchańców będzie w Wawrze, czyli już no komunikacyjnie trzeba dojechać. Natomiast od 18 lipca będziecie mogli sobie za darmo pójść, poskakać. Tych dmuchańców w ubiegłym roku było naprawdę kilkanaście, także nawet ja skorzystałam. Ja też lubię dmuchańce, więc zachęcam, bo to też jest połączone i z koncertami, i z różnymi aktywnościami. Wszystko jest za darmo, można tam sobie też pochillować po prostu, czyli odpocząć, wypić kranówkę, także to jest takie coś, co ja mam przynajmniej w swoim kalendarzu na ten rok, żebyśmy odwiedzili.
1: A wiesz, to mi się takie dwa wątki teraz pojawiły w głowie. Pierwszy taki, że kiedy powiedziałaś o dmuchańcach, to mi się od razu skojarzyły, nie wiem dlaczego, dmuchawce. I tak sobie pomyślałam, ale że co? Że wszyscy będą trzymali w dłoni te takie kwiatki, które nazywamy dmuchawcami i będą je rozprzestrzeniać. To by było też
0: no,
1: ciekawe.
0: No gdzieś tam to może się połączyć, dlatego że to jest przy plaży romantycznej w Wawrze, więc romantycznie też może być. A jak już jesteśmy w ogóle przy tej plaży romantycznej, to tam stamtąd też odpływają darmowe promy na plażę Wilanów, więc można sobie przepłynąć się. Myślę, że to jest ciekawa atrakcja. Wcale nie trzeba wyjeżdżać nad morze, żeby się czymś przepłynąć. I w ogóle w Warszawie jest więcej takich darmowych promów. Mogę oczywiście wam opowiedzieć, bo to nie tylko z plaży romantycznej. Możecie na przykład się przepłynąć takim promem z Cypla Czerniakowskiego na drugą stronę, z plaży Saskiej na bulwar Karskiego. Więc jest kilka takich. One się nazywają Pliszka, Słonka i Wilga. I po takich nazwach trzeba ich szukać w sieci. Jest jeden problem, teraz jest trochę słonecznie, więc Wisła też trochę jest no nisko, dlatego trzeba śledzić komunikaty, natomiast przeprawa taka takim tramwajem wodnym to jest super

0: atrakcja i dla młodszych, i dla starszych.
1: Potwierdzam.
0: Dlatego, że my nie jesteśmy tu przyzwyczajeni, że my pływamy. Czy w ogóle można pływać w Warszawie? Ja się w tym roku dowiedziałam.
1: Tak, potwierdzam, jest to świetna atrakcja i ja właśnie teraz też do takich podróży chciałam nawiązać, bo to jest ten drugi wątek, który skojarzył mi się, kiedy powiedziałaś o tej podróży właśnie na Wawer, no bo to też może być przygoda. Sama taka podróż. Możemy się poruszać najróżniejszymi właśnie środkami transportu publicznego. Możemy troszeczkę się przespacerować. Możemy naprawdę, tak na dobrą sprawę, zrobić z tego całodniową wyprawę.
0: Zgadza się. Myślę, że komunikacja miejska, przynajmniej na przykład dla tych, którzy w ogóle podróżują z samochodami na co dzień, no to jest taka egzotyczna podróż. Ja nie ukrywam, że większością rzeczywiście poruszamy się samochodem, więc moja córka ostatnio w metrze była zachwycona. Także to z tego też można wytworzyć pewnego rodzaju przygodę. A jeżeli jesteśmy już w ogóle przy środkach transportu, to ja bardzo polecam odwiedzenie z dzieciakami, które już jeżdżą rowerkami albo się uczą, miasteczek ruchu drogowego w Warszawie i myślę, że takim flagowym miasteczkiem, jakie my mamy, to jest miasteczko przy Straży Miejskiej, przy siedzibie Straży Miejskiej na Woli, przy ulicy Sołtyka. I tam nawet bym powiedziała, że to jest takie interaktywne, dlatego że tam się podnosi szlaban co 8 minut kolejowy. Tak jak na każdym, uruchamiają się światła, można przejść przez ulicę, trenować z dzieciakami te wszystkie zachowania w bezpiecznych warunkach. No i to, co też odróżnia to miasteczko od innych, to fakt, że ono jest rzeczywiście duże. Z tego, co pamiętam, ma aż 4000 metrów kwadratowych, więc proszę teraz sobie wyobrazić, że to są takie, no, takie duże boisko piłkarskie. Można tam wypożyczyć rowery, nie trzeba przyjeżdżać swoim. Można wypożyczyć kaski, też nie trzeba mieć swoich. Czasami w weekend trzeba odstać trochę w kolejce po to wypożyczenie, bo to jest dość popularne miasteczko. No i to, co ważne, to mogą tam wjechać dzieci, które już jeżdżą, czyli nie na rowerach biegowych, nie na rolkach, nie na rowerkach z bocznymi kółkami, więc od razu na to zwracam uwagę, bo strażnicy miejscy tego pilnują.
1: Tak sobie pomyślałam, kiedy wspominałaś o kaskach, że chyba teraz to nie powinno być z tym problemu, bo przecież od 3 czerwca, od początku czerwca tego roku jest obowiązek noszenia kasku, kiedy jeździmy na rowerze. Ja tak głośno o tym mówię i przypominam, bo rzeczywiście w wakacje, w ferworze wyjazdów, jakichś super atrakcji czy tam spotkań z kolegami, koleżankami, możecie zapomnieć tego kasku z domu, to nie, kochani, trzeba wrócić do tego domu i kask ze sobą wziąć.
0: Mnie też to się wydaje oczywiste, chociaż czy jak odwiedzam różne place zabaw, czy miejsca właśnie, gdzie dzieciaki jeżdżą, to moje obserwacje są zgoła inne czasami. Czasami nawet uda mi się wejść w jakąś rozmowę z tymi dzieciakami, no i często okazuje się, że one wzięły kask, ale go zdjęły. Dlatego, drodzy rodzice, uczulam na to, co się dzieje po wyjściu z domu.
1: Otóż to jest bardzo, bardzo ważne. Takie miasteczko, myślę, jest też super pomysłem dla kogoś, kto chce poćwiczyć troszeczkę swoich umiejętności, na przykład przed zdawaniem na kartę rowerową.
0: Zdecydowanie i w ogóle w tym miasteczku na Woli, o którym powiedziałam, to tam zdaje się kartę rowerową. Jest też kilka innych miasteczek, w których po prostu można poćwiczyć na zasadzie, że zostały one zbudowane dlatego, żeby tam dzieci sobie przyszły i poćwiczyły. Takie miasteczko jest na przykład na Białołęce, więc lokalnie warto szukać tego, co jest obok, bo czasami nie wiemy, że coś takiego jest.
1: Co jeszcze można robić we Warszawie podczas wakacji, by nie narzekać na brak atrakcji? Mi się zrymowało. O to zapytamy mojego gościa zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: No do lata to wołaliśmy w trakcie roku szkolnego, w trakcie roku przedszkolnego i co? I nadeszło to lato. Ja tam jestem szczęśliwa i powiem wam szczerze, że zupełnie nie żal mi tego, że pożegnaliśmy wiosnę, zimę, no jesień przed nami. Ja bardzo lubię jesień, bo wtedy mam urodziny, ale jednak skupiamy się na lecie. Razem z nami Dominika Dragon, twórczyni profilu Mama z Warszawy i rozmawiamy sobie o najróżniejszych atrakcjach, które na was czekają w Warszawie, jeżeli Warszawę chcecie, pragniecie lub planujecie odwiedzić podczas tegorocznych wakacji lub też jeżeli z Warszawy na tegoroczne wakacje nie wyjeżdżacie. Jest naprawdę mnóstwo super, świetnych atrakcji, które tylko czekają na to, by je odkryć. O kilku już sobie powiedziałyśmy, ale to jeszcze nie koniec, prawda?
1: Tak. Chyba teraz idziemy w kierunku wody i chłodzenia, tak?
0: No tak, skoro dotarliśmy do tego lata i mamy upały, to rzeczywiście trochę wody by się przydało.
1: Tak, ja jestem od kilku dni w zasadzie fanką. Fanką pokazywania darmowych atrakcji wodnych, gdzie tę wodę odmienia się przez wszystkie przypadki. I chciałabym wam powiedzieć o tym, że w Warszawie skromnie, lecz mamy dwa takie niezależnie działające wodne place zabaw, czyli no takie po prostu odgrodzone miejsce, gdzie z takich specjalnych zawijasów wypływa woda. I w której tej wodzie można się właśnie pluskać.
0: Nie mylić
1: tego z fontannami, bo w fontannach się nie można pluskać.
0: Nie można i nie można wchodzić do fontan, nie wolno, tego nie robimy. Po pierwsze dlatego, że tam jest woda, która może być dla nas niezdrową, niebezpieczną, a po drugie, no po prostu nie wolno.
1: Tak, nie wolno. Jak nie wolno, to nie wolno.

0: a na wodne place zabaw wolno. I chciałabym zwrócić waszą uwagę na takie dwa. Jeden jest w Wawrze, przy ulicy Starego Doktora. To jest wodny plac zabaw i tam można przyjść w kąpielówkach, w specjalnym obuwiu. Ja zawsze w ogóle zachęcam rodziców z dziećmi do przeczytania regulaminu takiego placu zabaw, bo jak jest woda, to jest ślisko. A jak jest ślisko, to jest niebezpiecznie.
1: Otóż to.
0: I więc zawsze zachęcam, żeby się wcześniej zapoznać, nie przychodzić tak spontanicznie i być przygotowanym, wziąć ręczniki. Przy takich miejscach też jest gdzie się przebrać. Pierwszy to ten w Wawrze, drugi to jest w Parku Henrykowskim na Białołęce. I tam też możecie przyjść. Tam jest, nawet bym powiedziała, trochę bardziej ślisko, dlatego że nawierzchnia jest stara. W tym Wawrze jest wymieniona. Dlatego tym bardziej zachęcam do takiego wodnego obuwia. I możecie się pochlupać. Każde z tych miejsc jest połączone też w ogóle z placami zabaw. W Wawrze jest boisko do grania w piłkę, także to nie jest tak, że przyjdziecie na ten wodny plac zabaw i po 5 minutach się znudzi, bo się nudzi czasami, nie? Ta woda, więc chce się pobiec na ten plac zabaw drugi.
2: Ja myślę, że to potem... od wieku zależy też, tak, prawda?
0: No właśnie, potem można wrócić i tak samo jest w Parku Henrykowskim. Tam w ogóle można zorganizować urodziny, jak się chce. Także z tym można połączyć, jakbyście się kiedyś zastanawiali, gdzie za darmo, do jakiego parku, to jest właśnie jeden z pomysłów. Ale są też takie place zabaw, nie gdzie się pluskacie, tylko gdzie są takie pompy wodne i gdzie można zrobić sobie błoto, można...
2: Eksperymenty wodne.
0: Eksperymenty
2: troszkę,
0: wodne. Można tutaj wypuścić trochę tej wody, potem zamknąć, potem to wpada w taką turbinkę, ona się kręci i potem widzimy, jak to wszystko się dzieje. No to oczywiście nie jest taka ochłoda sama w sobie, ale to jest fajne tylko latem. No raczej zimą nie będziemy tam chodzić. I też właśnie obok tego placu zabaw w Wawrze, przy ulicy Starego Doktora, o którym mówiłam, jest obok plac zabaw i tam właśnie są też te pompy wodne. Można sobie popompować, właśnie poeksperymentować, potem znowu wrócić się popluskać i tak pół dnia minie.
2: Wiesz co, tak sobie pomyślałam teraz, Dominiko, że wielkimi szczęściarzami są ci rodzice, którzy mają najmłodsze dzieciaki, które są słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom, bo im zawsze wypada też się pobawić.
0: Tak, tak. Ja nie ukrywam, że też mam właśnie usprawiedliwienie. Nawet w postaci dwójki dzieci, gdzie po prostu sobie mogę też trochę tam na legalu, ale czasami jak chodzę i nagrywam, pokazywać te miejsce, to jestem sama, no i w ogóle się tego nie wstydzę, słuchajcie, no my też jesteśmy dziećmi, nie?
2: No tak, ale
0: czasami
2: ja sobie...
0: ktoś się krzywo spojrzy tylko.
2: Tak sobie teraz pomyślałam, że zatem jeżeli słuchają nas nieco starsi nasi słuchacze, to zawsze możecie uzgodnić ze swoimi pociechami, że weź mnie tutaj też zaproś do zabawy i w ogóle... To jest naprawdę super też spędzony czas na takim trochę rodzinnym szaleństwie wakacyjnym.
0: Zgadza się i w zasadzie no... Dlaczego nie? Kiedy jak nie teraz? Potem będziemy siedzieć w domu zamknięci, smutni, szukać otwartych sal zabaw, a teraz mamy otwarte na powietrzu sale zabaw i trzeba korzystać.
2: Otóż to. Co jeszcze oprócz wody jest super wakacyjną atrakcją?
0: Jeszcze, przepraszam, tylko nie dodałam, bo jeszcze w Łazienkach Królewskich jest fajny też wodny plac zabaw. Polecam, to jest zwłaszcza dla tych, którzy przyjeżdżają i zaliczają te takie podstawowe atrakcje w Warszawie. W Łazienkach oprócz tego jest super miejsce dla rodzica z dzieckiem, gdzie można wejść, nakarmić. Także to też chciałabym podkreślić, bo jest to unikat na skalę miasta i w ogóle chyba Polski, żeby sobie podgrzać jedzenie w zamkniętym pomieszczeniu i zwiedzać te łazienki na spokojnie, bez stresu.
2: Tak, i to jest jeszcze w ogóle dodatkowo super miejsce, dlatego że można tam sobie i pobawić się, i zwiedzić rzeczywiście dużo ciekawych miejsc, posłuchać muzyki, poodpoczywać,
0: pospacerować. Zobaczyć pawie, które po prostu też chyba potrafią zatrzymać na jakiś czas, zwłaszcza jak robią jakieś akrobacje na drzewach na przykład.
2: No ale też cofnąć się w czasie, tak troszeczkę, zgadza się. Prawda? Poczuć się po królewsku.
0: Tak.
2: To też jest, wiem, że super atrakcja nie tylko dla najmłodszych, ale i dla tych nieco starszych.
0: Tak.
2: Jakie jeszcze właśnie atrakcje mamy?
0: To już nie będzie darmowe, ale chciałam bardzo zwrócić na to uwagę, ponieważ zachwyciły mnie te atrakcje, a mianowicie pociągi retro, które jeżdżą albo z Sochaczewa, czyli to już kawałek dalej, trzeba dojechać kolejką, albo z Piasecznej.

0: Tutaj tak naprawdę autobus szybciutko z centrum do Piaseczna, czy też można podjechać kolejką. I pociągi retro, to są właśnie pociągi retro, takie stare pociągi, jakich my już... Już chyba nie uświadczamy na torach, chociażby się zdawało. I pociągi retro, oprócz tego, że sobie jadą, no to jadą na przykład na polanę piknikową. I tam jest ognisko, tam można zrobić sobie piknik, zagrać w paletki. Są różne atrakcje dla dzieci przygotowywane, więc to serdecznie polecam, bo dla rodzica to jest podróż w czasie najczęściej i gdzieś do jakichś takich sentymentalnych, bardzo odległych miejsc. A dla dziecka to jest atrakcja, no bo takim czymś nie jechał. Tam są otwarte szyby, jest trochę hałas, coś się dzieje. Jeżeli ktoś lubi pojazdy, no to myślę, że to jest taka fajna jednodniowa wycieczka z Warszawy.
1: No dobra, a co jeżeli nie chce nam się wychodzić z domu? Jak tutaj zachęcić młodego człowieka do tego, żeby jednak
0: jak to się
1: pobawił się w małego odkrywcę? No na przykład tak, dzisiaj rozmawialiśmy z naszym słuchaczem, który powiedział, że jego wakacyjnym marzeniem jest posiedzieć trochę w domu.
0: No myślę, że to może być jeszcze taki efekt poszkolny po zakończeniu roku, gdzieś po prostu dzieci zaczynają doceniać, że nie muszą wstawać rano, więc może dajmy im jeszcze z tydzień. Natomiast no, pogoda sama w sobie chyba jest samą zachętą do tego wyjścia i do doświadczania. Natomiast no, to jest trudne pytanie, że dlaczego dziecko nie chce wyjść? No może potrzebuje odpocząć, nie?
1: Nie, jak powiem wam, zachęcić? Że... Ja myślę, że to też jest kwestia na przykład też wymyślenia i zrobienia z tego jakiejś zabawy.
0: Przygody. Tak, znaczy no, możemy oprzeć się po prostu na tym, czego dziecko na co dzień nie robi, czyli jak jeździ na co dzień samochodem, to chodźmy, pojedźmy komunikacją miejską, choć nam się nie chce jako rodzicom pewnie czasami, nie? No bo jest mniej wygodnie niż zawsze, ale no ja bym właśnie przez taką konwencję przygody zaproponowała, chociaż no powiem wam szczerze, że jak skończyły się zajęcia dodatkowo u mojej starszej córki, no to też mi się chce poodpoczywać teraz i nie wychodzić, tylko siedzieć w domu, nie?
1: Otóż to i to też jest okej, to też tak. Jest w porządku, bo jednak wakacje mają też nam ten odpoczynek przynieść, tak. Więc jak najbardziej, a nie ma co ukrywać, atrakcje, poznawanie i odkrywanie nowych rzeczy też bywa męczące.
0: Zgadza się. I czasami chyba to takie uczucie tego przyjścia do domu i wzięcia takiego głębokiego oddechu jest najprzyjemniejszym odczuciem danego dnia. I to jest zrozumiałe chyba dla dziecka i dla rodzica.
1: No dobra, to ja teraz muszę się podpytać o jakieś twoje patenty, twoje sposoby, jak pogodzić odkrywanie i wychodzenie do różnych miejsc, kiedy nie ma zgodności co do tego, gdzie idziemy. Jedno dziecko chce iść w jedną stronę, drugie w drugą, a ty jeszcze masz trzeci pomysł.
0: Nie wiem, czy to będzie dyplomatyczne, ale u nas jeszcze działa siła autorytetu, dlatego że moje dzieci mają, jedno ma 5, drugie ma 1,5 roku, więc z tym mniejszym to w ogóle nie ma dyskusji, z większym już jest. Natomiast to, czego ja nie robię i już chyba się nauczyłam, to że nie stawiam przed faktem 15 minut przed wyjściem, tylko wcześniej sobie o tym rozmawiamy, gdzie jedziemy. Nawet w ogóle rozmawiamy my jako rodzice w domu, gdzie jedziemy, a potem oswajamy trochę z tą myślą i czasami słyszę, ojej, to będzie nuda, a potem przyjeżdżamy, o, jak jest fajnie, więc dzieci chyba nie lubią zaskoczeń i wydaje mi się, że to jest takie kluczowe, żeby pogadać. Wiem, że to nie jest łatwe, naprawdę wiem. I że właśnie pierwsze co, to się zderzamy z tym, o nie, to na pewno nie będzie nic fajnego. No ale dajmy sobie przestrzeń na taką właśnie przegadanie albo zapytanie, co ty byś chciał. Bo na przykład moja córka to zawsze chciała na placu zabaw wychodzić, a teraz na przykład nie chce, a ja chcę. Dlatego, że pokazuje w sieci te place zabaw, więc no to jest zawsze kwestia tego, żebyśmy sobie pogadali.
1: No i to jest, myślę, bardzo dobry trop, by usiąść i wspólnie porozmawiać, zebrać wysyłać te najróżniejsze pomysły. No i później albo możecie losować, gdzie danego dnia się wybierzecie, albo ustalić jakiś plan, gdzie najpierw się wybieracie, a gdzie później idziecie. Zresztą bardzo jestem ciekawa, jakie wy macie, moi drodzy, pomysły na to, jak pogodzić tutaj najróżniejsze opcje spędzania

wolnego czasu, tak rodzinnie, ale nie tylko rodzinnie, bo może na przykład w gronie, czy też w grupie jakichś znajomych, jeżeli gdzieś się wybieracie, albo macie taki plan. Śmiało zadzwońcie 22 645 20 55, a już za moment, zaraz po piosence z naszym gościem stworzymy ranking miejsc na rodzinne wakacje w Warszawie. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Zatrzymać chwilę, tak nazywa się piosenka, która przed momentem pojawiła się w naszych radiowych półkoloniach. Piosenka wyśpiewana przez Roxy Węgiel i Edytę Górniak, a pochodzi ona z jakiej bajki? No mogę powiedzieć, że z jednej z moich ulubionych, z Hotelu Transylwania. Ty znasz, Dominika, tę bajkę?
1: Obiło mi się o uszy, ale nie oglądałam.
0: A, to jest taka
1: chyba przede mną jeszcze,
0: zabawna,
1: nie?
0: Tak, historia rodziny wampirów i nie tylko, bo to jest taka rodzinka wampiżoludzka. Można śmiało powiedzieć potwornicka, bo tam też i inne potwory się pojawiają, ale nie będziemy spoilerować, spokojnie, bo być może niektórzy z naszych słuchaczy jeszcze też nie widzieli, więc ja polecam, zachęcam na przykład na takie deszczowe dni, które być może się podczas tegorocznych wakacji pojawią, a pewnie się pojawią, no bo wiadomo, że ta pogoda, zwłaszcza w naszym kraju, potrafi być bardzo zmienną. Ale obiecałam wam przed piosenką, że teraz z naszym gościem stworzymy taki ranking rodzinnych miejsc idealnych na wakacje w Warszawie. No i mam 6 takich wątków, takich tematów i będziemy je zaraz razem uzupełniać. Miejsce na upał, Dominiko, według ciebie, to jakie najlepsze miejsce?
1: To ja bym wróciła do tej wody i powiedzenia jeszcze o tym, bo tego jeszcze nie powiedziałam, a jak ktoś nie słuchał, to powtórzę. No to mamy dużo miejskich ośrodków, takich kąpielisk czy basenów miejskich. Jest to na pewno ośrodek Inflancka, jest to park w Moczydło, jest to park kultury w Powsinie. Tam czekają baseny, kąpieliska, tam można pójść i spędzić cały dzień. Oczywiście no, proszę wziąć pod uwagę, że weekendy są dość popularnym terminem, ale zakładam, że jeżeli macie trochę jeszcze czasu w tygodniu, bo są te wakacje i organizujecie jakoś czas, no to warto wziąć to pod uwagę. Do tego te wodne place zabaw w Wawrze i na Białołęce. Do tego jeszcze raz powtórzę promy. To, co powiedziałam o promach, które pływają po Wiśle tutaj w centrum, to jest jedno. Jest świetny prom Dudek, który pływa

0: z Parku Młocińskiego na Nowodwory. One płyną 10 minut, więc jak nawet ktoś się rozmyśli i stwierdzi, że mu się nie podoba, no to może wrócić. I to nie jest jakaś przesadnie długa trasa, nie trzeba się tam zapisywać, po prostu przyjść i sprawdzać, czy pływają, no bo stan wody w Wiśle jest różny, a ostatnio chyba już nie bywa, a po prostu jest właśnie różny, więc żeby się po prostu gdzieś tam nie nadziać, mówiąc wprost, i nie przyjść na darmo, no trzeba sprawdzać.
1: I żeby nie trzeba było szybko kombinować jakiejś innej atrakcji.
0: Innej atrakcji, dokładnie tak, więc ja polecam tę wodę wyeksplorować, no bo za chwilę to będzie lód i plucha, więc mamy 2 miesiące i to już ten czas zaczyna uciekać.
1: Też zgadzam się tutaj w 100%. No to teraz miejsce na deszcz.
0: Och, to jest trudne pytanie, bo mamy teraz słońce, już zapomniałam o deszczu, ale jak sobie myślę o miejscu na deszcz, to myślę na przykład o takim niepozornym miejscu, które mnie dość mocno zaskoczyło, a może ktoś nie zna. Też jest blisko dworca, więc można przyjść, jak ktoś podróżuje do Warszawy. I jest to stacja muzeum. Stacja muzeum, czyli miejsce, gdzie polska kolej jest pokazana w różnych wymiarach, bo możecie obejrzeć makiety. W ogóle do stacji muzeum w któryś dzień, chyba w poniedziałek, można wejść za darmo, dlatego polecam poniedziałki. W stacji muzeum jest taka interaktywna wystawa w wagonie, gdzie można w dość ciekawy sposób, bo to jest taka grywalizacja, czyli rozwiązuje się różne zadania, przejść przez...
1: To jest wagon zagadek,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, wagon zagadek, dokładnie tak, widzę, że jesteś na bieżąco. I wagon zagadek jest chyba dodatkowo płatny, natomiast tak czy inaczej w tym bezpłatnym dniu można i tak dużo zobaczyć, nawet jak ktoś nie chce płacić za wagon zagadek, bo można zobaczyć makiety pod dachem, a nawet jak pada deszcz, to pochodzić między tymi wagonami. Myślę, że emocji i ekscytacji jest tak dużo, że nawet jak coś tam pokapie, to nic się nie dzieje. Ja byłam w dzień deszczowy i no nie jesteśmy z cukru, nie? Ale pod dachem też można dużo zobaczyć.
1: No a teraz mamy miejsce dla małych dzieci.
0: Miejsce dla małych dzieci. To w ogóle jest ciekawe pytanie, bo ja mam małe dzieci i teraz wypadły mi wszystkie pomysły.
1: Albo trudno się zdecydować.
0: Ale ja bym chyba poszła we wszelkiego rodzaju place zabaw i poleciła wam na przykład plac zabaw w Łazienkach Królewskich. To jest taka oczywista oczywistość, ale nie lekceważcie jej, bo tam po prostu można dużo rzeczy zrobić. I drugi taki plac zabaw, to jest też właśnie z ujęciami wody, to jest Plastusiowo na Bielanach. Tam jest dużo ujęć wody, gdzie można się bawić. Jest też obok klasyczny plac zabaw, więc tam można spędzić dużo czasu. A ja w ogóle dla rodziców małych dzieci, jeżeli nas słuchają, polecam takich małych, czyli na przykład do pierwszego roku życia, polecam wspólne zwiedzania wózkowe. Jest kilka różnych takich inicjatyw, o których możecie u mnie na profilu poczytać, gdzie bierze się wózek i idzie się w miasto z przewodnikiem. No bo przyznajmy sobie szczerze, że no takie małe dziecko, ono jeszcze nie korzysta. Ono korzysta raczej z bliskości mamy i taty, ale my jako rodzic i mama i tata często czujemy się może samotni trochę w domu i te inicjatywy mnie przynajmniej ratowały trochę czasami popołudnia, bo wychodziłam się do muzeów, wychodziłam się, nie wiem, poznałam Wolę od zupełnie innej strony, więc można to miasto poznać w dość niestandardowy sposób i polecam, żeby się zainteresować, bo myślę, że mało osób o tym wie, a czasami są pytania na forach internetowych, jaka sala zabaw dla 10-miesięcznego dziecka. No i może fajnie z tym dzieckiem po prostu pójść do muzeum, ono ani nie skorzysta z sali zabaw często, ale ty jako rodzic skorzystasz z tego czasu.
1: A to też jest
0: wspólnego.
1: bardzo ważne. Zerkam na zegarek i widzę, że musimy nieco przyspieszyć. Teraz miejsce dla starszaków.
0: Miejsce dla starszaków, to ja bym powiedziała, że place zabaw, ale te giganty. I mamy kilka takich gigantów w Warszawie i jeden gigant to jest plac zabaw przy stawach Brustmana. Ja się boję tam, ja nagrywałam tam materiał i bałam się wejść wyżej niż taki pierwszy poziom, więc rzeczywiście tam można sobie dobrze pośmigać.
1: W Parku Ujazdowskim też

0: jest super plac zabaw.
1: Też jest i tam też się bałam patrzeć w dół, bo tam jest właśnie taka...
0: Ja się bawiłam świetnie.
1: No właśnie, ja też. Ale bałam się patrzeć w dół i to też jest taki gigant i jest jeszcze gigant przy Kinowej na Pradze Południe, natomiast to już nie dla takich typowych starszaków, tylko takich średnich starszaków.
0: A miejsce, o którym wiele nie wie, niewiele osób wie, a warto je zobaczyć?
1: To będzie kontrowersyjne, ale powiem, to jest park linowy i ścieżka w koronach drzew w Parku Żerańskim. To w ogóle jest darmowe miejsce. Ono zostało otwarte w listopadzie ubiegłego roku, więc po prostu dużo osób może o nim nie wiedzieć. Dlatego tutaj przypominam, za darmo ścieżka w koronach drzew, mini plac zabaw z Portu Żerańskiego wypływa też znowu prom za darmo. Liczy się kolejność zgłoszeń przy promie, więc tu można połączyć kilka atrakcji w jednym.
0: I zrobić taką właśnie całodzienną podróż i przygodę dla całej rodzinki. No to teraz miejsce bardzo popularne, które warto zobaczyć w Warszawie.
1: Bardzo popularne.
0: Tak. Które będzie atrakcyjne dla całej rodzinki.
1: Atrakcyjne dla całej rodziny.
0: Może te łazienki, wiesz co? Tak sobie myślę teraz
1: właśnie
0: o tym, prawda?
1: O łazienkach.
0: Bo tutaj się łączy tyle elementów. I historia, i zabawa, i spacery, świeże powietrze.
1: Zgadza się. Pomyślałam sobie oczywiście też o Pałacu Kultury i Nauki, bo tam jest na przykład Muzeum Ewolucji.
0: Cudowne.
1: Można ten Pałac Kultury i Nauki przejść, bo tam jest właśnie ta strefa rodzinna. Możecie przyjechać się metrem, co też jest atrakcją, więc no tutaj tak, przeszłabym się wokół Pałacu Kultury i Nauki, jeszcze wjechała na górę.
0: Ach, rzeczywiście, jak sami mogliście się przekonać, jest mnóstwo niesamowicie fajnych atrakcji w Warszawie. Zatem jeżeli macie zamiar wakacje tegoroczne spędzić w Warszawie właśnie, przyjeżdżając tutaj do kogoś, odwiedzając kogoś, albo po prostu nie wyjeżdżając na te wakacje, to jak mogliście się przekonać z rozmowy z moim gościem, jest w czym wybierać i na pewno nie będziecie się nudzić. A kto był dzisiaj moim gościem? Dominika Dragun, twórczyni profilu Mama z Warszawy. Bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę.
1: Bardzo.
0: Chcesz kogoś pozdrowić?
1: A może Roberta, który słucha mojego partnera.
0: No to oczywiście pozdrawiam i twoje dzieci, rzecz jasna.
1: I moje dzieci.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.

0: No i rozpoczęła się trzecia, niestety ostatnia już godzina naszego dzisiejszego radiowego spotkania w radiowych półkoloniach, oczywiście w Polskim Radiu Dzieciom. Do godziny 15 jednak jesteśmy jeszcze z wami, zatem nie ma co się martwić. A z tego, co tutaj widzę i z tego, co pamiętam, widzę z moich notatek, rzecz jasna, to jeszcze dwie zabawy nam zostały i to takie bardzo atrakcyjne. Chociaż oczywiście bajkowy detektyw, który pojawił się w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, też jest super i też uwielbiam tę zabawę, ale jeszcze zostały nam wakacyjne zgadywanki i oczywiście następny przystanek. No to teraz wylosuję, od czego zaczniemy. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, niech to będzie teraz zabawa ta. Zaraz usłyszycie, w co się teraz pobawimy.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Otóż to, a dzisiaj czas na kolejną kategorię, bo w poniedziałek odgadywaliśmy sport, we wtorek, czyli wczoraj owoc, a dzisiaj mamy kategorię, uwaga, uwaga, zawód. No i teraz pytanie, o jaki zawód może mi chodzić, jaki zawód mam na myśli, kiedy przychodzi mi do głowy takie słowo jak wykopaliska. O, jaki zawód może kojarzyć tam się ze słowem wykopaliska? Jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję, co to jest za zawód, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55. Powtarzam.

Powtarzam jeszcze raz numer telefonu 22 645 2055. Poszukujemy zawodu w naszych wakacyjnych zgadywankach, który kojarzy się ze słowem wykopaliska. No i teraz czas na wasze działanie, na wasze telefony.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: Otóż to, tak się nazywa nasza zabawa, do której teraz Was zapraszam. Dzisiaj kategoria zawód, zatem poszukujemy zawodu, który kojarzy mi się ze słowem wykopaliska. Ciekawa jestem, jak brzmi propozycja Tymona, który się do nas dodzwonił. Cześć, Tymon.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiedz proszę, ile masz lat?
2: 7.
1: Masz 7 lat, ale czy to oznacza, że ty idziesz dopiero we wrześniu do pierwszej klasy, czy pierwszą klasę skończyłeś?
2: Skończę.
1: Skończyłeś. I jak ci się podobało?
2: Fajnie było.
1: Ale lepiej w szkole, czy lepiej w przedszkolu?
2: W szkole.
1: A dlaczego lepiej w szkole?
2: Bo można się uczyć.
1: O proszę, chociaż wiesz co, gdzie ja teraz w wakacje pytam o szkołę? Co mi w ogóle strzeliło do głowy, żeby takie pytania zadawać, prawda? Ja się raczej powinnam zapytać o to, jak wyglądają twoje plany na tegoroczne wakacje. Wiesz już, co się będzie działo w wakacje?
2: Nie.
1: To jeszcze jest tajemnica, niespodzianka?
2: Tak.
1: Fajnie, to też super atrakcja, takie oczekiwanie. Co to takiego zostało przygotowane na tegoroczne wakacje? A co byś chciał, by podczas wakacji się wydarzyło?
2: Żeby było trochę zimniej.
1: Ach, żeby się trochę ochłodziło.

0: chodziło. No rzeczywiście, takie upały, które gościły w naszym kraju przez ostatnich kilka dni, typu 40 stopni albo więcej, no to my za bardzo nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni jednak, prawda?
1: Tak.
0: No i troszeczkę chłodniej mogłoby być, ale nie żeby zaraz od razu minus 20, prawda?
1: No nie.
0: No nie, nie. Trzeba tu jakiś złoty środek znaleźć, droga i szanowna pogodo. Bardzo poprosimy. No dobrze, Tymon, to co? Sprawdzamy, jaka jest twoja propozycja zawodu, który poszukiwany jest dzisiaj przez nas w wakacyjnych zgadywankach?
1: Tak.
0: No to jak brzmi twoja propozycja?
1: Archeolog.
0: Archeolog. Według ciebie może kojarzyć mi się ze słowem wykopaliska. No to sprawdzam. Super, świetnie, brawa, fanfary w twoją stronę wędrują, doskonałe skojarzenie. A kim jest archeolog?
1: To jest osoba, która bada kości.
0: Między innymi, tak? Jest to taka osoba, która w ogóle bada to, co się działo kiedyś, dawno, dawno temu i robi to na przykład poprzez takie wykopaliska, czyli pod ziemią stara się znaleźć najróżniejsze ukryte skarby, które są pozostałością po jakichś dawnych czasach, tak?
1: Tak.
0: A ty chciałeś być kiedyś archeologiem? Nie słyszę ciebie, Tymonie.
1: Nie.
0: Nie, nie chciałeś być. A kim chcesz być teraz? Jaki masz plan na życie, na przyszłość?
1: Piłkarzem.
0: Piłkarzem masz zamiar być. Super. A masz już wybraną drużynę, gdzie chciałbyś grać? Znowu ciebie nie słyszę?
1: Nie.
0: Nie, jeszcze nie masz. Czyli tutaj te plany się dopiero klarują. No to ja będę trzymała kciuki za to, by one się oczywiście spełniły i byś w przyszłości został bardzo dobrym, rozpoznawalnym, popularnym i strzelającym same gole piłkarzem. Jak tak się stanie, to ja bardzo proszę, żebyś dał nam o tym znać. No i mam nadzieję też, że twoje wakacje, choć jeszcze tajemnicze i owiane sekretem, sprawią ci mnóstwo radości, przyjemności i uśmiechu na twojej twarzy. Bardzo pięknie dziękuję za wspólną zabawę w wakacyjnych zgadywankach. Archeolog to jest to słowo, którego dzisiaj poszukiwaliśmy właśnie w kategorii zawód. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mojego tatę, mnie, mojego brata, całe radio dzieciom i słuchaczy radio dzieciom.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście do tych pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i tak jak już wspominałam, życzymy udanych, cudownych wakacji. Pa, pa, pa!
1: Pa!

Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku naszego dzisiejszego spotkania pytałam wam o miejsce, do którego chcielibyście się przeteleportować, gdybyście mieli taką możliwość na jeden wakacyjny dzień. I to takie miejsce nie tylko na świecie, ale w ogóle we wszechświecie całym, które by się znajdowało. I ja tak przez te ostatnie 2 godziny zastanawiałam się, gdzie ja chciałabym się przeteleportować. No i powiem wam szczerze, że bardzo trudno jest się zdecydować. Dlatego tak przypominam o tym pytaniu, bo być może wy macie jakieś konkretne propozycje, gdzie warto się teleportować. Ja bardzo chętnie z takich propozycji też bym skorzystała, no bo z jednej strony jest bardzo dużo ciekawych, fascynujących miejsc na naszej planecie, no ale z drugiej strony, skoro można się też wybrać do jakiegokolwiek innego miejsca we wszechświecie i to całym, nie tylko w naszym Układzie Słonecznym, czy też w naszej galaktyce, która jest nazywana Drogą Mleczną, o ile się nie mylę, no to dlaczego by nie skorzystać też i z takiej możliwości, i z takiej opcji i propozycji. A może by powędrować, nie wiem, w głębinę trawy i zobaczyć, jak tam wygląda niesamowity świat zwierzątek, żyjątek, owadów, które na co dzień spędzają tam właśnie dzień, wykonując najróżniejsze rzeczy, które są im niezbędne do tego, by przetrwać, a może by zamienić się w ptaka, a może w jakąś roślinę. No to nie jest wcale takie proste, a może by właśnie zostać sobą, tylko po prostu gdzieś się przeteleportować, bo tutaj rzeczywiście kilka wątków mi się pojawiło jeszcze do tego wszystkiego, dorzuciłam możliwość albo zmniejszenia się, albo powiększenia, albo w ogóle zmiany siebie samego w jakieś inne stworzenie. A widzicie, jak to jest, jak człowiek zaczyna się tak nieco dłużej zastanawiać, zamiast tak od razu odpowiedzieć, to nagle się okazuje, że z jednego pytania rodzi się cała masa innych pytań. Ale z drugiej strony, kiedy postaramy się na nie wszystkie powolutku sobie odpowiadać, to może się okazać, że udało nam się stworzyć jakieś super opowiadanie, albo tekst piosenki, albo pomysł na świetną wakacyjną przygodę. Zachęcam was do takiej zabawy, bo naprawdę może ona przynieść niespodziewane efekty.

0: No i proszę, i moja rozmowa z wami na temat najróżniejszych miejsc, do których można się teleportować na jeden wakacyjny dzień, przyniosła efekt w postaci telefonu Jagody. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, ile masz lat?
1: 6.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Lublina.
0: I jaka tam pogoda jest dzisiaj w Lublinie?
1: Bardzo gorąco.
0: Ale tak fajnie, bardzo gorąco, czy tak niefajnie, bardzo gorąco?
1: Fajnie bardzo.
0: Czyli jest dużo możliwości na super zabawy na dworze.
1: Tak, właśnie kąpałam się w basenie, na balkonie mam.
0: Ale ci zazdroszczę. Ja nie mam na balkonie basenu. Muszę sobie zorganizować taki basen. Jagoda, dziękuję ci za super pomysł. Świetnie. Ojej, nie wiem tylko co na to moi sąsiedzi, którzy mieszkają niżej. Ale no, może też im pożyczę po prostu na parę dni taki basen, jeżeli zrobi im się przykro, że oni go nie mają. No, słuchaj, powiedz mi proszę, bo bardzo jestem ciekawa, gdzie ty byś się chciała teleportować na jeden wakacyjny dzień?
1: Chciałabym do krainy baśni i bajek.
0: Wow. Ale ekstra, no tak, ja mówiłam, że przecież nie ma żadnych granic, kiedy jest możliwość teleportacji, można się udać wówczas do najróżniejszych miejsc. A jak ci się wydaje, jak taka kraina bajek i baśni mogłaby wyglądać?
1: By było bardzo kolorowo, były drzewa z waty cukrowej.
0: Ależ ja uwielbiam watę cukrową, cudownie. Zabierzesz mnie ze sobą w tę podróż? Albo chociaż adres mi daj, co? To ja też bym się tam teleportowała. Ja uwielbiam watę cukrową. Co by tam jeszcze było oprócz tych drzew z waty cukrowej?
1: Kolorowa trawa.
0: Mhm.
1: I w ogóle kolorowa.

0: kolorowo i by nie gasło słońce i było ciepło.
1: Calutki dzień by trwał cały czas.
0: Tak.
1: Niesamowite. Nie trzeba byłoby się kłaść spać?
0: No nie, oprócz mojej siostry młodszej.
1: No, kto by chciał, mógłby się położyć spać, a kto nie, to mógłby się bawić cały czas.
0: Tak.
1: A co tam można byłoby właśnie robić?
0: Na pewno kąpać się w jeziorze.
1: Czekoladowym?
0: Albo... Słucham?
1: Czekoladowym jeziorze?
0: No, ale by miało wiele kolorów.
1: Ach, wiele kolorów. No to może to byłoby, ja wiem, ono byłoby z takich słodkich sosów, to jezioro. Czyli w pewnym momencie byłoby takie czekoladowe, w innym truskawkowe, w jeszcze innym waniliowe. Co? Co ty na to?
0: Tak.
1: Tak jak czasami są takie lody o trzech smakach. To tutaj byłoby takie trójsmakowe jezioro.
0: Tak.
1: Ale szalone te pomysły.
0: Jak u pana Kleksa.
1: Otóż to. No ale słuchaj, jeżeli to byłby też świat bajek i baśni, no to może jeszcze udałoby się tam spotkać jakichś takich baśniowych bohaterów. Kogo można byłoby tam...
0: Nie tak, może by było dużo spotkać.
1: A kogo na przykład?
0: No... Wszystkich z bajek, bo to wiele jest bajek.
1: To prawda.
0: To lubię.
1: A takie trzy postaci, które chciałabyś spotkać, to kto to taki?
0: Na przykład Muminki, albo...
1: Albo kto?
0: Na przykład... Blue i Bingo, pana Kleksa.
1: Mhm. No, to rzeczywiście, a z Muminków to kogo najbardziej chciałabyś poznać?
0: Nie wiem, wszystkich lubię.
1: Wszystkie są, wszystkie postaci z tej bajki są bardzo, bardzo interesujące. Pan Kleks też, o, to już w ogóle nie muszę mówić. No. To jest przeciekawa postać. No i...
0: Właśnie czytam książkę.
1: O, a którą?
0: Akademia pana Kleksa drugi raz, ale tak rozdziałami... Że nie rozdział po rozdziale, tylko że...
1: Na wyrywki, ten, który lubisz.
0: Tak, lubię Kuchnię pana Kleksa, bo to takie starsze.
1: Super, ja też ci polecam Podróże pana Kleksa, to też jest świetna książka, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie wakacyjne podróżowanie, można się też przenieść w najróżniejsze, niezwykłe krainy, do których zaprasza nas ten bohater.
0: Na YouTubie to... Wtedy jakiś z pana Kleksa czasami, z podróży pana Kleksa właśnie, włączam
1: takie piosenki. A, piosenki, myślałam, że nagrane fragmenty.
0: Fragmenty też.
1: Też, mhm. A powiedz mi, proszę, czy ty lubisz czytać na głos na przykład swojej siostrze?
0: Tak, czytam sobie, jakieś Gwiezdnych Wojen przeczytałam... O.
1: No to ja słyszę, Jagodo, że ty masz naprawdę bardzo ciekawe zainteresowania. Tak. Trochę baśniowe, trochę bajkowe, ale też i kosmiczne, skoro tutaj i Gwiezdne Wojny się pojawiły. Fantastycznie, fantastycznie. Bardzo mi się to podoba, bo to pokazuje, że rzeczywiście twoja wyobraźnia i twoja fantazja nie zna granic i możesz się przenieść, teleportować, gdzie tylko zapragniesz. I to jest fenomenalne, fantastyczne i myślę sobie, że godne polecenia też dla innych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, jeżeli mają ochotę w ten sposób spędzić wakacyjny czas. No bo tak jak już sobie rozmawialiśmy, może być tak, że ktoś nie będzie wiedział, co ma zrobić w wakacje, a robienie nic nie będzie mu się za bardzo podobało, więc wtedy można właśnie powędrować sobie po takich różnych krainach, które stworzy nasza wyobraźnia. Bardzo ci dziękuję za twoją opowieść, bo naprawdę mi się ona podoba i tak sobie pomyślałam, że kiedy skończę dzisiejsze z wami spotkanie, to chyba w taką podróż wyobraźni się wybiorę, bo to jest świetny pomysł. Jagodo, powiedz mi proszę, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Całą rodzinę, całe Polskie Radio Dzieciom i koleżanki i kolegów z przedszkola, bo nie będę już chodzić, bo idę do szkoły. Było i zakończenie roku.
1: Rozumiem, rozumiem. Ale szkoła to też fajne miejsce. Co prawda...

0: dopiero
1: od...
0: No, rozumiem, rozumiem, ale otwiera się kolejna karta twojego życia, kolejny nowy etap, kolejne niesamowite rzeczy i przygody cię czekają, także myślę, że też będzie super i fantastycznie. Zresztą pewnie wrócimy do tej rozmowy, ale dopiero we wrześniu, teraz mamy wakacje, więc o nich trzeba myśleć, tak?
1: Nie będę przestawała dzwonić, bo jak pojadę na wakacje... Słuchała w samochodzie może.
0: No, ja polecam ci jak najbardziej, zwłaszcza, że Polskie Radio Dzieciom naprawdę mnóstwo ciekawych, nowych audycji też przygotowało na tegoroczne wakacje, więc na pewno z nami nie będziesz się nudziła, na przykład w trakcie podróży. Jagódko, bardzo dziękuję za wszystkie pozdrowienia skierowane w naszą stronę. Do pozostałych oczywiście także się przyłączamy. Życzymy ci cudownych, fantastycznych, udanych, przemiłych, kolorowych wakacji z watą cukrową na czele. No i sosem czekoladowo-truskawkowo-waniliowym. Tak?
1: Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
0: No oczywiście, że pozdrawiamy także wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Ich także dopisujemy do naszej listy z pozdrowieniami. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa.

0: następny przystanek.
1: A właśnie, właśnie, jaki dzisiaj będziemy mieć następny przystanek w naszych radiowych półkoloniach? Doskonale się domyślacie. Czas na naszą kolejną zabawę, do udziału w której zapraszamy Was codziennie podczas naszych radiowych półkolonii między godziną 12 a 15. A ponieważ godzina 15 zbliża się wielkimi krokami, to i nasza zabawa musi również się pojawić. Co to będzie za miejsce, do którego dzisiaj wyruszymy? Bardzo jestem ciekawa, jak szybko uda Wam się je odgadnąć. Zatem pakujemy wyobraźnię i ruszamy w naszą kolejną wakacyjną podróż. A dzisiaj wybieramy się na inny kontynent, ale kontynent ten połączony jest z Europą, więc spokojnie można tam do

dostać się nie tylko samolotem, ale także innymi środkami transportu. Przenosimy się zatem, to znaczy przeniesiemy się, jeżeli odgadniecie to, co za miejsce, do Azji. Miejsce zatem, którego poszukujemy, znajduje się właśnie tam, w Azji. I jest to moja pierwsza podpowiedź, ale żeby jeszcze ciut wam tutaj podpowiedzieć, to myślę, że zdradzę wam jeszcze to, że jest to jedno z największych miast na świecie. No i te dwie podpowiedzi niech rozpoczną nasze poszukiwania. Otwierajcie zatem atlasy świata, otwierajcie mapy świata, jeżeli takie macie, i poszukujemy największego świata na świecie, miasta na świecie, które znajduje się w Azji.

0: I wracamy do naszej zabawy, zabawy pod tytułem Następny przystanek. Tak, tak, bo czas na naszą podróż wakacyjną. Pytałam o miasto, które znajduje się w Azji i jest największym miastem na świecie i jednocześnie w Azji. No i proszę bardzo, pierwsza propozycja się pojawia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A z kim ja rozmawiam?
1: Igor.
0: Cześć Igorze. Powiedz mi proszę, jak może brzmieć nazwa tego miasta? Bo powiem ci szczerze, że to nie jest takie proste znaleźć tutaj odpowiednią odpowiedź, więc tak sobie pomyślałam, że może dam ci takie trzy podpowiedzi.

0: Jedzi, to ty na to?
1: Dobra.
0: Więc tak, czy jest to Szanghaj, czy może jest to Pekin, czy może jest to Tokio?
1: Dobra, to ja coś innego myślałem, ale Tokio chyba nie.
0: No, zastanówmy się.
1: Jakie są te dwie? Jakie są jeszcze te dwie poza
0: Szanghaj, poza Szanghaj, Pekin i Tokio. Czasami, wiesz, te odpowiedzi mogą być zaskakujące i to, co od razu odrzucimy, może się okazać tą prawidłową odpowiedzią, więc może tak nie odrzucaj od razu wszystkiego. Pekin, Szanghaj i Tokio. Wszystkie znajdują się w Azji, tak? Szanghaj i Pekin znajdują się na kontynencie. Tokio znajduje się, jak cała Japonia, na jednej z wysp.
1: Właśnie tato muszę teraz zostawić. No i tato to dobrze już nie wie.
0: No to słuchajcie, musimy się zastanowić. Czy Chiny, czy Japonia? To może w ten sposób, może najpierw spróbujmy.
1: Chiny,
0: myślę, że są jednym z największych państw na świecie, ale tak jak powiedziałam, czasami te odpowiedzi mogą być tak przekorne, więc zastanówcie się, czy na pewno tędy droga.
1: Dobra, to chyba Tokio.
0: No to co, stawiamy na Tokio?
1: Tak.
0: No to postawmy na Tokio i sprawdźmy. Super, ale to było trudne zadanie, prawda?
1: No tak, bo w początku myśleliśmy, że Delhi.
0: Och, a Delhi, pamiętasz, w jakim państwie się znajduje?
1: India.
0: W Indiach, tak, tak. To też zresztą jest bardzo duży kraj, bardzo ciekawy kraj, bardzo interesujący, intensywny. A tymczasem okazuje się, że, prawda, Japonia, o której gdzieś tam zapominamy, że również znajduje się w Azji i raczej jest odbierana jako takie niewielkie państwo, prawda?
1: No tak, tak.
0: A tu proszę, okazuje się, że Tokio, które jest stolicą tego państwa, jest największą aglomeracją miejską. Zresztą jest to także bardzo, ale to bardzo ciekawe miejsce. Powiedz mi proszę, czy ty coś o nim wiesz?
1: Coś tam wiem. O Japonii czasami tam chcę pojechać, bo na przykład, że jedzą tam dużo sushi.
0: O, no to zobacz, jak nam się pięknie udało trafić w twoje gusta akurat z naszą dzisiejszą zagadką. Bardzo się cieszę i rozumiem, że ty jesteś miłośnikiem sushi.
1: No tak, tak.
0: No, tam można też oczywiście spotkać się z taką kulturą mangi, anime, takich najróżniejszych, ciekawych rzeczy, jeżeli ktoś się tym interesuje. No i w ogóle można naprawdę dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat kultury Japonii, która przecież też jest niezwykle interesująca, bardzo ciekawa. No i ta historia Japonii także jest niezwykle wciągająca i sięgająca odległych wieków. Gratulacje ogromne, Igorze, za prawidłową odpowiedź. A teraz powiedz mi, jakie masz wakacyjne plany? Chciałbyś się wybrać do Japonii? To byłaby podróż marzeń wakacyjna?
1: Chyba nawet tak.
0: O, no to super. A jest na to szansa?
1: Bym chyba chciał. Gdzieś to dżungli, gdzieś są takie lasy, jakieś z zwierzętami takimi. Nawet też
0: nie. Troszeczkę znika mi twój głos, ale z tego, co usłyszałam, to do dżungli byś się chętnie wybrał.
1: Tak. Tak, tak.
0: A, no to jest super trop. Tylko pamiętaj, że w dżungli jest bardzo dużo komarów.
1: Wiem, wiem. Czasami nawet komary.
0: Jesteś na to przygotowany w razie czego, żeby sobie z nimi dać radę. No to dobrze.
1: Się wyprzykam.
0: No dobrze. No to fantastycznie, że bierzesz pod uwagę także najróżniejsze trudności, które mogą się tam pojawić, ale najważniejsze i najfajniejsze jest to, że masz takie wakacyjne marzenia i ja będę mocno trzymała kciuki za ich spełnienie. Jak tak się zdarzy, to koniecznie daj nam znać, a ty

0: Tymczasem powiedz mi jeszcze proszę, czy wiesz, co już podczas tegorocznych wakacji będziecie robić rodzinnie?
1: To znaczy, gdzie będzie wyjeżdżać, czy tak co robić, jakie dnia...
0: No jakie macie wakacyjne plany?
1: A dobra. Nic nie mamy na ten akurat czas. Nic nie wiemy, co będziemy robić w lato. No w lato, to moje pierwsze lato, w którym nie mam wakacje, więc...
0: Więc tak naprawdę wszystko jeszcze jest takim trochę sekretem, tajemnicą. Tak spontanicznie będziecie podejmować decyzje?
1: Zgadza się.
0: To szalone wakacje przed wami. Super. To też przygoda niezwykła. No, jak uda wam się coś ustalić, to ja bardzo proszę, Igorze, zadzwoń i daj nam znać, dobra?
1: Dobra.
0: A może na waszej wakacyjnej mapie, jeżeli będziecie chcieli się gdzieś wybrać, postawicie Polskie Radio dzieciom i odwiedzicie mnie tutaj w radiowych półkoloniach. To też zawsze jest bardzo dobra opcja, tylko najpierw pamiętaj, żeby wysłać wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl z dopiskiem radiowe półkolonie, dobrze?
1: Dobrze, tylko ja nie wiem, czy w Japonii jest Polskie Radio dzieciom. Bo jeśli Polskie Radio dzieciom jest polskie, to w Japonii jest japońskie.
0: Ale my też mamy słuchaczy w Japonii.
1: Dobra. Już nie widzę nikogo z Japonii.
0: No bo to jest tak, że Polskiego Radia dzieciom można słuchać wszędzie tam, gdzie dociera internet. Zatem zdecydowanie za granicą naszego kraju, za granicami Polski także można nas słuchać, jeżeli do danego miejsca dociera internet. I w Japonii również mamy słuchaczy, gwarantuję ci to. Miałam nieukrywaną przyjemność z nimi także rozmawiać, więc zdecydowanie tak, w Japonii też można słuchać Polskiego Radia dzieciom. Igorze,
1: no, tylko w dżungli nie można.
0: No w dżungli może być rzeczywiście problem. Tak, to zdecydowanie. No chyba, że akurat będą się jakieś takie miejsca większych właśnie aglomeracji miejskich, może jakieś miasto gdzieś tam niedaleko dżungli się będzie znajdowało, to wtedy ewentualnie można próbować nas szukać gdzieś przez takie fale, albo mieć ze sobą takie jakieś łącze satelitarne. No to wtedy też można spróbować. To też mogłoby się udać. No, ale to wszystko wymagałoby, myślę, wielu prób, by powiedzieć, tak wiesz, z pewnością, że tak, można słuchać nas w dżungli, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by próbować. Igorze, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Cały świat, po prostu, bo te pozdrowienia zawsze długo trwają.
0: A ty postanowiłeś króciutko, konkretniej na temat. No i doskonale. I my oczywiście do tych pozdrowień się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, szalonych wakacji. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Pa!
0: No i ja też już z wami się żegnam, nie na całe wakacje, bo tylko do jutra, do godziny 16, kiedy to znowu odpalimy nasze radiowe półkolonie. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, bardzo dziękujemy wam za dzisiejsze spotkanie, które trwało 3 godziny. Kolejne, jak powiedziałam, już jutro startujemy w samo południe o 12. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskiego

Piękno wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię

we snach zasieje strach. Mój plan jest bez wad.

Frankens i koniec z nią, wiesz, nie, nie śpi, nie dam się. Wygram to, co chcę, sentymenty precz, skoro chcieć to mieć, piękno i władzę.

Asy mamy psie. No, śmiało, przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie mamy

potrafię sobą być. Nikt mi darmo nie da nic. Choć żyć się nie da snem, lecz cóż, jedno wiem, budzę się i znów z marzeń czekam dnia.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

0: czy znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdziesz za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: Tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

czy też, czy kogoś widzisz, czy ktoś tam jest?

0: Już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę żałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
1: Zatłuj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją.

0: rozpomieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki?
2: Ale ich są całe tabuny!
3: Jak się w tym wszystkim połapać?
0: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę!
0: A więc Dolores ma pług wybitny. Kamilo się zmienił.

jest Pepa, co rządzi pogodą. Mam mamy Julietę, co poda arepę, być poczuł się

0: wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek!
1: W Bańkowicach! W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?

0: Katowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
1: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki, mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w bańkowicach.
2: W bańkowicach, w bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
3: Jakie niańki?
2: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
0: Z mydła bańki.
1: W bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień Rój mydlanych baniek.
0: W bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
3: Nad sadzawką?
0: Każdy strażak

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie.
1: Ach.
2: Sznycel na raczkach lub

0: marmolatki.
1: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Był wyraz sobie

0: Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
2: i piosenkę moją śpiewać.

0: mnie.
1: I pamiętaj, że od ciebie to zależy, czy świat wkoło będzie szary, czy różowy. Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
2: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać.

0: Patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tam.

0: ląd. Czarny chłopiec własny tam-tam ma.
1: Czarnej mamie na tam-tamie gra.
0: On gra, on gra, on gra.
2: A ja!
3: Tam-tam, tam-pa-ta-pa-tam. Tam-tam-tam, tam-pa-ta-pa-tam. Tam-tam-tam.
2: Wziąłem balię i miodnicę. Chciałem zrobić sam-tam-tam. Lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
0: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tamtym.

0: Czarny chłopiec własny tam-tam ma.
1: Czarnej mamie na tam-tamie gra.
0: On gra, on gra, on gra.
2: A

0: nieba, oceanu,
1: bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży,
0: ale po nim także można płynąć w dal.

0: Kaczków ma na nosie każdy z was. Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym

0: takie muchomory?
1: A do tego krasnoludki?
0: Rzodźkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
1: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
0: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
1: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym

0: Serowcu tacu dyzo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.
3: Autopromocja. Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
4: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
5: Polak mały.
6: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz krążą po Polsce i wynajdują ciekawe miejsca.
7: Takie miejsca, które każdy Polak powinien poznać.
6: I mały, i duży. Dzisiaj wiesz, co się działo w 1683 roku.
7: Zadajesz takie trudne pytania z historii.
6: Gdybym był Janem III Sobieskim, to na pewno dostałabyś dzisiaj ode mnie list. Dlatego, że król pisał codziennie do swojej ukochanej małżonki, opisując swoje przygody i oczywiście swoje uczucia. To jest w ogóle niesamowita sprawa, czytanie listów prywatnych Jana III Sobieskiego do jego żony. Nikt wcześniej tak chyba nie pisał. Żaden z polskich królów, bo też i żaden z polskich królów tak naprawdę nie miał szansy, żeby się zakochać i ożenić z tą samą osobą.
7: No tak, bo w tamtych czasach, a mówimy o XVII wieku, bo wtedy żył Jan III Sobieski, małżeństwa, zwłaszcza królewskie, z miłości to była ogromna rzadkość.
6: No, tak naprawdę to aż do XX wieku małżeństwa w tak zwanych wyższych sferach były najczęściej aranżowane, ale jeszcze o tej miłości będziemy mieli okazję pomówić.
7: No dobrze, dobrze, ale zapytałeś mnie o bardzo trudną datę. Jaka to była data? 1683
6: rok.
7: No właśnie. Mówisz, że król pisze jakieś listy do żony, a dlaczego on pisze te listy do żony?
6: Dlatego, że maszeruje w stronę Wiednia, żeby rozegrać jedną z najważniejszych bitew w polskiej historii. Bitwę przeciwko Turkom, którym przewodził emir Kara Mustafa, i ta armia turecka oblegała Wiedeń, czyli cesarskie miasto, gdzie był cesarz Leopold. Cesarz Leopold poprosił o pomoc swojego sąsiada, dlatego że wtedy graniczyliśmy z Austrią. Poprosił o swojego sąsiada, czyli właśnie króla Polski Jana III Sobieskiego. No i Sobieski, niewiele się namyślając, zebrał polską armię i ruszył na odsiecz Wiednia. I właśnie z tej drogi pisał do swojej Marysieńki, która w tym czasie siedziała w jednym z najpiękniejszych polskich pałaców.
7: No właśnie, bo przecież w tej audycji opowiadamy o miejscach, które każdy Polak powinien znać w Polsce. A ty mi mówisz, że król jechał pod Wiedeń. To o czym my będziemy dzisiaj rozmawiać?
6: Będziemy rozmawiać o Marysieńce i będziemy rozmawiać o Wilanowie. Wilanów miał niesamowite szczęście.

0: że większość polskich pałaców, mieliśmy wspaniałe pałace, ale nie miały szczęścia do historii. Przechodziły z rąk do rąk, były palone, grabione, a pałac w Wilanowie miał niesamowite szczęście w historii, dlatego że mimo, że te wszystkie wojny się tak przetaczały przez nasz kraj, to tak naprawdę pozostał nienaruszony, a najtrudniejsze chwile przeżył wtedy, kiedy król Jan III Sobieski umarł i pokłócili się o ten pałac jego synowie. Ale wtedy, w 1683 roku, kiedy we wrześniu maszerował Jan III Sobieski razem z husarią pod Wiedeń, to w Wilanowie Marysieńka czytała jego listy, spacerowała po parku. Także to jest niesamowite, niesamowite miejsce. Dzisiaj, gdybyśmy pojechali do Wilanowa, to to już nie jest taka podmiejska posiadłość, tylko to jest tak naprawdę kawałek Warszawy. Jedna z dzielnic Warszawy. Największy budynek, który tam jest. Jaki jest, wiesz?
1: Największy budynek?
0: W Wilanowie, który jest w tej chwili obok pałacu drugim symbolem tego miasteczka. Świątynia Opatrzności Bożej. I jedziemy do Wilanowa. Zobaczymy, jak ta dzielnica Warszawy wygląda dzisiaj, co zostało z tamtych czasów i co zostało po Janie III Sobieskim i Marysieńce. Teraz posłuchajmy piosenki, a za chwilę wracamy i jedziemy do Wilanowa.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Wilanowie. Żeby pojechać do Wilanowa, nie trzeba z Warszawy jechać daleko, wystarczy wsiąść do autobusu.
1: Wsiąść do autobusu, a kiedy powstawał pałac w Wilanowie, no to była to rezydencja podmiejska. To miał być taki pałacyk letni, właśnie pod miastem, nad rzeką, nad Wisłą, na takich płaskich terenach, bardzo ładnych, zalewowych. Były jeziorka, rzeczki.
0: Zresztą zostały do dzisiaj.
1: Zostały do dzisiaj, ale trochę zniknęły wśród tych apartamentowców i bloków, które pojawiły się na Wilanowie, ale wtedy Wilanów był na końcu traktu królewskiego, czyli takiego traktu, który dzisiaj prowadzi przez serce Warszawy i jest takim historyczną, taką historyczną drogą od Zamku Królewskiego, który jest w centrum Starego Miasta, aż właśnie po pałac w Wilanowie.
0: Takim zamknięciem symbolicznym tej Drogi Królewskiej jest właśnie taka wielka Świątynia Opatrzności Bożej. Jeżeli od strony Świątyni Opatrzności Bożej spojrzymy w stronę Wisły, no to wtedy zagłębiamy się w ten taki stary Wilanów właśnie królewski. Wilanów, który sama nazwa wskazuje, Wilanowa, nowe miasto. Miał być tą rezydencją taką z dala od zgiełku miasta, z dala od tej hałasującej Warszawy. I rzeczywiście to było niezwykłe miejsce, ale przede wszystkim niezwykłe dlatego, że mieszkały tam niezwykłe kobiety. Będziemy o tych kobietach mówić.

0: pierwszą i najważniejszą była Marysieńka. Ją już nazwano w tamtym czasie tak, dlatego że miała 4 lata, kiedy przyjechała do Polski jako dwórka królowej Marii Gonzagi, czyli żony Władysława IV.
1: A potem

0: z dworu francuskiego, przywiozła ze sobą dwórki i między innymi małą Marię, która w tamtym czasie nazywała się Maria Kazimiera d'Arquin. I kiedy miała 14 lat, Marysieńka na balu poznała przystojnego, starszego trochę od niej, polskiego szlachcica, który oczarował ją, dlatego że był wcześniej podróżnikiem. Podróżował między innymi po Francji, gdzie zaciągnął się do muszkieterów. Był we Włoszech, umiał bardzo pięknie mówić po francusku, umiał naprawdę oczarować kobietę, a on przede wszystkim...
1: W zasadzie to dziewczynę.
0: Dziewczynę, ale ta właśnie... To właśnie on bardziej się zakochał w niej niż ona w nim prawdopodobnie.
1: Nie, no ona też się w nim bardzo mocno zakochała, ale tak jak powiedzieliśmy, w tamtych czasach bardzo rzadkie były małżeństwa z miłości. No i królowa Maria Gonzaga kazała swojej dwórce wyjść za jeszcze bogatszego szlachcica.
0: Tak. No i Maria, która miała wtedy lat 17, została żoną wojewody sandomierskiego Jana Sobie Pana Zamojskiego.
1: Zamojski. Naprawdę miał tak na imię Sobie Pan?
0: Tak, tak na niego mówili Sobie Pan. To trzeba przyznać, że w tamtym czasie Zamojski był lepszą partią niż Sobieski.
1: No i dlatego musiała biedna Marysieńka za niego wyjść.
0: No tak, ale romans, o którym trąbił cały królewski dwór, podobno cały czas kwitł. I kiedy Jan Zamojski umarł, to wtedy, zaledwie tydzień później, to był prawdziwy skandal. Tydzień po śmierci swojego pierwszego męża, Marysieńka wzięła cichy ślub z Janem Sobieskim. A dlaczego Sobieski był też takim dość kłopotliwym kandydatem na męża? O tym powiemy po przerwie.

0: Witamy. Po przerwie słuchaliście pięknej piosenki, a tutaj Polskie Radio Dzieciom, audycja Polak Mały, Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca z fantastyczną historią.
1: I z ciekawymi mieszkańcami.
0: Jesteśmy w Wilanowie. Obiecałem przed piosenką, że powiem wam, dlaczego Jan III Sobieski był takim średnio dobrym kandydatem na męża i dlaczego właśnie tak obraziła się na niego królowa Maria Gonzaga, królowa żona Jana Kazimierza. Otóż Jan III Sobieski, kiedy zaczął się potop, czyli najazd Szwedów na Polskę, to Jan III Sobieski, wtedy nie był jeszcze Janem III, tylko był po prostu Janem Sobieskim, zdradził Polskę.
1: Był jak to zdradził?
0: Jednym z pierwszych dobrze urodzonych polskich szlachciców, którzy przeszli na stronę Karola Gustawa i walczył bardzo dzielnie, tylko że nie po tej stronie. Walczył właśnie po stronie Szwedów przeciwko swojemu królowi, Janowi Kazimierzowi. Potem wprawdzie zmienił stronę, kiedy Szwedzi zaczęli przegrywać. To wtedy zmienił stronę i zaciągnął się do wojsk hetmana Stefana Czarnieckiego i z nimi bił Szwedów. No ale mimo wszystko w tamtym czasie Maria Gonzaga uważała, że nie jest to dobry kandydat na męża, no ale cóż, miłość nie wybiera. I Marysieńka za Sobieskiego wyszła. I rzeczywiście było to małżeństwo, prawdziwe małżeństwo z miłości. Koronowano Marysieńkę razem z Janem III.

0: Lubieskim w 1676 roku. No i byli chyba jednym z najszczęśliwszych polskich małżeństw królewskich. Mieli aż 13 dzieci, z czego tylko czwórka przeżyła, ale naprawdę się bardzo, bardzo mocno kochali. I właśnie dla Marysieńki Jan III Sobieski kupuje i urządza Wilanów. I chce, żeby się Marysieńka czuła w tym Wilanowie tak jak w Wersalu. Rzeczywiście chcieli połączyć polskie tradycje, dlatego że wcześniej w Wilanowie, zanim tam wybudowano pałac, był dworek, w którym mieszkała szlachta. Taki typowy polski dworek z kolumienkami, z gankiem. I rozbudowując ten dworek, wybudowano pałac, ale w gruncie rzeczy on w dalszym ciągu trochę polski dworek przypomina.
1: No bo na początku on nie był tak duży jak teraz, kiedy możemy pojechać do Wilanowa z rodzicami albo z wycieczką szkolną i widzimy, że ten pałac jest przeogromny, przepiękny. Ma nie tylko taką bryłę główną, ale także potężne skrzydła, wieżyczki. No ale kiedy ten pałac rozbudowywał Jan III Sobieski, to on nie był taki ogromny.
0: Nie, dlatego że to te skrzydła, które dzisiaj tak imponują, tam były alkierze. Alkierz to było takie...
1: To strasznie trudne słowo, alkierz.
0: Ale znane z, na przykład z Wesela Wiśpieńskiego. Kiedy mówi Wernychora do pana młodego: ostań, panie Włodzimierz. No, Włodzimierz mówi: żona stroi się w alkierzu. A Wernychora mówi: ostań, panie Włodzimierzu, mam coś ważnego do powiedzenia.
1: Ale tutaj się akurat alkierz... z tobą nie zgodzę, bo taki alkierz, który jest w wiejskich domach, a Wesele Wyspiańskiego się toczy właśnie w takim domu na wsi, a alkierz, który jest w pałacu, taka część architektoniczna, czyli to jest taka narożna wieżyczka, która wystaje poza mury. Jest, ma odrębny, osobny dach, więc taki alkierz, który jest w pałacu, to jest jednak troszeczkę inny niż w Weselu, ale dobrze ci się skojarzyło.
0: Dobrze i też skojarzyło mi się z kobietami, dlatego że w alkierzach właśnie też miały swoje takie pokoje dzienne kobiety, a kobiety w Wilanowie tak naprawdę były dużo ważniejsze od mężczyzn. Jakie to były kobiety? O tym powiemy po piosence.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy teraz w Wilanowie i rozmawiamy o niezwykłym pałacu, który przetrwał wszystkie wojny, przetrwał wszystkie burze dziejowe, a tak naprawdę już na samym początku ledwo go wybudowano. Skończono go budować w 1696 roku i to był ten sam rok, w którym umiera Jan III Sobieski. Nie nacieszył się tym pałacem, a po śmierci króla jego żona Marysieńka, która też w tym pałacu przeżywała piękne chwile, wyjeżdża. Wyjeżdża do Rzymu, a później do Francji, swojego rodzinnego kraju, czyli też się nie nacieszyła tym pałacem. I zaczyna się po śmierci króla, zaczyna się kłótnia pomiędzy jego synami. I rzeczywiście to jest do tego stopnia kłótnia, że ten cały pałac zostaje rozgrabiony. Dlatego, że
1: każdy chciał mieć coś pięknego.
0: Każdy chciał mieć coś pięknego, każdy uważał, że jeżeli ja nie mogę mieć tego pałacu, to nikt nie będzie miał. I rozgrabiono ten pałac. Na szczęście w pewnym momencie kupuje ten pałac od najmłodszego syna Konstantego Sobieskiego. Kupuje Elżbieta Sieniawska z takiej bardzo zamożnej ukraińskiej rodziny pani. I później przekazuje go, ona go właśnie rozbudowuje o te takie skrzydła.
1: Ona go rozbudowuje i rozbudowuje też wiele innych budynków pałacowych, a także kościołów w Warszawie. Także to była osoba, która przyczyniła się w tamtym okresie dosyć mocno do rozbudowy architektonicznej naszego miasta.
0: No a potem co zrobiła?

0: po jej śmierci przekazała testamentem oczywiście swojej córce, dlatego że pałac w Wilanowie miał szczęście do kobiet. I jej córka Maria Zofia zostaje żoną Augusta Aleksandra Czartoryskiego, czyli właśnie z takiej wielkiej rodziny.
1: Same dobre rodziny arystokratyczne.
0: Ale poczekaj, teraz dopiero najlepsze przychodzi, dlatego że kto dziedziczy później pałac?
1: Chyba król.
0: Ależ Izabela Czartoryska.
1: A, jeszcze po drodze Izabela Czartoryska.
0: Izabela Czartoryska, no to jest jedna z najwspanialszych dam w polskiego XIX wieku. No po prostu niezwykła kobieta. I...
1: No widzisz, ty opowiadasz o kobietach, a ja pomyślałam o królu, bo jeszcze przecież przez jakiś czas
0: tak, no,
1: pałac
0: August...
1: dzierżawił August II Mocny.
0: No tak, no ale to był taki układ, który w sumie był bardzo korzystny, dlatego że umówiono się, że będzie dziedziczył dożywotnio król pałac w Wilanowie i tak naprawdę to tylko panował w tym pałacu 3 lata. Po czym umarł i rzeczywiście wrócił pałac do Izabeli Czartoryskiej. A potem po Izabeli Czartoryskiej była oczywiście kto? No córka dziedziczyła, czyli Aleksandra Czartoryska, której mężem był chyba jeden z też z najbardziej niezwykłych ludzi w XVIII wieku w Polsce, czyli podróżnik Stanisław Kostka-Potocki. I on w 1805 roku, warto tą datę zapamiętać, w 1805 roku otwiera w Wilanowie pierwsze polskie muzeum. A w tym muzeum można oglądać kolekcję starożytności, którą zbierał po całym świecie, różne kawałki mumii na przykład, albo wazy greckie. I jest też tam Izba Pamięci i Chwały króla Jana III Sobieskiego. Także niezwykłe rzeczy. Wchodzimy do muzeum?
1: Wchodzimy do muzeum. Jak mówisz, że to pierwsze muzeum, które było w Polsce, to aż trudno to sobie wyobrazić, że teraz, kiedy mamy tych muzeów bardzo dużo, w Warszawie kilkadziesiąt, w każdym większym mieście też kilkanaście, wszędzie są muzea, do których możemy wejść, możemy zwiedzać i podziwiać wszystko, a wtedy na początku XIX wieku tak naprawdę to było coś niesamowitego,
0: no w ogóle
1: że nagle ludzie mogli przychodzić i oglądać takie rzeczy, których nigdy w życiu by nie zobaczyli na świecie. Przecież nie mogliby pojechać do tej Grecji czy do Rzymu, żeby oglądać te wszystkie eksponaty, które on przywoził. No,
0: podróżowanie wtedy było właściwie zarezerwowane tylko dla albo bardzo bogatych, albo dla żołnierzy. No bo żołnierze z armiami wielkimi, trudno powiedzieć, że podróżowali, no ale...
1: No takie to podróżowanie i zwiedzanie w tej armii, że pewnie też się za dużo nie oglądali, więc to rzeczywiście było absolutnie nowatorskie i niezwykłe, że na początku XIX wieku było muzeum, do którego mógł każdy wejść. No to my też chyba wejdziemy.
0: No to wchodzimy.

Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz podróżują po kraju i wynajdują niezwykłe miejsca, o których warto powiedzieć i które każdy Polak i mały i duży powinien koniecznie kiedyś zobaczyć. Jesteśmy w Wilanowie. Wilanów to dziś dzielnica Warszawy i warto tam pojechać, żeby zobaczyć piękny, chyba jeden z najpiękniejszych chyba polskich barokowych pałaców, a w środku jest muzeum. Fantastyczne muzeum, które przypomina bardzo zamki nad Loarą, które też są bardzo często takimi pałacami z tego samego okresu i można tam zobaczyć na przykład wnętrza pałacowe. Jakby to było coś takiego, czego nawet w XVIII wieku czy w XIX to rzadko kto miał okazję, żeby zobaczyć, jak w środku wygląda pałac magnacki. A dzisiaj możemy to zrobić. Możemy pojechać do Wilanowa i zobaczyć na przykład, jak wyglądały salony, jak wyglądały meble, jakie obrazy wisiały nad kominkiem. Koniecznie, jak będziemy w Wilanowie, musimy zobaczyć piękny obraz Piotra Rubensa.

0: Rubensa. To jeden z największych malarzy XVII-wiecznych i jest piękna Madonna z Dzieciątkiem. To jest jeden z najcenniejszych polskich obrazów. Warto to zobaczyć. Oczywiście jak wejdziemy do pałacu, to co zobaczymy na pierwszym miejscu? No piękne portrety właścicieli, czyli przede wszystkim Jana III Sobieskiego i Marysieńki Sobieskiej. Zobaczymy, jak wyglądali, jak wyglądały ich dzieci, jak wyglądało ich życie. Zobaczymy, jak wyglądała bitwa pod Wiedniem. Też oczywiście na obrazach. Zobaczymy też portret chyba najfajniejszy dla mnie. Portret z przełomu XVIII i XIX wieku. W Polsce portret Stanisława Kostki-Potockiego. Taki roześmiany, filuterny chłopak z peruką taką siwą na głowie. Naprawdę niezwykły człowiek i bardzo magnetyczny portret. Ale też są takie ciekawostki, które zbierano w tamtym czasie, czyli na przykład astrolabium.
1: Zobaczmy, co to jest astrolabium?
0: Astrolabium to jest taki przyrząd nawigacyjny, który...
1: Astro to mi się coś skojarzyło z gwiazdami.
0: I słusznie. Do odczytywania gwiazd. To była taka jakby mapa nieba ze wskazówką, którą się ustawiało na gwiazdy i można było zobaczyć, odczytać, na jakiej jesteśmy szerokości geograficznej. Także bardzo przydatne, zwłaszcza...
1: Na pełnym morzu to rzeczywiście mogło się przydać.
0: Oczywiście. I jak to się stało, że w ogóle te rzeczy przetrwały? No dlatego, że rzeczywiście miał pałac szczęście. Był w dobrych rodzinach szlacheckich, aż do 1945 roku, a wiesz, jaka kobieta tam się urodziła w 1938 roku?
1: No oczywiście, że wiem.
0: Znasz ją bardzo dobrze. Wszyscy.
1: To jest, tak, to jest jedna z ciekawszych i piękniejszych polskich aktorek, która pochodzi z arystokratycznej rodziny, jurorka wieloletnia Tańca z Gwiazdami, czyli Beata Tyszkiewicz.
0: Dokładnie. To jest właśnie miejsce jej urodzin.
1: Fajnie tak urodzić się w pałacu.
0: No, bardzo jest to sympatyczne, ale warto też z tego pałacu czasami wyjść, dlatego że poza pałacem jest coś, co mi się najbardziej podoba w Wilanowie.
1: Powiem ci szczerze, że ja też najbardziej lubię to miejsce w Wilanowie.
0: A jakie to miejsce? Powiemy po piosence.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu, kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jestem prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Ciach na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem.

0: audycji Polak. Małej audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski i potem wam opowiadają historie, które są naprawdę fantastyczne. Miejsca są genialne. Dzisiaj byliśmy w Wilanowie, wychodzimy z pałacu i trafiamy do parku, który jest jednym z najpiękniejszych, ale chyba dla mnie najpiękniejszym polskim parkiem.
1: Ja też go najbardziej lubię i szczerze mówiąc, jak za każdym razem, jak jestem w Wilanowie, to pierwsza rzecz, jaką robię, to wchodzę właśnie, ty mówisz o tym park, no może rzeczywiście jest to park, ale przy samym pałacu to jest po prostu przepiękny ogród. Przepiękny, idealnie zachowany, przystrzyżony, ponieważ jest to ogród tak zwany francuski.
0: No więc właśnie to jest ciekawe, że oczywiście masz rację, ale jeżeli pokrążymy po całym obszarze parku, to przed pałacem mamy ogród francuski, czyli barokowy taki. Wszystko jest przycięte, żywopłot.
1: Wszystkie żywopłoty są przycięte w różne dziwne kształty. Kwiaty są dobrane kolorystycznie. Mamy mnóstwo, wszystko jest tak idealnie, równiusieńkie. Są jakieś kółeczka, ślimaczki. No, bardzo pomysłowo urządzony ogród i do tego jeszcze figurki. Różne rzeźby w tym ogrodzie piękne stoją, no ale dalej.
0: Dalej jest ogród włoski. Ogród włoski, czyli taki renesansowy, bo ogród francuski jest barokowy, ale skąd się wziął? Właśnie inspirował się ogrodami w Padwie i w północnych Włoszech w ogóle, we Florencji. To były takie ogrody renesansowe, gdzie owszem, przystrzyżono również trawę i układano pewne kompozycje z kwiatów i z krzewów. Natomiast były tam też i świątynie, i posągi, które w renesansie wykopywano właśnie bardzo ochoczo z różnych miejsc.

0: we Włoszech prowadzono takie rabunkowe wykopaliska, czyli wykopywano wszystko, co się dało i ustawiano...
1: I zawożono do domu.
0: I zawożono do domu. Nikt się tym nie przejmował, oczywiście. No więc tam dalej jest właśnie taki ogród włoski, a dalej nad stawem mamy ogród angielski.
1: Mhm, przepiękny.
0: Przepiękny ogród angielski, czyli taki już bardziej dzika przyroda, nie ma, nie strzeże się traw, pozwala się rosnąć, można powiedzieć, tak jak sobie w naturalny sposób rosną, ale to nie jest prawda, że to jest po prostu bezmyślne zostawienie tego, jak
1: taki
0: tam jest.
1: Taki park puszczony na żywioł?
0: Nie, absolutnie. Tam się po prostu sadzi z pomysłem różne roślinki, wiedząc na przykład, jakie są pory kwitnienia, żeby były odpowiednie kompozycje kolorystyczne. Także to jest właśnie park angielski, też ma takie świątynie dumania, mosty, jest most rzymski, który prowadzi na taką sztuczną wyspę. Można tam spędzić cały dzień
1: spacerując. Można się nawet przepłynąć łódką po jeziorze.
0: No więc właśnie to jezioro Wilanowskie jest niezwykłe, dlatego że to jest takie starorzecze, fragment starorzecza Wisły, zresztą połączony kanałami z głównym korytem Wisły. I tym jeziorem możemy płynąć najpierw wzdłuż takiego brzegu, na którym właśnie jest ten park angielski, a potem jak płyniemy dalej, to dopłyniemy do rezerwatu, który się nazywa Morysin, na cześć wnuka Stanisława Kostki-Potockiego, Maurycego. Nazywa się Morysin, nie mylić z Marysinem. I tam jest rezerwat przyrody. Czyli płyniemy łódką właśnie po jeziorze Wilanowskim i dopływamy aż do wspaniałego, dzikiego rezerwatu przyrody, gdzie już rzeczywiście wszystko jest puszczone na żywioł. Tam żaden ogrodnik się nie zapuszcza. A wszystko właściwie trudno widzieć w środku miasta, ale w mieście. Przypuszczam, że jak Warszawa będzie się rozwijała w ten sposób, w takim tempie, w jakim się teraz rozwija, to za 10 lat to będzie centrum miasta. Być może będzie tam dochodziła specjalna linia metra.
1: Czego? Bardzo możliwe, bardzo możliwe. A chcę ci jeszcze powiedzieć jedną rzecz, skoro już chodzimy sobie na zewnątrz pałacu, to kiedy pod pałac w Wilanowie podjeżdżają samochody czy autokary z wycieczkami, to przejeżdżają przez taką brukowaną uliczkę. I ta brukowana uliczka jest zabytkiem. Dlatego, że ten bruk jest absolutnie oryginalny i nawet w Wilanowie, jak jesteś, to patrz, gdzie chodzisz, bo może się okazać, że chodzisz po zabytkowym bruku.
0: Czego i wam, i sobie życzę jak najczęściej. Dzisiaj rozmawialiśmy o Wilanowie. Odwiedziliśmy Jana III Sobieskiego i jego ukochaną Marysieńkę. Do usłyszenia.

0: Magiczna mapa?
1: Jest.
0: Perłowa szpila?
1: Przygotowana.
0: A smoczy apetyt na podróże?
1: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
0: No to ruszamy.
1: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
0: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
0: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
1: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
0: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
1: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
2: Autopromocja.
3: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: To jest kosmos, mówię wam.
1: Tu jest Ziemia, ja ją znam.
0: A gdzieś obok
1: planet 100.
0: Wszystkie

0: Autopromocja.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Polskie Radio Dzieciom przyłącza się do świętowania. O wszystkim opowiemy Wam w audycjach specjalnych w piątek od 18 do 20 i w sobotę od 14 do 16. Prosto z Festiwalu Najmłodszych. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
1: Letni koncert życzeń.
3: Hej, hej, dzień dobry. Minuta po godzinie 18 i rozpoczynamy nasz koncert życzeń w takiej letniej odsłonie, bo oczywiście koncert życzeń towarzyszy nam już od kilku tygodni na antenie Polskiego Radia Dzieciom, ale teraz w wersji letniej, bo przecież rozpoczęły się wakacje. 1 lipca to piękna data w ogóle w kalendarzu, no i taki oczywiście czas, kiedy jeszcze spokojnie myślimy o tym, co przed nami, a przed nami pełne dwa miesiące odpoczynku od szkoły, od przedszkola, od lekcji, od obowiązków i wszystkiego tego, co mamy na co dzień. Zatem zapraszam Was bardzo serdecznie na letni koncert życzeń. Do godziny 20 będziemy grali najpiękniejsze przeboje, a o czym to już za chwilę Wam powiemy, jaki będzie motyw przewodni naszego dzisiejszego spotkania. Jeżeli macie jakieś piosenki, które Wam grają w duszy albo w sercu, albo jeszcze gdzieś w uchu je cały czas trzymacie, to możecie do nas zadzwonić i poprosić o taką piosenkę, a my ją poszukamy i dla Was puścimy. Zatem czas rozpocząć nasz pierwszy wakacyjny koncert życzeń. Na dobry początek dedykuję tę piosenkę wszystkim naszym słuchaczom, tym, którzy są już na wakacjach i tym, którzy dopiero odliczają dni do wyjazdu. Niech to będzie nasze muzyczne zaproszenie do wspólnego lata. A przed nami Milo Meinheim, We Own the Summer. Niech te wakacje naprawdę należą do nas. Zaczynamy.

Letni koncert życzeń w każdy środową, w każdą środową popołudnie możemy się cieszyć najpiękniejszymi piosenkami, które zabrzmią na naszej antenie. Marta Kawalec i Daria Brzezińska, zachęcamy Was do tego, aby skomponować naszą dzisiejszą listę przebojów. Mam nadzieję, że znaleźliście chwilę czasu na to, aby odpocząć po tym naprawdę gorącym dniu, bo za nami myślę, że kilka naprawdę potężnie gorących dni. Wakacje rozkręcają się na dobre, a lato pokazuje, że potrafi być naprawdę upalnie. Termometry w wielu miejscach w Polsce pokazywały ponad 30 stopni i chyba wszyscy w tym czasie szukaliśmy odrobiny cienia albo sposobu na ochłodę i w ten sposób jedni uciekali nad jezioro albo nad morze. Ktoś inny chował się pod drzewem, gdzieś tam z książką na leżaku. Może inni jedli lody, no i marzyli o tym, żeby trochę się ochłodzić. Dlatego pomyślałam, że skoro jest tak gorąco, to nasz pierwszy wakacyjny koncert życzeń będzie miał właśnie taki letni temat. I naszym motywem przewodnim będą dzisiaj lody i piosenki dla ochłody, bo myślę, że muzyka potrafi poprawić nastrój i są takie piosenki, które przynoszą nas na plażę, inne przypominają letnie wieczory, ogniska, rowerowe wycieczki i właśnie takie utwory dziś będziemy Wam wspólnie wybierać. Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy ten koncert. Dzwońcie do nas, pozdrawiajcie swoich bliskich, opowiadajcie, gdzie spędzacie wakacje, komu chcielibyście zadedykować piosenkę i oczywiście jakiego utworu chcielibyście dziś posłuchać. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i można do nas dzwonić niezależnie od tego, czy jesteście nad morzem, czy u babci, czy na koloniach, a może wakacje i te letnie wyjazdy dopiero przed Wami. Mam nadzieję, że macie też jakieś swoje sprawdzone sposoby na to, aby się ochłodzić. Myślę, że lody są takim pierwszym, najważniejszym motywem, jeżeli myślimy o tym, żeby się ochłodzić, ale może piosenka też może być czymś, co nas trochę schłodzi. Myślę, że na plaży możemy się poczuć trochę chłodniej i to będzie moja kolejna dedykacja dla Was na plaży. Na plaży zaprasza nas Majka Jeżowska i to ona zaśpiewa teraz piosenkę w naszym letnim koncercie życzeń. A już wkrótce mam nadzieję, że to Wy wybierzecie jakąś piosenkę, zatem zachęcam do telefonowania 22 645 20 55. Czekam na Wasze muzyczne dedykacje i propozycje.

0: Na plaży fajnie jest. No właśnie, piosenka, która cieszy się wielką popularnością od bardzo wielu lat, bo jak zdążyłam sprawdzić, to od ponad 34 albo... Nie, 34 lat, tak. 34 lata już jest z nami ta piosenka, także możecie sobie wyobrazić, że być może przy tej piosence bawili się również wasi rodzice. Słowa tej piosenki napisał Jerzy Bielunas i muzykę skomponowała sama wokalistka. A utwór z tym charakterystycznym motywem "Na plaży fajnie jest" stał się nawet kultowym hitem kojarzonym z wypoczynkiem. No i też trochę z audycją Lato z Radiem, bo była wykorzystywana ta piosenka wielokrotnie w audycji w Jedynce. No a my tutaj mamy już naszego pierwszego słuchacza. Dodzwonił się do nas Witek. Dzień dobry, Witku.
1: Dzień dobry.
0: Czy jesteś już może gdzieś na plaży albo na wypoczynku? Co robisz teraz?
1: Nie, teraz jadę do babci.
0: Do babci jedziesz, ale też na wypoczynek, rozumiem. Czy tylko tak na chwilę odwiedzić?
1: Nie, no. Chyba gdzieś na 2-3 dni tam.
0: O, i już wiesz, co będziesz tam robił? Masz tam może jakichś znajomych albo jakieś fajne zabawki?
1: To już pewnie tam będę robił.
0: Mm-hmm. No myślę, że u babci to nie da się nudzić, bo nawet jeśli jest trochę może inaczej, to na pewno babcia nam będzie dogadzała różnymi przysmakami. Pewnie twoja babcia również dobrze gotuje, co?
1: Tak.
0: Tak? A jaka jest ulubiona potrawa, którą przygotowuje twoja babcia dla ciebie?
1: Najbardziej to chyba to robi bardzo dobrze babka ziemniaczana.
0: Babka ziemniaczana, no fantastyczny smak rzeczywiście. To taki trochę może smak wakacji, co?
1: No, tak, można byłoby.
0: A teraz pewnie gorąco, Witku, u ciebie również jest?

0: Czy już trochę się ochłodziło?
1: No trochę się ochłodziło.
0: Mhm. Bo skąd do nas dzwonisz?
1: Z Olsztyna.
0: Z Olsztyna, tak?
1: Tak.
0: No to tam chyba też gorąco przez ostatnie kilka dni bywało. Czy miałeś jakieś...
1: Ostatnie kilka dni, tak,
0: no
1: bywało.
0: Właśnie, no. I miałeś jakieś swoje sposoby, żeby się ochłodzić?
1: No.
0: Czy jakoś się schładzałeś w ciągu ostatnich dni? Masz jakieś sposoby na to, żeby się ochłodzić trochę?

0: O, no właśnie, czyli kąpanie się w wodzie to jest dobry sposób, żeby trochę się schłodzić i pewnie rzadko wychodziłeś z wody, bo pewnie woda była tak samo ciepła jak i powietrze, co?
1: Nie, ja często. Ja gdzieś tak mówię, że pół godziny, tak.
0: No ale daje jednak taka woda trochę ochłody, także to jest rzeczywiście dobry sposób na to, żeby się trochę schłodzić, bo my dzisiaj szukamy różnych sposobów na to, żeby się ochłodzić, bo przed nami przecież jeszcze wiele dni, a nawet tygodni, lata, także będziemy musieli jakoś się dostosować do tych ciepłych temperatur. A powiedz, Witku, czy masz może już jakąś propozycję, co chciałbyś usłyszeć w Polskim Radiu dzieciom?
1: Piosenkę Lady Punk
0: Zębówka. O, to bardzo ciekawy pomysł. A skąd taki pomysł na piosenkę Lady Punk?
1: Mam płytę od dwóch takich okazji książek i właśnie tę płytę sobie to.
0: Słuchasz teraz tej płyty, tak? W wakacje?
1: Jakby. No, słucham trochę.
0: No, Lady Punk to już nie jest taki zespół bardzo młody, więc to pewnie rodzice namówili cię albo pokazali ci ich przeboje, tak? Czy sam wpadłeś na ten zespół Lady Punk?
1: Ale...
0: Skąd w ogóle taki wybór?
1: Kiedyś usłyszałam taką rzadką piosenkę Lady Punk i tak sobie i zaczęłam poznawać więcej, też trochę popularne i okazałem.
0: I tak wyszło. No pięknie. Lady Punk to jest oczywiście klasyka, myślę, że całej kultury muzyki polskiej, także bardzo fajny wybór. A czy chciałbyś przy okazji zadedykować komuś może tę piosenkę?
1: Tak, tacie.
0: Tacie, dobrze. Tata jak ma na imię?
1: Paweł.
0: Dobrze, to w takim razie to specjalnie dla taty Pawła teraz poleci Lady Punk, a jeszcze może pozdrowienia. Chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Pania, wszystkich słuchaczy, całe polskie rodziny. Moja siostra Ola, mama i tata i to wszystko.
0: Pięknie, Witku, bardzo ci dziękujemy za twój telefon. Fantastyczny wybór i już teraz specjalnie dla twojego taty i może też dla ciebie ta piosenka Lady Punk, piosenka pod tytułem Wędrówka, już na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo ci dziękuję i dobrej podróży życzę.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia.

0: Wędrówka za nami, wędrówka w wykonaniu zespołu Lady Punk z albumu O dwóch takich, co ukradli księżyc z 1986 roku. Taką piosenkę zaproponował nam Witek, a już teraz dzwoni do nas Kotusia. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ile masz lat?
1: 8.
0: 8. I przedstawiasz się jako Kotusia, ale twoje prawdziwe, takie pełne imię to?
1: Konstancja.
0: Piękne imię. Chyba musisz je bardzo lubić, co?
1: Średnio.
0: No jest na pewno bardzo wyjątkowe, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. A powiedz, czy ty lubisz jakieś zespoły? Masz jakąś ulubioną piosenkę? Czy chciałabyś może jakąś charakterystyczną melodię usłyszeć na antenie Polskiego Radia dzieciom?
1: Zwajany.
0: Zwajany, to jest twoja ulubiona bajka, tak?
1: Tak.
0: I piosenka pewnie z tej bajki, tak?
1: Tak.
0: Mhm. I jaki to jest tytuł piosenki, którą chciałabyś teraz
1: usłyszeć? Na drodze stą.
0: Na drodze, no właśnie. I to jest piosenka, która pewnie kojarzy ci się z tą linią melodyczną i z całym filmem Wajany. A czy tam masz w tej Wajanie swojego ulubionego bohatera? Masz tam kogoś, z kim się najbardziej utożsamiasz?
1: Nie mam.
0: Nie masz, ale pewnie lubisz zarówno Wajanę, jak i tych wszystkich pozostałych jej przyjaciół, z którymi przeżywa różne przygody. No tak myślałam. Ja też uwielbiam Wajanę, muszę ci powiedzieć, Kotusiu, także podzielam twoją fascynację. A teraz czy myślisz, że skoro Wajana, to może zrobi nam się trochę przyjemniej, taki powiew oceanu. Wybierasz się może gdzieś na wakacje?
1: Tak.
0: Tak? Gdzie? Dokąd?
1: Do Warszawy.
0: Do Warszawy. O, a skąd będziesz jechała do Warszawy? Czyli gdzie mieszkasz?
1: Krakowa.
0: O, z Krakowa do Warszawy. I będziesz pewnie zwiedzała w Warszawie różne ciekawe miejsca, tak?
1: Jadę do babci.
0: A, do babci. Ale to rozumiem, że już pewnie w Warszawie kilka masz miejsc już znajomych. Będziesz tam wracała, czy może będziesz odwiedzała nowe miejsca?
1: Nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz, ale lubisz przyjeżdżać do Warszawy, tak? Lubisz to miasto?
1: Tak.
0: No to w takim razie zapraszamy też do Polskiego Radia Dzieciom. Może będzie okazja się zobaczyć na żywo. Kotusiu, bardzo ci dziękuję w takim razie za twój wybór. Na drodze tej już za chwilę usłyszymy. Czy komuś dedykujemy tę piosenkę?
1: Nie.
0: Nie. A czy chciałabyś kogoś pozdrowić w takim razie?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatę, kota, babcię, ciocię, drugą babcię i jeszcze jednego dziadka.
0: Pięknie. A te babcie mieszkają obydwie w Warszawie, czy tylko jedna mieszka w Warszawie?
1: Tylko jedna mieszka w Warszawie.
0: A druga?
1: W Głogoczowie.
0: I też będzie okazja ją odwiedzić podczas wakacji?
1: Tak.
0: No to, czyli zapowiadają się bardzo ciekawie twoje wakacje. Może też będzie okazja, żeby trochę się ochłodzić, bo na razie to tam trochę nas dopieka to słońce, co?
1: Tak.
0: No, też tak sądzę. I masz jakieś sposoby na schłodzenie się?
1: Nie.
0: Nie. Ale jakoś przeżywasz te upały w spokoju, tak? Na razie nie jest jeszcze tak bardzo źle. Ja sądzę, że jednak dzieci mają dodatkowe pokłady cierpliwości, jeśli chodzi o upały i jeżeli tylko jest dobra zabawa, to nie przeżywają tych upałów za mocno. Fantastycznie, w takim razie Kotusiu, już teraz specjalnie dla ciebie mam nadzieję, że to będzie dobra piosenka i poprawi ci humor i będziesz fantastycznie się jeszcze bawiła do końca tego dnia. Bardzo ci dziękuję za telefon, do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Na drodze tej, czyli piosenka z filmu Vaiana. To była specjalna dedykacja dla Kotusi, która się do nas dodzwoniła, a już teraz kolejni słuchacze mają w głowie jakąś piosenkę i chcieliby ją usłyszeć na antenie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, jaki piękny chórek damsko-męski. Czy ktoś do nas dodzwonił?
1: Asia i Wojtek.
0: Asia i Wojtek. Rodzeństwo, domyślam się, tak?
1: Tak.
0: Bardzo zgodne, czy tylko teraz?
1: Tylko teraz.
0: Tylko teraz, no dobrze, ale w każdym razie mówicie jednym głosem i jednym głosem wybraliście też jedną piosenkę, którą teraz chcielibyście usłyszeć. Czy to był wybór może bardziej Wojtka?
1: No właśnie bardziej Wojtka.
0: Bardziej
1: no.
0: Wojtka, tak się domyśliłam, bo chciałbyś usłyszeć piosenkę pod tytułem...
1: Diplodok.
0: Czyli piosenka o takim stworze. Co to jest za stwór ten diplodok?
1: Dinozaur.
0: Dinozaur. Mhm. Czyli domyślam się, że Wojtek jest wielbicielem dinozaurów.
1: Tak.
0: Masz ich
1: i
0: trochę.
1: Ja bardzo lubię T-Rexa.
0: O. Czyli Wojtek lubi diplodoka, tak? A Asia lubi T-Rexa?
1: Właśnie ja bardziej lubię diplodoka.
0: A Wojtek lubi T-Rexa?
1: Tak.
0: A jak one by się spotkały, to by się polubiły, ten diplodok z T-Rexem, czy jednak by ze sobą walczyły, jak sądzicie?
1: Nie, walczyłyby.
0: Walczyłyby, bo ten T-Rex jest taki bardzo agresywny chyba, zdaje się, prawda? Ja nie jestem dinozaurologiem, ale tak mi się wydaje, że ten T-Rex to jednak ma takie pazury i zęby, że on chyba jest dosyć agresywny i lepiej z nim nie zadzierać.
1: No.
0: Mhm. A ten diplodok jaki jest? Czy on jest agresywny, czy raczej...
1: Nie.
0: Nie?
1: On jest taki powolny bardzo.
0: Powolny.
1: Taki jest wolny, ma długą szyję i w ogóle to jest roślinożerny.
0: A no właśnie.
1: No właśnie, w ogóle wszystko się mięsem jest.
0: No właśnie, a T-Rex się żywi mięsem, czyli jednak rzeczywiście tak. Nie dogadaliby się w tym temacie.
1: Tak.
0: Mają trochę inne tutaj gusty, jeśli chodzi o jedzenie. No dobrze, czyli rozumiem, że Diplodok i T-Rex to są wasze dinozaury, czyli macie pewnie takich trochę książek i różnych figurek dinozaurów w domu?
1: Tak, mamy, ale moim ulubionym dinozaurem szczerze jest ten... Pero no.

0: Tyranozaur.
1: Tyranozaur.
0: Tyranozaur.
1: Mhm.
0: Tyranozaur.
1: To jak on wyglądał? Przybliż nam trochę.
0: No taki on lata.
1: Mhm.
0: I on ma takie ładne skrzydła i różne kolory jakby. Ma taki dziób. Ma taki dziób ładny, taki jakby grzebień, tak jak u parazaurolofa, ale on ma taki grzebień też na głowie. No i on lata i w ogóle jest pięknym dinozaurem.
1: Mm-hmm.
2: A jakby nie miał skrzydeł, to bym miał same ręce.
1: No tak, takim kurczakiem by był, prawda? Dinozaurem kurczakiem. No właśnie, a tamten jednak wysoko lata, więc mógłby uciec przed T-Rexem, a może nawet przed Diplodokiem, chociaż on by mu nic nie zrobił. Także no, dobrze jest być takim latającym dinozaurem i móc uciec w górę, prawda?
2: Pterodaktylem!
1: Tak, pterodaktylem, no, oczywiście.
0: No właśnie chodziło o pterodaktyla.
1: Mm-hmm. No tak, tutaj Wojtek trochę podpowiada, bo pewnie on ma trochę więcej tych ulubionych dinozaurów, domyślam się, tak?
0: Chyba tak.
1: No drodzy słuchacze, chyba widzę, że wiedzę to tutaj rzeczywiście macie dużą, znacznie większą ode mnie, bo ja jednak dinozaurami się specjalnie nie interesowałam w swoim życiu, także bardzo miło mi porozmawiać z kimś mądrym, którzy wnoszą w moje życie trochę wiedzy. Bardzo się cieszę z tego i teraz będzie Diplodok na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Komu dedykujemy tę piosenkę? Czy to będzie dla kogoś piosenka, czy taka po prostu dla wszystkich?
0: Tacie, bo to pięknie
1: mi się robi. Tacie. Tata jak ma na imię?
0: Remik.
1: Dobrze, tata Remik teraz usłyszy specjalnie od swoich dzieci piosenkę Diplodok. No i jeszcze pozdrowienia. Chcielibyście kogoś pozdrowić?
2: Tatę, mamę, to Wojtek pierwszy.
1: Mhm.
2: Tatę, mamę, ja bym panią, moją siostrę, moje mysze z kocki, koty.
0: Pokada, to nie mam jasna.
2: Smoka, Adasia, Michasia, krasnoludki, babcie dziadka, drugą babcie drugiego dziadka, wujka drugiego wujka, ciocie drugą ciocie i swoich kolegów i swoje kuzynki.
1: Ależ to były długie pozdrowienia. Pięknie, Wojtku. Wszystkich wymieniłeś chyba, kogo chciałeś, prawda? A teraz Asia.
3: Ja bym chciała pozdrowić mamę, Wojtka, tatę, moje dwa koty, Urcia i Dzędzia, moje Wojtek, moje mysze z koczki, i grubego, i chudego. Moje kuzynki, moich kuzynów, moje koleżanki ze z półkolonii, moich kolegów z półkolonii, moje koleżanki ze szkoły, moich kolegów ze szkoły. Ciocię, drugą ciocię, wujka, drugiego wujka, moje psy z ulicy, psy sąsiadów z ulicy, ulicy babcie, dziadka, drugą babcie, smoka Adasia, misia Michasia, wszystkich słuchaczy, krasnoludki i panią.
1: Bardzo dziękuję. To były bardzo piękne pozdrowienia. Zarówno Wojtek, jak i Asia wymienili bardzo dużo. Oczywiście,
2: też.
1: Tak. Pozdrawiamy też dinozaury. A powiedzcie jeszcze, z jakiego miasta dzwonicie? Z jakiego miasta dzwonicie?
0: Rybnika.
1: Dobrze, to pozdrawiamy w takim razie jeszcze Rybnik i mam nadzieję, że...
0: Lipnik.
1: Dobrze, pozdrawiamy w takim razie Lipnik przy okazji, żebyście wszyscy z Lipnika wiedzieli, że to wasi krajanie do nas zadzwonili. No dobrze, to w takim razie już teraz na antenie naszego

0: radia Diplodok, specjalnie dla taty Remika i naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia,
0: do widzenia. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się dzisiaj zarówno o dinozaurach, jak i o naszych słuchaczach Wojtku i Asi, więc teraz specjalnie dla was piosenka Diplodok. Nutkosfera ją wykona.

No i wszystko stało się jasne. Diplodok, niesamowity kolos, usposobiony pokojowo, tak jak właśnie powiedzieli nasi słuchacze przed chwilą. To oni chcieli taką piosenkę na antenie Polskiego Radia dzieciom, a ja bardzo lubię takie piosenki, gdzie nie tylko można trochę się poruszać, potańczyć, ale jednocześnie wiele się dowiedzieć, bo słuchając tej piosenki można dowiedzieć się zarówno trochę o szczegółach anatomicznych, czyli z czego zbudowany jest diplodok, tego jak trawi nawet możemy się dowiedzieć, no i oczywiście trochę o jego stylu życia, trybie życia. Także diplodok to oczywiście bardzo dobry wybór, bardzo dziękujemy za tę piosenkę, a to oczywiście letni koncert życzeń, czyli taka audycja, podczas której to wy dzwonicie i to wy mówicie, jaką piosenkę teraz chcecie usłyszeć. Także za nami już Lady Punk, Vaiana i Nutkosfera z Diplodokiem. Ciekawe, co będzie następne, bo w naszym letnim koncercie życzeń piosenki pojawiają się całkiem przypadkowo. To znaczy przypadkowo na tyle, na ile to wy wymyślacie je i dzięki temu możemy ten koncert życzeń poprowadzić bardzo, bardzo ciekawie. A już teraz zostało nam prawie 20 minut do godziny 19. Mam nadzieję, że do tego czasu uda nam się jeszcze jakąś dedykację na antenie Polskiego Radia dzieciom ustalić, kto dla kogo i co chciałby zamówić. Także już teraz możecie do nas dzwonić i proponować jakieś utwory. A już teraz ja dla was coś zaproponuję. Lato Ślimaka, Miś i Margocia teraz.

0: tato jak na lato nogą sobie przytupuje, rogi dzieciom pokazuje.
1: Letni koncert życzeń trwa i już teraz dodzwoniła się do nas Zosia. Dzień dobry, Zosiu.
2: Dzień dobry.
1: Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Warszawy.
1: Z Warszawy, o, to blisko. Rozumiem, że te upały przeszkadzają ci trochę, czy jakoś znosisz te gorące temperatury teraz letnie?
2: No, znoszę.
1: Znosisz, a jak je najlepiej znosić? Co robić, żeby nie pocić się tak bardzo? Czy masz jakieś swoje wypróbowane sposoby na letnie upały?
2: Nie.
1: Nie masz. A co robisz, kiedy teraz masz już wakacje, masz jakieś zajęcie, chodzisz na półkolonie albo może gdzieś wyjeżdżasz już wkrótce?
2: No, w sobotę wyjeżdżam na Mazury.
1: Na Mazury. Razem z rodzicami? Tak, czyli jakaś większa ekipa się szykuje na te Mazury. Jesteś już spakowana, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie.
1: Ale pewnie już tak sobie powoli myślisz, co ze sobą zabrać, tak? Co to będzie? Czy już wiesz, co spakujesz ze sobą na Mazury? Co ci tam będzie potrzebne?
2: No, ja chciałam spakować traje kąpielowe i chciałam jeszcze poprosić mamę, żeby kupiła mi dmuchane koło.
1: O, dmuchane koło, no właśnie, albo jakieś rękawki przynajmniej, tak, żeby się bezpiecznie czuć w wodzie, tak? I rozumiem, że będą to pewnie jakieś wypady nad jezioro, gdzieś będziecie pływać, czy może na łódce będziecie pływać, czy jeszcze nie wiesz?
2: Jeszcze nie wiem.
1: Jeszcze nie wiesz, no ale pewnie będzie to fantastyczny czas, pogoda na razie zapowiada się piękna, także pewnie miło spędzisz ten czas. Zosiu, a powiedz, jaką piosenkę chciałabyś nam zaproponować?
2: Życzenie.
1: Życzenie. To jest piosenka z filmu? Tak? I to jest właśnie twój ulubiony film w tej chwili?
2: Nie.
1: Nie, tak po prostu wymyśliłaś sobie i pewnie bardzo lubisz tę piosenkę. Lubisz przy niej tańczyć, śpiewać i odpoczywać, tak?
2: No.
1: To mam nadzieję, że my również będziemy mogli trochę razem z tobą tak miło się poczuć i posłuchać piosenki Życzenie. Komuś ją dedykujemy, czy to będzie piosenka dla wszystkich?
2: Dla wszystkich.
1: Dobrze, no to w takim razie piosenka dla wszystkich, a teraz pozdrowienia od ciebie. Kogo pozdrawiamy?
2: Mamę, tatę i moją młodszą siostrę Marysię.
1: Pięknie, dobrze, to w takim razie już ślemy te pozdrowienia i już za chwilę na naszej antenie piosenka Życzenie specjalnie od Zosi z Warszawy. Bardzo dziękuję ci za rozmowę, Zosiu, i do usłyszenia, papa, miłych wakacji.
2: Do usłyszenia.
1: A już teraz w takim razie życzenie według życzenia Zosi.

Piosenka Życzenie i film Życzenie to jest propozycja Disneya, animowany film, który opowiada o tym, jak w Królestwie Rosas 17-letnia Asha odkrywa, że król Magnifico przechowuje i kontroluje najskrytsze marzenia swoich poddanych, a dziewczyna wypowiada tak potężne życzenie, że z nieba zstępuje ku niej kosmiczna gwiazdka. No i to, co działo się dalej, to możecie oczywiście zobaczyć w filmie Życzenie, który nam dzisiaj zaproponowała nasza słuchaczka. A my wracamy do naszego radiowego koncertu życzeń. Już tylko 11 minut zostało nam do godziny 9. Dzisiaj naszym przewodnim motywem są lody i piosenki dla ochłody. Mam nadzieję, że już trochę ochłodziliście się, bo kiedy nastaje wieczór, to robi się oczywiście trochę chłodniej. Po tym całym gorącym dniu temperatura spada i myślę, że to jest też oczywiście ta ochłoda, która przychodzi jak taka trochę ulga po całym gorącym dniu. Można wtedy wyjść na spacer, usiąść na balkonie, pobawić się na podwórku albo po prostu odpocząć z książką może w ręku. Ja bardzo lubię takie letnie wieczory i wtedy czas, mam wrażenie, że płynie trochę wolniej. Można sobie ten czas miło spędzić. Może właśnie wtedy zafundować sobie jakiś miły podwieczorek albo kolację. Może spędzić ten czas przy ognisku, piekąc kiełbaski, a może właśnie udając się na zasłużone wakacje. Bardzo jestem ciekawa, gdzie wy teraz jesteście i co robicie. Może jedliście dziś na przykład lody dla ochłody. Jakie smaki wygrywają w tym lecie, podczas tegorocznego lata? Na pewno pojawiło się mnóstwo nowych smaków. Może są wśród nich takie, które są waszymi ulubionymi od lata. Może to są takie nowe smaki, który w tym roku wygrywa: truskawkowy, czekoladowy, cytrynowy, a może jakaś pistacja. Jeżeli lubicie lody, to mam nadzieję, że już w następnej godzinie trochę o tych lodach też

będzie okazja porozmawiać, no bo oczywiście lody smakują najlepiej latem, kiedy nie trzeba się nigdzie śpieszyć, kiedy można spokojnie usiąść, pobyć razem, wyjść na przykład na jakiś spacer albo gdzieś nad brzegiem morza zjeść takiego loda albo może gofra. No gofry też są fantastycznym przekąską, także trochę już się rozmarzyłam na słodko. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że wam trochę narobiłam smaku, ale może akurat będzie okazja, żeby jutro wykorzystać ten dzień na przykład na jakiś spacer po ulubione lody. No to cóż, to teraz w takim razie poziomkowe lody wam zaserwuję, tak żeby nam się zrobiło słodko, miło i oczywiście chłodno, no bo skoro piosenki dla ochłody, no to piosenki o lodach również w cenie, także zapraszam was teraz i specjalnie dla was dedykuję piosenkę Poziomkowe lody. W naszej audycji Letni Koncert Życzeń nie może takich piosenek zabraknąć. No to Poziomkowe lody.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nikt

0: słyszeliście.
1: Smogi Miś na wakacjach w Polsce.
0: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
1: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
2: Autopromocja.

Departament Przelotnych Opadów, Sekcja Burzy, Piorunów i Gradu, Biuro Prognoz i Życzeń Zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę.

zagonicie. Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

się piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Aha, za

trwa letni koncert życzeń, a to już druga godzina naszego spotkania, zatem bardzo się cieszę, że możemy jeszcze ze sobą trochę pobyć w Polskim Radiu Dzieciom. Za nami Ministerstwo Pogody. Idealna piosenka na dziś i myślę, że też do naszej audycji, gdzie opowiadamy o lodach i piosenkach dla ochłody, no bo tak jak było w tej piosence. Gdyby tak było, że rzeczywiście utworzono by Ministerstwo Pogody, byłby Departament Przelotnych Opadów, Sekcja Burzy, Piorunów, Gradu, Biuro Prognoz i Życzeń Zbiorowych, no myślę, że to byłby naprawdę bardzo ciekawy wydział, gdyby takie Ministerstwo Pogody powstało. No i oczywiście brawurowe wykonanie Piotra Frączewskiego to sprawia, że ta piosenka jest jedną z moich ulubionych. No i oczywiście to samo podejście do tematu, czyli takie abstrakcyjne. Jakby to było, gdybyśmy właśnie mieli takie Ministerstwo Pogody i byłyby na przykład przyciski z napisem upał, albo więcej słońca, albo takie szufladki z chmurami, deszczami, z burzą, tęczą, o, taka by na przykład się bardzo przydała, tak otwieramy szufladkę z tęczą i tęcza się pojawia. No a to oczywiście myślę, że tylko w Akademii Pana Kleksa było to możliwe, bo tam fantazja nie miała granic. A mam pytanie teraz do Was, gdybyście naprawdę mogli pracować albo pracowali w Ministerstwie Pogody w dziale życzeń, to co zrobilibyście na najbliższe tygodnie? Jaką pogodę?

0: moglibyście zaplanować? Czy zostawilibyście te 30 kilka stopni, a może obniżyli tą temperaturę do 20, na przykład 25, albo dodali trochę wietrzyku, może trochę wiatru do podlania kwiatów? No bardzo jestem ciekawa. A do nas dodzwoniła się już Agatka. Halo, halo, dzień dobry, Agatko.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Warszawy.
0: Z Warszawy. Jak ci się w to lato żyje? Czy ta temperatura jest dla ciebie optymalna, czy może trochę byś ją jednak obniżyła?
1: No bym trochę obniżyła. Niestety koniki nie dają rady trochę, ale chodziły pod siodłem.
0: Jakie koniki? Chodzisz na jazdę konną?
1: Tak, chodzę na jazdę konną.
0: O, no tak. Czyli to musi być rzeczywiście trochę też taki upał nieprzyjemny dla koni, tak? One się bardzo pocą wtedy, jak jest tak gorąco.
1: Tak, bardzo. Mhm.
0: I trzeba je szczotkować jeszcze bardziej, tak?
1: Najgorzej było dla nich w poniedziałek. Dzisiaj już było tak optymalnie, no nie było tak źle, ale jednak widać, że bardzo, bardzo spracowane były.
0: Mm-hmm. I jak one reagują, kiedy jest tak bardzo gorąco, to co tak właśnie parskają, czy pocą się, czy jak one dają znać o tym, że są zmęczone?
1: No to przede wszystkim widać to po sierści, po zaangażowaniu konia. Mm-hmm. Na przykład jak chcemy, żeby konik nam zakusował, czyli poszedł szybszym chodem, no to wtedy już tak nie idzie takim szybkim kłusem, tylko takim wolniejszym. Mm-hmm. Dlatego kusuje, to trzeba trochę pociągać za wodę, żeby tak szybko nie chodził, żeby tak szybko się nie przemęczał.
0: Mm-hmm. No właśnie, czyli to tak jak z nami, jak jest bardzo gorąco, to nam też się nie chce za szybko biegać, a tutaj w przypadku koni, no to rzeczywiście to jest taki problem, że on tego nie powie, ale pokazuje w ten sposób i wy rozumiecie te jego sygnały.
1: Oczywiście, trzeba wolno ignorować sygnałów u konia.
0: Mm-hmm. A za co lubisz konie?
1: To są takie zwierzęta, które dużo wniosły w moim życiu. Tak właściwie i od małego mam i po prostu coś jest w tym. Takie dbanie o te konie, czy nawet spędzanie z nimi czasu takie jest bardzo relaksujące i można nawet do nich gadać. One nie odpowiadają, ale słuchają.
0: Mm-hmm. No właśnie, tak się chciałam też zapytać, czy ty potrafisz z nimi się dogadać tak bez słów? Czy one ciebie rozumieją, a ty je?
1: No tak, no trzeba, można mówić słowami, czyli mówić tam, że coś tam, można nawet coś koniowi opowiedzieć. Moja trenerka mówiła, że jak ona się uczyła jeździć konno, to jej trener kazał koniom opowiadać bajki.
0: Mhm, takie prawdziwe bajki dla dzieci.
1: Tak, zwykłe bajki, żeby po prostu mieć dobrą więź z koniem i on wtedy słuchał i się skupiał.
0: Mhm. Pewnie konie też lubią może taki spokojny głos, kiedy ludzie mówią takim spokojnym głosem, to i one się uspokajają.
1: Tak, oczywiście, to są takie bardzo zwierzęta emocjonalne, zresztą to są zwierzęta stadne, więc lubią jak ktoś przy nich przebywa i wiedzą, że się mogą czuć bezpiecznie.
0: Mm-hmm. A jak twój koń się wabi?
1: Połomin.
0: Połomin, piękna nazwa. Czy te nazwy, one są wymyślane tak przypadkowo, czy nie wiesz, jak to jest? Bo
1: zwykle... Nie, one nie są wymyślane przypadkowo, ponieważ jak się rybak rodzi, to wtedy to wygląda w ten sposób. Mama rodzi rybaczka i mama ma na imię na P wtedy. I wtedy zadanie jest nazwać. Jeżeli to jest ogierek, to wtedy nazywa się no, w rodzaju męskim, a jeżeli klaczka, no to w rodzaju żeńskim. I zawsze i musi być na P.
0: Mm-hmm. Pięknie opowiadasz o tych koniach. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo to rzeczywiście słychać i pasję w twoim głosie, ale też i dużo wiedzy. Czyli pewnie rozumiem, że z końmi jesteś za pan brat już od najmłodszych lat.
1: Dokładnie. Nie pamiętam swojej pierwszej jazdy. Wiem, że byłam na oprowadzance. Mm-hmm. Że trener idzie przed konikiem, a ty sobie siedzisz w siodle i no i po prostu się możesz przytulać, głaskać konia. Ogólnie takie zacieśnianie więzi. O, mm-hmm.
0: Pięknie, pięknie. Właśnie bardzo podoba mi się to, w jaki sposób też buduje się te relacje z koniem. A czy ty już masz też jakiś pomysł na przyszłość? Będziesz wiązała swoją przyszłość?

0: przyszłość z końmi?
1: Bardzo bym chciała związać tą przyszłość z końmi, ponieważ kocham te zwierzęta, ale jeszcze nie wiem. Zobaczymy, bo na przykład, żeby zostać instruktorem, trzeba zdać wszystkie odznaki jeździeckie i potem jeszcze zdać kurs trenerski.
0: No ale jeżeli się kocha konie, to myślę, że wszystko, co wokół nich się robi, to robi się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem.
1: Wokół nich to jest pasji i kochania. To jest takie zwierzę, które na zawsze zostaje w sercu.
0: Ja mam nadzieję, że może będzie okazja, gdybyś miała też ochotę przyjść do nas, do Polskiego Radia Dzieciom i opowiedzieć nam o swojej pasji i o koniach, to bylibyśmy bardzo zadowoleni, także już teraz zapraszamy. A teraz powiedz, chciałabyś piosenkę, którą chciałabyś też komuś zadedykować, czy nie?
1: No, w sumie to jest melodia, jak ostatnio się dowiedziałam, z XVI wieku. Ona została odtworzona i gra od poniedziałku do soboty u waszych sąsiadów w jedynce.
0: Za ścianą, tak, tak. Mhm.
1: Jest to Polka Dziadek. Ja lubię bardzo słuchać. Słucham pierwszy rok tej audycji, która nazywa się, myślę, że jest znana dla bardziej starszych osób, ale myślę, że jej może dzieciaki gdzieś słyszały, myślę, tą melodię, a może nawet nazwę audycji, albo słuchają. Nazywa się ona Lato z Radiem.
0: Tak, to kultowa audycja w programie pierwszym Polskiego Radia. Mamy tylko pewien taką propozycję, bo akurat Polka Dziadek chyba została przeniesiona do naszych sąsiadów i nie udało nam się jej niestety znaleźć, ale może akurat spodoba ci się inna propozycja, Nie ma jak koń. Znasz tę piosenkę?
1: Nie, ale bardzo fajnie.
0: To w takim razie, teraz byśmy posłuchali tej piosenki o koniach, bo tak pięknie o nich opowiadałaś, że myślę, że byłoby to zdecydowanie na plus. A czy chciałabyś może jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Oczywiście. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia, całą swoją rodzinkę i wszystkie koniki z Janowa Podlaskiego oraz wszystkie koniki ze stajni Pociechą.
0: O, to w takim razie bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Przepięknie opowiadałaś o koniach i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja być może porozmawiać trochę szerzej na ten temat, a tymczasem specjalnie dla ciebie Nie ma jak koń, piosenka z naszego repertuaru na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Letni koncert życzeń, a my dzisiaj w naszej audycji szukamy sposobów na upały. Lody i inne piosenki dla ochłody to nasz dzisiejszy pomysł na to, aby trochę się ochłodzić po tych upałach. Mieliśmy już kilka propozycji, na przykład schłodzenie się w wodzie, a może na przykład taka jazda na koniu, kiedy trochę możemy poczuć ten wiatr we włosach, też może być jakąś propozycją dla ochłody. A ciekawe, jaką propozycję ma dla nas Franek. Halo, halo, dzień dobry, Franku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Krakowa.
0: Z Krakowa. Tam też pewnie gorąco dzisiaj było też.
1: Mhm.
0: Tak. I co robisz, kiedy tak ci jest gorąco?
1: No, zawsze biorę wodę na spacer i dużo piję wody.
0: O, to jest dobra propozycja. Picie wody, pewnie też jakieś nakrycie głowy trzeba ze sobą zabrać, kiedy się wychodzi na dwór, żeby jednak chronić głowę. A czy zdarza ci się czasami też jeść lody dla ochłody?
1: Dużo.
0: Dużo, teraz szczególnie latem.
1: Mhm.
0: A czy masz jakieś ulubione smaki lodów?
1: Chyba mango albo śmietanka.
0: O, czyli albo takie mleczne, albo sorbety owocowe, tak?
1: Mhm.
0: A zdarzało ci się kiedyś robić lody w domu?
1: Chyba dwa razy.
0: Mhm. I jak smakują takie domowe lody? Lepiej czy gorzej?
1: No, nie wiem, chyba tak samo.
0: Mhm.
1: Nie tak samo, tylko tak samo jakby jakość.
0: No tak, no bo w sumie kiedy zjemy takie domowe lody, to też się zawsze ochłodzimy. No są różne sposoby na robienie tych lodów. Może za chwilę spróbujemy znaleźć jakieś dobre przepisy na lody, ale dla ciebie, jeśli byś miał zamawiać, to śmietankowe albo jakieś owocowe, tak?
1: Mhm.
0: Mm-hmm. No właśnie, teraz też pewnie mnóstwo dobrych owoców można gdzieś kupić na straganach albo w sklepach, więc takie lody owocowe też z pewnością są bardzo dobre. A tobie, Franku, już wakacje się rozpoczęły? Czy gdzieś już wyjeżdżasz na wakacje?
1: Jeszcze nigdzie. No, byłem u babci, ale jeszcze będę w wielu miejscach.
0: W wielu miejscach, ale jakieś specjalne miejsce, na które wyjątkowo czekasz?
1: Chyba do kolegi na wieś.
0: O, do kolegi na wieś i tam będziecie się wspólnie bawić.
1: Mhm.
0: Pięknie. Czyli wakacje na wsi. Nie potrzebujesz jakichś bardzo dalekich podróży. Kolega na wsi to może być bardzo ciekawa przygoda. To w takim razie mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił podczas tych wakacji i mam nadzieję, że ten upał nie będzie ci jakoś specjalnie doskwierał, bo jak jest dobra zabawa, to w sumie tego upału tak się nie czuje, prawda? No właśnie, ja też kiedy teraz rozmawiam z wami, to jest mi tak przyjemnie, że wcale nie czuję, jakby było bardzo gorąco, chociaż teraz temperatura już trochę wieczorem spada, no ale pewnie jutro też będzie bardzo ciepło. Franku, powiedz, jaką piosenkę wybrałeś dla nas teraz?
1: Witajcie w naszej bajce.
0: Witajcie w naszej bajce, to z Akademii Pana Kleksa.
1: Mhm.
0: Lubisz tę piosenkę i pewnie znasz ją na pamięć.
1: Mhm.
0: Czyli domyślam się, że teraz, kiedy ją puścimy, to będziesz ją wspólnie razem z nami śpiewał, bo my też śpiewamy w studiu, jak takie piosenki są.
1: Mhm.
0: Tak, no dobrze, czyli będziemy śpiewać, tańczyć i wspólnie wspominać Akademię Pana Kleksa. Oglądałeś ten film?
1: Nie.
0: Nie.
1: Początek tylko.
0: Mhm. No książka pewnie niedługo będzie do przeczytania, bo to jest lektura szkolna. Miałeś już okazję, czy jeszcze nie?
1: Nie.
0: Nie. No to pewnie wkrótce też przyjdzie pora, że będziesz musiał tę książkę przeczytać, ale myślę, że to będzie też również dobra zabawa, bo to książka bardzo, bardzo miła i przyjemna. Zatem Akademia Pana Kleksa już za chwilę na antenie. A czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Mhm.
0: Kogo?
1: Moją całą rodzinę, panią i moją całą kolegów i koleżanki ze szkoły.
0: Pozdrawiamy kolegów i koleżanki z Krakowa, z twojej szkoły. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i udanych wakacji, Franku, tobie życzę, a już teraz specjalnie dla ciebie Akademia Pana Kleksa na antenie Polskiego Radia Dzieciom w letnim koncercie życzeń. Do usłyszenia, pa, pa!
1: Do widzenia!

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebuty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i

0: Witajcie w naszej bajce. Całkiem nowa bajka z Akademii Pana Kleksa, już teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Ja się tak bardzo zasłuchałam w tę piosenkę, że rzeczywiście trochę odpłynęłam. Mam nadzieję, że wy również wsłuchaliście się w ten rytm, który jest niesamowity. Ciekawa jestem, co teraz na naszej antenie się pojawi, bo to letni koncert życzeń i to wy decydujecie o tym, jakie piosenki będą teraz na naszej antenie. Zaraz usłyszymy o wyborze Agatki, ale jeszcze z nią chwilę porozmawiamy. Dzień dobry, Agatko.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Jaworzna.
0: Z Jaworzna. I co tam w tym Jaworznie robisz? Rozpoczęły się już wakacje u ciebie?
1: Tak.
0: Tak. I co robisz? Teraz spędzasz czas w domu? Czy może masz jakieś półkolonie? A może gdzieś wyjeżdżasz już wkrótce i się pakujesz?
1: Pływam.
0: Pływasz na basenie czy w rzece?
1: Nad jeziorem.
0: Nad jeziorem. Mhm. Ale uczysz się pływać, czy po prostu chłodzisz się w tej wodzie, kiedy jest teraz tak gorąco?
1: Uczę.
0: Uczysz się pływać. Mhm. I jak ci idzie?
1: Dobrze.
0: Dobrze. No a przy okazji możesz się też ochłodzić. Ale używasz na razie kółka, czy rękawków, czy zupełnie już bez żadnej pomocy pływasz?
1: Kółka.
0: Mhm. Czyli potrzebujesz jeszcze na razie takich pomocy trochę, tak?
1: Tak.
0: Mhm. A czy masz jakieś plany na te najbliższe wakacje? Wiesz, gdzieś może wyjedziesz, albo ktoś do ciebie przyjedzie?
1: Wyjadę do Łodzi.
0: Do Łodzi. A co w tej Łodzi będziesz robiła?
1: Oglądała pomniki.
0: Mhm, pomniki będziesz oglądała. Rozumiem, że to jest Łódź jako miasto, a nie do Łodzi, gdzie będziesz pływała w tej Łodzi.
1: Tak.
0: Tak, dobrze. Czyli Łódź to twój pomysł na wakacje. No w Łodzi jest

0: mnóstwo pomników i mnóstwo pięknych rzeczy do obejrzenia. Może akurat jeszcze też zajrzysz do zoo w Łodzi, bo tam jest szczególnie przyjemnie. Byłaś może w łódzkim zoo? No może się okaże, że znajdzie się czas i do tego zoo zajrzycie. A powiedz, Agatko, jaką piosenkę chciałabyś nam teraz zaproponować?
1: Maszerny wiosna.
0: O, to ciekawy wybór, szczególnie latem. Mamy lato, a ty mówisz, myślisz jeszcze o wiośnie, tak? Lubisz tę porę roku?
1: Tak.
0: A ta piosenka siedzi ci w głowie, czy po prostu lubisz ją śpiewać? Skąd taki wybór?
1: Lubię ją śpiewać.
0: Lubisz ją śpiewać, czyli rozumiem, że śpiewamy ją razem już, jak tylko pierwsze nutki pojawią się na antenie, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie pozdrowienia i zaraz wiosna nam pomaszeruje. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Teraz malutki, mamę, tatę, siostrę, brata, następną siostrę, babcię, dziadka, wujka, ciocię, całe radiopolskie dzieciom.
0: Pięknie, bardzo dziękujemy za pozdrowienia, przekażemy na pewno wszystkim naszym pracownikom i rozumiem, że masz też dużą rodzinkę, bo masz dwie siostry i brata jeszcze, tak?
1: Tak.
0: No to pewnie we czwórkę to całkiem dobrze można się bawić wspólnie w wakacje, tak? I miło spędzać czas.
1: Tak.
0: No właśnie, dobrze. Agatko, bardzo ci dziękuję za ten telefon. Specjalnie dla ciebie piosenka Maszeruje wiosna i mam nadzieję, że teraz wszyscy będziemy ją razem śpiewać. Także zapraszamy na piosenkę, a ja już ci bardzo dziękuję i miłych wakacji życzę. Do usłyszenia, pa, pa.

I w ten sposób wiosna nam przemaszerowała, a w zasadzie to już nawet chyba pomaszerowała gdzieś dalej, bo dopiero w przyszłym roku wiosna, a już teraz lato. I myślę, że to w sumie ktoś dobrze wymyślił, bo na wiosnę jest trochę chłodniej, dzień jest coraz bardziej długi, a teraz, kiedy jest lato, ten dzień się skraca. No i dzięki temu możemy też trochę się ochłodzić wieczorem, bo wtedy słońce wcześniej zachodzi i możemy trochę odpocząć od tych upałów. Ciekawa jestem, jak u Was, czy te upały mocno dają Wam się we znaki, a może całkiem przyjemnie je znosicie, no bo w sumie kiedy są wakacje, kiedy jest lato, to musi być ciepło, no a kiedy jest tak ciepło, to można sobie zaserwować lody. I chciałabym Wam trochę o tych lodach opowiedzieć, bo co roku pojawiają się jakieś hity wakacyjne i całkiem nowe smaki, których już teraz pewnie jest tysiące smaków tych lodów i niektóre są takie całkiem zwyczajne, jak na przykład waniliowe, truskawkowe czy czekoladowe, ale są też takie, które naprawdę potrafią zaskoczyć. Na przykład wybralibyście kiedykolwiek lody o smaku sera, czosnku albo pomidorów? Ja miałam okazję spróbować lodów burakowych i powiem szczerze, że kolor był ładny, ale smak no zupełnie nie taki lodowy. Może na przykład lody o smaku ostrej papryczki, czy ktoś odważyłby się spróbować? No i myślę, że też warto może zrobić sobie takie lody w domu, bo wystarczy do tego odrobinę jakichś ulubionych owoców, a potem śmietana albo jogurt naturalny, do tego można dodać cukier albo miód, no i jeszcze może jakieś inne ulubione smaki, które nam dodadzą jeszcze trochę tej słodyczy albo jakiegoś smaku, na przykład cukier waniliowy można dodać do lodów, a lody można o różnych smakach w domu zrobić, na przykład brzoskwiniowe albo truskawkowe. Co prawda truskawki już się kończą, ale jeszcze jest szansa zrobić z nich lody. Można oczywiście pozostać w takim tradycyjnym klimacie i te śmietankowe lody sobie wypróbować, albo zupełnie jakieś niezwykłe, może jakieś połączenie, na przykład jagodowo-malinowe, albo truskawkowo-śmietankowe, a może jeszcze jakieś inne. Spróbujcie zrobić takie lody w domu, może się okazać, że będą one jeszcze pyszniejsze niż te w sklepie, no bo wykonane własnoręcznie będą miały dodatkowo jeszcze tą taką magię, która jest, kiedy coś tworzymy sami. Także bardzo polecam robienie takich lodów w domu dla ochłody, ale też i oczywiście dla fantastycznego smaku. A już teraz na straganie Michał Bajor nam zaśpiewa. To dedykacja ode mnie dla Was.

0: Na straganie śpiewał Michał Bajor, to może właśnie na tym straganie można znaleźć te pyszne owoce albo warzywa do zrobienia lodów. Kto jak woli, jakie lody. Ciekawa jestem, co u Szymona słychać i jakie on lubi lody. Halo, halo, dzień dobry Szymonie.
1: O, tak, tak, trzymaj, proszę.
0: O, Szymon chyba dokądś jedzie, tak? Dokąd jedziesz, Szymonie?
2: Jadę do Warszawy.
0: Do Warszawy jedziesz. O, to bardzo nam miło, bo my też w Warszawie jesteśmy cały czas. A skąd jedziesz?
2: Z Węgorzewa.
0: Z Węgorzewa. No to masz kawałek. I całą rodziną jedziecie, czy tylko z tatą słychać było
2: tylko
0: tatę?
2: Z tatą.
0: Tylko z tatą. To jakaś wyprawa męska do Warszawy?
2: Tak, na wakacje.
0: Na wakacje. I co będziecie robić w stolicy?
2: Będę na placu zabaw.
0: Na placu zabaw, o widzisz. A tam w Węgorzewie nie macie placu zabaw?
2: Na basenie.
0: A, na basenie. Rozumiem. Czyli zapowiada się ciekawa wyprawa. I będziesz tutaj pewnie kilka dni w tej Warszawie, tak? 14 dni, ależ pięknie. Czyli basen, place zabaw, no i pewnie jakieś spacery, tak? Zapowiadają się?
2: Tak.
0: I co jeszcze będzie się działo?
2: Do dziadków.
0: Do dziadków jeszcze, odwiedzisz dziadków. No to, czyli 2 tygodnie pełne wrażeń. Bardzo dużo w tej Warszawie można zwiedzać, można robić, także bardzo fajnie, że do Warszawy się
2: wybierasz.
0: O, rowerem, z tatą też, tak?
2: Tak.
0: Z tatą, no
2: tak.
0: To świetnie.
2: Układam Lego Minecraft.
0: Mhm.
2: Lego Minecraft.
0: No tak, czyli macie już cały grafik pewnie, co będziecie robić w ciągu tych 2 tygodni. I pewnie jakieś lody też się znajdą, co?
2: Tak.
0: Tak. A jakie są twoje ulubione smaki lodów, Szymonie?
2: Śniadanka. Czekolada, truskawka, malina.
0: Czyli te najbardziej takie popularne, tak? To u ciebie nie jest problem, żeby zamówić ulubione
2: jest
0: smaki.
2: To wanilia.
0: Wanilia, oczywiście. A ciekawa jestem, czy wiesz, jakie lody lubi twój tata?
2: Śmietanka.
0: Śmietanka.
3: Tak, zgadza się.
0: Zgadza się, no dobrze. Czyli mamy tutaj test zgodności zdany. Świetnie, Szymonie. Czyli rozumiem, że bardzo dobrze się dogadujecie z tatą i to będzie na pewno fantastyczne 2 tygodnie wakacji. A jaką piosenkę chciałbyś nam zaproponować?
1: Mów Szymon, pan mi do ciebie mówi.
0: No, jaką piosenkę teraz usłyszymy? Jaki to będzie tytuł? O, jakiś tajemniczy Szymon się zrobił.
2: Piwo Janka.
0: O,

0: Pij wojankę. To może, ja może to... innym razem, a może jakąś taką, która znajduje się w naszej bazie muzycznej? Bo akurat tej nie mamy.
1: No przepraszam, tylko że się wtrącę tutaj. Szymon chciał witajcie w naszej bajce, ale spaliliśmy, że już było. O. Dlatego się trochę zawstydził.
0: Rozumiem, to no. Może my w takim razie coś zaproponujemy. Szymonie, jakie piosenki najbardziej lubisz? Takie nowoczesne, czy takie współczesne, czy takie
2: nowoczesne
0: bardziej...
2: Nowoczesne Bojanka. Albo i Loty Bojanek.
0: No tak, rozumiem, że to jest twoja ulubiona nuta. A może w takim razie Stary Niedźwiedź Mocno Śpi, spodobałaby ci się ta piosenka?
2: Okej.
0: No bo tak słyszałam, że coś o niej wspominałeś wcześniej, także może zaproponujemy ci taką piosenkę. A czy chciałbyś teraz kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: Kogo?
2: Tatę, mamę, ciocię, siostrę.
0: Dobrze, pozdrawiamy w takim razie. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Szymonie, udanej podróży i przede wszystkim udanych wakacji ci życzymy. Mam nadzieję, że będą to wyjątkowe 2 tygodnie.
2: Tak.
0: Bardzo się cieszę. W takim razie już teraz specjalnie
2: dziękujemy.
0: Dla ciebie i dla twojego taty Stary Niedźwiedź Mocno Śpi, czyli piosenka, którą znają chyba naprawdę wszyscy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Udanej drogi.
1: Dziękujemy. Pa, pa. Dziękujemy. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

16 minut do godziny 20 nam pozostało, a w naszej audycji Letni Koncert Życzeń dzisiaj szukaliśmy różnych sposobów na to, aby się ochłodzić. Były więc lody, były więc piosenki dla ochłody, a teraz chcielibyśmy Was zabrać w niezwykłą muzyczną podróż, bo skoro w Polsce zrobiło się tak naprawdę gorąco, no to Martyna Sojka postanowiła poszukać tego chłodu gdzie indziej. No i wybrała się aż na północ Europy. Odwiedziła Islandię i Finlandię, czyli miejsca, które dla wielu z nas kojarzą się właśnie z lodowcami, taką surową przyrodą, krystalicznie czystymi jeziorami i chłodnym powietrzem, które nawet latem jest takie rześkie. I to właśnie tam szukała inspiracji do stworzenia, szukania niezwykłych dźwięków. No i okazuje się, że znalazła tam nie tylko piękne krajobrazy, ale również instrumenty, które swoim brzmieniem mogą przypominać nam trochę o lodzie, o sopelkach, takich maleńkich kryształkach lodu. Okazuje się, że można nawet tworzyć taką muzykę, która będzie nam przypominała szum wodospadu albo wiatr nad fiordem, więc dzisiaj zabierzemy Was na północ Europy, aby tam również trochę tego chłodu złapać. Zatem sprawdźmy, co udało się usłyszeć naszej Martynie Sojce.

0: miejsce i jakie dźwięki dla nas przygotowała.
1: Lato pełne dźwięków.
2: Kiedy jest gorąco, sięgamy po lody, zimną wodę albo chowamy się w cieniu. Ale czy wiecie, że czasem nawet muzyka może sprawić, że zrobi nam się chłodniej? Oczywiście muzyka nie obniży temperatury na termometrze, ale potrafi przenieść nas wyobraźnią w miejsca, gdzie jest chłodno. Na śnieżne góry, nad jezioro albo do krainy lodowców. Sprawdźmy! Pierwszy przystanek to muzyka niczym kostka lodu. I będzie to Islandia. To kraj pełen lodowców i wulkanów. Niektórzy muzycy tworzą tam utwory, które brzmią tak, jakby płynął lód albo wiał zimny wiatr. Posłuchajcie fragmentu i pomyślcie sobie, czy ta muzyka jest zimna, a może ciepła?

Kolejnym naszym przystankiem będzie Finlandia. I to bardzo często śnieżna Finlandia, w której na pewno odnajdziemy bardzo dużo lodu. I tu przychodzi do nas fiński kompozytor klasyczny Jan Sibelius i jego poemat symfoniczny o tym samym tytule co kraj, czyli Finlandia.

sam Jan Sibelius jest uznawany za wyjątkowego kompozytora. Uważany jest także za twórcę narodowego stylu w muzyce fińskiej. A dodam także, że w Finlandii jest ponad 180 tysięcy jezior. Teraz dla wszystkich mała zagadka. Czy instrument muzyczny może brzmieć jak kostka lodu wpadająca do szklanki? Jednym z takich niezwykłych instrumentów jest czelesta. Wygląda trochę jak małe pianino, ale kiedy muzyk naciska klawisze, uderzają one w metalowe płytki. Dzięki temu dźwięk jest delikatny, błyszczący i przypomina dzwoneczki albo migoczące sopelki lodu.

Dlatego kompozytorzy często wybierali czelestę, kiedy chcieli opowiedzieć muzykę o zimie czy na przykład śniegu. A teraz przed nami jeszcze bardziej niezwykły instrument – harmonika szklana. Powstaje z obracających się szklanych miseczek. Muzyk dotyka ich zwilżonymi palcami i wtedy szkło zaczyna śpiewać. Dźwięk też jest bardzo delikatny, a niektórzy mówią, że przypomina albo wiatr, albo właśnie lód lub śpiew lodowych kryształków. Posłuchajcie!

Oczywiście musimy pamiętać, że muzyka nie zmieni nam pogody, ale potrafi ochłodzić naszą wyobraźnię. A to czasem najlepsza podróż w tak gorące dni jak dzisiaj. Do usłyszenia!

ten niedobry deszcz, śpiewały domisie. No właśnie, czasami ten deszcz jest potrzebny, tak jak teraz, kiedy jest susza, ale czasami trochę może pokrzyżować nam plany. No i tak to jest z tą pogodą, że w zasadzie to trudno jest wszystkim dogodzić. Bo kiedy jest lato, to czasami bywa za ciepło, ale kiedy jest za chłodno, no to też jest niedobrze. Więc no, trochę musimy się dostosować do tej pogody i polubić taką, jaka jest. Na szczęście mamy 4 pory roku, więc teraz możemy cieszyć się ciepłem i ogrzać się w słoneczku. Później na jesieni przyjdzie babie lato i kolorowe liście, a zimą być może spadnie śnieg i będziemy mogli trochę ochłodzić się. Później znowu będzie wiosna, no i tak dalej. Także dzisiaj, kiedy szukaliśmy orzeźwienia w naszej audycji, mam nadzieję, że trochę poczuliście tego chłodu, bo przecież odwiedziliśmy te północne rejony Europy przed chwilą z Martyną Sojką, a oprócz tego to robiliśmy też lody, poczuliśmy wiatr znad oceanu, kiedy zaśpiewała nam Wajana i wiele różnych innych piosenek, które zamówiliście na naszej antenie. Myślę, że przyniosło nam trochę chłodu, a poza tym no to już powoli się też ściemnia, kończy się 1 lipca, będzie zaraz noc i na pewno będzie dużo chłodniej, także teraz trochę te upały nam może dadzą odpocząć i będziemy mogli też się świetnie bawić, bo każda pogoda jest w sumie dobra, jeżeli mamy dobry pomysł na wakacje. A my już powoli kończymy nasz pierwszy letni koncert życzeń, bo to taka letnia odsłona koncertu życzeń, który przewidzieliśmy na wakacje. Bardzo się cieszę, że tyle osób zadzwoniło i mogło zadedykować komuś piosenkę albo po prostu zaproponować tą, jaka im w duszy gra. No właśnie po to jest nasz letni koncert życzeń, aby cieszyć się tymi przebojami, jakie znamy, albo wymyślać nowe. Mam nadzieję, że dobrze się razem bawiliśmy. Zatem powoli kończymy nasz letni koncert życzeń. Bardzo dziękujemy za uwagę, a dziękuję Marta Kawalec i Daria Brzezińska. Dobrego wieczoru Wam życzymy. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Są sny wielkie, jak planety.
6: Są i małe, jak omlety.
5: Są też długie, jak bagietki.
6: Są i krótkie, jak skarpetki.
5: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki,
7: drodzy słuchacze,
5: przenieście się teraz
7: do tej niezwykłej

0: zwykłej krainy?
1: Krainy
0: pomiędzy?
1: Pomiędzy jawą
0: a snem.
1: Zamknijcie swoje oczy.
0: O tak. Delikatnie.
1: Bez pośpiechu.
0: Nie myślcie już o tym, co było.
1: Nie myślcie o tym, co będzie.
0: Nie planujcie.
1: Bądźcie w tej chwili.
0: Trwajcie w tej chwili teraz.
1: Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza.
0: Muzykę, która starsza jest niż nasz świat.
1: Muzykę, która towarzyszy nam od dawien, dawna.
0: Muzykę
1: ciszy.
0: Na początku była cisza.
1: I w tej ciszy, i z tej ciszy wszystko powstało.
0: Wszystko, co nas otacza. Wszystko, co teraz słyszymy. Wszystko
1: powstało
0: w ciszy.
1: Wsłuchajcie się, jak ciemność
0: z ciszą
1: się kołyszą. A ciemność
0: różni się od jasności, kiedy dzień, kiedy słońce, kiedy wszystko na dworze zalewa ocean barw, kwietnych kolorów, kiedy zalewa morze nieba, liście, kiedy to wszystko takie piękne i radosne, takie wyraźne, takie żywe, wszystkie kształty takie ostre.
1: Kiedy zaś nadchodzi noc, kiedy zaś zamykamy oczy, kiedy ciemność nastaje, wszystko staje się bardziej delikatne, ulotne, miękkie, przyjazne. Kształty się zlewają, stają się niewyraźne.
0: Można niemal dotknąć ciemności, poczuć, jaka jest w dotyku. Ciemność z ciszą.
1: Wsłuchajcie się w ciszę. Być może dziś zechcę podzielić się z wami historią, której jeszcze nigdy nikomu nie zdradziła.
0: Tak, być może nieraz chciała cisza opowiedzieć swą komuś historię. Historię ciszy.
1: Ale nikt jej nie słuchał, pogrążony we własnych myślach. W myślach o tym, co będzie robił, o tym, co robił. W myślach o sobie, jaki jest, jaki powinien być, jaki chciałby, żeby był. Nie dał szansy ciszy wybrzmieć.
0: Tak, dajcie dziś szansę ciszy. Ciszy w ciemności.
1: Niech teraz ta cisza nas poniesie na swych

0: cichych skrzydłach, które jak fruną lecą, to tylko bezszelestnie. Niech przeniesie nas tam, gdzie ostatnio przygoda nasza się skończyła. Do podziemnego królestwa, do serca ziemi, do którego dotarliśmy przez wrota, które ukryte były w starym, prastarym drzewie. Teraz.
1: Wow. Jesteśmy. Jesteśmy przy jeziorze. Przy jeziorze, które jest we wnętrzu ziemi, w sercu ziemi. W tym jeziorze pływają gwiazdki z nieba. Być może to są te gwiazdki, które spadają od czasu do czasu z nieba, a my, widząc je w myślach, w sercu, wypowiadamy życzenie. W myślach, w sercu i w ciszy. I być może potem te gwiazdki lądują tutaj, też do serca, ale do serca ziemi. Być może jest to jezioro życzeń, jezioro spełnionych marzeń, jezioro nadziei.
0: Być może tutaj, gdzieś tutaj znajdziemy kwiat, którego od tak dawna szukamy. Znajdziemy cebulkę tego niezwykłego kwiatu,
1: który pragnie połączyć się ze swoją ukochaną.
0: Czy ją odnajdziemy?
1: A jeżeli jest, to gdzie?
0: Gdzie mogłaby być? Gdzie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? Przy jeziorze życzeń, przy jeziorze nadziei, gdzie szukać?
1: Gdzie szukać?
0: Jak myślisz, Bella?
1: Serce mi podpowiada, a skoro przy sercu ziemi jesteśmy, że szukać należy w jeziorze.
0: W jeziorze.
1: Na dnie jeziora.
0: A jezioro tak czystą wodę ma, że jest przeźroczyste. Widać dno.
1: Ale musielibyśmy wypłynąć na jezioro. Ale nie ma tratwy, nie ma łódki, nie ma statku.
0: Droga Bello, ale skoro jesteśmy przy jeziorze życzeń, to może wypowiedzmy życzenie.
1: A jakie życzenie?
0: Że chcielibyśmy chodzić po wodzie.
1: Tak, zawsze o tym marzyłam. Żeby chodzić po wodzie, żeby biegać po wodzie, żeby po niej skakać i nie wpadać. Czy i wy mieliście takie życzenia? Chodzenie po wodzie? Wow!
0: Myślę, że nasze życzenie się spełniło. Spójrz na mnie.
1: Pascal, ty chodzisz po wodzie.
0: To spróbuj i ty.
1: Oczywiście, że spróbuję. Chodzimy po wodzie, chodzimy po jeziorze, a w jeziorze gwiazdki pływają, a na dnie wszystko lśni, a na dnie...
0: Naszym oczom ukazała się cebulka kwiatu, którego

Witam wszystkich, tu Smok Adaś i moja zniszczona księga bajkowych opowieści. Przed chwilą do niej zajrzałem i otworzyła się jakby sama, bo nawet jej nie dotknąłem, to znaczy dotknąłem jej, bo trzymałem ją w swoich łapach, ale kartek moje smocze palce nie przewracały. Gdy się rozwarła, moim oczom ukazał się napis, który niewątpliwie był tytułem jakiejś opowieści. Poza nim nie było żadnego zapisu. Jedna kartka wyrwana, dwie pozostałe dokładnie zalane atramentem albo tuszem. Ten, kto zniszczył zapis tej opowieści, zasługuje na największe potępienie. Bo jak można niszczyć książki?

się zupełnie w mojej smoczej głowie nie mieści. Już nikt więcej, droga księgo, krzywdy ci nie zrobi. Jesteś teraz w moich smoczych łapach i ja, smok Adaś, obiecuję cię,

tytuł, szczególnie bliski memu sercu, a brzmi on tak. Smutny smok. Było nie było, ja też jestem smokiem i bardzo mnie interesują przygody podobnych do mnie stworzeń. Korci mnie jak nie wiem co, by przy użyciu magicznej pozytywki przenieść się do świata tej opowieści, ale z drugiej strony mam pewne obawy. Obawy dotyczą tego, jakiego smoka spotkam, gdy tam trafię. Mogę przypuszczać, że podobnego do mnie, włochatego, zieloniutkiego, w pomarańczowe cętki, uśmiechniętego, sympatycznego, kochającego cały świat i wszystko, co na nim żyje, albo prawie wszystko. A jeżeli ten smutny smok, to zupełnie inny smok? Nie mam przecież ani skrawka informacji, jakiż to smok zamieszkuje te historie. I dlaczego jest smutny? A może jest nie tylko smutny, ale także zły? No tak, znane są historie ze smokami w roli głównej, w których to smoki przedstawione są jako bardzo niesympatyczne stworzenia, uosabiające zło i zniszczenie, ziejące często nie z jednej głowy, ale paru głów ogniem i to gdzie popadnie. Napadają na miasta i wioski w celu zdobywania skarbów, by gromadzić te skarby w pieczarach i pilnować ich dniem i nocą. Gdybym takiego smoka spotkał, to mimo iż sam jestem smokiem, to wracałbym z takiej krainy najszybciej jak tylko się da. Ale z drugiej strony nie powinienem opuszczać bohatera tej opowieści. Smoki mimo wszystko powinny się wspierać. No i co ja mam zrobić? No co zrobić? Może rzucę kostką i jak wypadną liczby parzyste, czyli 2, 4 i 6, przenoszę się do bajki i sprawdzam, co tam się dzieje. Jak nie parzyste, to poszukam innej opowieści, którą mógłbym wspólnie z wami przeżyć. Oj, Adasiu, nie wstyd ci? Chcesz rzucać kostką i zdać się na ślepy los? Sam powinieneś podjąć decyzję, jeszcze raz przemyśleć całą sytuację i zdecydować się. Dobrze, jeszcze raz przemyślę całą sytuację. No, chyba wystarczy tych przemyśleń. Zdecydowałem się, że zajrzę do opowieści o smutnym smoku. Zawczasu już przygotowałem magiczną pozytywkę, teraz tylko przekręcić w niej trzeba kluczek. Ale zanim to zrobię, bardzo was proszę, poczekajcie na mnie, drodzy moi, aż wrócę. Dobrze wiecie, że podróż do krainy baśni trwa naprawdę tylko kilka chwil. Nie byłoby mi wesoło, gdybyście mnie opuścili w tym czasie. To co? Pa, zaraz wracam.

No, i jestem. Wyobraźcie sobie, trafiłem do wspaniałego miejsca. Na koniec, gdy już je opuszczałem, wszyscy mnie żegnali, a od wiewiórki Magdy dostałem nawet buziaka na drogę. A Lulek powiedział, że jestem jego największym przyjacielem i że zawsze będzie o mnie pamiętał. No tak, ale od początku. A od początku to nie było tak radośnie. A kto to jest Lulek, już wam tłumaczę. To właśnie Lulek był tym smutnym smokiem. Smutnym aż do momentu, gdy poweselał. A poweselał w dużej mierze dzięki mnie. Gdy pozytywka przeniosła mnie do świata smoka Lulka, zastałem go siedzącego nad brzegiem rzeki i płaczącego. A, wręcz się od płaczu zanosił. Gdy podszedłem do niego, zaczął się uspokajać i dziwnie mi przyglądać. Nagle zapytał: a ty się mnie nie boisz? A dlaczego miałbym się ciebie bać? Jak w ogóle smok może bać się smoka? I to w dodatku płaczącego. Przyszedłem ci pomóc. Widzę, że jesteś smutny. Opowiedz zatem, dlaczego jesteś smutny i co cię tak smuci? Jestem smutny, powiedział Lulek, bo jestem samotny. W tym lesie, w którym się obecnie znajdujemy, moja smocza rodzina pojawiła się niedawno. Mój tato, smok August, został kierownikiem w wytwórni konfitur. Mama Ewa prowadzi naszą pieczarę.

a ja mam wakacje. To świetnie powiedziałem, wakacje są super. Super, ale nie dla mnie. Bo nie mam się z kim bawić, powiedział Lulek. Każde ze zwierząt w moim wieku, kiedy mnie zobaczył, ucieka z przerażeniem, krzycząc w niebogłosy: smok, ratunku, ratunku, smok! Próbowałem do nich zagadać, uśmiechałem się, machałem łapą na przywitanie. Jedne zwierzęta szybko uciekały, a te, które umiały wspinać się na drzewa, właziły na nie i obrzucały mnie z góry, czym popadnie. A w dodatku, jeszcze dzisiaj mam urodziny. Nie mówiłem rodzicom, jak się sprawy z moimi rówieśnikami mają, bo nie chciałem ich martwić. Ale dzisiaj chyba będę musiał o wszystkim powiedzieć, bo mama upiekła tort i prosiła, bym zaprosił wszystkich swoich kolegów. A ja przecież nie mam żadnego. Ja mogę przyjść do ciebie na urodziny, powiedziałem. Dzisiaj tak, a jutro znów zostanę sam. Wiesz co, Lulku? Może ja z nimi pogadam, zaproponowałem. Już to widzę, odparł Lulek. Przecież ty też jesteś smokiem i to smokiem większym ode mnie. Na chwilę zapadło milczenie. Mówiąc szczerze, nie miałem pomysłu, jak pomóc Lulkowi. Trafił z rodzicami do lasu, gdzie smoki uważane były za straszne i nieprzewidywalne. Ale nagle stało się coś, co jak się okazało potem pomogło Lulkowi. Z początku sytuacja zdawała się być dramatyczna, bo obaj usłyszeliśmy trzask pękającej gałęzi, a potem rozpaczliwe wołanie o pomoc. Krzyki dobiegały gdzieś znad rzeki, z drugiego jej końca. Pobiegliśmy więc w tamtą stronę, zobaczyliśmy przebierającą łapkami w wodzie wiewiórkę, nie mogącą się z wartkiego nurtu rzeki wydostać. Jej przyjaciele, jeż, miś i borsuczka, próbowały wiewiórce pomóc, wkładając do wody długi patyk. Ale nurt był zbyt silny i wiewiórka coraz bardziej się oddalała i zdawała się być nieuchwytna dla ratujących ją zwierzaków. Klepnąłem Lulka i pokazałem mu zwisający ogromny konar nad głównym nurtem rzeki, dokładnie tam, dokąd zmierzała walcząca o życie wiewiórka. Pobiegliśmy w jego stronę. Pierwszy na konar wlazłem ja, a za mną Lulek. Powiedziałem do niego: złap mnie za łapy i skocz z konaru. Był przestraszony, ale wykonał moje polecenie. Stworzyliśmy figurę, w której ja siedziałem okrakiem na gałęzi, a Lulek zwisał głową w dół tuż przy samej tafli wody. Nie minęło parę sekund i wiewiórka była już w naszym zasięgu. Lulek pochwycił ją za łapki, a ja zacząłem ciągnąć Lulka do góry. Nie było łatwo, bo Lulek swoje ważył, ale po chwili na olbrzymim konarze zwisającym nad rzeką siedziałem nie tylko ja, ale również Lulek i dysząca z przerażenia wiewiórka, która po chwili wyszeptała do Lulka: dziękuję za uratowanie życia, nazywam się Magda, przepraszam cię, że się ciebie bałam i przed tobą uciekałam. Strach jest nie zawsze dobrym doradcą, ale teraz widzę, że ciebie nie trzeba się bać, ciebie trzeba podziwiać, bo wraz z kolegą, a chodziło jej o mnie oczywiście, zachowaliście się naprawdę wspaniale. Chcesz poznać moich przyjaciół, powiedziała Magda? Widać było, że Lulek nie wierzy własnym uszom. Pewnie, że tak, odpowiedział po chwili. To jest Jesz Marek, miś Paweł i moja najlepsza przyjaciółka, borsuczka Halinka. Pomachała zwierzakom na brzegu, a ci odpowiedzieli gromkim okrzykiem: niech żyje Lulek i jego przyjaciel! Nie muszę chyba dodawać, jak wyglądały urodziny Lulka. Jedyne, co nie było fajne, że przyszło na te urodziny tylu nowych kolegów i koleżanek Lulka. Także z tortu na tych urodzinach, tortu mamy Lulka, dostałem taki maciupeńki kawałeczek. Za to konfitur z fabryki, w której pracował jego tatuś, pojadłem sobie za wszystkie czasy. A teraz chyba bym pospał. Grrrr.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: No, a nie ty.
1: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już.
0: W górze tyle.

Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Damian Sikorski, witam. Podcast Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Kolejnym gościem, a w zasadzie gościnią jest Ania Karwan.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Aniu. Czy czujesz się ukojona?
2: Zdecydowanie. To słowo chyba będzie mi towarzyszyć na dłużej niż na ten czas, który przewidywałam. Bo z maleńkiej trasy, w którą wyjechaliśmy z początkiem jesieni, trasa rozrosła się do 10 koncertów i do 7 wyprzedanych. Naprawdę jestem bardzo za to wdzięczna, co się wydarzyło i moje ukojenie trwa.
1: A czy zdajesz sobie sprawę, że pod słowem ukojenie tak wiele kryje się znaczeń, warstw i emocji?
2: Zaczynam tego doświadczać coraz bardziej, bo chociaż moi słuchacze obserwowali mój rozwój muzyczny i osobowy, śledząc moje emocjonalne występy, słuchając emocjonalnych wykonań na płytach, to ja odnoszę wrażenie, że dobijając pomału do 40, ja dopiero zaczynam mieć kontakt ze sobą, że my nie jesteśmy w ogóle uczeni jako dzieci i będąc nastolatkami, nikt nie daje nam chociaż minimalnej instrukcji do obsługiwania własnego ciała wewnątrz. I w moim życiu akurat potoczyło się tak, że to muzyka definiowała moje zachowania i moje wyrażenie się. Teraz staram się łączyć to nie tylko z muzyką, ale poprzez komunikację taką werbalną, zwyczajną, normalną rozmowę, używać głosu nie tylko do śpiewania, ale też do wyrażania tego, co czuję. I ukojenie chyba dlatego jest takim sukcesem, bo ja się nareszcie ze sobą spotkałam. I to muzyczne spotkanie to jest jedna sprawa, ale to takie poczucie, że ja wiem, że jestem w dobrym miejscu, chyba to właśnie najbardziej tych słuchaczy, oglądaczy naszych przyciągnęło.
1: To jest tak, że ukojeniem zamykasz jedne drzwi i otwierasz kolejne?
2: Ja chyba zamknęłam drzwi już jakiś czas temu i tym ukojeniem raczej otwieram drzwi. Śmialiśmy się z moim menadżerem nowym, że obwąchujemy się tą nową trasą i sprawdzamy tak naprawdę siebie wzajemnie, czy będziemy chcieli w ogóle ze sobą pracować i jak nam się pracować będzie. A tymczasem gdzieś po drodze zapomnieliśmy o tych sztywnych ramach i oddaliśmy się wspólnie w objęcia tego projektu i wydaje mi się, że gdzieś przełamaliśmy też granicę takiej współpracy nowej, nieznanej, gdzie każdy gdzieś z boku patrzy na siebie i obserwuje, jak to wszystko będzie wyglądało. Bo zrobiła to właśnie muzyka i prawda, która zaczęła płynąć z tych koncertów. Żeby było śmieszniej, mój menadżer również zagrał jeden z koncertów na kontrabasie.
1: Widziałem właśnie.
2: Więc tym samym muszę przyznać, że zaczyna się robić bardzo kolorowo w naszym zespole.
1: To tylko potwierdza, że muzyka jest wielowarstwowa.
2: Tak.
1: Bo to, o czym mówisz, właśnie zmiany w postaci menadżera, zmiany w repertuarze, nowe piosenki, to, co dzieje się dookoła, bo koncerty, nagrywanie płyt to nie wszystko w muzyce, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
1: To tak naprawdę artystą się jest 24 na dobę.
2: Tak, właśnie te momenty tej górki i tych dolin, które się pojawiają, o czym zresztą pogadaliśmy sobie poza anteną, ja już mam dzisiaj zrozumienie i akceptację na to, że to po prostu jest wpisane w moje życie. Jeśli chcę

0: łączyć moje prywatne życie, będąc i mamą, i partnerką, i kobietą, łączyć z tym, że jestem też artystką, to musi w pewnym momencie nastąpić takie pogodzenie, że nie tyle rozchwianie emocjonalne, czego nie polecam, co jednak ta burza emocjonalna, ona się po prostu musi pojawiać, żeby to słuchacz potem mógł się z tym raz, że utożsamić, ale dwa, żeby mógł coś przeżyć, więc my musimy przeżywać tak naprawdę więcej.
1: A co jest najtrudniejsze w tym procesie? Być mamą, partnerką czy muzykiem?
0: Ja widzę, że najtrudniejsze dla mnie jest synchron, czyli pogodzenie tego i spotkanie w jednym czasie obowiązków tak przyziemnych jak rachunki, zaprowadzenie dziecka do szkoły, pamiętanie o tym, że nie mamy dzisiaj nic na obiad, a jednocześnie to, że jest 16 i przecież jeszcze w dodatku muszę zadbać o social media. Znowu zapomniałam rzucić o czasie post. A przecież ten post jest o tym, że promuję swój koncert, że to jest jednak muzyka i łączenie tego wszystkiego. No trzeba mieć dobre skille w tym wszystkim, żeby się zorganizować. I ja cały czas się trochę z siebie śmieję, bo z jednej strony staram się być taka bardzo, wiesz, poukładana, że prowadzę dom, że jestem taką prawdziwą panią domu, bo pod tym względem ja jestem bardzo staroświecka i ja potrzebuję być taką kobietą w domu, która gotuje, piecze, która tworzy ognisko rodzinne, do której się przychodzi z problemami i ta moja córka, która przychodzi się przytulić, jak ja, wiesz, mam w jednej ręce siatkę z zakupami, a w drugiej wrzucam post. Potrzebuję tego bardzo, wtedy czuję się bardziej spełniona. Jednocześnie wiem, że jest taki moment, że nagle jest, nie wiem, 13, do ciebie przychodzi melodia i weź to teraz rzuć. Musisz to rzucić, no musisz po prostu się poddać.
1: Wchodzisz. Nagrałaś kiedyś na telefon melodię, będąc w sklepie, bo ci przyszła do głowy?
0: Tylko w ten sposób, na płycie Swobodnie, w ten sposób nagrałam piosenkę Lew, którą mi wysłał Piotrek Bogutyn, zaczyn tak zwany, czyli wstępną aranżację i pamiętam, że byłam w jednym z dużych sklepów, nie będę tutaj sprzedawać jakich, i powiedziałam Oliwce, niestety musimy natychmiast wyjść po prostu, bo jak ja tego nie zanotuję, to jest po piosence. Piosenka powstała rzeczywiście w 8 minut. W zasadzie Piotrek też niewiele zmienił w samej aranżacji. Może coś tam w produkcji się zmieniło delikatnie, ale to była kwestia chwili. Gdyby nie ta chwila, to Lew by nie żył.
1: Jak Oliwka odnajduje się w tym świecie? W zasadzie to jest jej codzienność przecież. Ona, no, urodziła się w tym świecie. Ty zawsze byłaś muzykiem. Gdy ona przyszła na świat, to byłaś śpiewającą już mamą.
0: Ja nawet koncertowałam, jak byłam w ciąży i jeszcze nie koncertowałam z własnym autorskim repertuarem, tylko jako ten back vocal. Ale Oliwka przyszła na świat w takim momencie, w którym ja już wydawało mi się, że jestem bardzo gotowa na solową karierę. Jeszcze absolutnie nie miałam swoich utworów, ale czułam, że to już jest ten moment. I kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to był dla mnie trochę szok, bo pomyślałam sobie, jejku, a jeżeli ja już nigdy nie wrócę na scenę, to co to będzie w takim razie? Natomiast to pragnienie dziecka i radość z tego, że ona się pojawi na świecie, było tak ogromne, że mnie to wypełniło w 100% i powiedziałam sobie, jeśli mam wrócić do śpiewania, to po prostu się w jakiś sposób wydarzy i poukłada samo. A jeżeli nie, to może tak naprawdę życie właśnie tak miało wyglądać, że śpiewałam do momentu, do którego nie poczułam prawdziwego powołania. A okazuje się, że nie trzeba sobie wcale tych takich ram zakładać i wystarczy lekko się w tym rozluźnić i cały czas pielęgnować te marzenia i one są. Oczywiście teraz to brzmi bardzo lekko i łatwo, ale jak Oliwka pojawiła się na świecie, to jeżdżenie z dzieckiem w trasy koncertowe nie było wcale takie proste, bo ja z kolei jestem mamą, która nie chciała zostawiać dziecka w domu. Ja po prostu byłam przesiąknięta historiami wokalistów i wokalistek i wielu różnych artystów na całym świecie, którzy wyjeżdżali, wiesz, na 2-3 miesiące i te biedne dzieci zostawały w domach. Ja sobie powiedziałam, że jeżeli ma to tak wyglądać, to ja naprawdę rezygnuję ze śpiewania, bo ja nie po to urodziłam dziecko, żeby ono samotne siedziało w domu bez mamy czy bez taty, bo w tej sytuacji tak naprawdę to nie ma obojga rodziców, bo jeden pracuje, drugi pracuje, tylko tego drugiego po prostu nie ma w dodatku 24 godziny na dobę. I Oliwka zaczęła dorastać trochę w busie, trochę w samochodzie, trochę w kulisach, trochę w garderobie, ale teraz jest taka sytuacja, że ja zauważam, że ona ma już swój świat pomału i gdzieś oczywiście przesiąknęła moją pracą i sama zamyka się w łazience i śpiewa i gdzieś planuje, wiesz, udziały w programach i takich rzeczach, bo to jest nieuniknione absolutnie, ale w pewnym momencie zobaczyłam, że bardziej jej zaszkodzi uczestnictwo w show biznesie, bo to nie tylko są koncerty, niż to, że rzeczywiście zostanie w domu na jeden dzień.

0: czy dwa dni poczeka na mnie pod opieką. Ma fantastyczną, zresztą przecież mamy fantastyczną rodzinę, bo jest jej tata, jest mój partner, są babcie, więc my gdzieś w tym wszystkim się tak poukładaliśmy, że śmiało na luzie żyjemy po prostu z tym patchworkiem i z tymi wszystkimi rzeczami.
1: Jedno jest pewne, że dziecko głodne nie chodzi i
0: absolutnie
1: osamotnione.
0: Ani osamotnione, ani głodne. Każdy z nas mierzy się z różnymi problemami i emocjami, czy rodzina jest razem, czy oddzielnie. Zawsze będzie po prostu coś do przerobienia. Natomiast teraz mam taki moment, że jeżeli Oli ma ochotę ze mną pojechać na koncert, to jedzie, ale jej priorytety i obowiązki szkolne oraz jej taki konstrukt psychiczny, o który dbam, żeby pewnych spraw też jeszcze nie widziała, bo jest na to zwyczajnie za młoda, to żeby rzeczywiście gdzieś omijała te kręgi show biznesu.
1: A miałaś takie sytuacje, że musiałaś zmienić swoje plany muzyczne, biznesowe? Bo
0: wielokrotnie.
1: Wiadomo, że na pierwszym miejscu było dziecko.
0: Wielokrotnie. Ja też uchodziłam za taką osobę, może nie trudną w kontakcie, tylko raczej taką, która stawia mocno granice, jeżeli chodzi o ten czas z dzieckiem. Zwłaszcza kiedy to macierzyństwo było przez długi czas w moim życiu samotne. I ja pracowałam tylko w czasie, kiedy Oliwka była albo w żłobku, nie w żłobku, nie, ale w przedszkolu lub w szkole. I jeżeli kończył się czas jej zajęć, to kończyła się również moja praca. Oczywiście zdarzały się rzeczy bardzo ważne, jak festiwale, występy telewizyjne, no, które nie poczekają na mnie i łaski mi nikt nie będzie robił, że mnie tam nie ma. Natomiast tam, gdzie byłam w stanie przyjeżdżać na wywiady czy na nagrania płyty w tych godzinach, kiedy moje dziecko miało swoje zajęcia, to też właśnie robiliśmy. I taka też wdzięczna jestem w sumie za to, jak poprzedni menadżerowie ze mną pracowali. Poprzednie menadżerki ze mną pracowały, bo to były kobiety. Ale też pracowałam z Bogdanem Konradzkim, który absolutnie dostosował się do tej sytuacji. Moja córeczka była wtedy 4-5-letnia, a ja robiłam płytę tylko w konkretnych przedziałach. Nie siadaliśmy, wiesz, z herbatą, czy z kawą, czy z winem i nie kontemplowaliśmy po prostu rzeczywistości, tylko naprawdę ja miałam ograniczony czas. Ale udało
1: się.
0: Może
1: dlatego też, że rodzice zrozumie.
0: Tak myślę, że to trochę jest brutalne i pewnie włos się zjeży tym osobom, które tego słuchają i które tych dzieci jeszcze lub po prostu nie posiadają. Ale bardzo trudno jest zrozumieć komuś, kto tych dzieci nie posiada, jak to jest je posiadać.
1: Ale wiesz co, często mi artyści też podkreślają to, którzy nie mają dzieci, że nie są w stanie zrozumieć tego, w jakim my jesteśmy świecie
0: nie
1: posiadając
0: są. Fajnie,
1: dzieci.
0: Że otwieramy się też na to, żeby przyznać się po prostu do tego, a nie buntować się na to, że no skoro ja nie wiem, jak to jest mieć króciusieńkie włosy i na jeżyka, no to ja nie będę się na ten temat też wypowiadać. To trywializm jest oczywiście, który wrzucam, ale jest coś w tym, że kiedy nie przeżyjemy danej sytuacji, to wiesz, to nie tylko chodzi o macierzyństwo, rodzicielstwo, to jest kwestia związków, chorób. To
1: na
0: jest
1: wielu płaszczyznach.
0: Naprawdę na każdej płaszczyźnie musimy doświadczać, jesteśmy po to skonstruowani.
1: Jak wpłynęło na muzykę to, że jesteś mamą?
0: Ja napisałam na pierwszej płycie, jeśli nie byłabym mamą, nie byłabym tak dobrą wokalistką i nie byłabym dobrą wokalistką, gdybym nie była mamą. I ja wiem o tym, że to, co ja powiedziałam, mając 12-13 lat, co przerażało moją mamę, że ja pragnę zostać mamą, pragnę wychowywać dziecko i ona była w szoku, że 12-13-letnia dziewczyna zamiast, wiesz, oglądać się za chłopakami, to raczej przeglądałam czasopisma o dzieciach. Wiesz, gdzieś tam w rozwoju i w terapii ja zrozumiałam, że być może nie było to takie do końca czyste, że ja potrzebowałam też kogoś, żeby kogoś kochać albo kogoś, żeby ktoś mnie kochał. No ale też nie byłam w pełni świadoma tego i też rozliczam się dlatego z tego, że to nie jest ani moja wina, ani zasługa, ale kiedy Oliwia się pojawiła na świecie, ja poczułam, że ta miłość bezwarunkowa jest tak gorąca i tak nieprawdopodobną siłą ona jest, że nie ma nic takiego silniejszego na świecie.
1: Nie da się opisać nawet takiej
0: i tego
1: miłości.
0: Nawet się nie da opisać tak słowami. Wydaje mi się, że ja próbowałam w tekstach piosenek, w piosenkach generalnie przenieść to i tylko jednej osobie udało się zawrzeć tak blisko tego, co ja czułam i co ja czuję w stosunku do mojego dziecka. I to jest Karolina Kozak, która napisała nam pierwszą płytę, tekst do piosenki Cud i nazwała moją córkę małym, wielkim cudem.
1: Tak.
0: I to, że ja w dalszym ciągu nie potrafię tej piosenki bez wzruszenia zaśpiewać na scenie, też świadczy o tym, jak ona nieprawdopodobnie zrozumiała ten aspekt, a nie każdemu łatwo jest wejść w uczucia rodzica.
1: Tak, mi od razu przypomina się ta piosenka i przypomina mi się też album Dziecko

0: Edyty Bartusiewicz.
1: No doskonały zresztą.
0: Doskonały, perfekcyjny. Ile Oliwka ma dzisiaj lat?
1: Oliwka ma 11 lat, w zasadzie już 11 i pół. Jest to marcowa gwiazda.

0: 15 lat wiedziała o tym, że scena to jest jej kierunek. A Oliwia?
1: Wiedziałam, ale odciążam moją córkę od tej wiedzy już teraz, bo mnie bardzo trudna sytuacja życiowa zmusiła do tego, żebym ja spróbowała stworzyć swój świat. Oliwia dorasta w znacznie bardziej bezpiecznych warunkach. Mhm. I ma tę szansę pobadać, poobserwować, gdzieś w tym wszystkim podoświadczać, czego ona chce, potrzebuje i co lubi. Myślę też, że nie musi się tak spieszyć jak ja, która bardzo szybko wyfrunęła z domu, bo mając lat 15 już w domu nie mieszkałam rodzinnym. Ona ma czas, myślę, że też żyjemy w trochę paskudnych czasach, kurczę, social mediów, które nam robią kuku, bo dzieciaki nasze rozproszone, które nie są w stanie skoncentrować uwagi na jednej rzeczy, dzieciaki, które weryfikują swoją tożsamość i swoje poczucie wartości poprzez niestety tą kurde ilość lajków i ilość zainteresowania. I chociaż ja stronię od tego, żeby Oliwia używała Instagrama i TikToka, bo nie ma do tego dostępu, no to wiesz, nawet na innych portalach komunikacyjnych pojawiają się krótkie storki, pojawiają się w programach do montaży filmów i zdjęć, pojawiają się shortsy tak zwane, które te same treści przekazują. To jest przerażające, że my nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Przy czym Oliwia jest osobą, która jest barwna, która jest silną osobowością, ma takich rodziców zresztą, którzy na pewno jej też te przekazali. Jej obserwacje, bo to jest taka obserwująca osoba, jej obserwacje też nadają jej takiego pędu i ona jest niezwykle wrażliwą osobą i bardzo artystyczną duszą, a problemy, z jakimi się mierzy, to przede wszystkim socjalne problemy, czyli to, co koleżanki i to, co koledzy uważają o niej, to, co ona uważa na temat innych. Zaczynają się porównania, zaczyna się też okres dorastania, który w przyspieszonym tempie wyskoczył u nas w domu. Ja miałam, słuchaj, pewnego dnia takie spostrzeżenie, które było piękne i przerażające jednocześnie, bo moja wówczas 9-letnia córka poszła spać, wiesz, w takiej dziecinnej piżamce i rano wstała i nagle zobaczyłam w jej oczach, że to już nie jest dziecko, tylko to jest nastolatka. To był przeskok, którego ja nie zapomnę do końca życia. Nie wiem, czy bliskie ci jest stwierdzenie, że musimy być uważnymi rodzicami, bo nie wiemy, kiedy ostatni raz weźmiemy dziecko na rękę. I to chodzi o ten ciężar, to chodzi o ten o ten jej wstyd już też, wiesz, wchodzenia na te ręce i na te kolana. To jest straszne.
0: Ja ubolewam nad tym, bo mam syna, który ma 4,5 roku i już powoli jest taki, że jeszcze pół roku temu był takim przytulaśnym, fajnym chłopakiem, który cały czas się przytulał, a powoli już zaczyna mieć swój świat, że jest coraz mniej tego przytulania. Dlatego karmię się tymi momentami, póki mogę, bo wiem, że za kilka lat, jak będzie na przykład w wieku twojej Oliwii, to takich sytuacji już będzie naprawdę niewiele.
1: I jeszcze do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ten aspekt takiego podziału między nami, że dziewczynki to mogą bardziej się przytulać i płakać, chłopcy to mniej. Ja się cieszę, że się to pomalutku zaczyna zacierać i zmieniać, że my dopuszczamy nareszcie do głosu emocje i niezależnie od płci to jest po prostu konieczność, żeby te emocje pokazywać.
0: Ja często powtarzam to, że ja mam sporo pierwiastka kobiecego w sobie i widzę, że mój syn również ma tę wrażliwość, emocjonalność po swoim tacie i mam nadzieję, że nigdy tego nie będzie się wstydził, bo nie ma czego się wstydzić, że będziemy mogli o tym rozmawiać i jak będzie taka potrzeba, to po prostu ten przytulas będzie.
1: Tak.
0: A najważniejsze, żeby zawsze to dziecko czuło wsparcie. I muszę ci powiedzieć, że to jest taka rzecz, na której mi chyba najbardziej zależy, na pewno na tym etapie, znaczy ta lista jest bardzo długa, ale żeby coś zbudować takiego w dzieciach, że nawet jeżeli jak będzie miało tyle lat, ile ja mam w tym momencie, a jeszcze będę na świecie, żeby mogło przyjść do mnie bez problemu porozmawiać o swoich kłopotach, o swoich troskach.
1: To mi się wydaje takim sukcesem rodzicielstwa, że może wcale nie już te, wiesz, sukcesy i osiągnięcia tych dzieci, które są w tej chwili po prostu przeciążone ilością zajęć, ilością bodźców, ilością tego, że muszą się ścigać wzajemnie, bo to jest nieprawda, że nie ma wyścigu. Absolutnie nieprawda. W szkołach nadal po prostu dzieciaki zaglądają sobie nawzajem, jakie mają buty, jaki mają telefon. A na ilu ty byłaś zajęciach w tym tygodniu? No ja na 6, no a ja na 4. No i momentalnie zaczyna się
0: rywalizacja.
1: Już się zaczyna się rywalizacja, która no nie jest tą sportową, fajną, zdrową walką, tylko taką po prostu bezsensownie obciążającą psychikę. I po co?

0: po co to robić? Wydaje mi się, że na rozwój jest zawsze czas. Oczywiście namawianie, zachęcanie dziecka do tego rozwoju jest ważne, ale obserwacja dziecka i pozwalanie mu być takim, jakim on jest, chyba jest w tym wszystkim najistotniejsze.
1: Ja zawsze miałem z tym problem, jak przysłowiowo nawaliłem, żeby się do tego przyznać. Znaczy, wstydziłem się z tym problemem iść do swoich rodziców, żeby im powiedzieć, no coś się nie udało, miałem porażkę życiową, miałem z tym problem. A to jest najgorsze, żeby to dusić w sobie, bo w pewnym momencie to duszenie sprawia, że blokujesz się i zaczynają się twoje wewnętrzne, emocjonalne problemy. I nie chciałbym, żeby moje dziecko kiedyś miało z tym kłopot, że przyzna się do jakiegoś błędu. Znaczy dziś, jako dorosła osoba i też, która przeprocesowała sporo rzeczy, to też jest ciekawe, że człowiek, który jest wykształconym terapeutą, ma problem z przyznawaniem się do pewnych rzeczy.
0: Ono ciemniej pod latarnią.
1: I potrzebuje osobnej terapii. Dzisiaj wiem, że jaka to jest ulga porozmawiać o swoich problemach, nawet jeżeli ktoś ci nie pomoże i nie da tego drogowskazu, tylko cię wysłucha i coś powie, jest niesamowitą ulgą, niż to, jak się samemu ciśnie w środku, dusi i z tego nie wyjdziesz. To jest zbyt skomplikowane. Więc to jest takie moje marzenie, żeby ten mój syn przyszedł i jak się okazuje twoim również, żeby córka przyszła i powiedziała: mamo, kurde, nie udało się, no nawaliłam. Albo nawet zrobiłam coś złego, ale muszę o tym porozmawiać. Może mi doradzisz.
0: Właśnie w tym wszystkim jest smutne to, że nasi rodzice często nie dawali nam tego poczucia bezpieczeństwa, że my możemy przyjść z problemami, bo oni go też nie dostali. I my to ciągniemy po prostu teraz za sobą. Liczę jednak na to, że ten nasz rozwój pomoże naszym właśnie dzieciom w tym, żeby te dzieciaki nasze się nie bały z tym przychodzić. Bo zobacz, dlaczego my się baliśmy przyjść do rodziców. Nie chcieliśmy ich zawieść, nie chcieliśmy, żeby oni w jakiś sposób się albo złościli, albo żeby na ich twarzach malowała się po prostu jakiś rodzaj takiego...
1: Tak, a wiesz co jeszcze pamiętam z tamtego czasu? A co ludzie powiedzą?
0: Dokładnie. I właśnie tego rozczarowania, że nie będziemy mieli się czym pochwalić przed sąsiadami.
1: Tak.
0: I to jest z kolei, nie wiem, czy też to zauważasz, ja to w sobie zauważyłam, że ja się przejmowałam, co mama poczuje i co tata poczuje, czy gdzieś rodzice, jak oni...
1: A nie myślałaś o swoich emocjach?
0: Nie myślałam o swoich emocjach, no, czyli wychodziłam z roli dziecka, stawałam się dorosła zbyt wcześnie, stawałam się rodzicem, który opiekował się emocjami moich rodziców. I to jest zgubne. I w tym wszystkim, jak zastanawiałam się, w jaki sposób prowadzić Oliwię przez życie, póki ona będzie mnie potrzebowała, to właśnie zrozumiałam, że muszę się sobą zaopiekować. Ja. Rzeczywiście, może nie tylko porozmawiać ja ze sobą, tylko gdzieś mieć dookoła siebie wsparcie, czy to w postaci rodziny, czy partnera, czy terapeuty, bo to każdy z tych wsparć jest inny i każdy warto mieć. Natomiast chodziło mi głównie o to, żeby Oliwia nie nosiła ciężaru moich rozczarowań, bo my mamy prawo też być rozczarowani.
1: To, no,
0: nie, jest, to nie jest też jakieś karalne, że no nie wiem, no wiesz, przychodzi ci dziecko czwarty raz ze sprawdzianu i mówi: czwarty raz masz jedynkę na przykład, nie?
1: To można być rozczarowanym.
0: Można być rozczarowanym, bo tak naprawdę to możesz mieć do siebie pretensje, gdzie ty po prostu gdzieś nie dałeś temu dziecku wsparcia prawdopodobnie, gdzie ono nie znalazło skupienia, gdzie, no bo to jest jednak nadal dziecko. Pamiętajmy o tym, że my na początku niańczymy te dzieci, jesteśmy nadopiekuńczy, a potem nagle wymagamy od dzieci, że one mają same po prostu się nauczyć, robić notatki, wiesz, odnajdywać się, jak zgubią drogę na środku miasta, to też te skrajności są bez sensu.
1: No nie ukrywajmy, no czasem zdarza się być egoistą.
0: Tak, i ja też widzę, że to nie jest tak, że my wraz z tym, jak zostajemy rodzicami, to nas Bozia obdarowuje szlachetnością, empatią, tylko miłością. To jest bzdura. Złościmy się na swoje dzieci, to są tylko ludzie i my też jesteśmy tylko ludźmi. I chociaż ta miłość nie jest umniejszona ani w żaden sposób, ona nie zanika, to my jesteśmy w stanie naprawdę wygenerować potężną złość na to dziecko, bo prawdopodobnie gdzieś nasze plany w tym wszystkim potrafią zostać zmienione, gdzie nie jest to wina tego dziecka, ale ta złość jest naturalna i tłamszenie jej w sobie i ukrywanie: mamusiu, czy jesteś smutna? Nie, wszystko jest w porządku. Mamo, a czy ty jesteś na mnie zła? Nie jestem zła, tylko nie podoba mi się coś tam. Bzdura, tak, jestem zła na twoje zachowanie, no najważniejsze. Tak. najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, żeby...
1: I zobacz, jaka od razu ulga.
0: Jest ulga, nie? Ale dziecko też nie musi

0: się domyślać. A dwa, ja jednak jestem za nomenklaturą, za odpowiednim językiem, czyli ja nie jestem zła na ciebie, człowieku, tylko jestem zła na twoje zachowanie, czyli ty zachowanie możesz zmienić. Ty, człowiek, jesteś super, jesteś wspaniała, jestem zakochana w tobie, córeczko, natomiast zachowanie twoje mnie zawiodło i chciałabym, żeby się zmieniła. No więc gdzieś te granice my, dorośli, musimy stawiać.
1: Absolutnie się z tym zgadzam i zobacz, to jest taki prosty przykład, gdy lecisz samolotem, wsiadasz do tego samolotu i stewardesa podaje
0: ci... Słynna maska.
1: Tak.
0: Słynna maska. Wiesz, że ja przez wiele lat nie umiałam tego... w sensie, ja to rozumiałam w ciele. Rozumiałam to poprzez inaczej, rozumiałam to w umyśle. Że tak muszę postąpić, bo tak mówi nowa nauka psychologii, bo tak moje autorytety o tym opowiadają. Ja to wiedziałam wszystko tak na dotyk, ale ja tego w sobie w środku głęboko nie byłam w stanie zrobić. Ja chciałam ratować to dziecko, przy czym to dziecko nie musi być ratowane. To ty musisz zająć się po prostu swoimi deficytami. To ty musisz objąć to, czego nie objęli twoi rodzice, a przede wszystkim zrozumieć, że już nigdy nie możesz wrócić do dzieciaka swojego małego Damiana czy małej Ani i oczekiwać, że ci rodzice cokolwiek więcej zrobią. Oni już zrobili, co mogli, już that's it. To tak. Jest wszystko. Teraz twoją rolą jest to, żeby sobie te pewne dziury pozalepiać, najlepiej nie kitem, tylko jakimś rzeczywiście jakąś prawdą i zrozumieniem. I to, co będziesz w stanie dać dziecku, to dasz, ale też trzeba pamiętać, że my nie damy tym dzieciom wszystkiego. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który
1: nie
0: da
1: wszystko. Nie jesteśmy w stanie.
0: Nie ma opcji.
1: A bardzo chcemy tego. I z tego też trudno się uwolnić.
0: Tak.
1: Zapytam cię teraz z innej strony, bo pytałem, jak wpłynęło macierzyństwo, jak wpłynęła twoja córka na muzykę, a jak dziś wpływa muzyka, a przede wszystkim twoja muzyka na Oliwię.
0: Wiesz, Oliwia jest taką gąbką, która chłonie wszystko, łącznie z emocjami piosenek. I ona bardzo potrafi wyczuć, dlaczego ja napisałam taką piosenkę, co też jest, wiesz, szokujące dla mnie, że w tym wieku ona ma taką świadomość i dojrzałość. I mam taką piosenkę, która nazywa się Skowroneczku i ona na przykład nie może słuchać tego. Chociaż napisałyśmy ją, bo byłyśmy na zakazanym spacerze w trakcie pandemii, gdzie ja już nie wytrzymałam, wyszłam z bloku i powiedziałam, że przyjmę wszystkie mandaty na klatę. Nie interesuje mnie po prostu już, czy mogę, czy nie mogę, muszę wyjść. I to Oliwka krzyknęła w parku czy na skwerku: mamo, mamo, zobacz, skowroneczek. I to mnie tak zabolało to, co ona powiedziała. Poczułam się tak samotna, sama z dzieckiem, pandemia, wiesz, bez pracy, bez nikogo dookoła bliskiego, kto może z tobą w tej chacie posiedzieć. Że napisałam o tym skowronku, który został sam w lesie i do którego przyjdę, jak tylko będę mogła. I oczywiście ja wtedy czułam, że to jest smutne, ale ja, Damian, dopiero teraz, nawet grając tę piosenkę na ukojeniu, ja rozumiem, że ten skowronek to byłam ja, ta osamotniona kobieta, która starała się być silna i która też nie do końca wiedziała i nie miała świadomości, że jej dziecko to wszystko skanuje i się martwi i boi się. I pomimo tego, że ja się starałam na maksa nie uronić łzy, to chyba najgorszym właśnie rozwiązaniem było nie pokazać tych łez. I teraz, kiedy wspominamy te piosenki, to Oliwka mi mówi dokładnie, co ona czuła, kiedy te piosenki powstawały, że bała się o mnie, bała się o siebie i ja też już nadal nic nie mogę z tym zrobić. Mogę tylko powiedzieć: córeczko, tak było, jesteśmy już w innej sytuacji, bo życie też jest i takie. A nowe utwory, które powstają, to jest ciekawe zjawisko, bo produkujemy płytę z kilkoma osobami, między innymi z...
1: No widziałem, otwarty masz dom.
0: Tak, przede wszystkim mam
1: więc
0: dom.
1: Jest blisko.
0: To jest wspaniałe też, Damian, że ja stworzyłam nareszcie ten dom, stworzyliśmy go wspólnie i znalazło się miejsce dla mnie, gdzie mogłam stworzyć też kawałek studia, do którego w pierwszej kolejności pamiętam, jak przyjechał Wiktor Dyduła i Piotrek Pluta, Pepe, który jest producentem, i we dwóch postawili mnie na nogi, powiem ci szczerze. To był pierwszy raz, kiedy podeszłam tak po przerwie do nowych utworów i powstała piosenka, która no, czeka w progu tak naprawdę, żeby już wypuścić ją słuchaczom. I jak Oliwia usłyszała tą piosenkę, to pomimo tego, że ona jest melancholijna, to uśmiechnęła się i powiedziała: wow, to pomimo tego, że jest smutne, to jest wesołe. No, i poczułam zmianę, wiesz, poczułam tą przemianę.
1: To jest największa sztuka, zachować taką równowagę piosenki.
0: Tak.
1: Tę wagę, że z jednej strony jest melancholia, z drugiej strony jest wesoło.
0: Wiesz, jak ja próbowałam zrobić wesołe piosenki z umysłu, z, z,

0: z takim podejściem, dobra, teraz muszę trochę repertuaru odświeżyć, żeby ludzie zobaczyli, że jestem też radosna. No jak ja miałam to zrobić, jak nie byłam radosna, tak z drugiej strony?
1: No nie da się.
0: Postanowiłam, że jeżeli...
1: Znaczy byś była nieautentyczna, no. Tak. Nie brzmiałabyś.
0: Stwierdziłam, że pomimo tego, że moja córka obserwuje dalej mnie w jakimś, powiedzmy, smutku, to ja jednak wolę dojechać wprawdzie do końca tego etapu i niech się ta radość narodzi po prostu w naturalny sposób. Produkujemy również nowe piosenki z Leonem Krześniakiem i tam dopiero jest radość. Ja nie spodziewałam się, że po prostu Texas, Memphis i te sprawy i te rejony.
1: Widziałem na twoim Instagramie, jak to bluesem zaszło po prostu.
0: Jestem strasznie zszokowana, w którą stronę to poszło, ale wydaje mi się, że
1: Gena
0: też...
1: Gena nie wydłubiesz.
0: Dokładnie. Wydaje mi się, że też moja Oli jest taką cenzurą chodzącą. Jak ja jej puszczam piosenki, to ona mówi, wiesz co, to jest już nie dla mnie, na przykład, nie? Mhm. I ona, która słucha bardzo różnej muzyki i wyobraź sobie, że wynajduje rzeczy, których ja absolutnie w ogóle nie kojarzę na tych wszystkich platformach cyfrowych, muzycznych. I ona przychodzi do mnie z takimi naprawdę trudnymi rzeczami, ale przychodzi też z bardzo pięknymi, głębokimi wokalami, czyli to po prostu w niej płynie.
1: Czyli ona powoli do ciebie przychodzi z nową muzyką i staje się inspiracją też.
0: Absolutnie.
1: Do odkrywania
0: ja mam
1: nowych
0: szczęście,
1: rzeczy.
0: Że ona jest już w takim wieku, bo ja jeszcze się nie zestarzałam, proszę ciebie, a już będę miała w domu kogoś, kto będzie mi podrzucał nowości i ja będę nadrabiać dzięki temu.
1: Myślisz, że ona zostanie w świecie artystycznym, czy pójdzie w inną stronę?
0: Ciężko mi powiedzieć. To jest koniara. Ona uwielbia zwierzęta. Ona bardzo jest też takim otwartym serduchem, empatycznym. Jak się cokolwiek zwierzętom dzieje, to ona to przeżywa. To nie jest takie teatralne przeżywanie na zewnątrz. Mhm. Raczej to wszystko w środku się jej mieli. Jej miłość do koni jest moim zdaniem taką pasją, jak moja miłość do muzyki. I być może ona sobie tam oddech znalazła, żeby przebywając...
1: No bo wiesz, jednak od dziecka jeździła z tobą. Ona tak. Już tyle poznała w środowisku muzycznym, tak. Że ona jest zdecydowanie do przodu, jak my zaczynaliśmy jako muzycy.
0: Oto tak naprawdę jest...
1: I ona tyle posmakowała.
0: Mile stąd jest.
1: I może stwierdziła, okej, zostawię to jako plan na półeczce, że może kiedyś, ale posmakuję innego świata, bo już wiem, jak on wygląda.
0: Bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Ja ją obserwuję i też słyszę, jak śpiewa. I w tym śpiewie jest tyle niewypowiedzianych też myśli, bo w końcu ten okres nastoletni, to też nie jest tak, że tym nastolatkom naszym jest łatwo rozmawiać, mimo tego, że wiesz, że ja od lat rozmawiam otwarcie, ale ona się zmienia, ona siebie poznaje swoją głowę i ciało i to wszystko po prostu jest też nacechowane tym, jak świat się kręci. I ona, mam wrażenie, że na razie śpiew traktuje jako upust, a nie jako przyszłość, chociaż wiesz, wielokrotnie mi powiedziała, że bardzo chciałaby się pojawić na przykład w jakimś fajnym programie muzycznym, żeby gdzieś się pokazać w tym, żeby gdzieś doświadczyć tych emocji, bo właśnie ze mną je doświadczała i prawdopodobnie też chciałaby na sobie, wiesz, sprawdzić, czy to jest dla niej, czy nie. Ja na pewno nie będę jej tego zabraniać. Faktem jest, że dołączam do grona tych artystów, którzy mówią, że najchętniej chcieliby ten świat przed naszymi dziećmi zamknąć, bo on jest po prostu bardzo, bardzo trudny. Ale z drugiej strony zawsze będę fanem stwierdzenia, że Bóg ci daje tylko tyle, ile jesteś w stanie unieść. On ci nie da więcej, bo jak macie to przerosnąć, on nie ma zamiaru cię pokonać. I jeżeli to ma spotkać nasze dzieci i one będą chciały w tym być, to w takim razie dowód jest na to, że one sobie dadzą radę.
1: No ja myślę, że nie pokusiłabyś się o to, że, a możesz na tym etapie, że jej zakażesz.
0: Nie.
1: Powiesz, nie możesz tego robić, bo ja mam takie i takie doświadczenie, albo bo po prostu nie. To jest najgorsze.
0: Najgorsze. Wyobraź sobie, Damian, że moja córka...
1: Znaczy w ogóle najgorzej powiedzieć nie, bo nie.
0: Tak.
1: Nie powinno być takich odpowiedzi.
0: Tak, tak. Zawsze ten argument jest najważniejszy. Natomiast moja córka dwukrotnie już spadła z konia i to, co ja mam przed oczami za każdym razem, kiedy ona na tego konia wsiada, kiedy widzę, że koń rwie. Ja jestem, chyba się pierwszy raz w ogóle do tego też publicznie przyznaję, że ja jestem totalnie tym przerażona, ale zaczęłam zauważać, że moja córa się boi za mnie i nie mogę jej tego robić. To jest moja praca na to, żebym ja uspokoiła swój lęk, bo co ma być, to będzie. I absolutnie zrobię wszystko, żeby w sobie ten lęk przekuć w ciekawość, zdziwienie, nie wiem, w co jeszcze. Może po prostu w radość z tego, że ona jest wtedy szczęśliwa, bo zabijanie dziecięcych marzeń to jest zbrodnia.
1: Prawda. Ja nie przeprocesowałem jednej rzeczy z młodości. Powiem ci, że bardzo tego żałuję. Bo do dziś nie zrobiłem prawa jazdy. Dlaczego? Bo gdy skończyłem

0: ósmą klasę szkoły podstawowej, w pierwszy dzień wakacji miałem wypadek samochodowy. I mam do dziś taki uraz, że nie zrobię tego prawa jazdy. Znaczy może nie wiem, czy jestem w stanie jeszcze to przeprocesować. Wtedy powinienem iść na terapię, pracować nad tym, żeby nie mieć w sobie tego lęku. Próbowałem. Miałem w sumie 8 albo 9 podejść. I za ostatnim razem stwierdziłem, że ja nie mogę jeździć samochodem. Jestem zagrożeniem na ulicy.
1: Ach, ty się poczułeś jako zagrożenie.
0: Tak, wow. Że ja mogę zrobić komuś krzywdę. Bo ja się boję tego, że jeżdżę, że mogę spanikować, że może mnie dopaść nawet atak paniki, cokolwiek. I lepiej, żebym tego nie robił, tego prawa jazdy.
1: Dzisiaj się dowiedziałam przed spotkaniem z tobą, byłam na spotkaniu z moją wspaniałą mentorką Kasią Rościńską, do której chodzę. I uwaga teraz na co. Stwierdziłyśmy, że mówienie o tym, że to są lekcje śpiewu, to też jest bez sensu, bo Kasia nie uczy śpiewać. Nawet nie jest to praca z głosem, z fałdami głosowymi, tylko to jest praca z umysłem, żeby go zatrzymać i pozwolić temu głosowi po prostu wypłynąć poprzez, wiesz, dotknięcie siebie w środku. Dlaczego ci o tym mówię? Bo ja zapytałam dzisiaj Kasię, a zobacz, też jestem po wielu latach różnorakich terapii. Czy możliwe jest wyjście z traumy? I Kasia, pokazując mi ćwiczenia, które też nie są do końca ćwiczeniami oddechowymi, jak to się dzisiaj ładnie, modnie mówi, to jest ten poprzez dźwięk i poprzez samo A, kiedy ty dotykasz nerek, wątroby, kiedy dotykasz w sposób świadomy głosem siebie w środku, ty dotykasz tych traum, które przeszedłeś w życiu i ty jesteś w stanie z nich wyjść. Jesteś w stanie przeanalizować, dlaczego tak się stało, wrócić do nich, dotknąć ich, wcale nie w kontakcie z terapeutą, wcale nie w kontakcie z mentorem, który będzie ci krok po kroku to wskazywał. Ale na pewno miło by było, żeby ktoś wskazał, jak tym głosem dotknąć w środku siebie, żeby spotkać się z tą obawą i z tym lękiem. Ty się spotykasz z lękiem bycia zagrożeniem na ulicy, a ja cię pewnie zaskoczę, że ja się wstydziłam tego, jak śpiewam. I to do niedawna, bo ja też przeżyłam jakieś swoje trudności w dzieciństwie. Tamten wstyd zamroziłam, żeby go już nie odczuwać, żeby nie bolał. I zaczęłam go odmrażać w zeszłym roku, czyli mając 38 lat. Przeżyłam z zamrożonym wstydem tyle lat. Na tym wstydzie zrobiłam karierę, na tym wstydzie zrobiłam tyle sukcesów, a kiedy go odmroziłam, zdałam sobie sprawę z tego, że jejku, przecież to można było chwycić wcześniej. Przecież można było dotknąć tego.
0: Nie sądziłem, że mamy tyle wspólnego, bo jak dobrze wiesz, ja jako 38-latek, a będąc bardzo długo w branży muzycznej, grając z przeróżnymi artystami, jeżdżąc w zasadzie po całym świecie jako muzyk sesyjny, odważyłem się napisać solową płytę, gdzie pisałem wcześniej, ale mogłem się ukryć za kimś. A jako 38-latek wprost mogłem napisać płytę o moim dotychczasowym życiu, bo teksty są po prostu spod wątroby.
1: Tak.
0: Ale dopiero jako 38-latek miałem odwagę, by jako 40-latek, bo 2 lata pracowałem nad płytą, wydać album, w którym jestem szczery.
1: Tak, to jest też niesamowite, że my pewnych procesów oczywiście nie przyspieszymy i do wszystkiego dojrzeć trzeba. I to mam taki wniosek, no bo każdy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, my mamy jakąś taką obawę przed tą 40-tką też, zwłaszcza kiedy jesteśmy rodzicami, bo widzimy, że te dzieci nasze rosną, że to my się starzejemy, a one bardziej ogarniają tę rzeczywistość.
0: Ale dzięki nim jesteśmy młodsi.
1: Tak, natomiast ja się przyznałam już po prostu przed sobą, że gdybym się teraz miała zamienić, że jestem z powrotem 26-latką, ale tamtą 26-latką, to nie wybrałabym tej młodszej cery, nie wybrałabym tego młodszego ciała, no pewnie z bólem serca, bo każdy z nas chciałby wiecznie być młody, ale nie wybrałabym tego, bo po prostu to siano w głowie, które miałam i które mam nadzieję gdzieś już powoli z tej głowy uchodzi, aczkolwiek wiem, że do końca życia będziemy nad sobą pracować. I to zawdzięczam właśnie tej magicznej liczbie, która wzrasta. Bo no nie da się przeżyć wszystkich mądrości, mając 15, wiesz, 18, 20 lat. Nie da się tego zrobić.
0: W stanie.
1: Ale wiem, że z kolei w każdym wieku jesteśmy w stanie tą traumę odkleić, więc tego ci życzę.
0: Dlaczego poruszam te wszystkie tematy? Bo mam nadzieję, że

0: że kiedyś, nie teraz, za jakiś czas nasze dzieciaki posłuchają sobie tego podcastu i usłyszą to, jak w przestrzeni publicznej, medialnej, gdzie każdy na całym świecie może posłuchać tego podcastu, jak szczerze mówimy o swoich problemach,
1: tak,
0: o swoich zmartwieniach, także radościach, po prostu rozmawiamy.
1: Tak.
0: I wracając do tego, do tego naszego małego marzenia, które jest największe, żeby rozmawiać. I żeby wiedzieli, że można rozmawiać i my publicznie, otwarcie rozmawiamy o tym, co boli i że można.
1: Żeby one się tego nie bały. To jest najważniejsze. To jest taki cel chyba każdego właśnie z nas, o czym wcześniej już, czego wcześniej już dotykaliśmy. Ale ja mam jeszcze takie marzenie. Mam nadzieję, że ta duma, którą mamy z dzieci naszych i ta miłość, że wystarczająco daliśmy radę się rozwinąć jako rodzice, że one będą to czuły i że one gdzieś w tym wszystkim też nie będą siebie obwiniać za jakieś niedociągnięcia i niedoskonałości. I moim marzeniem jest wcale nie to, żeby moja córka, wiesz, nie pamiętała moich błędów, tylko żeby ona była świadoma, że poprzez to, że ja głośno powiedziałam, że jestem człowiekiem, bo mama to też człowiek, tata to też człowiek, że ona, kiedy sama zostanie rodzicem, będzie w stanie poskromić te swoje demony, chcieć pracować nad sobą, żeby swojemu dziecku z kolei również przekazać tylko to, co najlepsze. Ale też będzie popełniać błędy i żeby też ona tego była świadoma.
0: Ania Karwan była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Pięknie
1: bardzo,
0: dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie, tak pewnie.